0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o matematyce. Co prawda wakacje trwają. Dzisiaj jest pierwszy dzień lipca, więc i ciepło, i dzieci pewnie są na świeżym powietrzu, no ale to wcale nie oznacza, że nie można uczyć się matematyki w bardzo różnych przestrzeniach, albo też nacieszyć z tego, co było przecież na lekcjach przez cały rok. Już ze mną w studio Joanna Świercz, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24, ale także znana w Opolu matematyczka, przez wiele lat metodyczka Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a także nauczycielka roku 2021. To wyróżnienie, konkurs organizowany przez Głos Nauczycielski i autorka kilkunastu publikacji, które w kreatywny sposób podchodzą do matematyki. Wiem, że nauczyciele w Opolu korzystają z tych książek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
1: Jak to jest z tą matematyką? Czy ucznie lubią uczyć się tego przedmiotu? No bo pokutuje takie stwierdzenie, o, ta matematyka jest taka trudna. Jak to wygląda u Ciebie z perspektywy wieloletniego doświadczenia? Czy to zależy od tego, że trzeba odpowiednio zachęcić, czy jednak ta matematyka jest taka trudna? I ja też trochę o to pytam prowokacyjnie, bo sama jestem absolwentką profilu matematyczno-informatycznego i wiem, w jaki sposób to się przekładało potem i na moich studiach, nie tylko polonistycznych, ale też filozoficznych, ten sposób myślenia, widzenia rzeczywistości poprzez cyfry. Zresztą Pitagoras stwierdził, że wszystko tak naprawdę jest cyfrą, że wszystko można zmierzyć, zbadać. Pitagorejczycy tak samo, nawet mówili o muzyce, że można ją też w jakiś sposób pomierzyć.
2: Dużo tematów do poruszenia, ale jeśli chodzi o naukę matematyki, to tutaj kluczowym elementem jest nauczyciel. I ja zawsze podkreślam, że tych nauczycieli matematyki jest bardzo wielu. Pierwszym nauczycielem dziecka jest jego rodzic, jego otoczenie, rodzice, rodzeństwo, tak? Bo tam te liczby spotykamy tak mimochodem. Potem mamy edukację przedszkolną, edukację wczesnoszkolną i dopiero potem ten magister matematyki wkracza. I teraz jaki materiał dostanie, na jakim buduje, no to albo kosztuje go to dużo pracy, albo troszeczkę mniej. I dla mnie po tych 25 latach pracy, bo to już w tym roku tyle, że tak powiem, zleciało pod tablicą, ostatni rok troszeczkę inny, ale jednak klasę jedną też mam, dochodzę do takiego wniosku, że bardzo dużo zależy od nauczyciela i chyba mogę powiedzieć, bo właśnie dostałam od dzieci taki berloczek do kluczy, dziękowały mi dzieci za to, że pokazałam, że matematyka nie jest taka trudna i dla mnie to też jest taki fajny moment, chociaż nie lubię tego słowa, bo udało mi się nie zgubić bycia nauczycielem matematyki w ogromie tych obowiązków dyrektorskich, więc to też jest dla mnie taki fajny, znowu to słowo, taki bardzo wartościowy moment, że no da się to po prostu pogodzić w mniejszym zakresie, ale tu naprawdę kluczową rolę ma do spełnienia nauczyciel.
1: Pokutuje czasami takie przekonanie, że albo ktoś jest humanistą, albo matematykiem. Czy tak jest? Czy są dzieci, które nie mają zdolności matematycznych? Czy jednak każdy jest w jakiś sposób zdolny matematycznie?
2: Ja bym powiedziała w ten sposób, że jeśli no, jest jakaś część dzieci, które mają te specyficzne trudności w uczeniu się, tak? Ale jakby te matematyczne dyslektycy, dyskalkulicy, bo to jakby to są te specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, ich jest stosunkowo mniej, no ale jeśli ktoś nie czyta, no to nie będzie też rozwiązywał dobrze zadań z matematyki. No tu jeszcze raz podkreślam, że to, że się mówi, ktoś tam mówi, a ja nie jestem dobry z matematyki, no to zaglądnij w swoją przeszłość i zobacz, że tam nie było nauczyciela, który w odpowiednim miejscu się okazał ci wsparcie i jakby nadbudował to, że ty na przykład czegoś nie umiałeś. No, ja mam teraz taką sytuację, bo ja uczę klasę czwartą tylko i w tej klasie czwartej jest bardzo dużo siatkarek ręcznych i one, właściwie źle powiedziałam, piłkarek ręcznych, już by mnie moi WF-iści poprawili, bo mam oddziały sportowe i bardzo często tych dziewczynek nie ma na zajęciach i ja widzę, że jak one przychodzą, mimo tego, że bardzo fajnie współpraca z rodzicami się rozwija, ja zawsze zgłaszam, że czegoś dzieci nie potrafią, ale nie zawsze rodzice potrafią to dzieciom dotłumaczyć, więc ja jak widzę, że jest jakiś problem, no to na następnej lekcji lekcji staram się tak zorganizować pracę, żeby te dzieci, które były na lekcji, pracowały samodzielnie, ewentualnie z moim niewielkim wsparciem, albo wyznaczam osoby, które wspierają, bo widzę, że już, że tak powiem, jak to mówią, dzieci zakumały, a ja siedzę z tymi osobami, które były na zawody, bo po prostu muszę to tłumaczyć, no bo jak nie nadbuduję, no to ten mur umiejętności będzie bardzo taki dziurawy. No i też widzę, że jak dostanę taką solidną dawkę edukacji, te dzieci dostaną w edukacji wczesnoszkolnej, to wtedy naprawdę jest łatwiej i przede wszystkim też takie, no, w uczeniu relacja i nastawienie są bardzo ważne.
1: To jak w takim razie uczyć matematyki? W jaki sposób uczyłaś też matematyków? No bo miałaś zajęcia i szkoliłaś też matematyków. Czy poprzez zabawę, czy poprzez tłumaczenie, czy poprzez odniesienie do rzeczywistości? Wiadomo, że ta matematyka w szkole podstawowej, a potem w szkole średniej, ona dotyka jakichś konkretnych obszarów. To jest głównie arytmetyka i elementy geometrii. Z tego, co ja pamiętam, co było w szkole średniej, więc to nie jest cała matematyka. No to w takim razie jak do tego podchodzić?
2: Znaczy w szkole, jakby o szkole średniej się w ogóle nie wypowiadam, bo to jest nie mój poziom, ja na nim nie uczyłam i nie udaję nigdy specjalisty, który się na tym zna, ale kluczowe jest tak, trzeba wiedzieć po pierwsze, z jakimi umiejętnościami dzieci powinny przyjść, tak? No ja dosyć dobrze znam podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, też wychowania przedszkolnego, bo tam ta matematyka jest obecna. Potem to jest... Powinnam wiedzieć, co dzieci powinny umieć. Potem przychodzą dzieci i wiadomo, że przez pierwszy okres to jest tak zwanej tej obserwacji. Jestem też świadoma tego, że na przykład są takie, no dzieci się różnie rozwijają, tak? Są do tego różne teorie, uczy się tego też na studiach, ale trzeba być tego świadomym, że no, wymagamy pewnych umiejętności, ale to dziecko może do nich dojrzeć dopiero na przykład za dwa lata, więc wtedy trzeba mocno pracować nad tym, żeby tego dzieciaka nie zniechęcić. No i tego się nie da robić w taki sposób, że siedzimy i rozwiązujemy kolejną kartę pracy albo robimy 1200 przykład, tylko trzeba to w takim naturalnym środowisku dziecka i tym naturalnym środowiskiem dziecka jest zabawa, ruch. Ja nie mówię, że każda moja lekcja tak po prostu wygląda, ale ja bardzo staram się, żeby dzieci pracowały samodzielnie albo żeby pracowały w parach. U mnie nawet ławki są inaczej ustawione, bo dzieci nie siedzą pojedynczo, nie siedzą w parach, siedzą trójkami, siedzą czwórkami i te miejsca są losowane co tydzień, bo jakbyśmy nie losowali, to oni się tak dobrze ze sobą zgrają, że jestem mniej atrakcyjna niż rozmowy rówieśnicze, więc muszę zrobić coś, żeby jednak przy tą uwagę dzieci przykuć i żeby to się przekładało na jakby też ich efekty, ale ja mówię, że ja widzę, na przykład są takie tematy, które jeszcze są dla dzieci w czwartej klasie za wcześnie są wprowadzane, więc ja ich na przykład w ogóle nie ruszam, wrzucimy do tego w klasie szóstej, tutaj tak zwane tylko liźnięcie i co jest najważniejsze, ja podążam za dzieckiem, a nie za programem, nie? Bo tu też niektórzy mają jakby problem ze stwierdzeniem, jakby z rozróżnieniem tego, że ważniejsze jest coś, żeby coś przerobić, a niekoniecznie dzieci to rozumieją.
1: A prace problemowe, doświadczenia też są bardzo ważne w uczeniu matematyki. Tego też można doświadczać na lekcji z jakichś problem. Można to przeliczyć, zbadać, poszukać jakiegoś swojego rozwiązania. Mówi się, że dobrze by było, gdyby szkoła rozwiązywała problemy, żeby stawała się takim laboratorium, gdzie można doświadczać i rozwiązywać te problemy służące życiu. No bo wtedy ten młody człowiek jest bardzo mocno zaangażowany. My chcemy rozwiązywać problemy.
2: Znaczy ja bym powiedziała, że tutaj jeszcze jeśli chodzi o szkołę podstawową, to nie do końca są do tego warunki, dlatego że, no nie wiem, mamy te klasy, na przykład ja uczę klasę 25-osobową i praca w grupach większych niż 2- i 3-osobowe jest naprawdę bardzo trudna, bo dzieci nie są w ogóle tego nauczone, tak? Nie są tego procesu grupowego, nie są z nim zaznajomione. Jest duży problem, dla dzieci niestety nauka nie jest wartością. Więc uczą się tylko i wyłącznie dla ocen, więc przy pracach w grupie to nie jest, no to nie jest pole do tego, żeby coś na tym budować. No teraz nowa podstawa programowa jakby zakłada to, tak, że będziemy rozwiązywać różnego rodzaju problemy, tylko jakby nowe myślenie na starych podstawach, tak, bo nic się nie zmieni, klasy będą dalej przepełnione, tak, nauczyciele dalej będą mieć po półtora etatu i jeszcze zastępstwa stałe, bo tu też jest ten problem, więc tu jest to bardzo ciężkie. Ja bym raczej postawiła na tym, żeby dzieci uważały, że matematyka jest osiągalne dla nich, że te umiejętności można nabywać i można się matematyką bawić. Dlatego ja na przykład dużo gramy, pojawiają się karty, gry planszowe i to jest taka no, niepozorna matematyka, ale rozwija po prostu logiczne myślenie. No i jeszcze tutaj jednego problemu nie dotknęłam, który też jest bardzo ważny. Brak zadań domowych rozmontował wszystko.
1: No tak, bo potrzebne jest przećwiczenie, to przecież nauczyciel sam decyduje, na ile dzieci mają czas, albo z uczniami ustala, w których tygodniach są obciążeni, kiedy nie, kiedy jest im to potrzebne, żeby przećwiczyć. No tutaj, tak mi się wydaje, że chyba dużo zależy jednak od nauczyciela, a nie od regulacji zewnętrznych, bo nam się tak wydaje, że wszystko trzeba kontrolować i porządkować, a mądrość ma też nauczyciel.
2: Właśnie no, tu jest chyba pierwszy raz tak ktoś bardzo mocno wniknął w nasze, w moją codzienną pracę, tak, że wtrącił się mocno, pewnych rzeczy mi zakazał. No jakby staram się to w sobie jakoś zracjonalizować na zasadzie takiej, że no, są nauczyciele, którzy z tą pracą domową naprawdę, jak to mówią uczniowie, przeginają, jest tego za dużo, no dziecko też ma prawo do odpoczynku. A druga sprawa, no pani minister wszystkich nas potraktowała tak samo, tak? I przedmioty egzaminacyjne, i przedmioty te tak zwane, no, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, Michałki, tak? Czy technika, plastyka, muzyka. Wszędzie nie można zadawać zadań domowych, a jednak no nie da się budować sprawności rachunkowej bez zrobienia czegoś po prostu w domu. I ja pamiętam, jak to zostało wprowadzone, no to uczniowie, którzy mieli piątki i one były takie wypracowane pracą domową, też jest systematyczne, pracą, no spadli na oceny dostateczne, tak? Więc jakby dużo jest tych rzeczy, z którymi musimy się mierzyć.
1: Czy można oceniać matematykę bez sprawdzianów? Czy te sprawdziany są jednak potrzebne? Bo to jest też takie bardzo dyskusyjne. Jak oceniać tego młodego człowieka w sposób kształtujący?
2: Znaczy matematyka jest takim przedmiotem, który naprawdę przynajmniej dla mnie, trudno przenieść obszar matematyczny na ocenianie kształtujące, bo na przykład takie będzie kategoria. Potrafi sprowadzać do wspólnego mianownika i ja mu dam taką, jeszcze się musisz tego nauczyć. No i on mi zadaje pytanie, a co to jest wspólny mianownik, tak? Więc to jest dla dzieci jakby ten formalizm, dla dzieci jest tutaj bardzo trudny. Ale ja na przykład w swoim takim codziennym ocenianiu ja zrezygnowałam z ocen wyrażonych od 1 do 6, bo było mi ich troszeczkę mało, a przeszłam na ocenianie procentowe od 0 do 100% oceniam. A dlaczego? Dlatego, że uczniowie widzą swój postęp, bo na przykład było, zawsze było 4, 4, 4, a to na przykład raz było 68%, a raz było 75%, więc dziecko jakby to widzi. I na przykład ja unikam sprawdzianów. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ja uczę z podręcznika, w którym sprawdziany są średnio po 8 jednostkach lekcyjnych. I to jest dla współczesnych dzieci za dużo, więc ja robię tak po 4, 5, ale najpierw to z nimi ustalam, czy oni tak chcą takie duże, czy takie małe. I ja to na przykład nazywam też zielonymi kartkówkami i oni wiedzą, że jak jest coś na zielono wpisane, to mogą to poprawić. A robię to tak przewrotnie, bo sprawdzian muszę zapowiedzieć 2 tygodnie wcześniej, a tą kartkówkę mogę powiedzmy prawie z dnia na dzień, wiadomo, że tam są 1 albo 2 lekcje powtórzeniowe. Sprawdzian mi jest trudno zaplanować na 2 tygodnie wcześniej, bo tak jak mówię, podążam za dzieckiem, a nie za tym, że na przykład na to mam 1 godzinę lekcyjną albo 2 godziny lekcyjne. Jak widzę, że dzieci tego nie rozumieją, to po prostu dalej ten temat wałkujemy, tylko no mówię, że wałkujemy nie robiąc tysięczny przykład, tylko po prostu jakaś zabawa, nie wiem, bardzo często gramy w bingo, w różne takie rzeczy, że dzieciaki pracują w parach, nie wiem, QR-kody po całej klasie porozklejane. No a czasami też technologia nas wspiera.
1: Czyli korzystacie z technologii?
2: Korzystamy. No zobaczymy, teraz komórek nie będzie. No na całe szczęście tyle sprzętu przyszło do szkoły, że jak już, że tak powiem, wszystko zainstalujemy, zabezpieczymy, no to jest tam zestaw, mamy zestaw tabletów, więc będziemy mogli spokojnie je wykorzystywać na lekcji. No bo tabliczkę mnożenia na przykład można ćwiczyć robiąc quiz interaktywny i tam jeden drugiego może okradać albo muszą uciekać przed rekinem, tak? Jak za wolno odpowiadają.
1: I to jest bardzo szybkie, bo można zrobić takie, wiem, że sporo nauczycieli korzysta z takich krótkich quizów pod koniec lekcji, kiedy uczniowie mogą sprawdzić swoje zdolności czy umiejętności nabyte na lekcji. Od razu mają wynik, no bo to od razu jest przeliczone, no i lubią rywalizację.
2: Lubią i ta technologia jest czymś, co im po prostu towarzyszy, tak? Oni się już urodzili w tych czasach, gdzie była komórka, gdzie był komputer i to jest dla nich tak naturalne, jak dla moich czasów było to, że wyszliśmy na trzepak i chodziliśmy do piaskownicy, tak?
1: jesteś także członkiem zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Czy dyskutujecie o tym, jak będzie wyglądało nauczanie matematyki za 10, 15, 20 lat, jakich kompetencji potrzebują młodzi ludzie? No bo zmienia się świat. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko. Sporo osób też mówi o tym, że jest dużo takich treści programowych, które nie są wykorzystywane i są uczone dla samego uczenia, są mocno obciążające dla uczniów. Czy tak jest?
2: Znaczy, jak popatrzę na to, czego ja się uczyłam z matematyki, a tego, czego uczą się teraz uczniowie, no to ja już nie wiem, z czego mielibyśmy tą podstawę programową obrać, bo kiedyś to była taka naprawdę gruba cebula, przecież funkcje trygonometryczne kiedyś, teraz są w pierwszej, w drugiej klasie szkoły średniej, ja uczyłam się ich w piątej i w szóstej klasie, tak, no, a znowu dobiegam do pięćdziesiątki, więc to aż tak dawno nie było, więc powiem szczerze, że ja już nie wiem, z czego byśmy musieli tą podstawę programową obrać, żeby było po prostu mniej. Ja bym raczej poszła w taką stronę, żeby na przykład jak wygląda system egzaminów w szkołach anglojęzycznych, że oni na przykład mają z matematyki dwa rodzaje egzaminów. Pierwsza część składa się, oni muszą wtedy wykazać się sprawnością rachunkową, tak? A druga część wygląda, są zadania problemowe do rozwiązania, ale wtedy uczeń jakby ten brak sprawności rachunkowej nie obniża jego wyniku, dlatego że dostaje kalkulator do ręki. Więc jeśli to by w tą stronę poszło, to by było dobrze, tak? Żebyśmy mieli, jednak można by było z tego kalkulatora korzystać, bo to też jest takie śmieszne, że do ósmej klasy oni z tego kalkulatora korzystać nie mogą, mijają dwa miesiące, pojawiają się w szkole średniej i każdy jest z tym kalkulatorem. No i dyskutujemy o tym. My mamy coroczne takie duże spotkania, raz w roku taka krajową konferencję organizujemy. Tam jest od 600 do 800 nauczycieli matematyki i też przedstawiciele środowisk akademickich. Bardzo często też pracownicy na przykład z ORES, IBE się pojawiają i to jest też dla nas taka okazja do wymiany po prostu doświadczeń. Pokazujemy swój warsztat pracy, no ale też rozmawiamy o tych podstawach programowych, jak to powinno wyglądać, jak to nauczanie powinno wyglądać. Tylko ja mam takie wrażenie, że mamy za mało współpracy pomiędzy edukacją wczesnoszkolną 4-8 i szkołami średnimi, że te jakby te poziomy się nie przenikają, że jakby strasznie jest to od siebie jakby oddzielone i często nas spotyka na przykład nauczycieli tych młodszych etapów, że a czemuście państwo tego nie nauczyli? No bo tego nie ma w podstawie programowej, bo się tak po prostu zmieniło, a nie każdy pan profesor uczący, czy pani profesor ucząca matematyki, no podjął trud, żeby po prostu no sprawdzić, tak? No i kolejną rzeczą jest też to, że jest edukacja włączająca i ona wcale nauki nie ułatwia, bo jest to, jeśli miałabym, nie wiem, wszystkie klasy integracyjne do 15 osób, to wtedy można indywidualizować. No ale jak mam na przykład klasę, teraz analizuję właśnie w szkole taką sytuację klasy szóstej, w której mam 28 dzieci, już wiem, że dwójka powtarza rok, więc będą tam trafią, więc będę mieć 30 dzieci i w tej klasie jest dwa orzeczenia, niedosłuch, niedowidzenia i afazja, tak, to się wszystko tam i jeszcze 8 innych opinii, bardzo poważne problemy wychowawcze, no i teraz ja mówię, no jak w takiej dużej klasie uczyć tej matematyki, a oni teraz idą do klasy siódmej, gdzie naprawdę matematyka jest trudna dla dzieci, bo jest dużym przeskokiem, z 6 do 7 jest bardzo duża różnica.
1: Tym bardziej, że potem dzieci tak piszą ten sam test, prawda, dokładnie, w klasie ósmej, więc to jest takie specyficzne, że jest dostosowanie oceniania, podstawy programowe są te same, 30 osób w klasie, bardzo dużo programu, jeden nauczyciel, który ma 45 minut, który ma to wszystko sobą połączyć i jeszcze zająć się dziećmi zdolnymi, wybitnymi, które przygotowują się do olimpiady z matematyki.
2: No to jest po prostu niemożliwe taka
1: wręcz.
2: Dokładnie. Znaczy, jeśli ktoś zakłada, że jest to możliwe, to naprawdę się tak nie da. I ja mówię, i znowu jeszcze, my mówimy tak, o tych uczniach ze specjalnymi potrzebami, czyli ten uczeń wymagający wsparcia, uczeń, który jest zdolny, a gdzie środek? Środek, który na przykład z trójki mógłby być czwórkowy. Ale po prostu nie ma takiej no, możliwości no, w 30-osobowych klasach, a no, widzę, co się dzieje na rynku nauczycieli matematyki, nie ma. Nasz Uniwersytet Opolski już kolejny rok wypuszcza tych absolwentów w kierunku nauczycielskiego 3-4, gdzie potrzeby są naprawdę ogromne. No tego po prostu nie ma. Ja też mam takie doświadczenie od chyba 3 lat pracy na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ja tam prowadzę przedmioty matematyczne i ja widzę, jak mocno te przyszłe nauczycielki i nauczyciele, bo jest kilku panów, są straumatyzowani matematyką. Pytam na pierwszych zajęciach, kto się tych zajęć boi, to prawie wszyscy podnoszą ręce i tam 2-3 osoby. I ostatnio właśnie mieliśmy proces oceny, paka przyjechała i oceniała i tam też były wywiady ze studentami i ci profesorowie właśnie potem mówili, że ci studenci najbardziej przerażeni są tym, że oni będą musieli też te małe dzieci uczyć matematyki, więc tam też jest dużo, dużo jakby do zrobienia i tam też pokazuje, że matematyka to ma być zabawa, a nie podręcznik i kolejna karta pracy.
1: Może to takie osobiste swoje doświadczenia ze szkoły, kiedy straszono matematyką, albo też rodzice bardzo często powtarzają, a ja to z matematyki nigdy nie byłem orłem, ta matematyka, to wiadomo, każdy ma problem. I to są takie słowa, które bardzo mocno się wpisują. A no, ja akurat ze swojego doświadczenia, z tej klasy matematyczno-informatycznej, chociaż wybrałam na studiach kierunki humanistyczne, pamiętam, że myśmy się matematyką w szkole średniej bardzo bawili. Była liga matematyczna szkolna. Takie konkursy, różne zabawy na myślenie i rywalizowaliśmy w zespołach. Były zadania, trzeba było te zadania rozwiązać w bardzo taki kreatywny sposób, nieszablonowy i była lista. Walczyliśmy o pierwsze miejsce każdy. Ale to naprawdę to było tak niesamowite, że tam każdy walczył, jak zrobić to zadanie, co można zrobić. Kiedy były zastępstwa, mieliśmy zastępstwo matematyczne. Robiliśmy zadania z podręczników, po prostu po kolei. Każdy jakoś się tym cieszył, więc ta matematyka, ona może być radosna. Może po prostu trzeba zmienić myślenie i tę matematykę postrzegać jako taką formę zabawy. Tym bardziej, że widzę to także, że to są takie kompetencje, które przekładają się na inne przedmioty. Na przykład na język polski, budowa zdania, budowa wypowiedzi, szukanie struktury w tekście. To są też bardzo mocne kompetencje matematyczne.
2: Czy matematyka, bo zawsze tak mówię, a tu tam tyle trzeba liczyć, czy tego, ale to jednak jeśli uważasz na lekcji matematyki i ona sprawia ci radość, tak? Bo te obliczenia naprawdę mogą być takie przyjemne i że dajesz sobie radę, że pokonujesz kolejny etap, no to jest nic innego jak doskonały wstęp do myślenia krytycznego, tak? Że potem, no ja bardzo często w okresach wyborów, no to ja się śmieję z tych wszystkich statystyk, no bo to jest takie po prostu śmieszne, nierzetelnie wykonane, tak? Potem jak na przykład badamy te wszystkie egzaminy, przyrost wiedzy, no to ja wiem, co leży u podstawy matematycznej tego wszystkiego. No i ja pamiętam, co nam mówili na statystyce, to tam na audycję się nie nadaje do przytoczenia. Mówili prawda, statystyka, więc to jest jeszcze, więc tak jak na przykład ktoś mówi, wróćmy do polskiego, tak? No po co się uczyć tego wiersza na pamięć? To już nawet nie chodzi o ten wiersz, to chodzi o tą pamięć, tak? Że ty ją ćwiczysz, że ćwiczysz myślenie. No i mówię, bo nawiązałaś do tej ligi zadaniowej, tak? Że to była rywalizacja, dzieci to bardzo lubią, to była rywalizacja między rówieśnikami, tak? Wyście się spotykali, to też zawiązywały się różne między wami takie, bo nie, potem jeden pomagał drugiemu, dotłumaczał, uczenie rówieśnicze, to też jest super. Znaczy ja powiem, że ja też jakby działając w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki, współpracując z władzami lokalnymi miasta Opola, my dużo różnych takich działań podejmujemy, na przykład ukierunkowanych na nauczycieli, bo robimy konferencje, ale na przykład też na uczniów. Mamy w tym roku już były 4 Mistrzostwa Opola w tabliczce mnożenia, gdzie dzieciaki prawie z wszystkich szkół podstawowych z 3 klasy, one rywalizują ze sobą w ciągu roku szkolnego, potem wyłaniana jest drużyna, oni się wszyscy spotykają. To robimy wspólnie z firmą Karty Grabowskiego i to są po prostu niesamowite narzędzia do tego, żeby uczyć tej sprawności rachunkowej, dodawania do 10, w zakresie do 10 i tabliczki mnożenia. Potem Opole ma taki też fajny program, on od 2018 roku działa Klub Małego Matematyka, to są dodatkowe zajęcia rozwijające dla klasy 1, 2 i 3. I też tak widzimy, że to działa, bo na przykład w tym roku wśród 3 finalistów, laureatów, bo to jest to słowo, konkursu wojewódzkiego, konkursu matematycznego, 2 dzieci to są właśnie absolwenci tamtego małego klubiku, tak, że to się gdzieś tam po prostu zaczyna, ale mówię, to są takie działania ogólnomiejskiej i chwała miastu za to, że znajduje po prostu na to pieniądze, ale mówię, najważniejszym i kluczowym jest, od tego zaczęłyśmy, jest po prostu nauczyciel i to, że trzeba wyjść i zmienić po prostu myślenie o tym, tak, że te metody, których ja się uczyłam na studiach, chociaż nie wiem, czy ja się tam jakichś metod nauczyłam, to już nie działa, tak, to są już inne dzieci, trzeba no, podążać po prostu za nimi. No i jakoś tak w miarę orientować się, czym one żyją, bo przecież no teraz tak zwana akcja 6-7, tak? 6-7. No to co szkodzi w dobie sztucznej inteligencji, żeby wszystkie zadania kończyły się liczbą 67, tak? Będą musieli przeliczyć, ale będą się z tego po prostu cieszyć, nie? Ja też na przykład motywuję dzieci, gramy w tak zwanego agenta. Jeśli ja wybieram jedną osobę, jeśli ta osoba na lekcji robi to, co trzeba, tak? To wtedy dostaję pieczątkę, mamy taką planszę i jak się cała zapełni, to mamy cały dzień, znaczy dzień, no właśnie no dzień, lekcje, gramy w gry planszowe, tak? Ostatni tydzień też graliśmy w gry planszowe. No motywacja musi być.
1: Mam bardzo dużo znajomych nauczycieli, którzy opowiadają mi matematyki, którzy opowiadają mi, że grają nawet ze swoimi prywatnymi dziećmi na podstawie twoich publikacji, bo tam jest i domino i różne inne zabawy. I chciałam trochę podpytać o to, to znaczy, co mogą zrobić rodzice w czasie wakacji, bo to jest też taki dobry czas, kiedy spędza się z dziećmi dużo czasu, jedzie się na kajaki, w góry tydzień, dwa tygodnie, są wspólne wieczory. Cały czas apelujemy o to, żeby odrywać dzieciaki od telefonów komórkowych, żeby po prostu razem cieszyć się i sobą i sobie różne rzeczy opowiadać, ale przecież też można matematycznie grać w różne rzeczy. Z małymi dziećmi liczyć drzewa, wymyślać jakieś zagadki, no bo wszystko tak naprawdę dookoła jest matematyką, wszystko jest liczbą. Jest taki film animowany Schwankmajera. To co można robić?
2: Znaczy tak, przede wszystkim być tym dzieckiem, bo matematyka wymaga takiej dużej odporności psychicznej. Gdzie się tą odporność buduje? Nie w szkole, nie na lekcji, tylko w tych kontaktach rodzic, dziecko, rodzina. No chociażby to, że jak się gra w karty i dziecko, nie zawsze trzeba wygrywać. I to, że ktoś przegra, buduje jego odporność psychiczną. Wystarczy wziąć no, zwyczajną grę planszową, nie wiem, Farmera, Rumikuba, czy wspomniane karty Grabowskiego, tylko to są atrakcje, które robi się w grupie, tak? Czyli to jest niesamowita rola rodziców, odstawiamy, tak jak mówimy, te smartfony, tablety, komputery i dzieci po prostu są razem z rodzicami, grają z rodzeństwem. No, rynek gier planszowych jest po prostu wypełniony wszelkimi propozycjami, więc no, każda, która będzie dobrą i trzeba po prostu grać razem.
1: Ale też myślę takie codzienne sytuacje, na przykład zakupy, przeliczenie paragonów, ile potrzebnych nam jest pieniędzy, ile kosztuje tyle i tyle gram, jak trzeba zważyć, zmierzyć produkty potrzebne do ugotowania ciasta, bo przecież są owoce sezonowe. To są wszystko takie przecież czynności, które używamy na co dzień. Można to wszystko przeliczyć, tylko wymaga to cierpliwości i otwarcia takiej przestrzeni.
2: Znaczy otwarcie tej przestrzeni, bo mam takie wrażenie, że rodzice coraz rzadziej dzieci puszczają na zakupy, bo się boją, że tam się jakaś krzywda stanie po drodze, w sklepie, w drodze powrotnej, ale tak, to jest ta matematyka takiej codzienności, której się uczy. Ja pamiętam, miałam taką sytuację i zawsze ją wspominam, bo dzieci zawsze mówią, po co my się tych wzorów na pola uczymy? I tutaj Justyna przytoczy już naprawdę z czasów gimnazjum. Ona mówi, że kiedyś mieli taką sytuację, że wujkowie przyjechali i kładli nowy trawnik i musieli policzyć, ile tego trawnika muszą kupić. A że trawnik nie był standardową figurą, czyli prostokątem, więc dziecko weszło tutaj i po prostu wujki były zdziwione, że Justyna to potrafi, bo podzieliła ten trawnik, wujkowie narysowali, ona je podzieliła na mniejsze figury i po prostu pole było obliczone, nie? Ale tutaj to też jest takie niełatwe dla osób dorosłych, żeby dziecko pokazało im, że jednak oni czegoś nie potrafią, a młoda osoba może tutaj po prostu wspomóc, nie? I tak jak mówię, no dom jest dom, nasze życie codzienne jest wypełnione liczbami, tak? Czy starczy mi pieniędzy? Teraz wszyscy zbieramy butelki, no to ile, na przykład nie wiem, mam takie butelki, na których już mam te 50 groszy, a na których jeszcze nie mam, to ile bym musiała, żeby to kupić? No ja pamiętam taką sytuację, że ja zawsze wysyłałam, mama mnie wysyłała po zakupy, tak? I ile mi zostało, to było dla mnie. Ale mam taką śmieszną sytuację, moja mama pracowała jeszcze za dawnych czasów w spółdzielni fryzjerskiej, Przyzieskie i tam było takie, no, takie niepisemna umowa, że jak idzie dziecko pracownika, to nie płaci za ścinanie. No ale moja mama nigdy się na to nie godziła, no a ja byłam małym dzieckiem, więc mama mnie wysyłała, ja dawałam pieniążki, no i ja nie liczyłam i panie mi oddawały te same pieniążki, tylko w innych monetach. Więc ja byłam przekonana, że zapłaciłam, panie też osiągnęły swój cel, ale mówię, że to pokazywało, że jednak warto się tych liczb uczyć, tak, że to jest nasze życie codzienne. Ja mówię, tylko rodzice muszą odpuścić, troszkę dać na luz, no i że wiadomo, że dziecko za pierwszym razem nie zrobi dobrze, tak, ale za drugim, za te... No ale to są takie procesy, które na lekcji też są, no bo na przykład coś tłumaczy i dziecko po pierwszym przykładzie, ale ja tego nie rozumiem. Ja mówię, no ale jak możesz rozumieć, jak poszedł dopiero pierwszy przykład, tak, to raz wydadzą mu źle, no to potem będzie dokładniej liczył, tak, albo nie wiem, wróci się w kasie, bo jednak mu na tego loda nie starczy. A ja widzę, na przykład dzieci idą do McDonalda i dają pieniądze, na przykład te mniejsze, pytają, a starczy mi? I na przykład rachunek jest za 12 zł, a on ma 50 zł, nie? Więc dzieci nie mają tych umiejętności, ale tego się nie da w szkole wykształcić. Od tego jest potrzebny dom.
1: A poza tym można przecież zawsze powiedzieć, że gdybyś umiała, to nie byłabyś w szkole, a podchodzisz do szkoły, żeby się uczyć. No to jest takie miejsce, żeby cały czas zdobywać nowe umiejętności i mylenie się jest rzeczą ludzką, to wiadomo. Ale ja też sobie przypominam, kiedy razem z moim rodzeństwem, z rodzicami jeździliśmy w dawnych czasach jeszcze za granicę na wakacje, to my byliśmy odpowiedzialni za to, żeby przeliczać kurs. To znaczy idziemy na lody, ale ile one kosztują na polskie. I my mieliśmy takie zadanie, to już było nasze takie stałe zadanie, żeby znaleźć na przykład najtańsze lody albo te, które się najbardziej opłacają. Przeliczyć i znaleźć. I to było też takie, bo to nam sprawiało bardzo dużo radości. Myśmy się czuli i odpowiedzialni za organizację tego wyjazdu w jakiś sposób, bo szukaliśmy różnych tanich, ciekawych rozwiązań. No ale to też były bardzo konkretne zadania. Czyli takie współorganizowanie też tego czasu. To też jest przecież matematyka.
2: Przerzucenie odpowiedzialności, tak, na dzieci. Bo ja mówię, no na przykład taka praca w grupach albo praca samodzielna, a nie tylko nauczyciel centralnie na lekcji, no pokazuje, że ja przerzucam odpowiedzialność na nich, tak? To wy jesteście kowalem własnego losu. I potem ja widzę, że na przykład niektórzy ten czas zmarnowali. I teraz pytanie, czy zmarnowałeś, bo naprawdę ci się nie chciało, czy jednak czegoś nie zrozumiałeś, a boisz się tego jeszcze zgłosić, nie? Więc to też jest jakby taka refleksja dla mnie, jest mi ona potrzebna, no ale mówię, no szkoła jest kolejnym nauczycielem matematyki, pierwszym jest naprawdę dom i tamte dzieci, no musiałyby wrócić, powiedzmy, te czasy kiedyś my, no jakoś tak, nie wiem, było bezpieczniej, rodzice nam bardziej ufali, chociaż też jak ja ostatnio mieliśmy spotkanie 30 lat po maturze, więc jak zaczęliśmy opowiadać, cośmy tam nawyprawiali, to że myśmy to przeżyli, to był cud. Połowy naszej rodzice nie wiedzieli, tak, albo nawet jednej trzeciej, ale jednak dawaliśmy radę, no i teraz każdy jest osobą zaradną, radzi sobie, sukces zawodowy też osiągnął. Ale mówię, no, że tutaj jednak takie mam wrażenie, że strasznie to pokolenie teraz, ci rodzice, no, robią z tych dzieci takie, nie wiem, ślamazary, sieroty i uważają, że ci rodzice sobie, że te dzieci sobie z tym naprawdę nie poradzą, a widzę, że naprawdę dają radę, jak tylko trzeba im pozwolić, wiadomo, z delikatną kontrolą, tam trzeba czuwać, ale... I oni tak wtedy też się zmieniają.
1: Bardzo dużo psychologów dzisiaj współcześnie mówi o tym, że rodzice bardzo mocno kontrolują w nadmiarze ten świat rzeczywisty młodego człowieka, czyli to, co jest na zewnątrz, natomiast w sieci młodzi ludzie nie mają żadnych zasad i żadnej kontroli. Żeby przekierować tę uwagę na to i sprawdzać, co jest w sieci, z czego ten młody człowiek korzysta, a dać więcej tej wolności i tego zaufania w tym świecie zewnętrznym. To jest, myślę, też bardzo ważne.
2: Znaczy, no bo rodzice to jest to jeszcze to pokolenie, które samo w komórkach nie wzrastało, tak? Ale z drugiej strony, jakby ci rodzice na więcej pozwolili dzieciom, jakby on musiał iść do tego sklepu, miał więcej obowiązków, które to też by go odciągnęło od tych komórek, od urządzeń, albo pokazałoby, że to urządzenie też ma wiele takich praktycznych funkcji, tak? Bo ja na przykład mam takie doświadczenie, że idziemy, jest mapa Google'a i dziecko mówi, że ono takiego nie ma. Ja mówię, no jak nie masz? Każdy z nas ma to w komórce. Nie, nie, upiera się czwartoklasistka, że nie ma, na co ja pokazuję. Potem się okazuje, że moja mapa i jej mapa wskazuje tą samą drogę. Więc to jest takie dla dziecka bardzo odkrywcze, tak? I potem nagle ja na przykład wyłączam komórkę i dziecko już nas prowadzi do tej stacji metra w Warszawie, czy gdzieś tam, no ale ja jakby pozwalam, kontroluję delikatnie, no i tak, no, moglibyśmy trochę w offline bardziej pożyć. I to by też matematyce się przysłużyło.
1: Czy można stworzyć taką szkołę podstawową, która jest przyjazna matematyce, która właśnie powoduje i pokazuje, że ta matematyka jest wspaniała, czymś niesamowitym? Pytam, ponieważ jesteś już po roku swojej kadencji bycia dyrektorką dużej szkoły, bo szkoła numer 24 podstawowa w Opolu jest naprawdę bardzo duża i wiem też, że dzieci dziękują za właśnie uczenie matematyki, za radość bycia w szkole. Widziałam i w mediach społecznościowych i też z kilkoma uczniami rozmawiałam. Ta szkoła jest taką szkołą przyjazną matematyce. Jak to zrobić? Jak to stworzyć?
2: Czy to jest współpraca nauczycieli? No musi być ktoś, kto jakby jest tym zapalnikiem, więc jakby z mojej starej szkoły wiele sprawdzonych rozwiązań przyniosłam i to się sprawdza. Ale to jest zmiana, tak? To jest proces, to musi trwać, trzeba współpracować. No ja mam bardzo współpracujące grono edukacji wczesnoszkolnej, więc tam dużo rzeczy, tam wprowadzamy karty Grabowskiego, tam ćwiczyliśmy do mistrzostw. Teraz będziemy sobie robić już pod koniec wakacji takie dłuższe szkolenie o pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki. No ale to jest po prostu zmiana. A ja bym tak powiedziała, że no tu znowu, jeszcze raz, bo cały czas to podkreślam, to jest największą rolą, wiadomo, dyrektor do stworzenia warunków i żeby no tam rodzice pozwolili nauczycielom uczyć, ale no to nauczyciele, jeszcze raz nauczyciele i ich nastawienie.
1: No tak, no bo każdy przecież pracuje sobą, to bardzo ważna jest osobowość. Ja ze swojej szkoły podstawowej nie pamiętam aż tak bardzo dużo treści, no pewnie one są, bo są zinternalizowane, to znaczy, że ja te umiejętności mam w sobie i nie pamiętam, że się ich uczyłam i to jest też wielki sukces szkoły. Bardzo jestem wdzięczna swoim nauczycielom i nauczycielkom, ale pamiętam ich stosunek, ich radość na lekcji. Pamiętam moją panią, która uczyła mnie geografii w szkole podstawowej, która była archeolożką z wykształcenia i która opowiadała o podróżach i o swoich pasjach. I ja potem już jako osoba dorosła zobaczyłam, że ja tak naprawdę jestem na tych szlakach, o których ona opowiadała. To znaczy, że ja sobie jako dziecko jej zapamiętałam. Ona rozbudziła we mnie taką ciekawość różnych miejsc świata, że to się stało częścią też mojej opowieści. I z nauczycielami chyba tak jest.
2: No powiem, ja miałam to szczęście, że miałam bardzo fajnych nauczycieli matematyki. Jedni głaskali, ale tak w zdrowy sposób, jedni na przekór nim się uczyłam, dzięki temu na studiach mi bardzo łatwo poszło, bo tam wszyscy by mieli taką po prostu postawę. No i zawsze w te liczby człowiek był dobry, ale jakby moja mama jest z wykształcenia chemiczką, więc też chyba trochę w genach przeszło, no ale nauczyciel, tak. I no to musi być po prostu pasja, bo jakby wspomniałaś o moich książkach, tak? No to jest zapis mojej codziennej pracy. Jedna książka, powiedzmy, jest podsumowaniem tak z 3 lat narzędzi wykorzystywanych, dopieszczanych, poprawianych, jakby wspólnie z dziećmi, tak? I ja mówię, ja się zawsze śmieję, że jak ja bym dzisiaj chodziła do szkoły, to bym na pewno jakieś takie ADHD albo jakieś niespokojne nogi miała, bo ja sama się szybko nudziłam, nie? Więc po prostu jak ja się zaczęłam nudzić na swoich lekcjach, to doszłam do wniosku, że jednak trzeba coś wymyśleć i dzieci to po prostu podłapały, ale ja mówię, że tutaj też kluczową rolę odegrało Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, bo tam byli tacy ludzie, od których ja się uczyłam, bo tu na studiach niekoniecznie. Tam, no, metodyka była, był gdzieś taki przedmiot, ale nie umiem sobie przypomnieć, co robiliśmy na tym przedmiocie. Potem, no, to była taka codzienna praca już jako nauczyciela, tak? Ale mówię, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki bardzo dużo zmieniło w moim życiu.
1: To jest takie stowarzyszenie, które gdzie ma siedzibę? W Warszawie? Czy tutaj u nas w Opolu?
2: Nie, właśnie mamy siedzibę, siedziba główna jest w Bielsku Białej, ponieważ tam w 1991 roku, bo to jest już 35 lat działalności, zostało założone, więc dalej tam jest siedziba, ale mamy swoje oddziały takie regionalne, koła, grupy robocze, na przykład jest grupa origami, grupa gier planszowych, więc jakby takie rzeczy mamy i mamy oddział w Opolu. Więc tak, no jest szeroko i działamy dosyć prężnie.
1: No to wspaniale, że takie stowarzyszenie jest i że nauczyciele matematyki się jednoczą. Zresztą to jest też taka bardzo ciekawa grupa zawodowa, nauczyciele matematyki.
2: Specyficzna.
1: Tak, specyficzna, ale też taka zawsze bardzo mocno zaangażowana, bo jak czasami bywam na różnych konferencjach dydaktycznych, to widzę, że nauczyciele matematyki stoją razem i sobie opowiadają wszyscy o zadaniach. Bardzo mocno tym żyją. To znaczy nie znam niezaangażowanego nauczyciela matematyki. Być może tacy na te konferencje jeszcze, którzy są zaangażowani, ale zawsze tym żyją, opowiadają o różnych przypadkach, to też bardzo mocno cieszy, że jest taka pasja wśród nauczycieli.
2: To jest prawda, ja zawsze się tak śmieję, jak ktoś tak niepochlebnie wypowiada się o nauczycielach, to ja zawsze mówię, ja mam kilka etatów wolnych już teraz w szkole, zatrudnię polonistę, matematyka, więc jak tylko ktoś chce się uczyć, to ja zapraszam, ale to naprawdę nie jest łatwe, tak? Ale mówię, że no ja mogłam powiedzieć, no 25 lat przy tablicy, mogłam już skończyć, tak? Ale cały czas szukam rozwiązań, tak? Też mam to szczęście, że operuję sprawnie językiem angielskim, więc jakby uczę się z tamtych metodyk, bo oni też jakby troszeczkę inaczej niż my i to też wzbogaca jakby mój warsztat pracy. Szukam takich rozwiązań, które na przykład algorytmy w Polsce nie działają, a na przykład te zagraniczne już działają, jest to dla dzieci łatwiejsze, no ale cały czas ta nieustanna praca, co nie jest łatwe.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za te opowieści. Czego życzymy nauczycielom, czego życzymy dzieciom, czego życzymy dyrektorom na ten okres wakacji? Dzieci już się cieszą wolnym, nauczyciele i dyrektorzy pracują, bo to nie jest tak, że te wakacje są dla nauczycieli wbrew powszechnym opiniom i dyrektorów.
2: Ja zawsze mówię, że to jest dla nauczycieli taki przymusowy urlop, że nigdy nie można jechać w tym terminie na urlop, który się chce, tylko wakacje. Czego życzyć? Zdrowia, siły, odpoczynku, współpracy i żeby te trzy środowiska, czyli nauczyciele, rodzice, uczniowie, żeby to równanie z tymi trzema zmiennymi zawsze dało się po prostu rozwiązać. Tej po prostu takiej zwyczajnej, codziennej współpracy, zaufania, wsparcia, no dużo takich dużych i ważnych słów.
1: Do tego wszystkiego życzymy i oczywiście dużo radości też z tego wakacyjnego czasu. O tym wszystkim Państwu opowiadała Joanna Świercz, matematyczka, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu, ale też metodyczka, autorka wielu publikacji, no i oczywiście zrzeszona w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I dobrego lipcowego wieczoru dla Państwa.

Radio Opole. This one is for the boys.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski. Pani doktor, skaldowie śpiewali kiedyś: oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. Niby nie ma szatana, ale jak powiadają, diabeł tkwi w szczegółach. Dużo wcześniej niż skaldowie na estradach królował chór Dana. Ale to chyba nieliczne przykłady, w których słowo Dana użyte jest prawidłowo. Możemy posłużyć się danymi, ale już nie daną.
5: Zdecydowanie. Posługujemy się danymi, a nie daną. W takim zdaniu posłużę się daną chodziło o informacje, wiadomości liczbowe, statystyczne, których przedstawienie miało ułatwić wyobrażenie sobie skali jakiegoś zjawiska. Na przykład na stronie Ministerstwa Cyfryzacji znalazłam następującą informację z 2023 roku. Według badania Brzdąc w sieci, przeprowadzonego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wśród rodziców najmłodszych dzieci już ponad połowa, 54%, maluchów w wieku od 0 do 6 lat korzysta z urządzeń mobilnych takich jak smartfon, tablet czy laptop. Smartfonów używa co trzeci dwulatek i co dziesiąte dziecko przed pierwszym rokiem życia. 12%. Koniec cytatu. Można więc powiedzieć, że w cytowanym zdaniu przywołałam dane na temat korzystania przez najmłodsze dzieci z urządzeń cyfrowych. Dodam, że są to dane bardzo niepokojące z punktu widzenia całościowego rozwoju dzieci, czyli psychospołecznego, poznawczego, emocjonalnego i językowego. Rzeczownik dane nie ma liczby pojedynczej. Nie możemy zatem powiedzieć: podaję taką daną. Oprócz omawianego wcześniej, rzeczownik dane ma także inne, szersze, ogólne znaczenie, jak dane osobowe, dane źródłowe, dane oficjalne czy nieoficjalne, dane uzyskane na podstawie obserwacji, dane wejściowe lub wyjściowe. Mówimy też, że ktoś ma wszelkie dane ku temu albo po temu, żeby osiągnąć sukces. Podsumujmy: oj dana, dana tylko w piosenkach, chór Dana rzeczywiście w okresie międzywojennym też święcił triumfy, ale jeżeli mówimy o danych, to tylko w liczbie mnogiej.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. O matko.
1: Minęła godzina 22. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. To jest nasza cośrodowa audycja O matko. A dzisiaj w naszym studiu gościmy Agnieszkę Jagiełło, nauczyciela i pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, doradcę zawodowego i certyfikowanego trenera umiejętności społecznych. Ale przede wszystkim pani Agnieszka może się tytułować profilaktykiem roku 2023. Dobry wieczór.
2: Witam państwa serdecznie.
1: Pani Agnieszko, dużo tych tytułów i pewnie będziemy nieraz do tego wracać z racji pani fachu. Dodamy jeszcze, że pracuje pani w zespole szkolno-przedszkolnym w Bielicach i w Jasienicy Dolnej. Jest pani też wychowawcą, tak? A tematem, jakim dzisiaj się będziemy bardzo szeroko zajmować, to jest oczywiście profilaktyka. Myślę sobie, że z jednej strony będziemy tutaj trochę sobie dyskutować o tym, jak też przekonać dzieci do profilaktyki, żeby ich nie zniechęcać, jak tutaj współpracować się z rodzicami, ale też z racji wakacji, to może jakieś złote rady na koniec powiemy, żeby te wakacje minęły po prostu bezpiecznie. To takie pytanie na początek w ogóle. Gdy słyszymy profilaktyka, to już pewnie na wielu twarzach się pojawią, ojej, znowu jakiś nudny wykład, jakieś pogadanki i pewnie zakazy. No to tak naprawdę czym jest ta nowoczesna profilaktyka i jak tutaj pracować z dziećmi i z młodzieżą? No właśnie, żeby na przykład dorobić się takiego tytułu profilaktyka roku.
2: Myślę, że profilaktyka to nie jest jednorazowe działanie. To jest przede wszystkim takie podejście holistyczne, takie podejście ja też w swoim życiu zawodowym preferuję. Jestem jakby bardzo bliska profilaktyce zintegrowanej, która jakby w całości podchodzi do działań, w których muszą być zaangażowani wszyscy, czyli dzieci, rodzice, nauczyciele. To jest tak, jak się mówi często, że cała wioska musi wychować jedno dziecko, to właśnie w profilaktyce te działania są wszędzie. Moim zdaniem profilaktyka zaczyna się każdego dnia, kiedy rodzice jedzą razem z dzieckiem śniadanie na przykład, albo kiedy jedziemy na wspólny wyjazd, bo profilaktykami każdy z nas w swoich działaniach może być ważny, żeby te działania były po prostu przemyślane, nie były na zasadzie presji czasu, że ktoś się spieszy, że zamyka temat, bo po prostu to nie jest ten moment. W profilaktyce potrzebny jest czas, potrzebna jest przestrzeń i potrzebne są dobre chęci. I to jest też duża praca. Praca, która naprawdę przynosi ogromną satysfakcję, czasami niewidoczną. Mhm. Czasami jest tak, że to nie jest taki efekt jak po sprawdzianie z fizyki, że od razu mamy ocenę, ale jeżeli na przykład są wakacje i przychodzi uczeń i zawiesza kwiatki na furtce z karteczką, z podziękowaniem, to myślę, że to wszystko po prostu jest cenne, co się robiło i no, ma się wrażenie i takie no, bardzo mocne wtedy poczucie sprawczości. A w moim zawodzie mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi ma taką potrzebę trochę misyjności i potrzebę też pomagania. Ja jestem osobą szczególnie, mówię, nadwrażliwą na takie tematy. Od lat po prostu mój samochód jest zaopatrzony we wszystkie rzeczy, które inni się pozbywają i przywożą mi, mówią, że może komuś się przyda, tak? Mam wsparcie, to jest też ważne, bo w profilaktyce ważni są ludzie, którzy po prostu też otaczają nas i mi jest o tyle dobrze planować pewne rzeczy, bo mam po prostu bardzo stabilne życie prywatne i moje życie idzie w zgodzie z tym, co ja, jakie ja mam po prostu przesłanie i jaki ja mam taki już wypracowany taki kręgosłup moralny i łatwiej mi jest patrzeć na pewne rzeczy, może przez pryzmat tego, że już niejedno widziałam, niejedno doświadczyłam, bo jestem też przewodniczącą Gminnej Komisji Alkoholowej. Na komisję trafiają także klienci, którzy byli moimi uczniami na przykład w gimnazjum, bo ja 19 lat pracowałam wcześniej w gimnazjum i są trudne sytuacje. Są trudne sytuacje takie wynikające z tego, że mi jest ciężko patrzeć na tego człowieka przez pryzmat tego, co widziałam jakby wcześniej, tak? Mhm. I często sobie zastanawiam pytanie, co się takiego wydarzyło, tak? Ale nie zmienia to w ogóle patrzenie moje na tego człowieka pod kątem, że on jest dalej dobrym człowiekiem. W sensie nie przekreślam go i uważam, że skoro przyszedł i się stawił na tą komisję, to on oczekuje pomocy. To, co ja mówię, to jest wszystko wypracowane przez lata. Ja pracuję w swoim zawodzie 25 lat, już teraz też wiek, w którym jestem i osobiste przeżycia, które doświadczyłam, nauczyły mnie bardzo ważnej rzeczy. Żeby być dobrym w tym, co się robi, to ja muszę mieć wypracowaną taką równowagę też w sobie, czyli zadbać o moje zdrowie psychiczne.
1: No właśnie, a tutaj pewnie często ciężko pogodzić te wszystkie pola tak naprawdę i życie rodzinne, które pewnie niejednokrotnie cierpi na takich działaniach, prawda?
2: No bo... Były takie sytuacje, w których, powiem szczerze, po 7 latach pracy w gimnazjum pierwszy raz mi się przydarzył taki epizod, że po zakończeniu roku szkolnego straciłam przytomność. W momencie, kiedy zamknęłam gabinet, wyszłam ze szkoły i odcięło mnie po prostu. No to wynikało z tego, że żyłam na takiej wysokiej adrenalinie i po prostu organizm dał sygnał i dlatego właśnie w tym wszystkim jest siła, że trzeba o siebie zadbać. Ta uważność na własne emocje i potrzeby w tym wszystkim jest najważniejsza, żeby to nie było kosztem tego, że my jako jednostka wpędzamy się w jakieś stany chorobowe, a tracą też przy tym nasi bliscy. Moi bliscy są bardzo zaangażowani czasami w te moje pomysły, bo są takie dni, kiedy ja wracam do domu, po prostu potrzebuję przestrzeń, żeby odpocząć i nic nie mówię. Ale są takie dni, kiedy wracam i
1: trzeba wyrzucić z siebie, tak.
2: I wyrzucam z siebie i bliscy dają mi tą przestrzeń. A w szkole często słyszę historie, które są trudne, które po prostu są też trudne do rozwiązania. I myślę, że jako profilaktyk trzeba czerpać z tego, co się ma dookoła. I ja jako przewodnicząca Gminnej Komisji właśnie rozwiązywania problemów alkoholowych w naszej gminie staram się tak planować tą profilaktykę, aby zacząć ją od najwcześniejszych lat. Żeby zaplanować programy, warsztaty, spotkania już od przedszkola.
1: No właśnie, chciałam o te przedszkolaki zapytać. Dlaczego warto już od przedszkola i jak ta profilaktyka w przedszkolach wygląda?
2: Myślę, że każdy wie, już rodzic, że najważniejsze lata i to, co po prostu najwięcej możemy wypracować i w sposób taki bardzo silny wzmacniać, to są zachowania właśnie takie wczesnodziecięce. Przez te moje takie podejście zintegrowane, że to wszystko musi ze sobą współgrać i nie ma działań takich w pojedynkę, że jeżeli ja coś zainicjuję, no to po prostu ten temat dalej, czy te potrzeby będą widziały też osoby, które są blisko tych dzieci. Więc staram się tak, żeby w przedszkolach zaplanować, czy w sensie takim pomóc nawet tym paniom, które są, bo naprawdę wykonują ogromną robotę. Warsztaty czy spotkania, no na przykład taki mam rekomendowany program poruszający bajki o emocjach. Świetnie dzieci na takie warsztaty reagują, uczą się określać różnego rodzaju emocje, odpowiadać na swoje stany emocjonalne. Przede wszystkim to przecież my dorośli musimy ich nauczyć rozpoznawać różne swoje potrzeby i mało tego potrzeby innych. Ja często mówię już do takich nastolatków, którzy są zbuntowani, mówią, bo pani nie wie, pani nie rozumie, rodzic nie rozumie. To jest ciężki temat, bo przy nastolatkach to jest, ja zawsze powtarzam rodzicom, wierzcie mi, że bycie rodzicem nastolatka jest bardzo trudne, ale bycie nastolatkiem jest 100 razy bardziej trudne, tak? I to my dorośli musimy po prostu zadbać o to i myślę właśnie nawiązując do tego przedszkola, że jak ile włożymy wtedy tych naszych starań w to, żeby te dzieci w tym okresie przedszkolnym uwierzyły w siebie, czyli po prostu wzmocnimy ich dobre predyspozycje, rozwiniemy zainteresowania, ponazywamy emocje, o których nie wiedzą, przytulimy, przecież najlepszą witaminą, która istnieje na świecie, to jest witamina M, miłość. Dzieci to czują. Dzieci to bardzo, bardzo potrzebują i przedszkole to jest taka baza. Z tej bazy później będziemy czerpać. I ja wiem o tym i widzę to, zresztą badania to też pokazują, statystyczne. Ja współpracuję z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej, zresztą ta nagroda, którą dostałam, to właśnie od pana doktora Szymona Grzelaka. I weszłam jakby w to środowisko profilaktyków. Ja się poczułam tam bardzo dobrze, bo po prostu tak sobie pomyślałam, Boże, nie jestem taka sama wariatka. Oni też tak mi pokazali, że tak właśnie powinno się patrzeć na tą profilaktykę. Ona się nie kończy w pewnym momencie, że ja wchodzę, przykładowo, ja nie mogę być nieautentyczna. Że jeżeli ja idę, 25 lat chodzę z happeningiem, z dziećmi, kiedy jest Światowy Dzień bez papierosa i krzyczę przez megafon, rzuć palenie razem z nami, no to ja nie
1: sama
2: palę.
1: Nie mogę iść za rogi na papierosa, tak.
2: Tak, więc po prostu to są rzeczy, które nie mogą być sprzeczne z tym, co ja myślę. I dlatego ja się też dobrze w tym czuję, bo ja to robię w zgodzie całkowitej ze sobą. Nie spalam energii na rzeczy, które wydają mi się już nieważne. Ja jestem już w takim, ja to tak nazywam, w takim fajnym wieku, że po prostu dużo rzeczy mniej mnie drażni. Chciałabym mieć tą mądrość kilkanaście lat temu, tak, że bardziej się spalałam, bardziej walczyłam sama ze sobą. Mnie często system czy instytucje, które jakąś tam bezradnością się wykazują, to mnie bardzo irytowało i ja się z tym nie zgadzałam i nie rozumiałam jakby tego, że moja rola się w pewnym momencie kończy.
1: Że nie można całego świata naprawić,
2: właśnie.
1: Tak?
2: I to było tak, że ja ciągle miałam takie poczucie, że może jeszcze gdzieś muszę zadzwonić, muszę coś zrobić. I jedna z takich przesłanek właśnie tej profilaktyki zintegrowanej to jest to odpuść sobie, tak? Zrobiłaś już wszystko, co mogłaś. Bo chodzi też właśnie o to takie samospalenie, nie? Żeby się nie wpędzać po prostu, no bo ja mam takie sytuacje bardzo często. Ja mam dzieci po samookaleczeniach, miałam po próbach samobójczych, miałam uczennicę, która była w ciąży, w drugiej klasie gimnazjum zaszła, w trzeciej urodziła. Więc ja przechodziłam różne etapy naprawdę takich problemów, które wymagały dużego zaangażowania, ale też właśnie dużej uważności na swoje granice, na swoje zdrowie, choć bardzo trudno jest to sobie wypracować. I ten epizod tam, który się wydarzył po tych 7 latach mojej pracy, no to był taki hamulec. To ja wiedziałam, bo wtedy moja koleżanka psychiatra powiedziała do mnie: Agnieszka, albo nauczysz się oddzielać te rzeczy, albo zmień pracę. I wiedziałam, że nie zmienię pracy, bo ja po prostu bardzo to lubię. I mnie cieszą drobne rzeczy. I czasami jak jest gorszy dzień i jeżdżę, bo ja jeżdżę, więc przemieszczam się też między szkołami i coś się wydarzy i może jadę trochę taka w sensie zamyślona czy po prostu zmartwiona pewnymi rzeczami. I mam na przykład w jednej szkole mam taką Anetkę, która jest w 4 klasie i od 1 klasy Anetka mnie wita codziennie przytulasem. I sobie myślę, jak ona mi robi dzień, że pani to rozumie, że ja po prostu dochodzę do drzwi i ja już mam po prostu uśmiech na twarzy, bo ja ją zaraz zobaczę.
1: Że ja bo nie jest mogę to wiedza, że ona tam będzie,
2: właśnie,
1: tak.
2: Ja nie mogę przecież pokazać jej, że ja mam jakieś zmartwienia i po prostu ona będzie zasmucona tym. Chociaż jestem zwolennikiem tego też, żeby mówić o tym, co się czuję jako dorosłym, przepraszać i być uważnym na wszystko, co robimy. A przede wszystkim to tak jak kiedyś takie było chyba stare powiedzenie, że ojciec mówił do syna: uważaj, gdzie stawiasz kroki. A syn powiedział: to ty uważaj, bo ja idę po twoim śladzie, nie? Więc to jest na tej zasadzie, że my musimy naprawdę jako dorośli wykazać się tą autentycznością, bo dzieci najbardziej nie lubią, jak jesteśmy sztuczni, jak odgrywamy jakieś role, jak długo nie ma jakiegoś zainteresowania i nagle rodzic rozlicza. I nastolatkowie to często mówią, że to jest nie w porządku, że mama czy tato ograniczają mi dostęp do telefonu na przykład, a sami cały czas ich widzę z tym telefonem, tak? Więc po prostu musimy być wiarygodni. I w tych działaniach profilaktycznych, w tych programach, które po prostu tak sobie planuję, żeby każdy wiek był objęty programem i tych programów naprawdę udaje się sporo tutaj zaplanować, czyli te bajki i te wszystkie działania, które robią fantastyczne panie w przedszkolu, od tego, że uczą razem jeść, razem wyjść na spacer. Przecież to są proste czynności, ale to jest właśnie integracja grupy. To jest pokazanie dziecku, że ty jesteś ważny, ale twój kolega też jest ważny. Żeby po prostu też dzieci uwrażliwić na inne zachowania dzieci. Przecież mamy coraz więcej dzieci w spektrum.
1: Tak.
2: Mamy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które też są w naszych zespołach, czy w szkole, czy w przedszkolu. I to jest pokazanie dzieciom, że ta nasza różnorodność jest potrzebna, bo uczymy się właśnie bycia w grupie poprzez to, że każdy z nas jest inny. I myślę, że te pierwsze 10 lat to jest takie, które można dużo, te panie z nauczania początkowego. Przecież to są fantastyczne zajęcia, oprócz tego, że jest nauka, ale tam jest dużo przez zabawę, przez jakieś umiejętności techniczne, manualne. Przecież to jest taki naturalny jakby trening sensoryczny i te panie to robią po prostu w ramach swoich zajęć, tak? Więc czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to wszystko gdzieś jest przeplatane tak, żeby jak najwięcej te dzieci zyskały.
1: Jeśli chodzi o tą rolę rodziców w skutecznej profilaktyce, oni faktycznie chętnie współpracują. Jak te wasze działania potem się przekładają? To spotykacie się, rozmawiacie i co dalej?
2: Ja jestem w ogóle zwolennikiem programów takich profilaktycznych, które zapraszam do szkoły, aby były w treści tych programów, warsztatów, także warsztaty dla rodziców i dla nauczycieli. Uważam, że po prostu większa jest szansa na dalsze jakby działanie, gdyż na przykład jak jest Archipelag Skarbów, Noe, Debata, to są takie programy, które realizujemy, to oprócz tego, że nam robią jakąś diagnozę, zostawiają nam jakąś ankietę, którą dzieci wypełniają, czyli dostajemy jakiś obraz sytuacji, tak? także zostawiają scenariusze, zostawiają jakiś po sobie ciąg dalszy, że możemy to pociągnąć. Rodziców w różny sposób można zaangażować, co nie jest też łatwe ze względu na to, że towarem takim deficytowym w naszym codziennym życiu to jest czas. I na przykład mamy takie pomysły, jak robiłyśmy z moją koleżanką, psycholożką ze szkoły, tydzień przeciwdziałania przemocy, to scenariusze wysyłaliśmy do wszystkich rodziców. I to nie były takie scenariusze do przeprowadzenia zajęć, ale to były takie gotowe jakby polecajki do rozmowy z dzieckiem.
1: Czyli takie punkty zaczepienia.
2: Tak, jak rozmawiać, a czego lepiej nie używać w tej rozmowie z nastolatkiem czy z dzieckiem, bo dostosowałyśmy to jakby do poziomu rozwoju. I te programy, które jakby są przyporządkowane danej klasie, od przedszkola po klasę ósmą, też są dostosowane do poziomu rozwoju dzieci. I to jest też ważne. Przy tych wszystkich działaniach profilaktycznych ważne jest to, żeby to było dostosowane.
1: Tak. Jak rozmawiać z nastolatkami właśnie o bezpieczeństwie, o zdrowiu psychicznym czy o używkach? Bo te komunikaty gdzieś się cały czas w przestrzeni pojawiają na różnych etapach. No i teraz tutaj trzeba przykuć uwagę takiego młodego człowieka i przede wszystkim zbudować ten autorytet i przekazać te treści tak, żeby były interesujące i zostały na dłużej.
2: To jest sprawa też taka indywidualna. Ja na przykład widzę, jak prowadzę warsztaty w nawet tych dwóch szkołach, to czasami tego samego dnia, godzina po godzinie, w jednej klasie, w jednej szkole kliknie i poszło i fajne zajęcia wyszły, a w drugiej może akurat tego dnia, nie wiem, dzieci mają gorsze samopoczucie, przecież to też trzeba brać pod uwagę, albo po prostu im ten temat nie podszedł, tak? No i nie poszły tak fajnie, jak było wcześniej. I to też jest okej, tak? To po prostu wynika z tego, że no w tym momencie inne były potrzeby tego zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozmowy indywidualne, to są różne te rozmowy. Są takie, które na przykład nastolatek potrzebuje posiedzieć i pomilczeć. Potrzebuje usłyszeć, że nie jestem sam. I ja myślę, że jeżeli na przykład była taka sytuacja, mieliśmy lekcję online z panią Lucyną Kicińską, która prowadzi telefon zaufania dla dzieci, i ona opowiadała, z jakimi problemami dzieci dzwonią. I pamiętam, że po tej lekcji kilka osób się zgłosiło, tak indywidualnie, chciało przyjść, pogadać i powiedziały, kurczę, jak to było dobre. Ja mam takie same problemy, nie? Że to można zadzwonić, to można porozmawiać, że to nie jest wstyd, to jest odwaga. Więc to jest właśnie to, czego my musimy te dzieci w coś wyposażyć, tak? I właśnie ta umiejętność tego proszenia o pomoc od tego przedszkola właśnie, tak? To zaowocuje dalej. Że jeżeli nawet coś w życiu tego nastolatka wystąpi, co zagrozi jego bezpieczeństwu psychicznemu na przykład, tak? To, że on będzie wiedział, kiedy podejść i powiedzieć, że potrzebuje pomocy. I czy to będzie w szkole osoba, czy rodzic. I w ankietach też często teraz, jak robiliśmy właśnie z archipelagu, to wychodzi, że na pierwszym miejscu dalej jest rodzic, jest autorytet tego rodzica. Wbrew temu, co często nastolatkowie mówią, prawda? Mhm. I my się cieszymy. Jako specjaliści mówimy, że okej, że nie odbierajmy tego rodzicom. Że jeżeli dziecko mówi, że w pierwszej kolejności by powiedział mamie, no to myślę, że to jest dobra rzecz. Tylko pamiętajmy, że w wieku tego nastolatka, który stoi z tym problemem, pojawiają się rówieśnicy. Często jest tak i na przykład mam takich rodziców, którzy mówią, to jest niemożliwe, że moje dziecko, mamy taki super kontakt, jest wszystko okej. Jak ja mogłam czegoś nie dopatrzeć, tak? Przecież to się nie mogło dziać, nie w moim domu, tak? No właśnie. Zadziało się dlatego, że w tym momencie ten rówieśnik stał się większym autorytetem dla tego dziecka. Mhm. Stał się bardziej może potrzebny w tym momencie, tak? Dlatego w okresie, kiedy nasze dzieci są nastolatkami, to uważność to jest za mało. To jest dwa razy uważność, naprawdę do kwadratu. To trzeba być tak czujnym, zwłaszcza w naszych czasach teraz. Tyle jest rzeczy, które są w zasięgu ręki. I mówienie o używkach, to jest bardzo ważna rzecz, o tym, jakie to jest zagrożenie i patrzenie często na to, ja mam takie wrażenie, jak przyjeżdża Noe, to jest taki program, w którym mój przyjaciel, dyrektor Monaru z Krakowa przyjeżdża z psychoterapeutą, który wcześniej był jego klientem w ośrodku i on opowiada o swoim wyjściu z nałogu i w ogóle, no mówię, takie doświadczenia bardzo osobiste. Ja to słucham 25 lat, bo tyle lat przyjeżdżają do mnie i za każdym razem i mam zawsze takie poczucie, niech z tej setki, czy tam, no teraz już mniej dzieci jest w naszych szkołach, niech chociaż jedno, niech dwoje kiedyś sobie przypomni te słowa, tak? To już jest sukces. nie wiem, bo rodzice często pytają, ja już tyle razy rozmawiałam i to nie działa. Ja zawsze mówię, no to kolejny raz rozmawiamy, tak? Nie przestajemy.
1: Aż do skutku.
2: Nigdy nie przestajemy. Mhm. Jest ciężko. Jest ciężko przełamać pewne rzeczy, bo nastolatek, no mówię, to akurat bym mogła odesłać właśnie do książki, która no, dla mnie jest w tym momencie bardzo istotna i ważna. Tomasza Bielińskiego, Unieważnieni. Pytania zadaje Marek Kaczmarzyk i tutaj to są takie dwie osobowości bardzo ważne, jeżeli chodzi teraz o współczesną profilaktykę. To są osoby, które są bardzo blisko nastolatków. I te pytania są właśnie o nastolatków i Tomek mówi to w bardzo taki przejrzysty sposób i trochę inny. Mi jako osobie, która pracuje w tym temacie jakby tyle lat, bardzo dużo rzeczy się jakby poukładało. Zresztą przecież przechodziłam jako rodzic też etap. Mój syn ma już 23 lata, ale różne momenty w naszym życiu były, gdzie też mi się wydawało, że ja, mnie się nie oszuka. Zresztą mój syn zawsze mówi, że ja powinnam po prostu w jakichś kryminalnych pracować, tak? Bo po pierwsze, że mnie wszyscy znają, jeżeli chodzi o gminę, więc jak pan w gimnazjum kupił energetyka, to do mnie ze sklepu pani zadzwoniła, pamiętam. I rozmowa i wszystko, i on mówi, pamiętam jak on do mnie, no miał żal ogromny, że to on ma przekichane po prostu, tak? Że ma taką mamę, którą znają i że od razu cokolwiek by zrobił, to zadzwonią, tak? Mhm. A ja byłam bardzo wdzięczna oczywiście, zresztą uważam, że taka pomoc między rodzicami, że jeżeli ja widzę, że sąsiada dziecko, czy koleżanki dziecko jest w jakimś towarzystwie, czy robi jakąś rzecz, która byłaby jakby zagrażająca jego zdrowiu, życiu, bądź po prostu no, w tym momencie jakaś ryzykująca, tak? To dzwonię. To nie jest tak, że ja uprzejmie donoszę, tylko wydaje mi się, że rodzice też sobie mogą pomóc w pewnych rzeczach, tak? Dlatego mówię, profilaktyka musi być dla wszystkich i wszyscy powinniśmy być w nią zaangażowani. I pani nauczycielka z każdego przedmiotu, która prowadzi lekcje i że podniesie głowę nad biurka i popatrzy, że ktoś płacze tam w kącie. Ona nie musi prowadzić terapii z tym dzieckiem. Zresztą my terapii w szkołach nie prowadzimy.
1: Oczywiście.
2: Ale dać sygnał, tak? Że coś jest nie tak. I na tym jej rola się kończy. Są specjaliści, zresztą ja cały czas powtarzam na każdym spotkaniu, czy z dzieckiem, czy z rodzicami, że jeżeli nie ja, to ja znajdę kogoś, ale nie zostawię państwa z tym samym, tak? O to bardziej chodzi, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, sprawczości takiej, że to nie jest problem taki, że się zamyka na zasadzie nie da się z tym nic zrobić i nie wiem, musicie sobie sami poradzić. Kiedyś jeszcze tak może bardziej było trudniej, no bo nie było tyle specjalistów, nie było tyle gabinetów, nie było, po prostu no była poradnia, tak? Funkcjonowała tylko poradnia. A teraz, no myślę, że to jest naprawdę już większy dostęp. Zresztą dla mnie jako specjalisty teraz, po tych 25 latach, to ja jestem po prostu zakochana w tym wszystkim, co się wokół dzieje. Jeżeli chodzi o dokształcanie, doskonalenie się, jest tak świetna oferta wszędzie. Ja nie wiem, tydzień temu miałam szkolenie z autyzmu, jeżeli chodziło o dzieci właśnie doświadczające przemocy w szkole z autyzmem. I pani była z Anglii, mieszkająca Polka w Anglii, prowadziła zajęcia i sobie myślę, kurczę, jak fajnie, nie? Że ja, naprawdę, no możemy z każdej strony świata jakby korzystać z tych możliwości i poznajemy ludzi, którzy potrafią przekazać te rzeczy, które ja na przykład na studiach nie słyszałam, a przecież to wszystko się też zmienia. Także ja się cały czas dokształcam, cały czas coś kończę, jakieś studia. Ostatnio skończyłam w styczniu tutoring pierwszego stopnia, także mam już te dodatkowe tutaj do pracy, bo to jest wszystko po to, żeby właśnie się lepiej w tych rozmowach z dziećmi odnaleźć. Bo w rozmowie z dzieckiem przede wszystkim my mu musimy towarzyszyć, a nie udzielać jakichś porad, od razu krzyczeć, jakieś morały wyciągać. Po prostu towarzyszyć, być, powiedzieć, że nie jest sam, w to zaangażować rodziców, bo przecież każdemu dziecku, które przychodzi i zaczyna mówić różne rzeczy też osobiste, to często te dzieci zaczynają od tego, ja coś pani powiem, ale proszę nikomu o tym nie mówić, nie? I to jest trudne, bo ja zaraz odpowiadam, że jeżeli usłyszę coś, co będzie zagrażało twojemu zdrowiu bądź życiu, moim obowiązkiem jest powiadomić rodziców, ale nie martw się, zrobimy to tak, żeby po prostu twoi rodzice nam tu pomogli w tym, co tu się dalej wydarzy, tak? Więc łatwiej się pracuje z dziećmi, kiedy rodzice są sojusznikami, więc naszą rolą jest zrobienie wszystkiego, żeby ten, jak najwięcej nas wokół było tych sojuszników, w tym właśnie to, co wcześniej mówiłam, że my wszyscy będziemy dbać o to jedno dziecko, tak? W tym momencie, które potrzebuje tego wsparcia. I im więcej osób jest to zaangażowanych, tym jest większa szansa, że efekt tej naszej pracy będzie będzie lepszy. I tak jak sobie zawsze życzę, że no w przyszłości to dziecko może nie będzie musiało wybierać między zachowaniem ryzykownym, bo będzie miało już tak ukształtowane poczucie, nie wiem, empatii, asertywności, wypracowany taki właśnie szkielet emocjonalny, że on po prostu sobie z tym poradzi, tak? A jeżeli nie, to będzie wiedział, gdzie się ma zwrócić po pomoc i co dalej z sobą zrobić. I to jest ważne.
1: No to właśnie, jak już rozmawiamy o dzieciach i z dziećmi, z jakimi problemami zgłaszają się ci młodzi ludzie do pani? Jakie są te teraz współczesne problemy nastolatków? Wiemy też, że te używki się bardzo zmieniają. To już nie tylko przecież papierosy i alkohol, czy nawet te takie najbardziej popularne narkotyki.
2: Często, myślę teraz tak na gorąco powiedzmy, są to sprawy związane z czymś, co dla mnie obecnie jest trudnym tematem, w sensie wcześniej, gdzieś tam pamiętam w gimnazjum, mniej ten temat był obecny. Chodzi mi o przemoc w relacjach, wykluczenia. To jest coś, co po prostu trudno mi jest zrozumieć, bardzo ciężko to zobaczyć. Ja nieraz tak sobie patrzę na dzieci i myślę, kurczę, poznałabym, że jest pod wpływem jakiegoś środka, tak? No bo ma tu źrenice, tu wszystkie jakieś tam objawy. Jestem w stanie to rozpoznać. Rozpoznam, nie wiem, ból głowy, ból zęba, coś tam. Ale to, że dziecko cierpi, bo inne osoby ją wykluczyły na przykład, tak? W tym dniu zbycia w grupie. Ja tego nie zobaczę, dopóki nie, to dziecko faktycznie nie będzie gdzieś z boku, nie będzie płakało. A często jest tak, że te dzieci udają, że jest wszystko w porządku, tak? Noszą wewnętrzny straszny ból i dopiero to bycie w grupie pokazuje, jak dla nich to jest ważne. Ja miałam takie sytuacje, kiedy dziewczynka rano nie wchodziła do szkoły, bo na grupie klasowej nie polajkowali jej wszyscy jakby tego pozwolenia, że ona dzisiaj może być w szkole. Coś nowego. Dla mnie to było po prostu, no, nie rozumiałam, gdzie jak wchodziłam do tej klasy, to one wszystkie były, to chodzi bardziej o dziewczyny, one wszystkie były uśmiechnięte i w ogóle tak jakby nic się nie wydarzyło. A tamta po prostu stała pod szkołą i ja ją wprowadzałam jakby, tak? To jest coś, co jest trudne do zobaczenia, ale...
1: Ale ma miejsce.
2: Ale ma miejsce i to w bardzo naprawdę takim, no, poważnym, jest to poważny problem. Coraz więcej tego typu właśnie zachowań, właśnie wypisywanie na tej grupie, odizolowanie, patrzenie tak na zasadzie, że na przykład mi dziewczynka tak to tłumaczyła, ja mówię, to jak to wygląda? No mówi, one wszystkie się na mnie tak dziwnie patrzą. A ja mówię, ale skąd wiesz, że one myślą o tobie? Wiem, ja to czuję. No i już jest koniec i ona już jest tak pozamykana, poblokowana, że po prostu znowu potrzebujemy czasu, żeby to wszystko przepracować. No i wchodzimy z warsztatami do klasy, bo to trzeba z całą klasą, wiadomo, z każdą też z osobna. I proszę sobie wyobrazić, że ta przemoc relacyjna często w tej samej grupie potrafi przechodzić z osoby na osobę. I to mnie już w ogóle zadziwia, że dzisiaj to jest jedna koleżanka, a druga to będzie ta, która tą właśnie dzień wcześniej...
1: Była wykluczona.
2: Będzie następna, tak? I ja się zastanawiałam naprawdę długo nad tym mechanizmem. Kiedyś zapytałam jedną z uczennic, przecież ty byłaś tydzień temu, to przeżywałaś, dlaczego to robisz tej swojej koleżance? I ona mi powiedziała coś takiego, wie pani co, bo ja wolę być po tej stronie, co to robi,
1: niż być ofiarą.
2: Żeby się nigdy nie znaleźć po tej stronie, która tak...
1: To czyli dostanie. Taki mechanizm obronny.
2: Naprawdę. To jest straszne, bo to są dzieciaki przecież, to są naprawdę osoby, które fundują sobie, one nie funkcjonują dobrze wtedy w szkole. To jest wszystko oparte na emocjach tego, jak, co się wydarzy, tak? Czy na przerwie jak wyjdę, to podejdą do mnie, czy będę musiała stać w kącie gdzieś tam korytarza, tak? Czy dzisiaj mi powiedzą cześć, czy nie? Czy jak będę odpowiadać przy całej klasie, no to będą się śmiać? To są, wydawałoby się, tematy, które często dorosłym się mogą wydawać takie błahe. I właśnie ta książka Tomka Bielickiego, Unieważnieni, to jest właśnie o takich problemach, gdzie dzieci mówią często rodzicom, a rodzice jakby robią, właśnie mówią, że no nic się takiego nie dzieje.
1: Bagatelizują.
2: Właśnie, a z tych takich małych problemów rodzą się
1: duże problemy. Skąd się bierze w ogóle to zjawisko? Tak, możemy sobie nad tym podyskutować, zastanowić się, gdzie jest początek całej tej historii?
2: Znaczy myślę, że obecnie dużo przemocy, tego hejtu dzieci doświadczają poprzez internet i może to wynika z tego, że właśnie zaczyna się gdzieś tam, bo właśnie tutaj nie ma relacji twarzą w twarz. To się odbywa na zasadzie bardziej właśnie tego napisania czegoś na tej grupie, czy tam do tej osoby. Czy...
1: Ale wbrew pozorom, tak sobie myślę, nie jesteśmy wtedy anonimowi, tak. Bo jesteśmy tam na tej grupie, zakładając, że to jest grupa przez konto społecznościowe, media społecznościowe, czy jakiegoś WhatsAppa, więc wiemy, że pod tym numerem telefonu jest na przykład Ania, Zosia, tak. czy Janek, więc z jednej strony nie ma tej całkiem anonimowości, no ale nie ma też kontaktu takiego bezpośredniego.
2: I myślę też, że to, o czym często rozmawiam z nastolatkami, że trzeba im uzmysławiać to, że każdy z nas ma jakąś granicę wytrzymałości i taką tą wrażliwość na różnym poziomie. I to, że ta osoba na przykład tak robi, że namawia innych do odtrącenia na przykład koleżanki, to często wynika z tego, że ona też wcale nie jest taka silna, tylko mówimy często o tym, że to są osoby, które naprawdę mają zaniżoną samoocenę i po prostu tak właśnie budują
1: tak,
2: swój obraz, tak?
1: Maski, tak.
2: Właśnie. W każdej historii o przemocy trzeba pomóc, zapewnić pomoc ofierze, ale także sprawcom i świadkom. Mhm. Bo każdy z nich ma swój jakby udział w tym całym procesie i myślę, że tego się nie da tak po prostu interpretować na zasadzie, że się to wydarzyło i każdy jakby z tym rozchodzimy się i nie ma problemu. Nie może tak być. Bo po takich sytuacjach ja też miałam takie zachowania, że dziecko nie przychodziło do szkoły, więc przyjazd do szkoły zaczynał się tego, że ja o 7 rano jechałam do domu, do ucznia i siedzieliśmy najpierw godzinę w jego pokoju, potem siedzieliśmy godzinę w moim samochodzie, potem siedzieliśmy godzinę pod szkołą, potem siedzieliśmy kolejną godzinę w gabinecie i o godzinie 11:30 poszedł sam na lekcję, wrócił do klasy. I to jest... Z jednej strony sukces, ale z drugiej strony proszę mi wierzyć, że ja czasami się zderzam właśnie z taką niemocą. Taką, że myślę, jak możliwe, że dzieci dzieciom potrafią taką krzywdę
1: wyrządzić. Takie coś robić.
2: Tak, że przecież tyle jest tego zła na świecie, że powinniśmy się tym dobrem obdarowywać, a nie po prostu fundować sobie takie rzeczy. I właśnie znowu wracając do tej profilaktyki wczesnych lat, że jeżeli dziecko ma utrwalone takie zachowania, jest pewny siebie, jest kochany, ma wsparcie, ma z kim o tym przegadać, wie, że po prostu to nie jest tak, że jest z tym sam, jest większa szansa, że on sobie z tym poradzi, tak? Niż dziecko, które z tym zostaje samo, że rodzice z różnych przyczyn, bo naprawdę to nie, ja nie szukam nigdy winy w rodzicach, bo po prostu to na pewno nie jest tak, że przecież każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej. Tylko no pewno czynniki jakieś tam zaistniały, tak? Mhm. Ale to chodzi o to, żeby się po prostu wzajemnie spotkać i jako, mówię, kilka głów zawsze tych dorosłych może wymyśleć jakiś pomysł na to, żeby zadziałać, żeby było dobrze, bo to jest ważne. Po prostu nie bać się też dzieci. Nie wiem, ja po prostu, ja uwielbiam dzieci. Mhm. I dla mnie po prostu nie jest problem, nie wiem, tak się z nimi bardzo emocjonalnie zżyć, albo że oni dużo wiedzą o moim jakimś tam życiu prywatnym, to w ogóle dla mnie nie jest jakaś przeszkoda. Teraz na zakończenie roku szkolnego u mnie w domu była moja klasa i tak sobie patrzyłam na to, jak oni grają w sen, chyba graliśmy, czy w jakieś inne gry planszówki i patrzyłam sobie, myślę, kurczę, 4 lata jestem z nimi, a te chyba 4 godziny, które tutaj są u mnie, zrobiły lepszą robotę niż ja przez te naprawdę sytuacje, które przeszliśmy, bo naprawdę też było i trudnych sytuacji w klasie, ale ja czułam taką wdzięczność, że oni byli. Naprawdę, nie było to w ogóle wymuszone ani jakąś potrzebą chwili, to było zaplanowane, myśmy się umawiali na to wcześniej. Myślę, że to niewiele czasami kosztuje naszego zaangażowania, a możemy sobie po prostu zafundować coś, co nam pomoże później w przyszłości jakby do tych dzieci dotrzeć.
1: Dotrzeć, nie? Tak. To na koniec chciałam zapytać, bo przed nami wakacje i teraz takie pytanie mi się narodziło, mówiąc o tym wcześniejszym przypadku, czy nie będzie takich sytuacji jak to wykluczenie, no bo dzieci nie chodzą do szkoły? Czy teraz po wakacjach będzie to ryzyko, że znowu te problemy nowe wrócą? Albo coś przez wakacje może się wydarzyć? Jak tutaj możemy zadbać o naszych nastolatków?
2: Zawsze mamy w głowie, czy powinniśmy mieć z tyłu w głowie, taki czujnik, który mówi, bądź uważny. Duża rola oczywiście w czasie wakacji to są rodzice, ale myślę, że też działania, które czy w gminach, czy w miejscowościach, w których dzieci są, też mogą jakby pomóc, wesprzeć i te działania też profilaktyczne też istnieją w mojej gminie. Na przykład będzie tydzień profilaktyki dla wszystkich dzieci z 5 świetlic i też będą warsztaty z psychologiem w tych dniach, będzie teatr profilaktyczny, zajęcia z psychoterapeutą, więc myślę, że to to też pomoże, jeżeli ktoś nie ma pomysłu jakby na to, gdzie dziecko może ten czas spędzić. A dorośli w swoich domach, to myślę, że wakacje to jest taki czas, w którym można do tego czasu jako rodzic też trochę więcej zagospodarować. I to nie chodzi o ilość, tylko o jakość, nie? To wiemy wszyscy, że po prostu pewne rzeczy, czy tworzenie jakichś tam rytuałów pomaga w utrzymaniu tych relacji rodzinnej, bo pamiętajmy, że rodzina to jest podstawa i w każdej sytuacji kryzysowej większe szanse są wyjścia z tego, jeżeli jest wsparcie rodziny. Więc ten czas właśnie na planszówki, na granie, na spacery, na bycie po prostu, położenie się koło dziecka i pomachanie jak pachnie na przykład, tak? Dbanie o takie rzeczy, które są ważne, a często zapominamy. Ja na przykład od 25 lat co niedzielę z moją rodziną chodzę na obiad do moich rodziców. I to już jest taki stały element. Mam to szczęście, że mam jeszcze rodziców i cenię sobie to. Im jestem starsza, tym bardziej sobie to cenię. I wiem, że po prostu to są takie stałe kotwice, które gdzieś w życiu pewnie mój syn gdzieś też tam dalej, mam nadzieję przynajmniej, że wyniesie i że kiedyś sobie to przypomni. Ale od nas rodziców właśnie to jest bardzo zależne. Nie wiem, ja na przykład robiłam do końca gimnazjum w moim domu pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Może to komuś coś też, jakąś taki pomysł. Myśmy zaczynali każdy rok szkolny tortem. Kupowaliśmy sobie mały torcik i jak po rozpoczęciu syn wracał do domu, zawsze czekał na niego ten tort. Myśmy wracali z pracy i krótka nawet, to nie musi być nie wiadomo ile godzin, ale celebracja tej chwili, nie? Szliśmy po prostu w ten nowy rok z takim fajnym, z taką fajną energią i takie małe rzeczy to budują, tak? Nie wiem, ja na przykład mojemu dziecku nigdy nie mówiłam, który wychodził do szkoły, bądź grzeczny. Zawsze mówiłam, baw się dobrze. Pewne rzeczy, które możemy przekazać naszym dzieciom, wymagają po prostu więcej naszego myślenia i zatrzymania się w tych emocjach, bo czasami szybko używamy takich słów przemocowych, które zamykają jakby ten dostęp do dziecka. Albo mamy tak dużo na głowie, bo jesteśmy naprawdę bardzo zaganiani, tak? Że w momencie, kiedy on przychodzi i patrzy na nas z jakimś sprawą, tak? I mówi, mamo, mogłabyś? A my mówimy, nie teraz, nie?
1: Później,
2: no
1: tak.
2: No właśnie, to później nie będzie. Także też musimy to my dorośli wykazać się tym zainteresowaniem, tym wyhamowaniem, tą uważnością, no i właśnie tym czasem, nie? To musi być przestrzeń, żeby usiąść, żeby po prostu, mówię, nawet pomilczeć, nie wiem, popatrzeć teraz, jak świetliki latają, bo ja już od lat nie widziałam w tym roku, pierwszy raz w ogrodzie moim się pojawiły, więc po prostu, no mówię, celebrować małe chwile, małe rzeczy, żeby pokazać dzieciom, że no życie jest piękne po prostu, że nie warto ryzykować, nie warto siedzieć w komputerze, zobaczyć wszystko, nie wiem, podróżować, cały świat przed nimi jest, także tą ciekawość świata musimy przekazać my, dorośli. I to jest nasza rola.
1: I myślę, że tutaj postawimy kropkę i tak, drodzy Państwo, spędźmy te wakacje, ten czas może wyjazdów właśnie na tym, żeby ze sobą pobyć, może pomilczeć, ale odłożyć te telefony i przede wszystkim skupić się na sobie, żeby wszyscy bezpiecznie wrócili po tych wakacjach właśnie czy to do przedszkoli, czy do szkół i do pracy. No tematów jeszcze wiele do rozmów, czas niestety nas goni, więc pewnie będzie jeszcze okazja nieraz się spotkać w naszym programie. A ja przypomnę, że w studiu Radia Opole gościliśmy panią Agnieszkę Jagiełło.
2: Dziękuję, przesyłam moc życzliwości.
1: Do danych wakacji i pewnie jeszcze do usłyszenia.
0: O matko!

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem Radio Opole jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, Nowa Lewica. Witam serdecznie, panie marszałku.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przy ulicy Kościuszki 15 w Opolu została otwarta siedziba partii. To taki sygnał, że Nowa Lewica chce się mocniej zaznaczyć w stolicy województwa opolskiego?
2: No na pewno tak i może nie jesteśmy obecni w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Jest nowy przewodniczący, pan Gradzik, który z dużą pasją wziął się do roboty. Jeżeli chodzi o województwo, chyba nie mamy struktur w dwóch powiatach tylko. Liczymy na dobry wynik w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Mówię o Senacie i mówię o Sejmie. Więc z przyjemnością byłem przy otwarciu nowej siedziby. Zapraszam państwa zresztą. Kościuszki 15.
1: Tak jest. To tak prawda, jest, że na Opolszczyźnie musimy włożyć sporo pracy, tak pan powiedział na konferencji prasowej.
2: No to prawda. Prawda, dlatego że bardzo dużo żeśmy jako lewica w rządzie uzyskali i trzeba te sprawy, które zostały tam zrealizowane w formie ustawy i zabezpieczenia finansowego, wprowadzać również poprzez ludzi lewicy w poszczególnych województwach. Mówię o rencie wdowiej, którą w tej chwili bierze 1 600 000 ludzi. Im więcej będzie jej brało, tym będzie po prostu lepiej. Mówię o największym programie mieszkaniowym, jaki jest po transformacji robiony i prowadzony przez lewicę. Mówię o wielu sprawach, które po prostu zostały zrealizowane. Więc ktoś tego musi przypilnować, ktoś o tym musi mówić. Ktoś musi mówić o sytuacji w rządzie, o sytuacji lewicy w rządzie. No i po to jest właśnie lewica, bo ja jestem zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć w rządzie, chociaż na pewno kilku spraw nie załatwiliśmy i można by było lepiej. Mamy jeszcze 1,5 roku. Wierzę, że również następne 4 lata, jak nie zgłupiejemy.
1: Panie marszałku, czy lewica będzie też z równym zaangażowaniem patrzyła na wybory samorządowe? No bo jeżeli mówimy o budowaniu pewnych struktur, chociażby też w powiatach, gminach i wyżej, jaki jest tutaj plan?
2: No tak, ale wybory samorządowe to jeszcze jest długa perspektywa.
1: Jeszcze trochę, to prawda.
2: 3 lata. W związku z tym przyjdzie czas, będziemy oczywiście starali się również uczestniczyć w wyborach samorządowych i zdobywać mandaty, bo tak naprawdę tylko poprzez przedstawicieli, poprzez radnych, radne można realizować swój program. Więc tak, ale to są za 3 lata. Ja dzisiaj zresztą poza otwarciem siedziby wojewódzkiej, fajnej, w fajnym miejscu, przyjechałem bez 35-lecie traktatu polsko-niemieckiego i spotkałem się z panią Andreą Linz-Holz, która jest wiceszefem Bundestagu. Ważne rozmowy dzisiaj się odbyły, bo mamy kilka spraw z Niemcami niezałatwionych, ale akurat ta pani, która jest wiceszefowa tego parlamentu niemieckiego, to jest osoba, która w grudniu 25 roku prowadziła obrady, kiedy ustanowiono pomnik polskich ofiar niemieckiej okupacji. To ważna sprawa, bo on jest kilka metrów dosłownie od Bundestagu i to jest duże wydarzenie. Dzisiaj żeśmy też rozmawiali na temat zadośćuczynienia dla jeszcze żyjących ofiar II wojny światowej.
1: Jest otwarta na te zadośćuczynienia?
2: Wszyscy są otwarci, tylko jeszcze efektów nie ma. W związku z tym, a czas biegnie, bo ci ludzie już mają swoje lata i bardzo mocno jako przedstawiciel Parlamentu Polskiego to podkreślam. Zresztą mówiłem również w imieniu Radosława Sikorskiego, wicepremiera do spraw stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. To są dla nas bardzo, bardzo ważne sprawy. Tym bardziej, że jest taki czas trudny dla kontaktów Polaków z innymi narodami. Wiemy o tym, począwszy od Ukraińców, a skończywszy na Niemcach, bo są siły w Polsce, którym się sąsiedztwo nie podoba. Sąsiedztwa się nie zmieni. Żaden kraj nie zmieni swojego miejsca na mapie. Historia jest ważna, bo to jest duma Polaków. Ale o przyszłości trzeba myśleć również w kontaktach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. To jest zresztą nasz ważny partner gospodarczy. Mamy olbrzymią wymianę gospodarczą. To jest partner również główny w ramach Unii Europejskiej. Jesteśmy 5. siłą w Unii Europejskiej i musimy sobie z sąsiadami naszymi układać jak najlepsze kontakty, pomimo historii, która co prawda wydarzyła się 80 lat temu, ale była bolesna. Między Francją i Niemcami też była bolesna historia, narody się pogodziły i myślę, że czas również wiele spraw w Polsce i w Niemczech będzie załatwiał. Te rozmowy raz są łatwe, raz są trudne, ale są. Ale są i myślimy o przyszłości, o swoich dzieciach, o naszych dzieciach, o naszych wnukach.
1: Gdyby pan miał decydować albo wysunąć pewną propozycję, jeśli chodzi o te zadośćuczynienia, to jakby to miało wyglądać?
2: Ale one są znane, te propozycje. To znaczy, negocjuje od tych spraw jest rząd jednego i drugiego kraju. My negocjujemy te sprawy. Moja rola jako marszałka Sejmu jest taka, żeby rząd w tych sprawach wspierać, czyli również na tym forum parlamentarnym. Udaje się to nam, dlatego że moja pierwsza wizyta była w Niemczech, bo uważam, że to ważny partner i bez względu na to, co mówi pan Braun, czy pan Kaczyński, czy pan Czarnek, to po prostu wypominanie wszystkim ich narodowości albo innych cech i historii naprawdę nie ma sensu. Po prostu trzeba budować przyszłość. Dobra informacja, w październiku pierwszy raz od 11 lat będzie spotkanie szefów parlamentów Trójkąta Weimarskiego. To zostało dzisiaj potwierdzone przez panią Lindholz. W związku z tym szefowa parlamentu niemieckiego i francuskiego, dwie panie, plus moja skromna osoba, spotkamy się w październiku, będziemy mówili o bliskiej współpracy. Polska jest piątą siłą w Unii Europejskiej i musi realizować swoje interesy i w kategoriach interesów musimy myśleć, a naszymi partnerami są Niemcy, jest Francja i to bardzo mocno jest podkreślane. Dobrze, że mówimy o 35-leciu podpisania traktatu polsko-niemieckiego. Dobrze, że Władysław Kosiniak-Kamysz w czerwcu podpisał umowę o współpracy w dziedzinie obronności między Polską a Niemcami, bo wiadomo, że czas jest trudny, tak? Nie wiemy, czego do końca możemy się spodziewać po Stanach Zjednoczonych, chociaż zabiegamy o przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, ale wiemy, że różnie to bywa z tymi rozmowami.
1: Panie marszałku, wspomniał pan o 35-leciu traktatu. No, przedstawiciele mniejszości niemieckiej tutaj w Opolu dosyć tak gorzko się wypowiadają o tych relacjach polsko-niemieckich. Tutaj pan Rafał Bartek, przewodniczący TSKN-u, czyli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, mówi, że polsko-niemieckie kwestie stały się też trochę politycznie niewygodne, że jest taka presja środowisk prawicowych, które budują taki negatywny obraz tych relacji.
2: No dobrze, no ale w ogóle jest presja w tej chwili z środowisk prawicowych na wszystko, co jest z negatywnym ustawieniem do wszystkiego, co jest inne. To znaczy, proszę zauważyć, że w tej chwili nagle mamy wrogów w Ukraińcach, nagle mamy wrogów w Niemcach, nagle mamy wrogów w Żydach, nagle mamy wrogów w gejach. No to jest narracja ultraprawicowa, z którą ja po prostu w imieniu i tego parlamentu, również w imieniu koalicji 15 października się nie zgadzam. Ktoś musi być w tej sprawie mądrzejszy, ktoś musi myśleć kategoriami interesu polskiego. Nie zmienimy miejsca na mapie, musimy ze swoimi sąsiadami na Boga żyć dobrze. To nie jest normalna sytuacja, że w tej chwili mamy, to jest oczywiste, wroga w Rosji, w Putinie, który jest mordercą. Mamy złe stosunki z Białorusią. Właśnie obydwie strony bardzo dużo robią złego między Polską a Ukrainą i Polską, żeby te stosunki nie były coraz lepsze, tylko poprzez pryzmat historii właściwie rozmontowujemy wiele rzeczy, które i tak muszą wrócić na swoje miejsce. Mamy złe stosunki, zaczynamy źle mówić o Niemcach, to znaczy co nam zostaje? Zostają nam Czechy, Słowacja i możemy się pojechać na północ i wykąpać w Bałtyku. Jest jeszcze Litwa oczywiście. No, w czasach, kiedy jest niepokój, w czasach, kiedy jest wojna na Ukrainie, u naszego sąsiada, tak, gdzie giną ludzie, raczej trzeba dążyć do tego, żeby z jak największą ilością sąsiadów, a szczególnie tych, którzy są w Unii Europejskiej. W związku z tym myślę o Niemcach tutaj w tej chwili, o Litwie, o Czechach, o Słowacji, mieć jak najlepsze kontakty, bo dobre kontakty to jest polskie bezpieczeństwo. Pani redaktor, to jest tak, jak są trudne czasy, to zawsze się znajdzie jakaś siła, która na trudne pytania ma proste odpowiedzi. I muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Uciekajcie od takich ludzi, którzy mają bardzo proste odpowiedzi na trudne pytania, bo to jest populizm, który do niczego naszego narodu nie doprowadzi.
1: To jak odpowiedzieć w tej chwili stronie ukraińskiej, która ma no chyba takie coraz bardziej eskalacyjne wypowiedzi i działania?
2: Po pierwsze, mieć do tego dystans. Po drugie, mieć dumę Polski i Polaków. Powiedzieliśmy prezydentowi Zełenskiemu, ja powiedziałem swojemu odpowiednikowi Stefańczukowi, szefowi parlamentu ukraińskiego, źle robicie. To jest droga, która do niczego nie doprowadzi. Trzeba uszanować wrażliwość drugiego narodu. Wołyń to było ludobójstwo, tak to trzeba nazywać. W związku z tym trzeba być w tej sprawie wyjątkowo delikatny i wyjątkowo sprawiedliwy. Jak ktoś jest niedelikatny, to doprowadza to do zagrożenia kontaktów. Tylko też, proszę Państwa, trzeba spokojnie o tym myśleć. W Polsce pracuje w granicach 1,5 miliona Ukraińców. Jeżeli wyjadą, jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, takie branże jak usługi, takie branże jak budowlanka będą miały problemy. Ukraina za chwilę będzie odbudowywana. Jeżeli nie będziemy rozmawiali z Ukraińcami, to środki finansowe przeznaczone z różnych źródeł na odbudowę Ukrainy nie trafią do polskich przedsiębiorstw, nie trafią do Polaków pracujących w polskich przedsiębiorstwach i trzeba mieć tego świadomość. W związku z tym tak na to trzeba spokojnie patrzeć. Będzie Ukraina wchodziła do Unii Europejskiej, trzeba walczyć o polskie interesy, to znaczy zabezpieczać polskich rolników. Inaczej się tego nie da zrobić, jak poprzez rozmowę. Nie daj Boże, jakby Rosja nas zaatakowała, trzeba korzystać z technologii ukraińskich dronów, bo są najlepsze na świecie. Jak nie będziemy mieli z nimi kontaktów, to nie będziemy mieli ich technologii dronowej. Nie będziemy mieli, będziemy zagrożeni. To po prostu jest elementarz polityki. Historia jest bardzo ważna. I przykładam do niej wielkie znaczenie, ale przyszłość też jest bardzo ważna.
1: To ja o odbudowę Ukrainy i o Unię Europejską za chwilkę dopytam. Teraz przechodzimy do internetu. Przypominam, naszym gościem jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: pozdrowienie. Dzień dobry. Niektórzy dzisiaj odpowiadają, no bez przesady. Ale mamy rzeczywiście dobry dzień, bo rozpoczyna się od bardzo przyjemnych temperatur. Można oddychać. Jacek Rudnik to 16, pełną piersią.
1: 16 stopni, to coś pięknego.
0: Ty sobie otwórz okno, Jacku, tam w newsroomie. Wywietrz studio porannych informacji Radia Opole, bo przecież teraz łapiemy oddech. Chwilowy.
1: Od tych 30, 35.
0: Tak, ale uwaga, chwilowy, bo podobno w następnym tygodniu znowu 30 wracają, no ale proszę. O tym już później. Teraz 6.
1: Wiadomości poranne, zaczynamy. W nich od lipca pacjenci mogą wykupować leki z jednej recepty w kilku aptekach. Jest ważna zmiana i spore zainteresowanie takim rozwiązaniem. Na mundialu bezcenny dublet Harry'ego Kane'a w meczu Anglii z Kongiem. W 1/8 także Belgowie i Amerykanie. Na zakończenie ekonomiczne otwarcie dnia przygotowała dla Państwa Joanna Marszak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem już teraz Jacek Rudnik.
1: A raz jeszcze dzień dobry. Rozpoczynamy od niewielkich komplikacji w ruchu na opolskim odcinku A4 w kierunku Katowic między węzłami Opole Zachód, Opole Południe. Na wysokości Dąbrówki bus uderzył w barierki, które oddzielają pasy ruchu. Blokuje dwa pasy. Prawy i awaryjny. Zdarzenie bez poszkodowanych. Służby jeszcze na miejscu. Prosimy wolno, ostrożnie. Polskie myśliwce podrwane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę wróciły do baz, przekazuje dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Przekazano też, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W tym nocnym ataku rakietowo-dronowym na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, około 20 zostało poszkodowanych.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Po zakończeniu obowiązywania rządowych dopłat i wygaszenia działającego od końca marca programu ceny paliwa niżej. Na stacjach paliw zauważalne podwyżki.
3: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba.
4: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
5: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale to jest za coś.
1: W porannych wiadomościach teraz wspólny głos Pałacu Prezydenckiego i rządu w sprawie przyszłotygodniowego szczytu NATO w Ankarze. Wczorajsze rozmowy w Pałacu Prezydenckim przeniosły jednoznaczną deklarację, że w kwestiach obronnych kraju nie ma miejsca na wewnętrzne podziały.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Teraz służba zdrowia. Pacjenci mogą wykupić od lipca leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Z takiej możliwości już w pierwszym dniu działania skorzystało ponad 7200 aptek w całym kraju, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
6: 60%, czyli więcej niż co druga apteka w Polsce będzie umożliwiała dzielenie recept. Oczywiście są też apteki, które potrzebują trochę więcej czasu, kilka dni, parę tygodni, żeby też dostosować swoje systemy, więc liczymy, że tych aptek będzie coraz więcej.
1: A na stronie pacjent.gov.pl mogą Państwo znaleźć mapę aptek, w których można zrealizować taką dzieloną e-receptę.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone z awansem do 1/8 mundialu po środowych meczach. Podopieczni Tomasa Tuchela wrócili z dalekiej podróży, przegrywając z Demokratyczną Republiką Konga 0-1. Wygrali 2-1 po dwóch fenomenalnych trafieniach Harry'ego Kane'a. Podobnie Belgia ze stanu 0-2 uparała się z bardzo mocnym Senegalem dopiero w dogrywce. 3-2. Gospodarze turnieju Amerykanie wygrali z Bośnią Hercegowiną 2-0. Dziś o 21:00 oczekiwane chyba z największym zainteresowaniem spotkanie Hiszpania-Austria.
2: Światowe agencje informują.
1: Ukraiński parlament powołał do życia panteon narodowy, w którym chce honorować postaci z ukraińskiej historii, te, które przysłużyły się budowaniu niepodległości kraju. Choć dokument nie określa dokładnie, co się w nim znajdzie, to otwiera możliwość umieszczania tam między innymi nazwisk dowódców ukraińskiej powstańczej armii. Największa na świecie fabryka tzw. inteligentnych półprzewodników zostanie dziś otwarta zaledwie 100 km od polskiej granicy. W niemieckim Dreźnie rusza produkcja, która ograniczy uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 6:04.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o OKI, czyli osobistych kontach inwestycyjnych. Regulacja ma pomóc Polakom w pomnażaniu majątku zgromadzonego na rachunkach bankowych. Michał Fabisiak.
8: Osobiste konta oszczędnościowe mają ułatwić Polakom inwestowanie na preferencyjnych warunkach, a konkretnie bez podatku Belki. W przypadku inwestycji w akcje nie zostanie pobrany do kwoty 100 tysięcy złotych, a obligacji lokat do 25 tysięcy.
9: To jest to, co państwo może zrobić dla obywateli. obywateli, żeby ich pobudzić do aktywności.
8: Mówi wiceminister finansów Jurandy Drob. Opozycja uważa, że kierunek działań jest słuszny, ale jednocześnie, jak Henryk Kowalczyk z PiS przypomina, że rządzący co innego obiecywali w kampanii wyborczej.
10: Deklaracja była o likwidacji podatku Belki bez żadnych warunków.
8: Rząd odpowiada, że z powodu trudnej sytuacji budżetowej mógł zaproponować odejście od podatku Belki tylko do określonych limitów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: Teraz zagranica. Rewolucja w podróżowaniu na Słowacji. Od wczoraj obowiązuje tam zintegrowany bilet, który pozwala pokonać wybraną trasę kilkoma środkami transportu różnych przewoźników. System jednego biletu obejmuje usługi prawie 40 przewoźników, pociągi, autobusy regionalne i komunikację miejską. Pasażer wskazuje punkt początkowy i cel podróży, a system wyszukuje optymalne połączenie i niezależnie od liczby przesiadek generuje jeden bilet w postaci kodu QR. Rumunia dostarcza do Mołdawii coraz więcej gazu. Powodem są przede wszystkim upały. Mieszkańcy coraz częściej korzystają z klimatyzatorów i wentylatorów, co zwiększa zużycie prądu. Większość energii elektrycznej w Mołdawii powstaje w elektrowniach gazowych, dlatego rośnie zapotrzebowanie na gaz.
2: Pogoda.
0: No i w końcu można było szeroko otworzyć w nocy okno i wyspać się porządnie, bo już temperatura w nocy była bardzo przyjemna. Zresztą teraz mamy chłodny nawet poranek w porównaniu do tego, co mieliśmy w ostatnich dniach. 16 stopni na opolskich termometrach. Dzisiaj bardzo przyjemnie z samego rana. Nawet widziałam takie osoby z tak wczesnym porankiem, które były naubierane. Nie tylko tak na krótki rękaw, ale już coś dłuższego też miały na sobie. 16 teraz, ale w ciągu dnia no znowu wzrost temperatury. Już nie do 30, tylko 26 to jest maksymalna na dzisiaj prognozowana temperatura na Opolszczyźnie. No i dużo słońca, a jutro w piątek 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Cały czas to mówię. Jeszcze będziemy tęsknić, jeszcze będziemy płakać za tym pięknym słońcem, za tą wysoką temperaturą, bardzo letnią, którą mieliśmy, bo w najbliższym czasie 22, 21, nawet 19 stopni w najbliższą środę. Magda Szybińska i Maciek Dudek, cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Była piosenka wracających z nocnej zmiany, daleko dom stąd, Kleło w Radio Opole. Kleło to się nie na jednym meczu, zwłaszcza jak nasi grali najpierw o wszystko, później grali o honor. Jak my to lubimy, jak my to uwielbiamy, no nie trzeba oglądać nawet całości, można zobaczyć tylko skróty, ale to właśnie te momenty budują atmosferę. Nikt tak pięknie nie krzyczy gol jak komentatorzy sportowi, jak dziennikarze sportowi. Akurat dzisiaj, czyli 2 lipca, mamy Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Ogromnie chłopaków pozdrawiamy i trzymamy kciuki za to, żeby im głosy nigdy nie wysiadły w kluczowych momentach. Ci sportowi komentatorzy to mają w czasie tego mundialu, zwłaszcza w Polsce, trochę mniej roboty, no bo nasi nie grają. USA z kolei pokonały Bośnię, Belgia po dogrywce pokonała Senegal, Anglia Kongo, a wieczorem mecz Hiszpania-Austria. Do tego jeszcze Hubert Hurkacz jest w trzeciej rundzie Wimbledonu. I co jeszcze? Dzisiaj mamy 2 lipca i to jest też Światowy Dzień UFO, obchodzony od 2001 roku na pamiątkę wydarzeń z Roswell w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakoby w 1947 roku rozbił się latający talerz UFO, ale i na Opolszczyźnie widziano przecież kręgi w zbożu. Kto pamięta, kto to widział, niech da znać pod 774541541. Inna sprawa, że ufolutków do dzisiaj nie brakuje.

0: Państwo, Wyrzeszki Poranek na Opolszczyźnie, 2 lipca już dzisiaj w kalendarzu. Imieniny Bernardyna, Bożydara, Eugenii, Marii i Urbana. Gorące pozdrowienia, gorące uściski z tej okazji. Sprawdzamy, co takiego interesującego w kalendarzu mieliśmy. 460 lat temu zmarł Michel de Nostredame, czyli Nostradamus, francuski lekarz, astrolog i jasnowidz, lekarz Karola IX. Od 1550 roku zaczął wydawać kalendarze astrologiczne z przepowiedniami, czyli zbiór 704 wierszy o niejasnej, rzekomo proroczej treści. No takie horoskopy dzisiejsze po prostu. Kościół katolicki umieścił je w indeksie ksiąg zakazanych. W 1900 roku, 2 lipca, nad niemieckim miastem Friedrichshafen wzniósł się w powietrze pierwszy sterowiec zbudowany przez Ferdynanda von Zeppelina. Pierwszy Zeppelin miał długość ponad 126 metrów i szerokość prawie 12. Sterowiec z 5 osobami wykonał 18-minutowy lot. W 1922 roku urodził się Pierre Cardin, francuski projektant mody pochodzenia włoskiego. Był uznawany za najstarszego żyjącego projektanta mody, a zarazem najdłużej pracującego w zawodzie. Pierre Cardin, a niektórzy spolszczają i mówią Pierdin Cardin. W 1923 roku urodziła się poetka Wisława Szymborska, laureatka Nagrody Nobla z 1996 roku. Wydała kilkadziesiąt książek, a wśród nich wiele tomików wierszy. Jej utwory cieszą się popularnością na całym świecie, zostały przetłumaczone na kilka języków. Uhonorowana orderem Orła Białego, jeszcze nie odebranym. W 1947 roku w Warszawie urodził się Karol Strasburger, aktor, widom Telewizji Polskiej, znany także jako gospodarz teleturnieju Familiada i znawca sucharów.
1: Rzecz dzieje się na budowie, no i do majstra podchodzi facet, który szuka pracy. Taki, no, pyta majster, no ale co pan umie, co pan może? Mówię, wie pan, no co, no ja mogę kopać, proszę pana. Aha, a jeszcze coś pan może? No mówi, no co, no, mogę nie kopać.
0: Podobny kiepski dowcip skraca życie o pół minuty. No to Karol ma sporo na sumieniu.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Reklama społeczna.

0: Bieber w Radio Pole w piosence o tytule Yesterday, Today, Tomorrow, czyli wczoraj, dzisiaj i jutro. To trochę jak w prognozie pogody. O tym, co było, o tym, co jest i o tym, co też będzie, powie również Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: To rozpoczniemy od tego, 63 interwencje opolskich strażaków do usuwania skutków nawałnic odnotowane do północy przekazał nam o świcie dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu kapitan Grzegorz Piśniak. Najczęściej wyjeżdżano w powiecie kubrzyckim około 40 razy. W nocy nie interweniowano. Do skutków gwałtownej zmiany pogody zjawiska ustały. Na Dolnym Śląsku rozpoczęły się działania mające poprawić natlenienie rzeki Bóbr po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilchowickim. Na miejsce dostarczono już pompę wysokociśnieniową, agregaty prądotwórcze. Dziś włączą się także aeratory, które będą wykorzystywane do napowietrzania wody. Straty w rybostanie są jednak w najbliższym czasie nie do odnowienia.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone. Z awansem do 1/8 mundialu po środowych meczach. Podopieczni Tomasa Tuchela wrócili z dalekiej podróży, przegrywając z Republiką Demokratycznego Konga 0-1. Wygrali 2-1 po dwóch fenomenalnych trafieniach Harry'ego Kane'a. Podobnie Belgia ze stanu 0-2 uparała się z bardzo mocnym Senegalem dopiero w dogrywce 3-2. Gospodarze turnieju Amerykanie wygrali z Bośnią Hercegowiną 2-0. O 7:00 zapraszam, czyżby bliżej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.
3: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ładnie to zabrzmiało. Zielone światło z Białego Domu. 17 stopni teraz mamy na opolskich termometrach. Przyjemny, rześki poranek w regionie. 16 było z samego rana i w nocy też. I wiele osób bardzo się z tego powodu cieszyło, że mogło w końcu się wyspać. Dzisiaj w nocy też będzie 17, więc też szeroko otwieramy okna. Ale jutro w nocy to już będzie 14. I coś przypuszczam, że trzeba będzie ciepłe kołdry wyciągnąć. Dzisiaj do 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A jak się śpi w samochodzie, a to już w ogóle niewygodnie, zimno albo za ciepło. O tym właśnie teraz Roxette w Radio Opole. Witajcie z samego rana. Mamy 28 minut do godziny 7. Zostańcie z nami koniecznie. A za chwilę przeglądniemy sieć.

jesteśmy tu za karę. No, zastanawiają się pewnie ci, którzy czekają na urlop, podczas gdy koledzy już w Turcji, w Grecji albo nad polskim morzem. Za 21 minut będzie godzina 7. Słuchacie porannego programu w Radio Opole. Przeglądamy sieć, sprawdzamy co interesującego, co was zainteresowało. Między innymi na Facebooku Radia Opole. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przeprowadzono największe w historii szpitala pobranie narządów i tkanek do przeszczepu. Ten post ma jakieś rekordy popularności. Ponad 2100 lajków, ponad 430 komentarzy, ponad 80 udostępnień tego tematu. Dawczynią była zmarła 18-latka. Jej organy pomogły uratować życie 6 innych osób. Zabieg trwał ponad 10 godzin. Uczestniczyło w nim 8 zespołów transplantacyjnych z całej Polski. W historii naszej transplantologii była to jedna z największych donacji. Pobrane zostały praktycznie wszystkie narządy, które można było pobrać po raz pierwszy w historii naszego szpitala. Pobierana była trzustka. No to jest rzecz naprawdę, która zapisze się w historii medycyny. I komentarze bardzo różne, ale przede wszystkim takie, że wielkie współczucie dla rodziny i ogromny szacunek dla rodziny, która zdecydowała na to, że ta 18-letnia zmarła dziewczyna podaruje życie innym 6 osobom. Wielki szacunek w waszych komentarzach to także widać. Ten post z wielką popularnością, inne tematy też komentujecie, ale nie aż tak bardzo. Natomiast bardzo podoba wam się to nagranie.

Opole śpiewała. 17-latka ze Strzelec Opolskich, która pisze naprawdę bardzo dojrzałe utwory. Hania Kowalczyk ze Strzelec Opolskich zagościła w naszym studiu wraz ze swoją niebieską gitarą. Piękna dziewczyna, pięknie śpiewa. Warto zapamiętać jej nazwisko, Hania Kowalczyk. Przypuszczam, że usłyszymy ją jeszcze nieraz. Myślę, że na antenie Radia Opole w naszej playliście. Brawo Hania, brawo ty, cudownie Haniu, gratulacje. Takie piękne komentarze na Facebooku Radia Opole. Możecie też do nich dołączyć.

0: gościa od Oskara Cymsa w Radio Pole zostanie po nas nic. Zostanie z nami teraz Jacek Rudnik,
1: którego
0: zaprosiłam też do studia i redakcji informacji. Och, Jacku, jest czym oddychać. To jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy ostatnio się bardzo przegrzewali.
1: Siedemnastka w tej chwili, całkiem nieźle.
0: Podobno, słuchaj, nawet porzeczki się ugotowały na krzakach.
1: Maliny?
0: Maliny, to już od razu taki dżem. Do słoików pakować.
1: Na krzaku bezpośrednio.
0: No takie były upały.
1: Nie wygląda to dobrze, trzeba mocniej nawadniać takie. Jeśli mają państwo też pomidorki, ostrożnie, raczej pod korzeń, nie z góry i tak dalej.
0: No ale teraz to się będzie naturalnie podlewać, bo przed nami takie chłodniejsze dni, nawet z deszczem.
1: Oj, ten jest wyczekiwany niezwykle. Oby to się sprawdziło, bo ja, jak wiesz, mam dużą rezerwę do tego, o czym nam mówią synoptycy, że będzie lato stulecia, że będą za chwilę ulewy, opady i
0: A sprawdzałeś długoterminową prognozę pogody?
1: Nie sprawdzam tego typu rzeczy. Z tego, co wiem, taka rzeczywiście rzetelna prognoza pogody to jest tak maksymalnie do półtorej doby naprzód, nic
0: bo
1: dalej.
0: Bo ja sprawdzałam.
1: Tak to wygląda.
0: Bo ja sprawdzałam i o ile w następnym tygodniu, tak gdzieś mniej więcej do środy, do czwartku, w środę nawet 19 stopni, to ma być tak właśnie chłodniej, to o tyle od następnego piątku znowu 30 na termometrach,
1: no
0: i znowu takie piękne, cudowne, wspaniałe letnie upały.
1: Ale słuchaj, jest lato. Jak
0: to
1: jest
0: musi
1: lato,
0: być ciepło.
1: To musi być ciepło, niespecjalnie za odkrywcze. Normalna
0: A jak
1: sprawa.
0: Jest Jacek, to muszą być wiadomości.
1: Będą oczywiście o 7:00, zapraszam. Stała amerykańska wojskowa baza w Polsce. Podobno znacznie bliżej, tak przekazuje Marcin Przydacz z Kancelarii Głowy Państwa. Politycy mają też nadzieję na wspólne stanowisko rządu i pałacu prezydenckiego na szczycie NATO w Ankarze. Zbliża się milowymi krokami. Przypomnijmy, to już 7 i 8 lipca. Będą również informacje z naszego regionu. Część mieszkańców Kamiennika ponownie chcę przygotować referendum w sprawie odwołania wójta. Są zastrzeżenia do podejmowanych decyzji. Nie zabraknie także dużych emocji mundialowych. Mam nadzieję, że cokolwiek oglądałaś.
0: No, cokolwiek oglądałam.
1: Cokolwiek, z naciskiem na cokolwiek. Anglia, Belgia, Stany Zjednoczone z awansem do 1:08. Dziś natomiast emocji też nie zabraknie. Hiszpania, Austria. Najpierw o 1:00 dla wytrwałych w nocy Portugalia, Chorwacja.
0: A to już będziemy jutro o tym, na czym mówicie. Z kolei też nad samym ranem, chyba o 5:00 ma się zacząć jeszcze jeden mundialowy mecz. Już nie pamiętam, kto to ma grać, ale taki dosyć ważny chyba. Tak,
1: no teraz są same ważne.
0: A, no tak, no tak.
1: Tak zwany knockout stage. Drużyna, która przegrywa odpada.
0: Szwajcaria, Algieria, jutro o 5:00 rano taki mecz. No to jak zaczniemy poranny program Radio Pole, to jednym okiem będziemy
1: rzucać. Ja sobie budzik nastawię na lepszą godzinę, także być gotowy na jutro.
0: A poranne wiadomości w Radio Pole mamy dla was co pół godziny, te najnowsze punktualnie o godzinie 7:00. Jacek Rudnik
1: ma
0: teraz chwilkę na złapanie oddechu, ale za moment się spotykamy. Za moment, czyli za dokładnie 12 minut.

0: bardzo przyjemne 3 rano z samego rana w Radiu Opole. Ruch na opolskich drogach wakacyjny. Jest spokojnie, do szkoły nikt nie pędzi, do pracy raczej też się nie spieszy, a część z nas i tak już na urlopach. Natomiast jeżeli widzicie jakieś korki, utrudnienia albo wypadki, to dajcie nam znać pod 774-541-541.
1: Radio Opole.
2: Autopromocja.
1: 104 mecze, gigantyczne emocje i setki godzin gry. Nie masz czasu na nudne analizy? My też nie. Radio Opole skraca dystans do amerykańskich stadionów. Tylko konkret, same fakty. Największe dramaty, najpiękniejsze bramki i zakulisowe smaczki z Mistrzostw Świata. 3 minuty, które wystarczą, by wiedzieć wszystko. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 10:45 i bądź na bieżąco. Mundialowa krótka piłka. Tylko w Radiu Opole. I jesteś w grze.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Adidas.
6: Gant.
7: Karl Lagerfeld.
8: Tommy Hilfiger.
9: Guess.
8: Diesel.
10: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
3: Po reklamie.
0: 2 lipca, dzisiaj to jest czwartek, bardzo przyjemny, bo chłodniejszy niż te poprzednie dni. Jagoda, Maria i Urban mają imieniny, a na zegarach już 7.
11: Wiadomości poranne zaczynamy. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce znacznie bliżej, twierdzi Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Część mieszkańców Kamiennika ponownie chce referendum w sprawie odwołania wójta. Na mundialu Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone z awansem do 1/8. Kane ratuje nasz honor, czytamy w nagłówkach portali z nad Tamizę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Grudnik.
11: Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio.
12: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników, ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim, jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
11: Taka stała amerykańska wojskowa obecność w Polsce była także jednym z ważniejszych tematów środowej rozmowy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Informacje w tej sprawie zebrał Piotr Durys.
13: Rozmowy prezydenta z szefem MON-u przyniosły wyciszenie kuluarowych emocji. W kluczowych kwestiach bezpieczeństwa polskie władze mówią już bez dwugłosu. W gabinecie prezydenta szczegółowo omówiono też projekt utworzenia nad Wisłą stałych baz wojskowych Armii Stanów Zjednoczonych. Te negocjacje mocno przyspieszają. Ludowcy zapowiadają teraz mocny lobbying, by nowa amerykańska infrastruktura wojskowa powstała w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
11: 63 interwencje opolskich strażaków odnotowane do północy do usuwania skutków nawałnic. Najczęściej wyjeżdżano w powiecie kupczyckim około 40 razy. W nocy nie interweniowano, zjawiska te ustały. Znacznie gorzej było na przykład w Świętokrzyskiem. Tam do 5 rano interweniowano prawie 400 razy, przekazuje starszy kapitan Marcin Bajo, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Kielc.
14: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, 6 to zerwane dachy na budynkach gospodarczych, 43 łącznie były uszkodzone dachy, 98 podtopionych budynków mieszkalnych.
11: Ewakuowano także 4 obozy harcerskie w Świętokrzyskiem, udzielając tymczasowego schronienia ponad setce młodzieży.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
11: Mieszkańcy Kamiennika ponownie chcą referendum w sprawie odwołania wójta. Jak ustaliła Monika Matuszkiewicz-Bielun, do komisarza wyborczego w Opolu wpłynęło kolejne zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia takiego zapytania społecznego.
15: Jak informuje opolska delegatura Krajowego Biura Wyborczego, to kolejna próba rozpisania referendum. Poprzednie zgłoszenie nie zostało przyjęte, ponieważ grupa inicjatywna nie spełniła wymogów ustawowych. Teraz procedura została rozpoczęta ponownie. Inicjatorzy mają czas do 25 sierpnia na zebranie podpisów co najmniej 254 mieszkańców uprawnionych do głosowania, co stanowi 10% wyborców w gminie. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganą liczbą podpisów komisarz wyborczy będzie mógł zdecydować o dalszych etapach procedury.
11: Wieczorem i w nocy działo się na mundialu.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
11: Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone z awansem do 1/8 po środowych meczach. Podopieczni Tomasa Tuchela wrócili z dalekiej podróży, przegrywając z Demokratyczną Republiką Konga 0-1. Wygrali 2-1 po dwóch fenomenalnych trafieniach Harry'ego Kane'a. Podobnie Belgia ze stanu 0-2 doprowadziła najpierw do remisu 2-2 i do dogrywki, w której rzut karny wzorcowo wykonał Yuri Tielemans, dając czerwonym diabłom bilet do 1/8. Gospodarze turnieju Amerykanie wygrali z Bośnią-Hercegowiną 2-0. Dziś natomiast duże zainteresowanie, przede wszystkim dwa mecze. 21 Hiszpania, Austria, a o 1 Portugalia, Chorwacja.
1: Światowe agencje informują.
11: W Czechach dyskusja o odebraniu Władimirowi Zełenskiemu orderu Lwa Białego, najwyższego oznaczenia państwowego. Minister spraw zagranicznych Petr Maczinka uciął jednak spekulacje, zaznaczając, że nie ma do tego podstaw prawnych. Inicjatywę swoich koalicyjnych partnerów określa jako polityczny gest. Irlandia uroczyście zainaugurowała półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Na zamku w Dublinie w tym symbolicznym przekazaniu władzy wziął udział przewodniczący Rady Antonio Costa. Rozmowy koncentrowały się na priorytetach irlandzkiej prezydencji.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jak rześko. Mamy 17 stopni teraz w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj bardzo przyjemny poranek w całym regionie. Przyjemny, no bo nie za ciepły. Tak w ogóle dzisiaj będzie nie za ciepło, bo do 26 stopni. Przyjemnie, umiarkowanie, nie za gorąco, ale jeszcze nie za chłodno, bo chłodno to się zrobi już od jutra. Jutro 22, w sobotę 21, a w następnym tygodniu termometry nawet mają pokazać 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A wtedy powiem, a nie mówiłam, że jeszcze zapłaczemy, że jeszcze zatęsknimy za tymi upałami, które mieliśmy i narzekaliśmy strasznie, że tak ciepło, że tak słonecznie. No to będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Taki september. Teraz o tym właśnie w Radiu Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Obok.
1: Wielkie zdziwienie, szok i niedowierzanie. Takie były wczoraj reakcje kierowców na stacjach paliw. Skończył się CPN. Ceny paliw wyżej poszły po tym, jak przywrócono 23% VAT na paliwa. Od wczoraj benzyna i olej napędowy sprzedawane są już w dawnych rynkowych cenach. No i kierowcy na to reagują w odpowiedni sposób.
2: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
3: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
4: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale to jest za coś.
1: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Bardzo ładne stwierdzenie. Kierowco, teraz płaci i płacz. Wczoraj pylony świeciły w oczy stawkami takimi jak 6,82 za litr benzyny 95 i prawie 7 zł za olej napędowy, a na niektórych stacjach było jeszcze więcej i jeszcze drożej. Więc jeżeli wczoraj akurat widzieliście płaczącego jak dziecko dorosłego mężczyznę, to możecie być pewni, że właśnie zatankował.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: wszystkie piosenki kojarzą się teraz z urlopami. Chcę tu zostać, Wiksen w Radiopole, 18 minut po godzinie 7. Przeglądam dzisiejszą prasę, no i czytam, że praca na czarno przechodzi do historii. Taki nagłówek. W tak zwanej szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający w Polsce cudzoziemcy, donosi dziennik Gazeta Prawna i powołuje się na dane Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika z nich, że w 2025 roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To o 7,5% mniej niż rok wcześniej. No, nie wykryto, bo pewnie te 7,5% miało akurat fuchę w innym zakładzie.
1: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
8: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
7: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
8: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
7: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
10: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
11: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
15: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
16: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
17: Porek.

0: Despacito. Powolutku, bez pośpiechu, tak powinno być każdego ranka. Na urlopie, a kto do pracy się spieszy na 8, no to niech się spręża, bo już jest w pół do i o tej porze wiadomości w skrócie ma dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Do końca roku potrwa budowa pierwszej w gminie murów ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Kały na odcinku od dworca kolejowego aż do centrum Starych Budkowic. Przygotowanie tego ponad 4-kilometrowego traktu będzie kosztować około 6 milionów złotych. Bezcenna pamiątka wraca do Krakowa. Ministra kultury Marta Cienkowska przekaże do Muzeum Narodowego pierścień króla Zygmunta Starego. Jedna z najcenniejszych pamiątek po polskim królu. Zwrócili nam ją Niemcy. Największa na świecie fabryka tzw. inteligentnych półprzewodników zostanie dzisiaj otwarta zaledwie 100 km od polskiej granicy. W Dreźnie rusza produkcja, która ograniczy uzależnienie Europy od azjatyckiej i amerykańskiej produkcji podzespołów elektroniki użytkowej. O 7 zapraszam. W namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu wystartowała wakacyjna akcja układania największej układanki w mieście.
3: To układał wieżę. Może na początku lekka frustracja, że nie mogę znaleźć jakiegoś elementu, ale później jaka satysfakcja.
2: A w porannej rozmowie Radia Opole Kwadrans po 8 dziś u nas Artur Tomasik, prezes spółki zarządzającej Katowice Airport w Pyrzowicach. Dużo pytań o to, jaki to może być sezon, jeśli chodzi o ruch samolotowy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurne mamy niebo o poranku na Opolszczyźnie, ale spokojnie, deszczu nie będzie. Dzisiaj parasolki możemy pozostawić w domu. Będzie za to robić się cieplej. Przyjemny mamy poranek, Bożeśki, 18 stopni. Nawet niektórzy to sweterek taki lekki założeni na krótki rękaw, ale w ciągu dnia będziemy te sweterki ściągać, bo ma być 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
0: I cieszmy się tą dzisiejszą wysoką jeszcze temperaturą 26, bo jutro już 22, w następnym tygodniu już tylko nawet 19 stopni.

0: Za tym letnim brzmieniem stoi David Guetta. Shine w Radiu Opole. Mamy 20 minut do godziny 8. A naszym takim promykiem słońca to na pewno są słuchacze. Konkretnie to jedna konkretna słuchaczka, Barbara.
1: Witam Radio Opole i prosiłabym, żeby powiedzieć, które dzisiaj grają tenisa nasi Polacy. Piątek, Hurkacz i jeszcze tam któryś.
0: Jeszcze tam któryś, to chyba o Kamila Majchrzaka chodzi. O 13.10 ma zacząć swój mecz. Iga Świątek 14.30, to są takie oczywiście szacunkowe terminy. Natomiast Hubert Hurkacz ma zagrać dopiero w piątek. Wimbledon, bo o tym mówimy, najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata, ma jednak dwa oblicza, bo z jednej strony to są te eleganckie, białe stroje, goście z wyższych sfer, a z drugiej strony protesty mieszkańców i wysokie ceny.
2: Brytyjskie media wyliczają ceny na Wimbledonie, które potrafią robić wrażenie prawie tak duże jak serwis Huberta Hurkacza. Kieliszek popularnego na Wimbledonie letniego drinka Pimms kosztuje ponad 13 funtów, czyli prawie 65 zł, a bilety z puli miejsc premium na wolnym rynku osiągają ponad 10 tysięcy funtów, prawie 50 tysięcy złotych. Przed wejściem na teren All England Club pojawili się protestujący mieszkańcy. Sprzeciwiają się planom rozbudowy Wimbledonu na terenie dawnego pola golfowego. Wśród kibiców czekających w kolejce słychać było hasła: kochamy tenis, nie beton. Żadnego stadionu w naszym parku. Wimbledon pozostaje jedną z najważniejszych sportowych marek Wielkiej Brytanii. Co roku przyciąga setki tysięcy kibiców, gwiazdy sportu, polityki i show biznesu. Brytyjskie media podkreślają, że tegoroczna edycja pokazuje, iż za tradycją i elegancką oprawą kryją się także bardzo współczesne brytyjskie problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Już w najbliższą sobotę w Opolskim Amfiteatrze ponad 300 osób w Małej Armii Janosika na jednej scenie Opolskiego Amfiteatru. No nie taka mała ta Armia Janosika, ale też i widzów może być sporo, bo Opolski Amfiteatr ponad 3000 widowni może pomieścić. Natomiast 4 osoby z naszych słuchaczy, które powalczą dzisiaj w naszej zabawie, będą miały okazję na tej opolskiej legendarnej publiczności także zasiąść. Mamy dla Was zabawę, w której do wygrania są właśnie zaproszenia na koncert Małej Armii Janosika na najbliższą sobotę. A zadanie jest bardzo proste, aczkolwiek wymagające. Dzisiaj mamy 2 lipca, to jest Dzień Dziennikarza Sportowego. Jak nie trudno się domyślić, trzeba zaprosić w stylu sportowym, w stylu komentatora sportowego na koncert Małej Armii Janosika. Telefony w dłoń, wybierzcie numer 774-541-541. I dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: I tak z Blanką mija nam czas o poranku w Radiu Opole. 3 minuty pozostały do godziny 8. Punktualnie o 8 wszystko to, co warto wiedzieć w czwartek z samego rana, czyli informacje z kraju, ze świata i przede wszystkim z naszego regionu. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
2: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show. Zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
2: Po reklamie.
0: Mamy dzisiaj czwartek, to jest drugi dzień lipca. Dzisiaj łapiemy oddech, bo po ranku temperatury bardzo przyjemne, ale jeszcze dzisiaj będzie ciepło, 26, a teraz 8.
7: To rozpoczniemy od sprzątania po wieczornych ulewach w powiecie głubczyckim. Od lipca pacjenci mogą wykupić leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Rozwiązanie zyskuje sympatyków. W namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu wakacyjna akcja układania z pucli aranżacji dookoła świata.
8: To układał wieżę. Może na początku lekka frustracja, że nie mogę znaleźć jakiegoś elementu, ale później jaka satysfakcja.
7: Na zegarach 8.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Tak się składa, że te wiadomości poskładał i prezentuje Jacek Rudnik.
7: Rozpoczynamy od wielkiego sprzątania po wieczornych ulewach w powiecie głubczyckim. Gmina Baborów przekazuje, że nawałnica spowodowała wiele zniszczeń. Największe zalania odnotowano w sołectwach Raków, Szczyty, Czerwonków. Miejscowe zalania miały też miejsce w Baborowie oraz miejscowości Sucha Psina. Samorząd informuje, że jedna z rodzin zalanego budynku mieszkalnego musiała zostać w nocy ewakuowana do lokalu zastępczego w Baborowie. Na godzinę 8 w Urzędzie Miasta zwołano posiedzenie komisji dotyczące prowadzenia dalszych czynności na zalanych terenach.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Po wygaszeniu działającego od końca marca programu ceny paliwa niżej, na stacjach zauważalne podwyżki.
9: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba.
10: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
11: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale to jest za coś.
7: Pacjenci mogą wykupować od lipca, warto pamiętać, leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Z takiej możliwości już w pierwszym dniu skorzystało ponad 7200 aptek, przekazuje wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
12: 60%, czyli więcej niż co druga apteka w Polsce będzie umożliwiała dzielenie recept. Oczywiście są też apteki, które potrzebują trochę więcej czasu, kilka dni, parę tygodni, żeby też dostosować swoje systemy, więc liczymy, że tych aptek będzie coraz więcej.
7: A taką mapę aptek, w których mogą Państwo zrealizować dzielone elektroniczną receptę mogą Państwo znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.
6: Tu są wiadomości Radio Opole.
7: Do końca lipca potrwa w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu wakacyjna akcja układania z pucli aranżacji dookoła świata. Są tam krajobrazy, widokówki miast, mapy świata. Do tworzenia tego obrazu można dołączyć w każdej chwili. Wystarczy przejść od poniedziałku do piątku między 13 a 17. Z uczestnikami tej zabawy na spostrzegawczość rozmawiała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Co pani ma do ułożenia? Który fragment?
13: Ja myślę, że to są te...
2: Z napisem Toronto.
13: Tu chyba jest ta wieża. To są chyba też ciężka sprawa jak na razie.
2: No ale pani dopiero zaczęła, a już coś mamy.
13: O, bo jest mało elementów, to jest zdecydowanie łatwiej cokolwiek zrobić.
14: I właśnie zastanawiamy się, jak to złożyć, żeby to miało swój kształt. A podobno mamy wszystkie zwierzęta tej planszy, a ich jest sporo.
15: Dobrze, to idzie tak. Jestem zadowolona, że po prostu potrafię jeszcze coś ułożyć z takich malutkich klocków, ale do przodu.
7: Do końca listopada potrwa dokończanie modernizacji ulicy Szkolnej w Branicach. Tam poza nową nawierzchnią powstaną też chodniki oraz oświetlenie i parkingi. Droga będzie prowadzić nie tylko do budynków wielorodzinnych czy bloków, ale też bezpośrednio do samego stadionu.
6: Światowe agencje informują.
7: Część rosyjskiego społeczeństwa ogłosiła internetowy bunt przeciwko Władimirowi Putinowi, informują rosyjskie media niezależne. Rosyjski segment internetu oraz zakazane w Rosji portale społecznościowe zapełniły się filmikami i wpisami krytykującymi kremlowski reżim, nie tylko w kontekście fatalnych skutków napaści na Ukrainę. Holenderska armia przejdzie gruntowną przemianę. Ministerstwo Obrony chce inwestować mocno w drony, systemy bezzałogowe i sztuczną inteligencję. Armia ma być zgodnie z tym nowym założeniem gotowa na nowoczesną wojnę, taką jak właśnie w Ukrainie.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Powoli słońce próbuje się przebić przez chmury, które mamy w stolicy województwa opolskiego. Dajcie mu szansę, naprawdę. Ono dzisiaj jak się rozkręci, to będzie jeszcze bardzo mocno świeciło. 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle będzie dzisiaj, natomiast od jutra już spadek temperatury. Jutro 22, w sobotę 21, w niedzielę, w poniedziałek i wtorek deszcz i koło 20 stopni, w następną środę nawet 19. Jeszcze będziemy tęsknić za upałem.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak, ja wiem, że ja to bardzo często powtarzam, że jeszcze będziemy tęsknić za upałem, ale naprawdę będziemy tęsknić za tym upałem wtedy, kiedy będziemy mieć w nocy 12 stopni i zimno. 5 po 8, Magda Szywińska i Maciek Dudek. Witajcie.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
9: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorska.

0: tobą i...
1: Jest kwadrans po godzinie 8, słucha się porannego programu w Radio Opole i o tej porze w porannym programie Poranna Rozmowa. A w studiu obok Joanna Matlak i jej gość.
2: Poranna Rozmowa Radio Opole.
3: A gościem porannej rozmowy jest pan Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, spółki zarządzającej Międzynarodowym Portem Lotniczym w Katowicach, w Pyrzowicach, Katowice. Dzień dobry, witam. Śląsk, witamy.
4: Dzień dobry, pani redaktor, witam szanownych państwa, dzień dobry.
3: No właśnie, okres wakacyjny wydaje się, że powinien cieszyć ludzi z pana branży, no ale mamy pewne komplikacje. No właśnie, konflikt na Bliskim Wschodzie, ceny paliw. Jaki będzie ten sezon, panie prezesie?
4: No nie będzie zły. Myślę, że no, te nasze założenia, które mamy, obsłużymy prawie 8 milionów pasażerów. Na pewno taki ruch dowieziemy mimo tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Na pewno Bliski Wschód komplikuje latanie głównie do Azji, dlatego że tam są duże porty przesiadkowe i praktycznie one do dzisiaj nie działają w pełni, tak jak to było przed lutym tego roku. Ceny biletów, no niestety wzrosły, ale obserwuję, w Europie nie wzrosły tak bardzo, żeby to był jakiś problem, dlatego że no ceny paliwa lotniczego, no one teraz spadają. Mam nadzieję, że ten konflikt się szybko zakończy. W tym roku no mamy 18 nowych połączeń, w związku z tym naprawdę ta oferta jest bardzo szeroka i nie widzimy jakiegoś problemu z wypełnieniem samolotów. Spodziewamy się w lipcu i w sierpniu, że obsłużymy w każdym z tych miesięcy po 1 milion pasażerów. W ubiegłym roku to było ponad 900 tysięcy, czyli gdzieś no, faktycznie te 100 tysięcy więcej obsłużymy tylko w lipcu i w sierpniu.

0: stopniu, także spodziewamy się dobrego sezonu z bardzo dobrą ofertą, którą dzisiaj mamy w Pyrzowicach.
1: A te nowe połączenia to gdzie?
0: Te nowe połączenia to jest 18. Ja tu sobie ściągawkę przygotowałem, dlatego że ich jest sporo. Wizzair otworzył kilka kierunków nowych. To jest Braszów, Brindisi, Komiso, Dubrownik, Faro, Maastricht, Ohryda, Lamecja, Rijeka, Rimini, Varna. Byłem w Rimini w maju. Polecam. Myślałem, że to jest taki kurort, gdzie jest mnóstwo ludzi. To jest piękne miasto. To jest przede wszystkim piękna promenada z dostępem do morza. Oczywiście to są tysiące leżaków, które są na plaży, ale myślę, że to jest miejsce warte odwiedzenia. Ryanair, Aarhus, Lamecja, Malaga, Tirana. Malaga, przepiękne miasto. Bardzo lubię tam latać. Też byłem w tym roku w Malace. Corendon uruchomił też połączenie regularne do Heraklionu. Można sobie kupić bilety i dwa połączenia nowe czarterowe. To jest Grecja, Valos i Konstancja w Rumunii. W sumie 18 nowych tras. To jest wysyp nowych tras. Ostatnio 10 lat temu mieliśmy tak dużo nowych nowości w Pyrzowicach.
1: Wspomniał pan na początku rozmowy, że z Azją obecnie jest trochę problem. Duże było zainteresowanie generalnie tym kierunkiem?
0: Na pewno w zimę mamy sporo kierunków dalekodystansowych. To są kierunki do Tajlandii i do Wietnamu. To jest Kolumbia. To są kierunki, które no, z racji tego, że one są no, dalekie, te połączenia realizowane są przez porty przesiadkowe. Zyskuje dzisiaj Istanbul jako port przesiadkowy. Myślę, że oferta Turków jest bardzo dobra. Mówiłem o Azji, że podrożały bilety i tak jest właśnie na tych kierunkach, ale Istanbul daje radę i dzisiaj większość tych połączeń, które są realizowane, odbywa się przez Istanbul. Nowy duży port, lotnisko wspaniale skomunikowane. Prawie 200, praktycznie wszystkie kraje, które są, to jest chyba ze 180 połączeń. Bardzo dobry port tranzytowy i myślę, że no to jest alternatywa dzisiaj.
1: Mhm. Powiedział pan w TVP Katowice, że jedno duże miasto liczące około 1 000 000 mieszkańców pomogłoby nam w rozwoju. Co to znaczy?
0: Od wielu lat toczą się dyskusje na temat połączenia miast na Górnym Śląsku. Te miasta, no, dzisiaj mamy 15 dużych miast, które no, działają jako niezależne organizacje. Katowice to miasto, które dzisiaj ma ponad 250 tysięcy mieszkańców, no i konkuruje w otoczeniu choćby z Krakowem, który ma ponad 6. Taka dyskusja się toczy od wielu lat i myślę, że z punktu widzenia rozwoju w ogóle Śląska i konkurencyjności Śląska w tym otoczeniu najbliższym, ale w ogóle w Europie, dobrze by było, gdyby te miasta no, współpracowały nie tylko ze sobą na zasadzie organizacji transportu, ale żeby po prostu stworzyć jedną dużą organizację miejską, która no, zupełnie inny potencjał i konkurencyjność będzie miała. Nie jest to proste. Myślę, że chętnych za dużo nie ma dzisiaj do połączenia, ale myślę, że warto o tym dyskutować, bo same pozytywy widzę z tego typu działań.
1: Stąd też sympatia niejako do Opolszczyzny?
0: Do Opolszczyzny tak. Ja tu zawsze każdemu mówię, że mamy podobne postrzeganie świata, podobne postrzeganie wartości i mamy podobne natury. Lubimy też pozytywnych osób w otoczeniu, otaczać się pozytywnymi osobami. Lubimy pracować, co też nas chyba wyróżnia, a poza tym no, to jest piękne miasto. Tam, gdzie są rzeki, tam są mosty, tam się ludzie zakochują na tych mostach. No to jest piękne otoczenie. Zresztą jak wjeżdżam tutaj zawsze do Opola, to człowiek czuje troszkę, że tu wolniej się żyje, że tu jest to otoczenie, które sprzyja właśnie takiemu życiu z naturą w zgodzie. No i macie jedną rzecz, która nie tylko jedną, ale was wyróżnia, przepiękne pole golfowe blisko Opola w Kamieniu Śląskim. Przepiękny obiekt, który pewnie może dzisiaj, jak będę wracał,
1: jakie plany inwestycyjne ma państwa spółka?
0: No zawsze myślę, że mamy sporo inwestycji. Każdego roku, w tym roku na inwestycje wydamy ponad 150 milionów. Ubiegły rok zamknęliśmy inwestycjami na poziomie 170 milionów. Kończymy bardzo ważny projekt, to jest baza paliw w oparciu o bocznicę kolejową, transport kolejowy, który będzie realizował dostawy paliw na lotnisko. Jesteśmy lotniskiem, które bardzo dynamicznie się rozwija, tego paliwa się sporo sprzedaje, w związku z tym nawet patrząc na sytuację na świecie związaną z paliwami, ważne będzie właśnie składowanie paliwa i gromadzenie rezerw na takie sytuacje, które się odbywają. Kolejne parkingi budujemy, co jest ważne też dla, myślę, mieszkańców Opolszczyzny. W bardzo dobrych, komfortowych warunkach, za dobrą cenę można zaparkować na lotnisku samochód. To jest ponad 1500 miejsc. W tym roku rozpoczynamy rozbudowę, powiększenie hali przylotów w terminalu C. Pojawią się dodatkowe bramki kontroli paszportowej, bramki automatyczne, ich będzie 10. Także będzie 10 bramek, gdzie po przylocie ze strefy No Schengen będzie można automatycznie się odprawić. No będzie to budynek, który zwiększymy nie tylko kubaturę, ale też się pojawią dwie karuzele dodatkowo, także po przylocie myślę, że ten czas oczekiwania na bagaż będzie znacznie krótszy. No i rozstrzygamy przetarg na projekt tej podstawowej infrastruktury, którą chcemy wybudować. To jest nowy terminal centralny, nowy terminalczyk główny, który chcemy wybudować w latach 28-31. Rozstrzygamy przetarg na projektanta i myślę, że w tym roku podpiszemy umowę, wybierzemy. Mamy 6 oferentów. To są duże też grupy architektoniczne z Europy. Myślę, że mamy z czego wybrać i powstanie bardzo nie tylko ładny obiekt, ale przede wszystkim operacyjnie sprawny i efektywny.
1: Mhm. Efektowny. Muszę zapytać, panie prezesie, jaki wpływ na działalność lotniska w Pyrzowicach będzie miał Port Polska, CPK?
0: No ja zawsze mówię, że no nie, dla Polski jest to ważna inwestycja, ważna infrastruktura, zwłaszcza, że Polska cały czas przesuwa się w tych rankingach państw, jeśli chodzi o dochód narodowy. Jesteśmy 20-21 gospodarką świata i powinniśmy taką infrastrukturę planować, a budować w szczególności. Port Polska jest dedykowany przede wszystkim na ruch przesiadkowy, ruch, który będzie generował głównie narodowy przewoźnik Polskie Linie Lotnicze LOT. My cały czas celujemy w ruch point to point. Ludzie chcą latać blisko domu. Linie low-costowe, które są dzisiaj dominujące w portach regionalnych jak Wizz Air i Ryanair, chcą uruchamiać połączenia właśnie z takich portów, bo ich model biznesowy, czyli szybkość rotacji na lotnisku. No pamiętajmy, że Ryanair na lotnisku chce stać nie dłużej jak pół godziny. W związku z tym infrastruktura, która powstanie właśnie w centralnej Polsce, no ona nie jest dedykowana dla tego typu ruchu. Nasze plany z uwzględnieniem rozwoju Portu Polska się nie zmieniają. Chcemy w 2030 roku mieć 10 milionów pasażerów. Będziemy już dużym lotniskiem też w Europie i to się nie zmieni. Mhm. Oczywiście ten wzrost ruchu w kolejnych latach po 2030 roku on będzie mniejszy, też ze względu na to, że Polska już wtedy będzie miała 80-90 milionów pasażerów, czyli już będziemy mieli ten wskaźnik mobilności ponad 2. Kolejne lata zakładamy, że do 2030-32 roku wzrost w Pyrzowicach ruchu rok do roku to jest około 6,7%, a w kolejnych latach to będzie 3,2%, i tak zakładam.
1: Mhm. Artur Tomasik, prezes GTL-u, jest gościem Radia Opole. Jeszcze mam jedno pytanie, teraz przejdziemy do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: pół do dziewiątej o tej porze. Pora na wiadomości w skrócie, które przygotował i prezentuje dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Sezon nie powinien być zły. Myślę, że mimo tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, obsłużymy prawie 8 milionów pasażerów, wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole Artur Tomasik, to prezes spółki, która zarządza Katowice Airport w Pyrzowicach. Ze względu na duże porty przesiadkowe, wyjaśniał nasz gość, sytuacja w tym rejonie świata komplikuje przede wszystkim ruch do Azji, stąd też nieco wyższe ceny biletów. Wśród 18 nowych połączeń, jakie oferuje spółka, są takie kierunki, jak chociażby Dobrowolnik, Rijeka, Rimini, Varna czy Malaga. To pierwsze tak mocne poszerzenie dostępnych kierunków od prawie 10 lat. 11 osób zginęło wskutek rosyjskiego ataku na Kijów. Wśród 56 poszkodowanych jest także dwoje dzieci. Celem ataków były m.in. budynki mieszkalne w 7 dzielnicach, a także hotel w ścisłym centrum miasta. O 9 zapraszam. Kończy się budowa hali sportowej przy podstawówce Warszawowej, a w sporcie Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone z awansem do 1/8 mundialu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na razie pojawia się i znika, ale będzie spokojnie. Słońce dzisiaj ma być razem z nami, ma świecić całkiem mocno. Do 26 stopni spodziewamy się dzisiaj jeszcze zobaczyć na opolskich termometrach. I wszystko wskazuje na to, że to ostatni taki ciepły dzień w tym tygodniu. Do 26 w najcieplejszym momencie dnia. Już później temperatura będzie spadać. Jutro 22, od soboty jeszcze chłodniej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I nacieszmy się tym słońcem, póki jeszcze jest, bo od niedzieli to będziemy się cieszyć. Cieszyć opadami deszczu. Będziemy się cieszyć, że nam podlewa trawniki, podlewa siano u sąsiada i świeżo wywieszone pranie u teściowej na balkonie. Tak właśnie będzie.

bardzo nastrojowa Zalia w Radio Poradach tak do grania przy ogniskach. Tylko kochaj mnie do pierwszych wakacyjnych miłości. Wakacje w pełni to jest też dobry czas nie tylko na miłość, ale na zabawy w terenie, na wycieczki w góry, na rowery i tak dalej, i tak dalej. Chociaż przy takiej okazji nie trudno o drobne wypadki, o skaleczenia. Podręczną apteczkę na wszelki wypadek warto zawsze mieć przy sobie. Rzeczpospolita pisze, że naukowcy opracowali elastyczny plaster wyposażony w sztuczną inteligencję, który analizuje dane zdrowotne bezpośrednio na ciele. Urządzenie potrafi niemal natychmiast interpretować informacje medyczne i bardzo dokładnie monitorować pracę serca. Taka to innowacja od naukowców. No, fajnie, super, świetnie, bardzo dobrze. Natomiast każdy rodzic, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, wie, że taki plasterek to potrafi zaleczyć wszelkie rany. Działa zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest potrzebny. I niekoniecznie taki z AI-em. Wystarczy ze świnką Pepą.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Mała Armia Janosika wystąpi już w najbliższą sobotę w Opolskim Amfiteatrze. Mamy dwa podwójne bilety na ten koncert dla Was dzisiaj w Radio Opole do zdobycia, ale trzeba o nie powalczyć, trochę porywalizować, niemal jak w jakiejś dyscyplinie sportu. Dzisiaj jest 2 lipca i dzisiaj mamy Dzień Komentatora Sportowego, dlatego my Was zachęcamy do tego, żeby powalczyć o bilety na Małą Armię Janosika właśnie w takim stylu trochę sportowym, a dla zobrazowania tego wszystkiego poprosimy o taki specjalny piłkarski, komentatorski okrzyk. No właśnie, tak to brzmi, ale można to zrobić dłużej, na przykład tak. I pewnie jeszcze dłużej też by się dało, ale nie wcale o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaprosić słuchaczy Radia Opole na koncert Małej Armii Janosika, tak jak to robią komentatorzy sportowi. Im ciekawiej, im bardziej dynamicznie, im bardziej barwnie, bo to jest też charakterystyka tego komentowania, tym lepiej, tym większa szansa na to, że to Wy zdobędziecie zaproszenie na koncert do Opolskiego Amfiteatru. 774-541-541. Czekamy na Wasze telefony.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: proście do Polskiego Amfiteatru na Małą Armię Janosika, słuchacze Radio Opole, ale w stylu komentatora sportowego. Już za moment będziemy mieć dla was przykład tego, jak się mówi o sporcie. Wiadomości sportowe już za kilka minut, a punktualnie o 9:00. Wszystko to, co warto wiedzieć w czwartek rano.
1: Radio Opole.
2: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
4: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
5: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
4: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
6: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
7: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
8: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
2: Po reklamie.
0: Dzień komentatora sportowego dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, a do tego też Międzynarodowy Dzień UFO. Jest 9:00.
12: Dobiega końca budowa hali sportowej przy podstawówce Wrąsowej. Do końca roku potrwa budowa pierwszej w gminie murów ścieżki pieszo-rowerowej. Wiemy, dokąd poprowadzi, a w sporcie Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone. Z awansem do 1/8 mundialu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Te najważniejsze wiadomości ma dla nas już teraz Jacek Rudnik.
12: Po interwencji w powiecie głubczyckim od tego rozpoczynamy. Wyjeżdżali najczęściej opolscy strażacy, usuwając skutki środowych nawałnic, przede wszystkim w miejscowościach w sołectwach Raków, Szczyty i Czerwonków. Miejscowe zalania wystąpiły także w Baborowie oraz miejscowości Sucha Psina. Samorząd informuje, że jedną z rodzin zalanego budynku ewakuowano w nocy do lokalu zastępczego w Baborowie. W Urzędzie Miasta jeszcze powinno trwać posiedzenie komisji dotyczące najbliższych działań na poszkodowanych przez nawałnice terenach.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
12: Dobiega końca budowa hali sportowej przy podstawówce Wrąsowej. To jedyna z trzech szkół gminy Leśnica, jeszcze bez zaplecza sportowego. Skorzystają z niej nie tylko uczniowie, ale także mieszkańcy Raszowej, Łąk Kozielskich czy Krasowej. Mówi nam burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzębski.
13: Pełnowymiarowej sali gimnastycznej brakowało uczniom. Dotychczas dzieci zajęcia WF-u miały w powiększonej klasie, a w okresie letnim na zewnątrz. Nowa sala gimnastyczna to z jednej strony nowoczesne miejsce do realizacji lekcji WF-u, ale również miejsce, z którego będą korzystali i strażacy, i LZS Raszowa, zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych. Sala gimnastyczna to nie tylko miejsce dla szkoły, ale miejsce dla lokalnej społeczności.
12: Do końca roku potrwa budowa pierwszej w gminie murów ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Kały. To będzie odcinek od dworca kolejowego aż do centrum Starych Budkowic. Przygotowanie tego ponad 4-kilometrowego traktu będzie kosztować około 6 milionów złotych.
1: Twoje źródło prawdziwe.
2: prawdziwych informacji.
12: Sezon nie powinien być zły. Myślę, że mimo tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, obsłużymy prawie 8 milionów pasażerów. O tym mówił w porannej rozmowie Radio Opole Artur Tomasik, to prezes spółki zarządzającej Katowice Airport w Pyrzowicach. Ze względu na duże porty przesiadkowe, wyjaśniał nasz gość, sytuacja w tym rejonie świata komplikuje ruch do Azji.
14: Faktycznie one do dzisiaj nie działają w pełni tak, jak to było przed lutym tego roku. Ceny biletów no niestety wzrosły, ale obserwuję, w Europie nie wzrosły tak bardzo, żeby to był jakiś problem, dlatego że no ceny paliwa lotniczego, no one teraz spadają. Mam nadzieję, że ten konflikt się szybko zakończy.
12: A wśród 18 nowych połączeń, jakie oferuje spółka, są takie kierunki jak chociażby Dubrownik, Rijeka, Rimini, Varna, czy Malaga. To pierwsze tak mocne poszerzenie dostępnych kierunków od 10 lat.
15: Wiadomości ważne dla Ciebie.
12: Messiah i grupa Ira to są największe gwiazdy rozpoczynających się w piątek dni Krapkowic. Poza występami scenicznymi na placu Eichendorfa w programie są także Strefa Gastronomiczna czy Wesołe Miasteczko. Messiah oraz Ira pojawią się na scenie w sobotę. Aleksander Bernat, dyrektor Krapkowickiego Centrum Kultury, zaprasza też na piątkowy wieczór.
16: Program jest bardzo zróżnicowany, bo zaczynamy w piątek przepięknym koncertem w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Opolskiej. Na scenie plenerowej zaprezentują muzykę filmową, także myślę, że to jest wspaniałe przeżycie przyjść i w plenerze posłuchać wspaniałej muzyki w wykonaniu wspaniałej naszej Filharmonii Opolskiej.
12: Krapkowice potrafią zaskoczyć z dużym zainteresowaniem i są też oczekiwane niedzielne mistrzostwa traktorów zabytkowych.
15: Światowe agencje informują.
12: Niemiecka prokuratura postawiła zarzut Ukraińcowi, który miał dowodzić atakiem na gazociąg Nord Stream. Jesienią 2022 roku eksplozje uszkodziły magistralę na dnie Bałtyku. Przed rokiem, przypomnijmy, Sierhij K. został aresztowany we Włoszech. Rewolucja w podróżowaniu na Słowacji, czytamy na portalach w tym kraju. Od lipca obowiązuje zintegrowany bilet. Pozwala pokonać wybraną trasę kilkoma środkami transportu różnych przewoźników. U progu wakacji zainteresowanie taką nową ofertą jest bardzo duże.
15: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
12: 4 po 9.
15: Sport w Radiu Opole.
17: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarz turnieju pokonał Bośnię i Hercegowinę 2-0. Wcześniej Belgia odrobiła dwubramkową stratę i po dogrywce zwyciężyła Senegal 3-2. Emocji nie brakowało też w spotkaniu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Dzięki bramkom Harry'ego Kane'a wyspiarze wygrali 2-1. Dzisiaj o 21:00 czasu polskiego o awans do 1/8 zagrają Hiszpania z Austrią. O 1:00 w nocy Portugalia zmierzy się z Chorwacją, a 4 godziny później Szwajcaria z Algierią. Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą w meczu drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Obaj zawodnicy spotkali się do tej pory dwukrotnie i zaliczyli po jednym triumfie. Majchrzak wypowiada się o najbliższym rywalu z dużym szacunkiem.
18: Będzie to bardzo trudne spotkanie, może dla szerszej publiczności jeszcze nie jest aż tak znaną postacią, ale wchodzi w tour, osiąga swoje najlepsze rankingi w karierze. Obecnie był w czwartej rundzie Roland Garrosa, więc też jest w życiowej formie. Rok temu pokonał u mnie na trawie, więc spodziewam się na pewno bardzo trudnego spotkania. Natomiast gram dobrze, jestem przygotowany, nagrany, więc myślę, że będzie dobry mecz i zobaczymy, jak on się potoczy. Na pewno dam z siebie wszystko.
17: Spotkanie Majchrzak z Fajda rozpocznie się około godziny 13:30. Godzinę później na kort wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Jeden z najlepszych koszykarzy NBA, 41-letni LeBron James, poinformował swój dotychczasowy klub Los Angeles Lakers, że ma zamiar grać gdzie indziej. Wiadomo więc już, że król James wróci na swój 24. sezon w lidze zawodowej, ale nie jest jeszcze jasne, w którym zespole wyląduje. Jego agent Rich Paul ma zebrać oferty i przedstawić koszykarzowi. Media za oceanem spekulują, że słynny zawodnik może trafić do Golden State Warriors. 19-letni pomocnik Bartosz Mazurek został piłkarzem austriackiego Red Bull Salzburg, poinformował jego dotychczasowy klub Jagiellonia Białystok. Piłkarz zmienia barwy na zasadzie transferu definitywnego. Za granicą stał się znany, gdy w lutym zdobył 3 bramki w meczu Ligi Konferencji z Fiorentiną. Jest reprezentantem Polski do lat 19.
15: Pogoda.
0: No i już jest. Słońce pięknie świeci nam w stolicy województwa opolskiego. W całym regionie raczej też już powinno być bardzo słonecznie. Dzisiaj jeszcze cieplutko, do 26 stopni. Przyjemna temperatura, bo nie

0: upalnie, ale tak przyjemnie ciepło. 26 w najcieplejszym momencie dnia. W Opolu, w Głubczycach, w Kluczborku i w Krapkowicach 27 stopni może się pokazać w Prudniku. Od jutra chłodniej, jutro 22 stopnie, no i noce już zimne z temperaturą nawet około 12 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to plan jest następujący. Dzisiaj się jeszcze dogrzewamy, wszyscy ci, którzy czują, że potrzebują nagromadzić tego ciepła słonecznego, a od jutra trochę odpoczywamy od upałów, trochę łapiemy deszczu do beczek. Takiej deszczówki przyda się na później, bo później znowu się zaczną upały, znowu 30 stopni na termometrach. Magda Szybińska, Maciek Dudek, gorąco witamy.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Bardzo często zachęcamy słuchaczy Radia Opole do tego, żeby podejmować różne aktywności i fizyczne, bo wiadomo, że sport to zdrowie. Podobno jest tak, że w zdrowym ciele zdrowy duch, to jest wiadomo, natomiast to z tabletkami jest takie bardzo znane powiedzenie, że tabletka nie zastąpi ruchu, natomiast ruch jest w stanie zastąpić wiele tabletek. Kasia Jędrzejewska razem ze mną w studiu. Biegam, bo lubię. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
1: No i tym razem będziemy zachęcać do tego, żeby biegać i jednocześnie też pomagać, bo przed nami 10. bieg PKO, bieg charytatywny, na który będziemy zapraszać na wrzesień, ale już teraz warto o tym pomyśleć.
2: Tak, ja już zapraszam serdecznie, bo miasta tam biją się, zapisują się drużyny i to jest fantastyczne, że tak dużo osób chce pomagać.
1: Zatrzymajmy się, mówisz, miasta się biją, dlatego że to jednocześnie w 20 miastach w Polsce będzie ten bieg się odbywał 12 września. Opole też pełnoprawnym miastem w tym biegu będzie.
2: Tak, i to jest naprawdę wspaniała wiadomość, bo tak troszkę się o to staraliśmy. Kiedy ostatnio, jak mieliśmy właśnie tego typu bieg, to bardzo, bardzo spodobał się Opolanom. No i dopytywali i udało się. Mamy właśnie to zielone światło. No ale słuchajcie, żeby nam znowu, prawda, dali to zielone światło, to musimy mieć dużą frekwencję. Dlatego tak czekam, aby jak najwięcej drużyn zapisało się i z nami bawiło się i walczyło.
1: A jaki to jest bieg? Jaki to jest charakter biegu?
2: To jest tak, drużynowy, ponieważ drużyna ma się składać z 5 osób i czy walczymy? No, to nie jest tak, że jeżeli będziemy ostatni, coś się stanie. Tak naprawdę każde okrążenie, prawda, to jest tam pieniądze, właśnie pomagamy. Dlatego nie jest to nic złego, jeżeli jakaś drużyna będzie miała najmniej tych okrążeń, któraś najwięcej. Wiadomo, że są przewidziane nagrody dla tych drużyn, które jednak zrobiły ten rekord, ale przede wszystkim to ma być zabawa, pomoc i wiadomo, troszeczkę tej rywalizacji musi być.
1: A to
2: jednak ją lubimy.
1: Pewnie, że tak, ta adrenalinka zawsze jest potrzebna. To teraz plan na wakacje mamy taki, żeby zebrać 5-osobową drużynę, która sobie trochę potrenuje jeszcze przez wakacje i później 12 września wystartuje w 10. PKO biegu charytatywnym. Ta 5-osobowa drużyna będzie biegała w sztafecie po stadionie lekkoatletycznym w Opolu, tak?
2: Tak, tak. I będą sobie podawali profesjonalną pałeczkę sztafetową, tak? Jak ci nasi profesjonaliści, też te nasze złotka sztafetowe. 400 metrów biegniemy, podajemy pałeczkę sztafetową koledze, koleżance, z drużyny oczywiście. I później kolejna. I jeszcze dodam coś takiego ważnego, że jeżeli zapiszemy tą drużynę, wiadomo, fajna nazwa, u mnie to będą mieli różne będą nazwy, bo już tam już wiem, że część osób z mojej drużyny Biegam, bo lubię zapisała się. I jeżeli nie jesteśmy pewni, czy te 5 osób, prawda, na pewno będzie mogło wziąć udział, najważniejszy jest ta pierwsza osoba, która zapisze, nazwa. Oczywiście możemy coś zmienić, to nie jest żaden problem. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą mogę powiedzieć później.
1: Dobrze, to powiemy w takim razie później. Skoro Kasia tak mówi, to oznacza, że zostaje w naszym studiu. A my do tej rozmowy na temat 10. PKO biegu charytatywnego wrócimy za moment. No powiemy też, jaki jest cel tego biegu. No i też, co jeszcze można za niego zdobyć.

0: Wracamy do rozmowy z Katarzyną Jędrzejewską, która znana jest z tego, że biega, bo lubi. Biegam, bo lubię, to jest twoja stała akcja, ale tym razem zachęcasz wszystkich do tego, żeby się zapisać na 10. PKO Bieg Charytatywny. Wiemy już, że on będzie 12 września. Teraz jest czas na zebranie drużyny, 5-osobowej drużyny. Ale różne rzeczy mogą się wydarzyć po drodze, no bo wakacje przed nami, wiemy, że to jest taki czas intensywny, tu się tam ktoś zadrapie, tam ktoś zmieni plany, tu jeszcze jakaś kostka, nie daj Boże, skręcona. Czy jest możliwa wymiana w takiej drużynie, jeżeli się okaże, że ktoś nie może biec później?
1: Tak, jak przy poprzednim wejściu powiedziałam, że można, oczywiście najważniejsza jest ta pierwsza osoba, która zapisuje nazwę drużyny, opłacenie to jest 150 zł na drużynę, to jest bardzo mała kwota naprawdę, jak patrząc na różne biegi. I oczywiście, że możemy zmienić. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, no podczas tego biegu godzinnego, jeżeli ktoś no jednak no nie ma teraz siły, potrzebuje jeszcze odpocząć, tak? Czy coś się wydarzyło, odpukać, to może pobiec inna osoba z drużyny, tak? Byle z drużyny, a nie tam, prawda, kogoś się nagle łapie. Nie ma żadnego problemu. Myślę, że warto pomyśleć nad tym biegiem, ponieważ płacą nam za to, że my pobiegniemy.
0: No właśnie, 400 tutaj metrów. To jest tak, że za każde przebiegnięcie 400 metrów jest wpłacane 10 zł na cel charytatywny. Mhm. Czyli każda 400, każde okrążenie na stadionie lekkoatletycznym to jest realny pieniądz na pomoc charytatywną. A jaki jest cel tego biegu?
1: Tak, środki przeznaczone są na finansowanie bezpłatnej psychoterapii dla młodych osób, tak, które potrzebują wsparcia, jednak wiem, że ta walka z tym lękiem, depresją teraz jest ogromna. Widać, jaka jest
0: potrzeba. Dzieci i młodzieży, tak. To jest ten cel, tak. Na który pieniądze są zbierane. Czy jest jakiś limit czasowy? Bo wiesz, bo to niektórzy mogliby pomyśleć, ja tych 400 tych okrążeń to tam mogę tyle nadeptać, że kupę pieniędzy zbiorę.
1: 60 minut. Mamy gwizdek, biegnie osoba. Jeżeli jest ten już końcowy gwizdek, czyli po tych 60 minutach, to już jest koniec. I stajemy. Coś jak taki test Coopera, bym powiedziała. I tak, no powiem szczerze, jak naprawdę tak te 400 metrów pobiegniemy szybko, będziemy mieli dosyć.
0: To trochę tych kółek zrobimy.
1: Tak, no różnie to było. Naprawdę, bo to są osoby, które powinny w czasie na przykład 50 sekund, a inne potrzebują minutę 30. To nie jest ważne. Każde to koło liczy się. Każde koło to 10 zł.
0: No i to jest właśnie ta rzecz, w której możemy my realnie pomóc. A my mamy doświadczenie, prawda, w takim biegu charytatywnym. My kilka lat temu Opolanie także w sztafetach biegli.
1: Tak, w 2023 roku było tak około 50 sztafet. No naprawdę mam nadzieję, że teraz pokonamy, tak? Będzie jeszcze większa frekwencja.
0: Będziemy zachęcać do tego i przypominać jeszcze, że można wziąć udział w tej nie tylko zabawie, ale też w tym szczytnym celu. A jak się zapisać? Na bieg?
1: Można wejść na www.pkobiegcharytatywny, wszystko łącznie, pkobiegcharytatywny.pl. Również na Facebooku Biegam, bo lubię, bądź Biegam, bo lubię Opole. Jest wejście i można zapisać się. Nie, jest to żaden problem, naprawdę. Można łatwo to zrobić. Najtrudniejsza rzecz, wydaje mi się, to jest nazwa drużyny.
0: Wymyślić taką nazwę drużyny?
1: Tak.
0: Ale to nie jest premiowane, szkoda.
1: Nie, ale ludzie są kreatywni, fajnie się to czyta. Oraz, no wiadomo, zebrać jednak taką ekipę. Czyli, no wiem, że jeżeli się troszeczkę w tym gronie biegaczy, chociaż no to nie musisz być grono biegaczy, bo naprawdę biorą
0: można
1: udział.
0: Można też przedreptać, można przejść ten stadion lekkoatletyczny.
1: Tak, myślę, że piłkarze, czy z Odry, czy gwardziści, prawda, może oni siatkarki, myślę, że wezmą udział, tak, bo to jest jednak coś związanego ze sportem, tak, więc, a oni są wysportowani, to jak najbardziej
0: w ramach rozgrzewki,
1: o, na przykład, tak, ale różne firmy, prawda, zapisują się i przy okazji jest reklama. Ja naprawdę polecam, czy rodziny, prawda, są, jeżeli mamy już na przykład trójkę dzieci, no to proszę bardzo. To już mamy 5 osób,
0: tata,
1: drużynę, już jest, tak?
0: Jest
1: każdy może się zapisać, naprawdę nie ma limitu tam wiekowego i tak dalej, więc zapraszam, zachęcam i mam nadzieję, że będzie nas więcej niż w 2023 roku.
0: A każdy bieg zaczyna się od pierwszego kroku, ten krok już chyba teraz właśnie został zrobiony, bo o tym wszystkim mówiliśmy. Katarzyna Jędrzejewska zachęcała do udziału w 10. PKO biegu charytatywnym. Dzięki, Kasia, jeszcze będziemy o tym przypominać.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapprzygoda.pl. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Całkiem spora ta armia, bo liczy około 300 osób i oni wszyscy mają zmieścić się na scenie Opolskiego Amfiteatru już w najbliższą sobotę, jeżeli macie ochotę to zobaczyć. No to jeszcze macie szansę na to, żeby powalczyć o podwójną wejściówkę na koncert. Dzisiaj zadanie jest dosyć trudne, bo wymaga przede wszystkim umiejętności komentowania, tak jak robią to komentatorzy sportowi. W takim stylu trzeba zaprosić na ten koncert Małej Armii Janosika.
2: Zbliża się absolutny hit tego sezonu. Na murawę, a dokładniej na wielką scenę Narodowego Centrum Polskiej Piosenki już w tę sobotę wbiegnie muzyczny Dream Team. Ponad 300 zawodników, charakteryzujący się niesamowitą energią. Przed nami wielki mecz o miano największego widowiska folkowego w Polsce. Mała Armia Janosika wkracza w decydującą fazę letniej trasy.
1: No co tutaj dużo mówić. Redakcja sportowa Radia Opole stoi otworem. Jest jeszcze szansa, żeby powalczyć o podwójną wejściówkę na koncert Małej Armii Janosika. Tak rzutem na taśmę można do nas zadzwonić pod 774-541-541 i zrobić dokładnie to samo, co nasza słuchaczka. Ale może jeszcze lepiej.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: może i kochać jest za późno, ale nigdy nie jest za późno, żeby stać się stałym słuchaczem Radio Opole. Powiedzcie znajomym, że u nas najlepsza muzyka pod słońcem, nie tylko w wakacje. 12 minut pozostało do godziny 10. Lipa Sobieskiego z Przeworska została drzewem roku 2026 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Klub Gaja. Okaz zwyciężył w finale, w którym rywalizowało 16 drzew z całej Polski. Zdobyła prawie 4000 głosów. To lipa drobnolistna, która ma 320 lat i rośnie przy pałacu, siedzibie muzeum w Przeworsku, w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym Książąt Lubomirskich. Drzewo ma 19 metrów w wysokości i 692 cm obwodu. Od 1994 roku jest pomnikiem przyrody. Łukasz Mróz, dyrektor muzeum, nie kryje zadowolenia.
1: Mamy wielką satysfakcję i w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować wszystkim naprawdę podmiotom, które nas wspomagały. Na pewno będziemy przekuwać to na atrakcyjność turystyczną naszego muzeum, naszego powiatu i myślę, że to będzie taki swoisty magnes na turystów. No i oczywiście będziemy reprezentować dumnie całą Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku, co będzie się odbywać jesienią, więc do tego się przygotowujemy.
0: Zgodnie z legendą lipę miał zasadzić król Jan III Sobieski, który przebywał w Przeworsku w 1687 roku. Dziś to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej fotografowanych drzew w parku. W 2024 roku przy jej pniu ustawiono rzeźbę księcia Andrzeja Lubomirskiego, a wizerunek lipy znalazł się w nowym logo muzeum. A na Opolszczyźnie nie ma lipy. Nie ma kasztana, nie ma dębu, ani żadnego innego drzewa, które zgłoszono by do konkursu. No, co tutaj dużo mówić? Trochę lipa.

0: Za 3,5 minuty będzie godzina 10. Razem ze mną wakacyjne Radio Opole. Iwona Tokarska i Krzysiek Rab.
1: Cześć.
0: Jeszcze się nie nauczyłam, jak się mówi na ten program.
2: Radio Opole na wakacje.
0: Ach, to przecież jasne. To
1: tak sobie wyobraź, jasne. Że wiesz, że nie ma nic.
3: Widziałaś, że tutaj piasek wniosłam. Plażę
1: nie ma
3: będziemy
1: nic
3: robić.
1: I to znaczy, że Radio Opole na wakacje.
0: Jedna piasek w butach, drugi.
3: Słońce wnosi.
0: No niech będzie. Chciałam o butach powiedzieć, ale może lepiej nie.
1: Ja w ogóle nie słyszałem przez chwilę, co mówicie. Słucham, halo?
0: W każdym razie z Radiem Opole możecie się poczuć na wakacjach, nawet jeżeli jesteście jeszcze w pracy i przed urlopem.
2: A jaka
0: się
2: dzisiaj będą? Słuchajcie.
0: No to już nie mogę się doczekać. Dzięki za dzisiaj. Magda Szybińska, Maciek Dudek. Do jutra.
4: Radio Opole.
2: Reklama.
4: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
7: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
8: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck, Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do 10. Słuchacie Radio Opole w czwartek. To drugi dzień lipca, dzień dziennikarza sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. My sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
9: Zaczynamy w nich. Potężne laboratorium mefedronu na Dolnym Śląsku. Grupa przestępcza rozprowadzała narkotyk przez paczkomaty. Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw, niższy VAT i akcyza do końca września. Na razie brak reakcji. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne mówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
6: Wiadomości Radia Opole.
1: A szczegóły już teraz przedstawi Jacek Rudnik.
9: Najpierw jednak szef MON, wicepremier Borysław Kośniak-Kamysz z optymizmem o planach stałej amerykańskiej bazy wojsk w Polsce. Mówił o tym w Radiowej Trójce.
10: My przygotujemy wszystko ze swej strony. Jesteśmy w codziennym kontakcie ze stroną amerykańską, żeby uzgadnić szczegóły, pokazywać lokalizacje, zabezpieczać środki, informować. I będziemy w pełni gotowi do tego, że w momencie, kiedy strona amerykańska będzie podejmować decyzję, będzie miała pełne rozeznanie, jakie jest zaangażowanie i możliwości z naszej strony.
9: Teraz Dolny Śląsk. Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zlikwidowali tam laboratorium mefedronu i zabezpieczyli około 56 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 3 milionów złotych. Zorganizowana grupa przestępcza, jak ustalono, miała rozprowadzać narkotyki za pośrednictwem paczkomatów. Zatrzymany w sprawie 31-letni Ukrainiec dostał 4 zarzuty, wyjaśnia prokurator Mariusz Duszyński.
11: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wytwarzaniu i wprowadzeniu do obrotu substancji psychotropowych o znacznej ilości wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowej, m.in. w postaci mefedronu, oraz pranie pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych.
9: 8 z 22 zatrzymanych w tej rozwojowej, jak mówi policja, sprawie osób pozostaje w areszcie. Grozi im do 20 lat więzienia.
12: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
9: Uregulowanie płac i zasad zatrudniania lekarzy w prywatnej i publicznej ochronie zdrowia. Tematem czwartkowego spotkania Klubu Koalicji Obywatelskiej z ministrą zdrowia i szefem NFZ-u. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówiła w Polskim Radiu, że sytuacja w systemie ochrony zdrowia wymaga doprecyzowania.
13: Dzisiaj mamy o 15 spotkanie Klubu Koalicji Obywatelskiej z panią ministrą zdrowia i z szefem NFZ-u i będziemy się dowiadywać, co w tym pakiecie jest. Często kluby parlamentarne zapraszają poszczególnych ministrów do siebie na posiedzenia klubu, żeby uzyskać bezpośrednio wiedzę i nie jest to żadne jakieś wyjątkowe wydarzenie, choć oczywiście to, że teraz akurat zapraszamy ministra zdrowia, nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście sytuacja w ochronie zdrowia jest niezwykle trudna.
9: Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw i apeluje do marszałka Sejmu, by rozpocząć pracę nad tą propozycją jeszcze w trakcie obecnego posiedzenia Izby. Projekt niespecjalnie odkrywczy zakłada obniżkę podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy, co miałoby według tego pomysłu obowiązywać do 30 września.
12: Światowe agencje informują.
9: Podczas wrześniowego rocznego wystąpienia o stanie Unii Europejskiej mogą zapaść propozycje dotyczące wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Takie informacje podaje portal Euractiv, powołując się na unijnych urzędników i dyplomatów. Wystąpienie odbędzie się 16 września w Strasburgu. Hiszpanie już w blokach startowych przed dzisiejszym meczem z Austrią. Mistrzowie Europy liczą na przebudzenie i wejście wreszcie w rytm takiego wygrywania, co ma ich doprowadzić do finału mundialu. Formy pełnej jednak jak nie było, tak nie ma. Kibice wierzą, że tak jak Harry Kane uratował Anglię w meczu z Kongo, tak Lamine Yamal trafi dziś w dyspozycję dnia i uchroni Lariochę przed kompromitacją. Jak będzie, przekonamy się po 21. 11 wiadomości zapraszam. Ostatnie przygotowania do lata kwiatów w Otmuchowie. Weekendowe, florystyczne i koncertowe atrakcje. Potrwają do niedzieli.
12: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4 po 10.
12: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Katarzyna Zawadzka, zespół Manuka wystąpi dziś w Kędzierzynie Koźlu. To 5 różnych wrażliwości, które spotykają się w jednym brzmieniu. 3 wokalistki i 2 gitarzystów tworzą muzykę opartą na harmonii, emocjach przestrzeni. Ich znakiem rozpoznawczym są wielogłosowe wokale. Początek dzisiaj o godzinie 19 w klubie Kameleon w Kędzierzynie Koźlu. Kobieca strona stand-upu to wydarzenie proponuje w sobotę klubo-kawiarnia Opo w Opolu. Na scenie pojawią się komiczki z różnych stron Polski. Całość poprowadzi Małgorzata Bolek-Hulacka. Zamiast biletu będzie można kupić na miejscu cegiełkę Neopolskie Schronisko dla Zwierząt. Początek w sobotę o godzinie 19 to w klubo-kawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu. 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa rozpocznie się w niedzielę we Wrocławiu. To będzie wyjątkowa okazja, by posłuchać organów wraz z bogatym instrumentarium w murach gotyckiej kolegiaty. Koncert inauguracyjny zaplanowano w niedzielę o godzinie 19 w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. Szczegóły wszystkich koncertów zaplanowanych latem można znaleźć w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole. 10. Lustragan pod hasłem Nauka wyrusza w miasto. Wystawa przygotowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego będzie dostępna na przystankach autobusowych i na City Lightach w stolicy regionu. To wspólna inicjatywa realizowana z Galerią Sztuki Współczesnej i Urzędem Miasta. Zobaczymy ilustracje, które interpretują zagadnienia, pojęcia i ciekawostki ze świata nauki.
12: Pogoda.
3: To był nieco pochmurny poranek i nawet przez moment zastanawiałam się, czy będzie padać, czy nie będzie padać, ale słuchajcie, nie pada, niebo nam się pięknie rozpogodziło i nawet wyszło słońce do 26 stopni dzisiaj maksymalnie, także już całkiem przyjemnie, w sumie to można wywietrzyć sobie w końcu dom, mieszkanie, bo ostatnio dosyć duszno było, nocą od 15 do 17 stopni, no i faktycznie nocą mogą wystąpić opady deszczu, jutro zaś od 20 do 22, także jeśli tęskniliście za takim nieco chłodniejszym klimatem, to ten nadciąga.
1: 23 stopnie mamy aktualnie w Opolu i taka sama liczba także w Namysłowie i Brzegu. W Kluczborku mamy 22, w Nysie również. O, proszę bardzo, w Kędzierzynie Koźlu, który zazwyczaj jest takim najcieplejszym miastem, tylko 22 stopnie też.
12: Radio Opole.
15: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mamy 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Pole na wakacjach w składzie Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Maciej Dudek ten program będzie realizował.
3: Zostańcie z nami co najmniej do 15. Będą konkursy, będą goście, będzie zabawa i doskonała muzyka. Zresztą jak zawsze u nas. A już teraz na antenie Alcazar. This is the world we live in.

0: każdej porze. 774-541-541.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.
3: Słyszałaś o kompasie jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kozma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Mamy dokładnie 19 minut po godzinie 10 i rozpoczynamy ten program właśnie nowym konkursem, bo słuchajcie, od teraz właściwie w każdy czwartek będziemy chcieli Was zapraszać na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. No tak, tak, wakacyjny, bo to jest Radio Pol na wakacjach, tak w ogóle, tak. Na Festiwal taki Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa non sola scripta. Od razu tłumaczę, że znaczy to nie tylko to, co zapisane. Wszystkie koncerty we Wrocławiu, dokładnie w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja przy Placu Kościelnym. No i słuchajcie, mamy dziś podwójne zaproszenie na taki koncert inauguracyjny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, czyli 5 lipca, a wystąpi wtedy zespół wokalny Servi Domini Cantores. Tam w składzie Rafał Kobyliński, Paweł Sobierajski, Robert Kaczorowski, Tomasz Jarosz. Taka muzyka dostojna, organowa, to jest od nas dla Was, ale co trzeba zrobić, żeby wygrać?
2: Zadzwonić do Radia Opole pod 774-541-541 i skoro to festiwal non sola scripta, to pytanie do Was jest następujące. Co zamiast soli dodać do potrawy, żeby smakowała? Tak kreatywnie. Mam nadzieję, że podejdziecie do tej zabawy. Skoro non sola, no to idziemy w tę sól.
1: Poszliśmy Monty Pythonem.
2: Tak jest. Co zamiast soli dodać do potrawy, żeby smakowała? 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Peter Parnaboy, Day Day w Radio Pole. Mamy 28 minut po godzinie 10. Słuchacie Radio Pole na wakacjach i w te wakacje warto też wybrać się do Muzeum Wsi Opolskiej, do czego Was teraz będziemy bardzo gorąco zachęcać, a właściwie to zrobią to nasi goście, nasze gościnie. Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej oraz Ewa Olbryt, również z Muzeum Wsi Opolskiej. Dzień dobry, witajcie, drogie
1: Witamy
0: panie.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: A co będzie się działo w Muzeum Wsi Opolskiej? Właściwie to już się dzieje, bo wakacje już nam się rozpoczęły i w sumie to można bliżej poznać tę naszą ludowość, tę naszą kulturę właśnie w muzeum, prawda?
2: Dokładnie tak. Już od najbliższego weekendu rozpoczynamy bardzo lubiane przez naszych zwiedzających spotkania z twórcami ludowymi, czyli prezentować będą właściwie aż 6 różnych dziedzin rękodzieła i rzemiosła podczas soboty, niedzieli tego najbliższego weekendu. Także zachęcamy, będą właściwie dostępni dla naszych gości przez cały dzień od godziny 10 do 18. No i będą to i pokazy właściwie i szydełkowania, i haftu krzyżykowego, i robienia domowych przetworów, także wszystko to, co nasi goście bardzo lubią.
1: Trzeba się jakoś zapisywać, czy po prostu wejść z ulicy i bawić w najlepsze?
2: Oczywiście, wystarczy tylko przyjechać do nas w odpowiednim czasie i już wszyscy będziemy na naszych gości czekać.
0: Panie dyrektor, ale już jutro uruchomienie wystawy Dyplomy 2026 studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
3: Tak, w tym roku studenci bronią się u nas, to są obrony prac licencjackich i magisterskich. Są przygotowane ekspozycje tych prac w naszych budynkach, w spichlerzu z Grudyni. To jest duży spichlerz, który w ubiegłym roku był remontowany gruntownie, także zapraszamy dodatkowo, bo naprawdę bardzo ładnie remont wyszedł i te przestrzenie zostały udostępnione i są bardzo ciekawe i naprawdę ta ekspozycja bardzo ładnie wygląda. I jeszcze w takim mniejszym budynku, to jest tak zwany Domek Ogrodnika, tam też jest ekspozycja.
0: No z tego, co kojarzę, to zawsze ta wystawa była w Galerii Sztuki Współczesnej, ale teraz tam jest remont, prawda?
3: Tak, tam jest remont, więc my gościmy Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, co nas bardzo cieszy, bo myślę, że dodatkowy nasz plener też wzbogaca w jakiś sposób tą wystawę.
0: Ten anturaż jest niesamowity, tak?
1: Tak właśnie, tak sobie od razu też pomyślałem, czy przypadkiem studenci właśnie jakiś chałup nie chcieli tam namalować, albo spichlerzy, albo innych właśnie takich fajnych waszych obiektów. Jak to dawniej na wsi bywało, to są piękne pejzaże, od razu już gotowe, prawda?
3: Tak, ale na pejzaże i na malowanie mamy inne wydarzenia, natomiast oni tutaj dzielą się pewnie swoją pracą i też jesteśmy ciekawi, dlatego że to wszystko jest jeszcze zamknięte i jutro o godzinie 18 będzie można to zobaczyć po raz pierwszy.
0: Czy trzeba się jakoś specjalnie wcześniej zapisywać, czy jeszcze są wolne miejsca na tę wystawę? Czy można przyjść po prostu, tak jak to Krzysiu mówi, po prostu z ulicy?
3: Jutro jest otwarcie wystawy, także myślę, że każdy z ulicy może wejść. Natomiast później cała wystawa jest dostępna przez całe wakacje.
1: O, no, czyli będzie można jeszcze
3: tak, będzie można zobaczyć.
1: To jeszcze wspomnimy, bo ja widzę, to mnie akurat zaciekawił taki punkt, że na pewno w pewien weekend kolejny, 11-12 dzień lipca, Chrobry Fest, czyli taka impreza rycerska, która zresztą też już jest chyba wpisana na stałe w wasz kalendarz. Czego tam możemy się spodziewać? Jak rycerska, no to pewnie rycerzy.
2: Dokładnie. To już będzie drugi raz organizowane wydarzenie przez Fundację Impuls dla Kultury. Rzeczywiście w tamtym roku taka średniowieczna aura sprzyjała, bo było dużo zwiedzających zainteresowanych właśnie tym wydarzeniem i w tym roku z tego powodu impreza będzie trwała 2 dni, także zapraszamy i w sobotę i w niedzielę. Będą oczywiście pokazy, warsztaty średniowieczne tym razem, no i koncerty też zespołów takich właśnie średniowiecznych, folkowych.
1: Kojarzę, że byli tu goście w studiu, organizatorzy.
0: My te rzeczy będziemy
1: przynieśli.
0: Zapraszać.
1: I tak, i ktoś mnie tutaj pokładał mieczem po głowie, jak miałem ten hełm. Pamiętam.
0: Mam nadzieję, że to powtórzymy, a słuchacze też będą nam wypominać, że o, pani Iwono, ja widzę przez kamerę internetową.
1: Było, tak. Stanęli w mojej obronie.
0: Że pani dotyka mieczem głowy Krzysia. Na zegarze już w 10:30 zostańcie z Radiem Opole. Za moment powiemy więcej szczegółów a propos wakacji w Muzeum Wsi Opolskiej.

0: Za 24 minuty będziemy mieli godzinę 11. W naszym studiu nadal goście Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, i Ewa Lubryt, kierownik działu udostępniania i edukacji. No i zapraszamy was, żebyście w wakacje pamiętali o tym, że mamy takie piękne muzeum i tam w środku piękne eksponaty. I co więcej, dużo się tam będzie działo. Mówiliśmy już o spotkaniach z kulturą ludową, o wernisażu Dyplomy 2026, o imprezie rycerskiej. No to teraz ja zapytam o coś, co będzie po raz pierwszy, z tego co słyszę, Święto Wzoru Opolskiego i pierwszy festiwal opolskiej twórczości ludowej.
1: Dokładnie tak. Jest to wydarzenie, które rodziło się w naszych umysłach już od kilku lat, ponieważ jak Państwo na pewno wiecie, i Wzór Opolski, i w ogóle rękodzieło nasze opolskie, no święci triumfy w ostatnich latach. I stąd też pomysł na taką imprezę, gdzie jakby no wyróżnimy, zaprezentujemy i nagrodzimy naszych twórców ludowych, nie tylko tych ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych z naszego oddziału, tylko ogólnie wszystkich rękodzielników z naszego regionu. I stąd też pomysł na takie przedsięwzięcie. Jednym z punktów tego programu będzie też wręczenie nagród i dyplomów, takich wyróżnień właśnie dla twórców, którzy od wielu lat promują tą naszą kulturę regionalną, ten wzór opolski, haft i nie tylko. I chcemy po prostu ich w taki wyjątkowy sposób też nagrodzić i pokazać Państwu.
2: To wydarzenie 9 sierpnia.
1: Dokładnie tak, 9 sierpnia, to jest niedziela, także tak jak zawsze nasze wszystkie przedsięwzięcia takie plenerowe organizujemy właśnie w niedzielę.
2: Ale pani dyrektor, musimy się też pochwalić tym, że kuźnia ma już 300 lat i w związku z tym zachęcamy bardzo gorąco, żeby osoby powyżej 16 roku życia zapisywały się na warsztaty u kowala.
3: Tak, obchodzimy 300-lecie kuźni z Ziemiełowic. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Opolskiego na ten projekt. W ramach tego projektu będzie wystawa, ale zanim ona będzie, to właśnie są prace i warsztaty z kowalem. I to są bardzo, bardzo fajne warsztaty, dlatego że kowal prowadzi je bardzo indywidualnie, bo tam jest maksymalnie 2 osoby na tych warsztatach.
0: Proszę.
3: Są jeszcze miejsca, więc można się zapisywać, dzwoniąc do nas. Uczestnicy poznają fach, bardzo dużo się uczą i te prace, które będą wykonane przez uczestników, będą właśnie na wystawie.
0: I ważna uwaga, warsztaty są bezpłatne.
3: Bezpłatne, właśnie. Tak. To tylko trzeba się zapisać, ustalić termin z kowalem i do dzieła.
2: A teraz szykuje nam się ochłodzenie, więc można by było troszeczkę przy ogniu w tej duchocie
0: popracować.
2: No teraz
0: może w kuźni tak, chociaż tam no, będzie ciepło, to i tak będzie ciepło na pewno w takiej kuźni.
3: Było ciepło, w tamtym tygodniu też było ciepło, bardzo gorąco, warsztaty się odbywały.
4: No proszę.
3: Także kowal mówi, że nie ma różnicy, czy jest ciepło, czy zimno, przy kuciu żelaza jest zawsze gorąco.
2: No to kujcie żelazo, póki gorące, i zapisujcie się koniecznie na warsztaty, które właśnie organizuje Muzeum Wsi Opolskiej, a właśnie do odwiedzenia tej instytucji gorąco w naszym studiu zachęcały pani Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, oraz Ewa Olbryt, również z tej instytucji.
0: Dziękujemy
2: ślicznie za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: prawda, że fajne te jamańskie rytmy, ale bardzo dużo osób pracowało nad tym, żeby ten utwór So Much Trouble in the World był taki fajny, bo to był Bob Marley, The Wailers, feat. Nutio i Winky Dee.
1: Pięknie to wszystko zabrzmiało, ale przez moment...
0: Minut
1: ja
0: 11.
1: wiem, że to jamańskie brzmienia, natomiast tak trochę afrykańsko też momentami też to brzmiało. A to doskonale pasuje do mundialu, dlatego że te afrykańskie drużyny to w ogóle pokazały pazur na mundialu.
0: Oj, mocno.
1: Zresztą posłuchajcie relacji Adama Wołka.
2: Krótka piłka w Radio Opole.
3: Ależ ten mundial pisze nam piękne historie. Na pierwszy ogień podczas wczorajszego wieczora poszedł mecz Anglia-Demokratyczna Republika Konga. Miał być spacer dla Lwów Albionu, przynajmniej wielu tak przewidywało, ale okazało się, że ambitni Afrykańczycy nieźle namieszali. W siódmej minucie meczu spyszna miał się angielski bramkarz Jordan Pickford, bo Brian Sipenga skierował piłkę do jego sieci. Popłoch? Dumni Angole powiedzą nic z tych rzeczy, bo niczym Gryffindor w Hogwarcie mają swojego Harry'ego. No może nie Pottera, ale za to Kane'a. I ten najpierw wyrównał, ale dziełem sztuki była druga bramka. Napastnik Bayernu huknął jak z armaty pod ladę i bramkarz tęsknym niczym teksty piosenek Beaty Kozidrak wzrokiem odprowadził piłkę do bramki. To była rozgrzewka, awans Anglików, ale czekało nas spotkanie Belgów z Senegalem. Zanim ci pierwsi zorientowali, co dzieje się na boisku, dostali dwa gongi. W 24 minucie celnie przyłożył, jak się należy, Habib Diarra, a w 51 cegiełkę dołożył Ismail Assar. Wydawało się, że Europejczycy są na łopatkach i że posprzątane. Tym bardziej, że zawodnikom z Senegalu grało się bardzo dobrze i było to widać. Nastała 86 minuta i wtedy swój American Dream zaczął spełniać Romelu Lukaku, który wpakował futbolówkę do bramki. Belgowie złapali kontakt, ale niewielu wierzyło, że poza kosmetyką wyniku coś się zmieni i że to raczej piłkarze z państwa ze stolicą w Dakarze będą grali dalej. Belgowie zaś zostaną ze swoim złotym pokoleniem jak Himmelsbach z angielskim. Piękna historia? Nie do końca, bo Jurij Tielemans miał coś przeciwko. Wyrównał w 89 minucie, a w 127, czyli już w trakcie dogrywki, dołożył bramkę z wapna i było po ptokach. Piękny, pełen zwrotów akcji mecz, ale awans Belgów. Ostatni nocny pokaz to raczej bez pięknych historii, ale za to z czerwoną kartką. No cóż, ale po kolei i za porządkiem. Amerykanie mierzyli się z Bośniakami. To taki last dance dla 40-letniego Edina Dzeko. Napastnik Schalke 04 bardzo się starał i grał ambitnie, ale Bośniacy pożegnali się z turniejem. Romantycy futbolu z Sarajewa musieli uznać wyższość ekipy USA. Na boisku bez fajerwerków i specjalnych futbolowych ornamentów, ale za to skuteczni Amerykanie z precyzją chirurga wyleczyli futbolistów z Bałkanów z marzeń o awansie. Kiedy już wszyscy myśleli o zejściu na przerwę, Floralyn Balogun, niczym pracownik miesiąca jeszcze przed coffee breakem w korpo, ukłuł i 1-0 do szatni. W 82 minucie na 2-0 trafił Mark Tillman i było praktycznie po meczu. Z kronikarskiego obowiązku trzeba odnotować czerwień dla strzelca pierwszego gola i można było pójść spać. I nie było wyraźnego zakazu, by śnić o kolejnych spotkaniach. Najciekawiej zapowiadają się pojedynki Hiszpanii z Austrią, a przede wszystkim Portugalii z Chorwacją.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
5: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy czwartek, to jest drugi dzień lipca, Międzynarodowy Dzień UFO między innymi. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
6: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych w werbowanie ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. O 11 także ostatnie przygotowania do Lata Kwiatów w Otmuchowie. Florystyczne i koncertowe atrakcje. Do niedzieli.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: O szczegółach Jacek Rudnik.
6: Rozpoczynamy jednak od powiatu głubczyckiego. Zalane posesje, drogi, uszkodzone przepusty, woda w piwnicach i budynkach mieszkalnych. To w dużym skrócie skutki intensywnych opadów deszczu i burz, jakie przeszły w środę wieczorem nad gminą Baborów. Z mieszkańcami rozmawiał Grzegorz Frankowski.
9: W domu wszystko pani też zalało?
10: Wszystko. Dotąd była woda. Prawie po kolana. Także nieciekawie to wygląda. Ja jestem tak załamana, że nawet nie jestem w stanie mówić. Ja wczoraj to nie wiedziałam, co ja mam robić. Płakać, czy sprzątać, czy wodę wylewać, nie wiem. Wszystko mamy zniszczone, wszystko.
11: To była chwila, moment. Ja byłam na balkonie, dzwonię do córki, ja mówię, tu już woda, rzeka pełna. Ja zeszłam na dół, a ja już miałam wodę na podwórku.
6: Najgorsza sytuacja była w Czerwonkowie. Tam z jednego z domów trzeba było ewakuować dwie osoby. Działanie interwencyjne już zakończone. W tej chwili trwa jeszcze lokalnie usuwanie błota z dróg.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka i Białorusina podejrzanych w werbowaniu ludzi do działań dywersyjnych w Polsce. To część większego śledztwa dotyczącego działalności na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymań dokonano w Warszawie pod koniec czerwca, mówił Polskiemu Radio rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
12: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka, którzy działali na zlecenie obcych służb, mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad, brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszości białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników i robili im zdjęcia. Zebrane w ten sposób materiały były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę. Białorusin w najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Polak ma zatrzymany paszport, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozwór.
6: Wracamy na Opolszczyznę. Strefa sejsmologiczna. Nową atrakcją Juraparku w Krasiejowie.
13: Jest to taka strefa, gdzie możemy obserwować ruchy ziemi i na żywym odczycie na ekranach zobaczyć, jak ta ziemia drży, czy nie drży jakoś mocno. Widać naprawdę dużo zjawisk, więc jest to kolejny walor edukacyjny, który przekazujemy po prostu naszym odwiedzającym.
6: Jak dodaje Andrzej Szymczak, to dyrektor Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, tę nową atrakcję zlokalizowano w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów całego parku, czyli modelu prehistorycznego drapieżnika.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Ostatnie przygotowania do Lata Kwiatów w Otmuchowie. Weekendowe, florystyczne i koncertowe atrakcje aż do niedzieli. Prócz roślin, kwiatów, doniczkowych czy ogrodowych. Na miejscu także jak co roku najnowszy sprzęt do obsługi ogrodów oraz elementy wyposażenia ogrodów. Piątkowy wieczór muzycznie otworzy Oskar Cyms. W sobotę na scenie głównej legenda polskiego rocka formacja Jam, a niedzielny finał będzie należeć do formacji Ich Troje.
7: Światowe agencje informują.
6: Południe Francji zmaga się z bardzo poważnymi pożarami. Strażacy interweniują w kilku miejscach nad Morzem Śródziemnym, często w bardzo skomplikowanych warunkach, trudnym terenie. Susza po zeszłotygodniowej fali upałów i wiatr sprawiają, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. O konfrontacji różnych stylów europejskiej piłki nożnej przed nocnym meczem Portugalia-Chorwacja piszą media w obu krajach. Modric kontra Ronaldo. Taka konfrontacja raczej nie rozczaruje, choć wskazuje się na to, że z takich być albo nie być starć zwykli lepiej wychodzić Chorwaci. Jeśli wystarczy Państwu sił, to po rozpoczynającym się o pierwszej meczu jest jeszcze na deser o piątej starcie Szwajcaria-Algieria. O 6:00 pierwsze poranne wiadomości Radio Opolu. Obiecuję, że sprawdzimy w nich, jak przebiega ta konfrontacja. Dziękuję. Wiadomości południowe już przygotowuję dla Państwa Agnieszka Wawrklejewska.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No piękny dzień się nam szykuje, przynajmniej na razie tak to wygląda. Piękne, błękitne niebo, dużo słońca, zachmurzenie mało umiarkowane. Słuchajcie, dzisiaj tak od 24 do 26 stopni, czyli optymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie mało umiarkowane, no może później trochę rosnąć do dużego, nad ranem dopiero większe przejaśnienia, może w drugiej połowie nocy pokropić, no i w nocy tak od 15 do 17 stopni.
8: A po 25 stopni mamy obecnie w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie, w Opolu, w Kluczborku, w Namysłowej i w Brzegu. Po 26 stopni w Głuchołazach, 27.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: 5 minut po godzinie 11, tu Radio Opole na wakacjach. Cześć, Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rab, cześć. Maciej Dudek, cześć wam nie powie, ale program realizuje.
8: Maciek mówi dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów.

0: Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck. Klepes i warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.

0: 18 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole na wakacjach i na tych wakacjach z dumą. Cieszymy się, że odwiedzili nasze studio dwaj Mateuszowie, Mateusz Borgieł i Mateusz Zuchora z AZS-u Klubu Uniwersytetu, przepraszam, AZS-u Politechniki Opolskiej.
1: Kajakarze, może
0: tak jest.
1: Wybitni kajakarze, medaliści Mistrzostw Europy, złote dwa medale
0: tak
1: mieli
0: jest.
1: W ręku. Chłopaki, cześć i w ogóle przede wszystkim gratulacje.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Powiedzcie w ogóle, co się stało. Byliście sobie na Mistrzostwach Europy w Rumunii, w rumuńskim mieście Pitesti i to był ubiegły ten gorący weekend.
2: Tak,
1: i wyście wywalczyli te medale wtedy.
2: Tak, to był ten najcieplejszy akurat weekend. Fala upałów w Rumunii akurat była, z tego co się orientujemy, najwyższa.
1: O matko.
2: Także trafiliśmy idealnie.

0: pogodą, że tak powiem, no ale dla nas to za dużo nie zmieniło, udało nam się wygrać w C1 i w C2 na długim dystansie, także my jesteśmy zadowoleni z tego startu.
1: Powiedzmy właśnie może słuchaczom, co to jest C1. C1 senior, dokładnie taka kategoria, bo jeden medal macie wspólnie, później też indywidualnie, wyjaśnimy to może.
2: C to jest skrót od kanu z angielskiego, czyli na kanudyjce. I jeden to jest jednoosobowy, dwa to dwuosobowy.
1: Czyli Mateusz Borgieła zdobył indywidualnie złoto w kategorii C1 senior, a Mateusz Zuchora wspólnie właśnie z panem Mateuszem Borgiełą C2 senior, czyli taka to kompilacja. Mam nadzieję, że się wszyscy w tym połapali.
3: Ja też mam taką nadzieję. Przed momentem oglądaliśmy te piękne medale. Czy właśnie jest satysfakcja, jest duma, że w ogóle w takim upale udało się w ogóle wywalczyć złoto?
2: Oczywiście, że jest. Na Mistrzostwach Europy to tak właściwie na jedynce pierwszy raz zrobiłem złoto i w ogóle chyba jako Polska też pierwszy raz.
0: Tak, ogólnie tak naprawdę te wszystkie medale, jakie zdobyliśmy złote na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy, no to jesteśmy pierwszymi zawodnikami w Polsce w historii, którzy w ogóle zdobyli
2: złota.
1: My tu powinniśmy chyba, nie wiem, czerwony dywan do tego studia przed wami rozwinąć.
2: Ciekawostka,
1: no?
2: Że w sumie pierwszy raz na długim dystansie ukończyliśmy na Mistrzostwach Europy. Bo na Mistrzostwach Świata już robiliśmy medale, a na jedynce na Europy zawsze jakieś przygody były. I teraz pierwszy raz ukończyliśmy w ogóle na jedynce, bo w dwójce to już to jest nasze trzecie złoto, więc więcej razy się udało.
1: Bagatela. A dodajmy, że nie każdy ukończył w ogóle, prawda? Wy mówicie, że takie były upały, mimo że to jednak sport jest taki wodny, no czasem tam tą wodą się może jakoś da ochlapać tym wiosłem, ale niektórzy nie kończyli, tak?
0: Tak, bo to te konkurencje akurat, w których my startujemy, one się odbywają dzień po dniu, więc my w sobotę płyniemy maraton i na drugi dzień niecałe 24 godziny przerwy i drugi maraton.
1: Maraton, czyli ile od razu powiedzmy?
0: Maraton w jedynce płynęliśmy na 22 km i 600 metrów. W niedzielę z racji pogody musieli nam skrócić jedno okrążenie, więc przepłynęliśmy tylko 19 km.
3: Tylko.
1: Spoko. Takie dystanse, no to solidna odległość.
0: Także najgorsze właśnie to jest to, że ten maraton jest dzień po dniu, więc tak naprawdę organizm, żeby się zregenerować, to jest naprawdę bardzo ciężkie.
3: Podwójne złoto dla AZS-UK u Politechniki Opolskiej. Fantastyczne wieści z Mistrzostw Europy. Panowie goszczą u nas w studiu, a za moment jeszcze zapytamy, jak się szykowali do tego, żeby bić takie rekordy. Zostańcie z nami.

0: Za 2 minuty będzie w 11:30. Wracamy do rozmowy z naszymi złotymi kajakarzami, czyli przypominam, że w studiu Mateusz Borgieła i Mateusz Zachora. To są kajakarze AZS-u KU Politechniki Opolskiej, którzy przywieźli złote medale z Mistrzostw Europy w maratonie kajakowym w rumuńskim Pitesti. No i wiemy już, jak wyglądały te mordercze dystanse. Pochwaliliśmy się tymi medalami, a ja bym teraz chciał zapytać, jak wygląda trenowanie, żeby z takich zawodów tej rangi przywieźć sobie złoto, albo nawet 2 złota. Ile to trzeba dziennie przepłynąć, albo nie wiem, jak wy często trenujecie w tygodniu?
1: No w tygodniu nam wychodzi 9 jednostek treningowych.
0: Co to jest jednostka treningowa?
1: No to jest po prostu jedno zejście, no to jest nasza jednostka treningowa. I to my liczymy, że 9 razy schodzimy w tygodniu na wodę. Pozostałe te jednostki uzupełniające, to mamy bieganie jeszcze i siłownię. Biegamy 2 razy w tygodniu, siłownię robimy w tym okresie przygotowawczym jeszcze, gdzie nie robimy tak dużo kilometrów na wodzie, no to raz w tygodniu. No treningi mamy dosyć długie, z racji, że pływamy bardzo długie dystanse.
0: No tak, no to ile trzeba przepłynąć na treningu, żeby później te 22 kilosy machnąć na medal?
1: No zdarza się na treningach, że przepływamy około tych 20.
2: Około 20
1: na samym
2: Odrą?
1: Treningu. Odrą.
0: Zobaczyć was można czasem, tak? Z mostu gdzieś tu przy Piast, na przykład jak...
1: Codziennie.
0: Przy hotelu Piast? Codziennie.
1: Codziennie można zobaczyć, ale tutaj właśnie z drugiej strony, od strony Struga.
2: To jeszcze zapytamy, o której?
0: Tak, fani się dopominają już.
1: 15:30, myślę, że zawsze jesteśmy.
0: No proszę.
2: Nawet z tym upale. 15:30.
0: Nie ma zmiłuj, no bez treningu nie byłoby efektów pewnie.
2: Nie byłoby efektów, no i nie byłoby szansy na medal Mistrzostw Świata, bo Mistrzostwa Świata przed wami, prawda?
3: Tak, Mistrzostwa Świata w październiku w Argentynie mamy w tym roku.
2: Oj.
0: Znaczy to jest po prostu tak, ja już tak słyszę tutaj w głosie, wiesz, w tym roku jest Argentyna, no czy trzeba przywieźć medal z Argentyny, bo już są medale skąd? Nie wiem, wcześniej?
3: Wcześniej, złoto rok temu z Uchora w Chorwacji.
0: Też Mistrzostwa Świata, tak?
3: Nie, przepraszam, to było Węgry.
0: Węgry.
3: 2 lata wcześniej ja miałem złoto na Węgrzech.
0: No.
3: Nie, na Węgrzech teraz, wcześniej Chorwacja.
0: Ponumerować.
2: Ale właśnie, apetyt myślę, że jest cały czas na więcej, na kolejne zwycięstwa. Kto jest takim waszym największym rywalem? Z kim będziecie tam musieli po prostu bardzo mocno się siłować, żeby zdobyć te właśnie krążki?
3: Myślę, że w tym roku najbardziej przygotowani są Portugalczycy, Hiszpanie. Z Mołdawii myślę, że mogą też tam gdzieś próbować rywalizować z nami. No i zobaczymy, jak Węgrzy będą przygotowane i tak wiadomo, inne kraje. Zawsze ktoś może zaskoczyć.
2: A co jest najważniejsze właśnie w tym sporcie? Siła mięśni czy dobra taktyka?
3: Na pewno siła mięśni, wytrzymałość, ale też taktyka i doświadczenie. Bo my już tam 10 lat startujemy w tych maratonach, to doświadczenia trochę nabraliśmy. I właśnie o tyle mamy komfort, że trenujemy razem, jesteśmy na równym, mocnym poziomie i razem możemy współpracować na treningach i potem to przynosić na zawody. Więc mamy większy w tym komfort, że jesteśmy w jednym klubie i na co dzień robimy to wszystko razem. No i tak jak wcześniej wspominałem, to na fali właśnie też jest ważne, żeby dobrze rozłożyć dystans i umieć tam pływać na fali, odpoczywać.
0: To czekajcie, nie zdradzajcie wszystkiego. Za chwilę jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo faktycznie okazuje się, że taktyka jest bardzo ważna, bo niektórzy potrafią ją podpatrzeć i później też te medale podbierać. Mateusz Borgieła, Mateusz Zachora. A to jest Politechniki Opolskiej. Czekaj, zaraz jeszcze z nich zapytamy.

0: 22 minuty, wybije 12. Słuchacie Radio Opole. W naszym studiu gościmy złotych medalistów Mistrzostw Europy w maratonie kajakowym. Mateusz Borgieł, Mateusz Suchora to zawodnicy, którzy pływają w parze, pływają w duecie. I jak w tym duecie? Jestem ciekawa, jako też uczestniczka pewnego duetu radiowego.
1: To dobrze wiesz, jak jest w duecie.
0: Jak się dogadujecie w ogóle? Bo to musi być to zgranie, musi być ta jedna taka myśl wspólna, żeby was wiodła do samej mety. Czy zawsze się dogadujecie, czy bywają trudne momenty, ciche dni?
2: Bo bywają trudne momenty. Raczej idziemy wspólną drogą, ale jak trenujemy na co dzień razem, tyle czasu razem spędzamy, no to są też te ciche dni.
0: Bo to jest tak, że trzeba myśleć o sobie, ale trzeba też myśleć o tym partnerze, prawda? Że być może ja mam jakiś słabszy dzień, ale nie chciałbym, żeby ta druga osoba poczuła się gorzej, która jest pewnie dobrze przygotowana, przez to, że ja mam jakiś moment słabości. Macie takie myśli, czy nie?
2: No myślę, że najlepiej to mnie przeczytuje właśnie z Zuchora, najlepiej od trenera. Raz gdzieś jak tam popłynę na treningu w swoją stronę i trener się pyta, o co mu chodzi, to zawsze Mateusz mówi, że niech trener da spokój, zmęczony jest.
1: Trener porozmawia po treningu dopiero, a nie teraz. Faktycznie później, jak trener do niego podchodzi po treningu, no to jest okej, nie? Ja się przyzwyczaiłem, że nagle płyniemy razem na treningu i patrzę, a Mateusz skręca w kanał ulgi, nie? Mówię, no nie ma go. Mówię, aha, czy to ten dzień?
3: To, bo tak, bo wy czasem pływacie na jednym kajaku, ale czasem też na dwóch osobnych, tak? A jak na tym jednym, to zdarzyło się, nie wiem, no na treningu, bo przecież nigdy na zawodach jeden drugiego, nie wiem, wodą chlapą albo jakieś tam,
1: a
3: wiecie,
1: to tak,
3: przepychanki.
1: To raczej nie, jeszcze się nikt nie odwrócił i nie płynął w drugą stronę, także.
0: A wiosłem? Wiosłem się kiedyś uderzyliście?
1: Nie, to się akurat zdarzyło.
0: To za bardzo zaawansowani zawodnicy.
3: Nie, no właśnie, to już jest za duży profesjonalizm, żeby sobie pozwalać na takie rzeczy. No dobrze, ale myśmy tutaj tak podsumowali, że świetnie właśnie udało się wszystko w tej Rumunii, chociaż no wiadomo, Argentyna, ale czekamy też na ważne decyzje i chcielibyśmy was zobaczyć na
0: Igrzyskach
3: Olimpijskich, tak. Jest taka szansa?
2: Aktualnie nasza konkurencja nie jest na Igrzyskach, bo mamy tylko dwie konkurencje. Jest to dwójka 500 metrów i jedynka 1000 metrów. Mamy trochę te dłuższe dystanse, jesteśmy bardziej organizm nasz na dłuższą dystansy jest przygotowany i są plany tak na shorta, to jest 5 km z przynoskami. ICF, czyli International Canoe Federation, chciałby wrzucić to w igrzyska na prawdopodobnie na 32 rok, bo na te aktualne się jeszcze nie udało, bo za mało czasu było.
0: Ja wiem, że wy szykujecie się też na te igrzyska. Macie już przenoski opanowane.
3: Przenoski.
0: Fantastycznie. Opowiedzcie, co to są te przenoski.
1: No, przenoski to jest coś takiego, że po dajmy na to jednym kółku płynięcia tego maratonu musimy wyskoczyć na pomost, przebiec się, akurat teraz było z 200 metrów, że biegliśmy z tą łódką i wskakiwaliśmy z powrotem do tej łódki. No i my akurat z Mateuszem opatentowaliśmy sobie swoją przenoskę, że jak biegniemy z tą łódką, kładziemy tę łódkę, Mateusz ją ciągnie po wodzie, a ja po prostu do niej wskakuję.
3: Tak,
1: bez zatrzymywania, że ta łódka cały
3: skakujecie
1: czas płynie.
3: Do kajaka, do wąskiego kajaka, dwóch facetów skakuje w biegu, że ile razy w wodzie wylądowaliście?
1: Oj,
2: na początku trochę było, bardzo dużo.
1: Ale teraz już raczej nie zdarza, teraz także opanowane.
2: 99% wychodzi.
3: No dobrze.
0: I zdradzę tylko, że już Hiszpanie nawet podpatrują, jak wy to robicie, a wy z kolei musicie popracować jeszcze nad startem, żeby być jeszcze lepszym na mecie. Także trzymamy bardzo mocno kciuki i co? Spotykamy się w studiu z kolejnymi medalami. Rozumiem, że jesienią, jak już wrócicie z Argentyny, tak?
1: Dokładnie.
0: No to fantastycznie.
3: Gwarantowane jest, na pewno przyjeżdżą medale.
0: Mateusz Borgieł, Mateusz Suchora z AZS-u Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej byli naszymi gośćmi. Dzięki bardzo.
3: Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie.

0: fantastyczny utwór, który chyba w ogóle się nie starzeje. Sonic i It Feels So Good na antenie Radio Pole. Już tylko 12 minut do południa nam zostało.
1: Tak jest, więc teraz popodróżujemy sobie po naszym regionie i pozwiedzamy zamki Opolszczyzny.
2: Podróżowanie z radiem.
3: Wszędzie pięknie, ale w brzegu najpiękniej. Nie ma co się dziwić, że nasze miasto, położone na lewym, wysokim brzegu rzeki Odry, zostało nominowane w konkursie na Cuda Polski National Geographic w tamtym roku i w województwie opolskim wygrało wśród 16 innych miejsc w Polsce. Naszym miastem, a w szczególności najcenniejszym zabytkiem, czyli Zamkiem Piastów Śląskich, byli zauroczeni twórcy znanego serialu 1670. W ubiegłym roku realizowano u nas zdjęcia, a w tym roku będziemy mogli zobaczyć Brzeski Zamek w trzecim sezonie 1670. Zamek jest niezwykłym dziełem sztuki i architektury, bardzo ważny dla historii. Warto przyjść, by zobaczyć bezcenny zabytek, jakim jest brama wjazdowa do Brzeskiego Zamku z XVI wieku, zachowano oryginalnie. Na niej książę Jerzy żyjący wtedy wychwala siebie i swoją rodzinę. Dodatkiem do bramy jest dziedziniec, wspaniały dziedziniec z krużgankami, no i oczywiście wnętrza, gdzie możemy podziwiać oryginalne sarkofagi książęce, dawne sale i dowiedzieć się o tym, jak ta rodzina tutaj żyła, jak też ta rodzina się kończy, bo to właśnie w brzegu w 1675 roku umiera ostatni pełnoprawny przedstawiciel męski dynastii Piastów, czyli Jerzy IV Wilhelm, a w dodatku w średniowiecznym kościele zamkowym świętej Jadwigi w krypcie grobowej znajduje się największa nekropolia dynastii Piastów w Polsce. Tutaj pochowano do nawet 40 przedstawicieli rodziny Piastów. W żadnej innej lokalizacji nie pochowano tylu przedstawicieli rodziny Piastów, co właśnie w kościele zamkowym w brzegu. W murach książęcej siedziby dzisiaj znajduje się Muzeum Piastów Śląskich, które skupia dzieje i rodu Piastów, i dzieje regionalne. Mamy wystawy, na których prezentujemy dzieła sztuki związane z Piastami, jak sarkofagi książęce, jak ich monety, ale także wiele innych eksponatów związanych ze sztuką naszego regionu, czyli Śląska. Po zwiedzeniu Brzeskiego Zamku warto pójść do ratusza miejskiego. Brzeski ratusz z XVI wieku to jest jeden z najcenniejszych tego typu budynków w Polsce. We wnętrzach mamy salę w wieży ratuszowej średniowieczną z XIV wieku. Mamy też barokową salę rajców z pięknymi szafami, pięknymi dekoracjami, także oryginalna z 1747. Ratusz jest zabytkiem w skali środkowoeuropejskiej i obok zamku to jest jeden z najcenniejszych budynków w tej części regionu. Poznając architekturę i sztukę Śląska, warto odwiedzić także niedalekie od brzegu Kopice. Wspaniała rezydencja rodu Szawgoczów, jednego z najważniejszych w dziejach naszego regionu, która teraz jest odbudowywana. Rezydencja pochodzi z XIX wieku i jest to pałac na wodzie. I niesamowita historia Joanny Gryzik-Goduli, która jest zwana Śląskim Kopciuszkiem. Mimo trwających prac konserwatorskich, remontowych we wnętrzach, nowy właściciel stara się udostępniać zwiedzającym i co jakiś czas organizuje zwiedzanie tego obiektu. W czasie wakacji takich możliwości będzie więcej. Również znanym zabytkiem województwa opolskiego jest Pałac w Mosznej, który należał do rodu Thiele-Winklerów. W XIX wieku wznieśli obszerną rezydencję, która wygląda jak pałac z bajki, który składa się z 99 wież, 365 pokoi. Rezydencja, której nie powstydziłby się nawet jej król, dziś jest zabytkiem, który chętnie odwiedzają ludzie z różnych stron i my także do niego zapraszamy.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
4: Po reklamie.
5: Zbliżamy się do 12. Słuchacie Radia Opole na wakacjach. W czwartek to drugi dzień lipca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z województwa opolskiego.
6: Ważne nowe skrzyżowanie w Opolu już po odbiorze technicznym. Polskie służby przechwyciły ponad tonę marihuany z Tajlandii. W lipcu bilety do polskiego zoo będą tańsze w tygodniu.
7: To ma służyć temu, żebyście Państwo chętniej odwiedzali nas w tygodniu, wtedy, kiedy mniej jest odwiedzających.
6: Minęło południe.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Lepszy dojazd do centrów usług publicznych, nowy wiadukt oraz pełna przejezdność ulicy Kośnego. Oficjalnie zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Opolu. Miasto potwierdziło odbiór techniczny przebudowanego skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowej, Kosznego i Pileckiego. Głównym celem inwestycji była poprawa dostępności do centrów usług publicznych, gdzie mieszczą się m.in. Wydziału Urzędu Miasta oraz Izba Administracji Skarbowej.
10: Uzyskano jeszcze kilka bardzo istotnych efektów. To otwarcie ulicy Kośnego. Ta ulica została udrożniona na całej długości. Teraz jest przejezdna w obu kierunkach. Od tak naprawdę Żeromskiego, tutaj właśnie do ronda przy Plebiscytowej.
6: A mówił Mariusz Chałupnik z MZD w Opolu. W ramach zadania powstała również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Inwestycja kosztowała blisko 29 milionów złotych.
8: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Służby przejęły marihuanę nielegalnie sprowadzoną do Polski z Tajlandii. Łącznie była to tona i 200 kilogramów narkotyku. Marihuanę próbowała przemycić zorganizowana grupa przestępcza, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Straż Graniczna w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno zintensyfikowała działania w tym zakresie i efektem jest zabezpieczony prawie tona 200 kg marihuany z Tajlandii przerzucanej przez zorganizowaną grupę przestępczą. Próba wprowadzenia tego towaru na terytorium RP.
6: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl odwołany już pracownik miał promować firmę pogrzebową wspólniczki, publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy.
8: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Opolska Policja przypomina, przed wyjazdem na urlop zadbaj o zabezpieczenie mieszkania lub domu. Sprawdź, czy drzwi i pomieszczenia gospodarcze są zamknięte. O pomoc w doglądaniu domu warto też poprosić zaufanego sąsiada. Złodzieje nie mają wakacji, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
12: Pamiętajmy o tym, aby odpowiednio
4: zamknąć wszystkie okna, również te do piwnic czy też garaży, bo często właśnie złodzieje wykorzystują te miejsca, które wydają nam się mało istotne. Takim najlepszym zabezpieczeniem będzie zaufany sąsiad, który będzie doglądał tej naszej posesji, który być może weźmie listy ze skrzynki. Taka duża ilość listów może wskazywać na to, że nie ma nas w domu.
6: Mundurowi przypominają również, aby osoby korzystające z mediów społecznościowych zdjęcia z wakacji publikowały dopiero po swoim powrocie. Takie relacje podczas naszej nieobecności mogą przyciągać potencjalnych złodziei. A na urlopie można wybrać się do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Warto odwiedziny zaplanować w tygodniu, bo od poniedziałku do piątku ceny biletów są niższe. Póki co letnia promocja uruchomiona jest na lipiec. Wkrótce podejmiemy decyzję o ewentualnym przedłużeniu akcji, mówi Aleksandra Czochowska, prezes spółki.
7: To ma służyć temu, żebyście Państwo chętniej odwiedzali nas w tygodniu, wtedy kiedy mniej jest odwiedzających na ogrodzie zoologicznym, a co znacznie wpływa na komfort patrzenia na zwierzęta, które wtedy chętniej wychodzą i przyglądają się również Państwu, także zachęcamy do tego, żeby spędzić trochę czasu w naszym ogrodzie.
12: Bilety są dostępne w kasach ogrodu, ale można również je zakupić online.
6: Dodaje Łukasz Śmierciak, wiceprezes spółki Zoo w Opolu. I na koniec Iga Świątek zagra dziś z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. Mecz na korcie centralnym rozpocznie się o 13.30 czasu brytyjskiego, czyli o 14.30 w Polsce.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy bardzo byli spragnieni chłodu, to jest bardzo dobra informacja, bo dzisiaj jest chłodniej od 24 do 26 stopni i bardzo dobrze, bo przynajmniej można troszeczkę się orzeźwić po tych upałach, które mieliśmy. Nocą od 15 do 17 stopni i może nam podleje troszeczkę nasze rośliny w ogródkach, bo może miejscami popadać. Jutro od 20 do 22 stopni i w weekend szykuje się załamanie pogody, akurat jak Krzychu zaczyna urlop.
9: Cóż, tak właśnie planowałem, tak miało być. Co mam innego powiedzieć w tej chwili? Będzie dobrze, ci co też zaczynają, nie martwcie się. Natomiast w Opolu mamy teraz 25 stopni, 25 jeszcze także w Namysłowie, Brzegu, po 24 w Kluczborku, Nysie i Kędzierzynie Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Dzień dobry, witajcie, słuchacie Radio Opole. Przed wami Iwona Tokarska,
9: Krzysztof Rap, Maciej Dudek niezmiennie ten program realizuje.
5: A wilki zaśpiewają teraz o planetach. Venus to Mars.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
9: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
10: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Mamy już 18 minut po godzinie 12 i przypominamy, że mamy dla Was konkurs, w którym to do wygrania jest zaproszenie na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa Non Sola Scripta i tenże koncert odbędzie się na Ostrowie Tumskim w kościele już w najbliższą niedzielę. Gorąco Was zachęcamy do tego, bo można właśnie wybrać się do Wrocławia przy okazji właśnie skorzystać sobie z tego koncertu.
2: Dokładnie tak. Słuchajcie, pytanie dziś konkursowe dla Was brzmi tak. No bo skoro festiwal nazywa się Non Sola Scripta, to powiedzcie, jak nie sól, to co? To co dodać do potrawy, żeby dobrze smakowała? Takie przewrotne, zabawne pytania la Monty Python dziś od nas. 774-541-541. Dzwoncie. Podwójne zaproszenie czeka u nas.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing.

0: Madonna i Love Sensation. No, to teraz będzie o Sensation, chociaż może nie love, chyba że ktoś kocha góry, on na pewno tak. Andrzej Bargiel, nasz ekstremalny narciarz i wspinacz, właśnie po raz kolejny dokonał, no wręcz niemożliwego, zjechał na nartach z Nanga Parbat, 9 co do wysokości 8-tysięcznika. Góra mierzy dokładnie 8125 metrów nad poziomem morza, no i uważana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych gór świata.
1: On jest absolutnie niesamowity. Próby narciarskich zjazdów podejmowano tam wielokrotnie, ale żadna wcześniej nie zakończyła się pełnym, ciągłym zjazdem od wierzchołka do końca warunków śnieżnych. Ale 30 czerwca na szczycie zameldował się on, człowiek, który nie zna słowa niemożliwe, czyli Andrzej Bargiel. I choć musiał wziąć poprawki na panujące w górach warunki, to wszystko się udało.
2: Przyjeżdżając tutaj zakładaliśmy, że może będziemy działać na drodze Reinholda Messnera. Niestety bardzo szybko zorientowaliśmy się, że tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Często obrywają się seraki, schodzą lawiny, więc uznałem, że bezpieczniej będzie wspinać się klasyczną drogą Kitzhofera, a tylko zjeżdżać drogą Messnera. Przyglądałem się tej ścianie, obserwowałem ją z każdej strony. Musieliśmy znaleźć właściwy moment na to, by znaleźć takie okienko, kiedy statystycznie te lawiny nie schodzą, więc tak to zdecydowanie wyglądało. Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
1: Oczywiście, jak zwykle Andrzej Bargiel wspiął się na szczyt bez używania dodatkowego tlenu z butli. Jak czytamy na portalu wspinanie.pl, od drugiej połowy czerwca Bargiel prowadziła klimatyzację oraz kolejne wyjścia pomiędzy obozami. 28 czerwca o 6 czasu lokalnego wyruszył z bazy 4200 metrów nad poziomem morza wraz z Januszem Gołąbem. Pierwszą noc spędzili w obozie drugim 6200 metrów nad poziomem morza, kolejny w obozie trzecim 6850 metrów nad poziomem morza, skąd w końcu zaatakowali szczyt.
0: Poszło gładko, na wierzchołku Nanga Parbat Andrzej Bargiel spędził 45 minut, po czym rozpoczął swój zjazd. No i to szusowanie zakończył 30 czerwca o 15 tego czasu lokalnego. Cała zatem ta akcja górska od wyjścia z bazy przez zdobycie szczytu po powrót do bazy trwała 2 dni i 9 godzin. Polak wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach już także z Broad Peaku K2 oraz Gasherbrumów pierwszego i drugiego. No i wraz z Nanga Parbat teraz skompletował więc już takie narciarskie zjazdy ze wszystkich 5 ośmiotysięczników Pakistanu.
1: I wiesz, co jeszcze warto dodać?
0: Słucham.
1: Że w te upały było mu chłodno.

0: za 21 minut wybije 13, słuchacie Radio Opole, a teraz przeniesiemy się do miejsca, gdzie jest zielona trawa, są najlepsze jakościowo ręczniki, pyszne truskawki i najlepsi światowi tenisiści. To oczywiście mowa o Wimbledonie. Iga Świątek już dzisiaj zagra z Karoliną Pliskową właśnie w tym miejscu.
1: I ten mecz odbędzie się na korcie centralnym, rozpocznie się o 13:30 czasu brytyjskiego, czyli uwaga, 14:30 tego czasu polskiego. Po emocjonalnym, mocno początku turnieju wszystkie oczy oczywiście będą skierowane na występ Polki.
2: W brytyjskich mediach mecz Świątek jest dziś jednym z najważniejszych tematów Wimbledonu. Dzienniki przypominają, że dzisiejsza rywalka Polki to była liderka rankingu i finalistka Wimbledonu, która na trawie wciąż może być groźna dzięki mocnemu serwisowi. Ale Iga będzie mogła liczyć na doping kibiców i to nie tylko z Polski. Fani w sieci zapowiadają, że będą trzymać za Polkę kciuki. Jeden napisał, że ma nadzieję, że dzisiaj na twarzy Igi nie będzie łez, tylko szeroki uśmiech. Organizatorzy przypominają, że nad meczem Polki poza personelem kortu bezpieczeństwa będzie pilnował również słynny jastrząb Rufus, który zadba o to, aby na trawie na korcie centralnym nie wylądował żaden nieproszony ptak. Brytyjskie media z sympatią piszą o Polce, przypominają jej poczucie humoru przy okazji tak zwanej afery ręcznikowej. Chodzi o to, że Polka z lubością kolekcjonuje akcesoria Wimbledonu i rozdaje je fundacjom i bliskim. Jeden z brytyjskich komentatorów tenisa w mediach społecznościowych napisał: niech mistrzyni wygrywa i bierze tyle ręczników, ile chce. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: No to oczywiście trzymamy kciuki za Igę i już za godzinę będziemy też trzymać kciuki za Kamila Majchrzaka, który zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą w meczu drugiej rundy wielkoszlamowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu.
0: Obaj zawodnicy spotkali się do tej pory dwukrotnie i zaliczyli po jednym triumfie.

0: 13 minut, będzie godzina 13. Słuchacie oczywiście Radio Opole. My teraz zabieramy was w jeszcze jedną podróż. Budują, szyją, malują i odkrywają swoje nowe pasje. Przy terenie szkoły podstawowej w Raszowej w gminie Tarnów Opolski trwa letnie laboratorium talentów.
1: Po raz czwarty dzieci z całego regionu biorą udział w niezwykłej półkolonii organizowanej przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, a letnie laboratorium z mikrofonem odwiedziła Katarzyna Dorost-Stachoń.
2: Jestem na laboratorium talentów w Oźnimku. Mam na imię Ania. Zajmujemy się różnym szyciem, szyciu sukienek, różnych takich rzeczy. Przerabiamy koszule na jakieś różne spódniczki lub sukienki. Nie potrafiłam zbytnio jakoś też za bardzo szyć, ale jednak się tutaj wiele nauczyłam. Miałam takie wymiary, co tam mogę zrobić, też przecinałam różne rzeczy, żeby też powstała dobra rzecz. Trzeba mieć też trochę cierpliwości do tego, co się robi. Oprzywam z dwóch stron.
3: Gabriela Burczek, nauczycielka języka niemieckiego i muzyki. Zakupiłyśmy lub też przyniesie nam rodzice bardzo dużo męskich koszul, bo to jest dużo tkaniny i można z nich bardzo dużo rzeczy zrobić. Czarujemy różne rzeczy, piórniki, saszetki na drobnostki dla dziewczynek. To nie tylko taka zabawa tutaj, tu edukacyjnie zadziałałam, mianowicie poznaliśmy rodzaje tkanin. Pokazałam filmik, jak powstaje poliester, więc wiedzą, że ze śmieci. Czytają metki w różnych językach, bo mamy te trzy języki tutaj, polski, niemiecki, angielski.
4: Barbara Walusz, członek zarządu Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia. Letnie Laboratorium Talentów. Jest to projekt dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, także nie tylko tutaj dla gminy Tarnów Opolski. Dzieci odkrywają tutaj swoje talenty, czyli przeżywają swoją wakacyjną przygodę. Mamy mnóstwo obszarów, od obszaru kreatywnego, poprzez obszar mody, poprzez obszar mechaniki, gdzie dzieci po prostu cały samochód rozkręcają na części, stolarkę. Mamy obszar kreatywny, robotykę i Lego. Kuchnia dziecięca, w której przygotowują dzieci pyszne smakołyki. Także bardzo dużo się tutaj dzieje. Odciągamy te dzieci od komputerów, od elektroniki i pokazujemy im, że często z prostych materiałów, czasami bezkosztowo, można naprawdę bardzo dużo zrobić i dajemy im taki zastrzyk po prostu fajnej energii na wakacje.
5: Nazywam się Ania Zych. Ja jestem opiekunem kuchni już trzeci rok. Razem z koleżanką prowadzimy ten dział. W tym roku jest to kuchnia leśna, więc typowo leśne potrawy albo motywy leśne.
6: Lubię gotować. Nauczyłam się na przykład gotować zupę kurkową. Naleśniki niedawno też gotowaliśmy, ciekawy przepis i tak bardzo lubię je gotować. Mam na imię Maja.
7: Budujemy domki tutaj dla uznania. Niektórzy mogą sobie budować jakieś z tarasami, my akurat budujemy coś na wzór bunkra. Alex?
8: Mam wkrętarkę i teraz zalepiam akurat dziurę.
9: Franek?
10: Czy ty wcześniej miałeś do czynienia z wkrętarką i ty umiałeś ją obsługiwać?
9: Tak. Troszkę.
10: Co ci się podoba w tych warsztatach?
8: To, że możemy sami zbudować i to, że nie mamy głównego tematu, można wziąć tak jakby narzędzia i z kolegami zbudować coś, co byśmy sami chcieli, a nie, że ktoś nam każe.
10: Jaki domek tutaj budujecie? Co to będzie?
8: To będzie, jego nazwa to jest Alfa Pancernik, taki bunkier i on będzie przeciwsłoneczny, bo jest gorąco. Mamy zamiar jeszcze tam dać wiatrak.
0: Alfa Pancernik, no piękna sprawa. Ostatniego dnia, czyli jutro, 3 lipca, dzieci zaprezentują nabyte umiejętności podczas tak zwanego pokazu talentów z udziałem rodziców.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
4: BYD. Build your dreams.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na Kompas Jutra. Men.gov.pl.
9: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks. Znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
1: Po reklamie.
10: Za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Mamy dziś czwartek i to jest drugi dzień lipca. Dzień dziennikarza sportowego między innymi. Sprawdźmy, co ważnego w kraju, na świecie i w regionie się wydarzyło.
11: 80-latek z powiatu Neskiego podejrzany o usiłowanie zabójstwa swojej żony. W gminie Baborów trwa usuwanie skutków wieczornej nawałnicy.
12: Wczoraj to nie wiedziałam, co ja mam robić. Płakać, czy sprzątać, czy wodę wylewać. Nie wiem.
11: Leśnicy apelują, by nie wchodzić do lasu w chwili, gdy zapowiadane są burze.
13: Wiadomości Radia Opole.
11: O szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek bardzo ważna informacja dla mieszkańców. Strażacy pracują teraz na ulicy Wschodniej w Opolu, jak informuje młodszy kapitan Elżbieta Zalewska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie tutejszego zakładu zapaliły się dwa baraki. To podczas pracy spawalniczych. Dwie osoby się ewakuowały przed przybyciem służb. Nie ma poszkodowanych. Na miejscu są cztery zastępy Straży Pożarnej. I jeszcze ulica Wachowska w Oleśnie. Tutaj konar wisi nad ścieżką dla pieszych. Proszę uważać, na miejsce jadą strażacy.
13: Wiadomości Radia Opole.
11: Policjanci z Paczkowa zatrzymali 80-letniego mieszkańca powiatu Neskiego, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej żony. Według śledczych mężczyzna zaatakował 74-latkę, zadając jej ciosy młotkiem w głowę. Kobieta trafiła do szpitala, a decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Paczków. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który na ulicy spotkał ranną kobietę. Z jej relacji wynikało, że została zaatakowana przez swojego męża.
14: Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci natychmiast udali się na miejsce. Funkcjonariusze udzielili kobiecie niezbędnej pomocy, wezwali zespół ratownictwa medycznego, a równolegle podjęli działania zmierzające do zatrzymania osoby podejrzewanej o dokonanie tego aktu.
11: Mówi aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
13: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
11: Trwa usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu i burz, jakie przeszły wczoraj wieczorem nad gminą Baborów. Największe straty odnotowano w miejscowościach Czerwonków, Raków i Szczyty. Najgorsza sytuacja była w Czerwonkowie, skąd z jednego domu trzeba było ewakuować dwie osoby, mówi Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
15: Dom nie wiem, czy będzie się nadawał do zamieszkania, te osoby są zabezpieczone na terenie miasta Baborów. Wydawało się, że krótka ulewa nie powinna tak spowodować tyle zniszczeń. Natomiast natomiast lokalnie to faktycznie akurat wyglądało już nieciekawie.
0: To była chwila, moment, ja byłam na balkonie, dzwonię do córki, ja mówię, tu już woda, rzeka pełna, ja zeszłam na dół, a ja już miałam wodę na podwórku.
1: W domu wszystko pani też zalało?
12: Wszystko, dotąd była woda, prawie po kolana. Ja jestem tak załamana, że nawet nie jestem w stanie mówić. Ja wczoraj to nie wiedziałam, co ja mam robić, płakać, czy sprzątać, czy wodę wylewać, nie wiem. Wszystko mamy zniszczone, wszystko.
11: Mówili mieszkańcy, a z mikrofonem Radio Opole na miejscu był Grzegorz Frankowski. A jeśli chodzi o gwałtowne zjawiska pogodowe, leśnik Damian Grzybowski apeluje, by w przypadku obowiązywania ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem nie zrezygnować z wycieczki po lesie.
16: Zdecydowanie powinniśmy lasu unikać w przypadku takich ostrzeżeń, czy też gdy widzimy, że coś się dzieje, bo nie zawsze musimy zdawać się tylko na to, co mamy w telefonie, przecież jeszcze zostaje nasza intuicja ludzka, najcenniejsza z darów, i w przypadku, gdy widzimy, że wiatr zaczyna się wzmagać, że czujemy, czy widzimy, że nadchodzi burza, wyjdźmy z tego lasu.
11: W lasach, przez które przeszły silne burze i porywisty wiatr i zniszczeniu uległy drzewa, leśnicy mogą zabronić wstępu do nich.
13: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Po 6 miesiącach natowskiej misji wróciła do portu załoga okrętu marynarki wojennej Ksawery Czernicki. Na brzegu w Świnoujściu czekały stęsknione rodziny, a rozmawiała z nimi Aneta Łuczkowska.
17: Na kogo pan tutaj czeka?
18: Na syna. Sam kiedyś byłem w wojsku i tak go namówiłem nawet. Na
17: nie
18: wojsko.
17: Tęskni się?
18: Troszeczkę tak, ale da się żyć.
17: Pani się tak ładnie ubrała dla kogo?
19: Dla taty.
17: Co czuje córka marynarza?
19: Strach i tęsknotę, ale jestem dumna z taty.
11: A dodajmy, okręt patrolował i operował głównie na wodach Morza Bałtyckiego, Morza Północnego oraz Morza Śródziemnego.
13: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Naprawdę bardzo ładny, słoneczny dzień. Dziś zachmurzenie mało umiarkowane, padać nie powinno. No i temperatury, to jest najpiękniejsze. Od 24 do 26 stopni, czyli nie za zimno, nie za ciepło. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, może wzrosnąć do dużego, ale popadać no może trochę w drugiej połowie nocy. Na pewno żadnych burz nie mamy w prognozach. Od 15 do 17 stopni w nocy.
20: Po 25 stopni mamy w Kluczborku i w Nysie, w Brzegu, w Namysłowie, w Opolu i w Kędzierzynie. Koźlu po 26 stopni.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
20: A na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonami Iwona Tokarska.
10: Krzysztof Rap i dołączył do nas Marcin Głowienkowski, który program realizuje.
20: A teraz już mam nadzieję, że troszeczkę sobie poskaczemy przy utworze Jump.

0: na 107,7 w Namysłowie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Porek.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Na antenie Radio Pole Queen, Kind of Magic. No i taka magia to się na przykład dzieje w ogóle przy różnej muzyce. Na przykład na Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johanna Abramsa Non Sola Scripta we Wrocławiu też będzie działa się magia. My was chcemy na ten festiwal wysłać, a konkretnie to mamy takie podwójne zaproszenie na koncert inauguracyjny w najbliższą niedzielę, czyli 5 lipca, a wtedy wystąpi m.in. zespół wokalny Servi Domini Cantores w składzie Rafał Kobyliński, Paweł Sobierajski, Robert Kaczorowski i Tomasz Jarosz. Tylko coś trzeba zrobić, żeby wygrać.
2: Zapomniałeś. Zdzisław Malej jeszcze będzie.
1: O, przepraszam pana Zdzisława.
2: I Andrzej Chorosiński też jeszcze tam będzie. Plejada Gwiazd tam będzie i wy też możecie tam być. Tylko wybierzcie numer telefonu 774-541-541 i dajcie znać, bo skoro mamy festiwal Non Sola Scripta, to pytanie do was jest następujące. Co dodać zamiast soli do potrawy, żeby smakowała?
3: W sprawie soli to powiem tak. Jak nie sól, to cukier, bo wiadomo, że co czerwone to ładne, a co słodkie to dobre.
1: Ja jeszcze dodam, co czerwone to szybkie. Na przykład czerwony samochód wiadomo, że jest szybszy od jakiegoś innego nieczerwonego.
2: Ale Krzychu, tym razem pytamy o przyprawy.
1: No ale ja tak trochę odjechałem. Nie mogę?
2: Proszę bardzo. To skoro prowadzący już mi odjechał, to ja powtórzę numer telefonu 774-541-541. Dajcie znać, co zamiast soli dodać do potrawy, żeby była smaczna.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Alex Warren w Radiu Opole Passenger. O, też mamy takiego pasażera w naszym duecie w tej chwili. Ale nie na gapę. Myśmy go tu zaprosili, to tak miało być. A dlaczego? Bo mamy Dzień Dziennikarza Sportowego, no to na pokładzie Kuba Biel się znalazł. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Ty jesteś dziennikarzem sportowym,
1: no,
0: prawda?
1: No, tak mówią.
2: Czy ty
1: tak
2: jesteś mówią. Komentatorem sportowym?
1: A to już prędzej, lubię.
0: A coś
1: lubię
0: powiedz się po bądź. Komentatorsku, coś?
1: Nie, no nie zmuszaj mnie do tego, bo to musi być emocji, klimat i wydarzenia sportowe, jeszcze emocjonujące wydarzenia
2: to
1: sportowe,
2: żeby się
1: przyłączyć.
2: Krzysiu rzucił w ciebie
1: słowem. Jeszcze co?
2: Krzysiu rzucił w ciebie słowem, jak to skomentujesz?
1: O Jezus Maria, nie, błagam, nie wystawiajcie mnie na takie
0: Ale wiesz, bo pierwsze, co się kojarzy przez ten taki trochę humor, nie tyle z zeszytów szkolnych, co te różne przypowiastki, jak to jeden drugiego puścił tam bąkiem, lewym skrzydłem i tak dalej, wiesz dobrze, o czym
1: wiem.
0: Ja mówię, to się od razu kojarzy, że jak komentator sportowy, to on zawsze coś takiego fajnego
1: co, ale
0: palnie,
1: to jest,
0: chlapnie,
1: to jest,
0: wiesz,
1: cudowne,
0: jest zabawnie.
1: To jest
2: ta truskawka na torcie.
1: To jest cudowne.
0: Blandeka na żuku.
1: Ja wam przytoczę jedną rzecz z Dariusza Szpakowskiego. Dariusz Szpakowski był taki mecz z Finlandią. Zremisowany.
0: Już się ucieszył wewnętrznie.
1: Z Finlandią zremisowany, bo to śmieszne było. Zremisowany z Finlandią po jakichś tam ciężkich bojach. W ogóle oni ledwo kopali tę piłkę i chyba 0-0 było. Nuda w Finlandii, nuda, nostalgia. Nic się nie dzieje. I on to skomentował tak, oczywiście lapsus językowy, ale powiedział, że jak się nie ma lubi tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak się nie ma lubi, nie? No i tak już zostało. Jak się nie ma lubi, a później jak komentował Balik Walisza, był taki zawodnik, a on Balik Walisza.
0: Ja się nie dziwię, jeśli chodzi o nazwiska w ogóle w sporcie, nie tylko w piłce nożnej, to ja podziwiam zawsze edytorów, a przez lata byłem, jeśli
1: super.
0: Kasia Plewnia potrafi czasami w
2: tak,
0: takie meandry
2: nazwiskowe
0: wejść, że kuchnię, o matko.
1: To ci zdradzę kuchnię, że dzielę trudne nazwisko, na przykład jakiejś tenisistki z Tajlandii na trzy.
0: No,
1: sylabizuję
0: tak.
1: sobie. Jeszcze... Dzielę spacja i to brzmi, jak szybko powiem, że tak się nazywa.
0: Ja jeszcze daję 18, żeby to zobaczyć.
1: Chciałeś zapytać o moje jakieś takie rzeczy.
0: Pewnie,
1: przypomniały mi się dwie sprawy. Nie wiem, czy mogę o nich głośno mówić, ale to już się wydarzyło, minęło i nadal pracuję, więc jest okej. Okay. Mianowicie w Zaksie Kędzierzyn-Koźle podczas, pamiętam, finału Superpucharu Polski z Jastrzębskim Węglem w katowickim Spodku grał w Zaksie Kędzierzyn-Koźle Daniel Csitigoi. I Daniel Csitigoi był Rumunem. I zdarzyło mi się kilka razy tam w kierunku powiedzieć, bo bardzo dobrze grał w tym meczu. I powiedziałem, że to nie jest jakaś rumuńska mama łyga na przykład. To było takie porównanie. Albo też i to nieświadomie w pełni, bo to jesteś na emocjach i coś to mówi, szybkie skojarzenia. Później dopiero do mnie trzy osoby na Facebooku napisały, coś ty powiedział. No i powiedziałem, że Daniel Csitigoi ocyganił swoich przeciwników.
2: Tak, ale ja to słyszałam. W ogóle jechałam wtedy samochodem i to słyszałam. No w ogóle po prostu parsknęłam totalnie śmiechem, także...
1: Że, no a potem jak to mogłeś powiedzieć, że Rumun ocyganił swoich przeciwników?
0: No nie, w dzisiejszych czasach.
1: Ale powiedziałem też o nim, że rumuński temperament jak rumuńska Dacia na przykład.
0: O, no i to jest kawał porządnej... Nie, dobra, żartowałem.
1: Motoryzacja. Znaczy teraz już francuska, więc...
0: Tak, nie, dobrze, ale wiesz, bo tak, jedno to są te nazwiska, te emocje, o których wspomniałeś, bo to jest tak, czasem po pierwsze trzeba uważać, co się mówi, czasem się nie uważa, ale jeszcze te emocje, jak wy się tam czasem drzecie, że jak gol, ile można przeciągnąć słowo go?
1: Można. Można. Spróbujemy teścik za chwilę zrobić, natomiast jeszcze mi się parę rzeczy przypomniało,
2: bo
1: zdarzyło się też komentować mecze piłki ręcznej, Orlen Superligę i występy Gwardii Opole i to też gdzieś się wkradło w te nasze tutaj dziennikarskie słowniki. Powiedziałem, że Jana Klimkowa otoczyli zawodnicy MKS-u Kalisz jak szerszenie. I to było takie fajne, że skojarzyło mi się stado szerszeni, jakieś tam takie stado, nie wiem, grupa szerszeni, która otacza swojego przeciwnika. I co jeszcze powiedziałem? Aha, że Patryk Maurer, jak strzelił rzut karny, to zachował spokój niczym wagon pełen tybetańskich mnichów. Coś takiego.
0: Ciekawe, nie? Ciekawe. No.
1: Takie jakieś dziwne skojarzenia się pojawiały. No cóż, no to działasz na emocjach, działasz pod wpływem chwili i tego, co gdzieś tam ci do tej głowy przyjdzie, bierzesz coś z niczego, więc wychodzą czasem takie kwiatki.
2: W Dzień Dziennikarza Sportowego rozmawiamy z naszym redakcyjnym kolegą Kubą Bielem, a za moment jeszcze zapytamy, jak się w ogóle człowiek przygotowuje do takiego komentarza sportowego.

0: przypominamy, że drugi dzień lipca to Dzień Dziennikarza Sportowego i w naszym studiu zagościł dziennikarz sportowy Kuba Biel, nasz redakcyjny kolega.
1: Nie, przesadzaj.
0: Kuba, powiedz, którą ty dyscyplinę najbardziej lubisz komentować?
1: Zaraz do tego dojdę. Dziennikarz sportowy, ale to zanim odpowiem na twoje pytanie, to powiem ci jedną
0: ale
1: rzecz.
0: Ale odpowiedz na moje pytanie.
1: Dobra.
2: Ale jesteś naszym kolegą, czy nie?
1: I to po pierwsze jestem.
2: No, ale to sobie wyjaśnij.
1: A propos dziennikarza sportowego, uważam, i to jest moja teza poparta doświadczeniem, że dziennikarz sportowy jest świetną jednostką dziennikarstwa, ponieważ sprawdzi się w każdym temacie. Zrobimy ci każdy temat. Czy to będzie religia, czy polityka, czy coś. Dziennikarz sportowy ci to zrobi. W drugą stronę...
2: Lato kwiatów na przykład. Prawda.
1: Wszystko ci zrobię.
2: Też, tak?
1: Człowieku, ciąże, śluby, rozwody, pogrzeby, wszystko zrobię.
2: I pewnie dążysz do tego, że w drugą stronę to tak nie zadziała.
1: Nie zawsze, bo wiesz co, bo problem z zawodnikami, sportowcami jest taki, że oni nie muszą gadać. Politycy mają, oni mają parcie na szkło, przychodzą, gadają, robią sobie co chcą, a sportowiec on nic nie musi. On mówić też nie musi i od niego cokolwiek wyciągnąć mądrego.
2: A ty, nie.
0: Kuba.
2: Czasami
0: Kuba.
2: Sportowcy fajnie rozmawiają, byli dzisiaj czasami u nas tak. Dwaj kajakarze, chociaż bardziej tacy, co pływają na kanu.
1: To hobbyści raczej są.
2: Nie, medale przywieźli.
0: Nie, złote medale.
2: Złote, pewnie.
1: Z kanu. Dobrze, kochani, pytałaś jaką dyscyplinę.
0: Tak.
1: Powiem ci tak, ja uwielbiałem przez lata, choć teraz kilogramów za dużo, ale uwielbiałem grać w siatkówkę, a z perspektywy dziennikarskiej znienawidziłem siatkówkę.
0: O, dlaczego?
2: Jakże to?
1: Dlaczego? Ponieważ mecz piłki ręcznej wiesz, że skończy się w 1,5 godziny. Mecz piłki nożnej również. A siatkówka może być 50-48, w tiebreaku 32-30.
0: Polska-Argentyna.
1: I wyobraź sobie, że na przykład tu masz określony czas, a jeżeli jesteś dziennikarzem i jedziesz na przykład do takiej Nysy, to tak, godzina drogi w tamtą, tam 3 godziny jak jest tiebreak, 3-2 i potem siatkarze, to nie jest tak, że od razu podchodzą, on musi wypocząć, rozciągnąć się, czyli czekasz kolejne pół godziny po meczu na to, aż się rozciągnie siatkarz i łaskawie podejdzie do ciebie.
2: A on się do wywiadu musi też rozciągnąć?
1: Rozciąga aparat
2: mowy. Ciekawe.
1: Później rozmawiasz z nim 5 minut, no ale dobrze mieć ze dwóch, no to 10 minut. I tak z jednego wydarzenia, które trwa określony czas, robić się...
0: Cały dzień,
1: bo jedziesz, wracasz, musisz zostać poczekać, aż oni łaskawie porozmawiają, do tego sam mecz. Także zawsze modlimy się o to, żeby było szybkie 3-0, najlepiej do 15 i do domu.
2: No tak.
1: Więc znienawidziłem siatkówkę w kontekście dziennikarskim, aczkolwiek siatkówka dostarcza wielu fajnych emocji.
0: I mamy wspaniałych, wybitnych siatkarzy, naprawdę.
1: To też prawda.
0: Kuba, a powiedz, bo to tak się nam może czasami wydawać, że wy sobie tam po prostu siedzicie, mówicie, opowiadacie o jaki fajny mecz, o jak wspaniale zawodnicy grają, ale taki komentarz wymaga niesamowitego przygotowania.
1: Tak, wiesz co, ja pamiętam jak wracam do tej gwardii, bo dużo czasu z nią spędziłem. Ja naprawdę miałem zeszyt taki, jakie są te markery do zaznaczania, takie jaskrawe kolory. Ja miałem po prostu kolorowy zeszyt z wszystkimi rzeczami, ale to się wzięło, słuchajcie, to wszystko, że ja musiałem wiedzieć kto, jak, ile ma centymetrów, jaka waga aktualnie, jaki ma pseudonim. Przypominam, Mateusz Zembrzycki miał pseudonim Ketchup.
2: Ale dlaczego? Fajna ciekawo.
1: Tak, bo kiedyś jadł frytki z keczupem. Głupie to było, ale jadł z keczupem i wszyscy wiedzieli, że jest keczupem, dlatego został keczupem. No i to taka
2: może ten
1: wiedza insiderska,
2: na koszulce,
1: że się dowiedziałeś. Dlaczego keczup? No i ci opowiadają. To jest też ważne, żeby mieć dobry kontakt z tymi wszystkimi ludźmi, być wewnątrz tego zespołu. Ja na przykład mam wiedzę insiderską z Unii Opole teraz bardzo mocną, ponieważ i tutaj chciałbym serdecznie pozdrowić Bartłomija Dąbrowskiego, trenera Unii Opole, z którym mam świetny kontakt, bardzo inteligentny człowiek młody, pięknie budujący zdania i mądrze budujący zdania. On potrafi naprawdę ciekawie opowiadać nie tylko o siatkówce, ale przede wszystkim o życiu. I tak jakoś te charaktery nam się, symbioza nastąpiła tych charakterów, że po prostu się dogadujemy i często rozmawiamy o życiu, o jakichś innych dziwnych sprawach, ale dzięki temu na przykład wiedziałem wcześniej, że Bartłomiej Dąbrowski i Kasia Zaroślińska-Król zostali wyróżnieni na gali siatkarskiej, która na przykład odbywała się wieczorem. I tutaj zdradzam naszą magię radia, a ja do Bartka zadzwoniłem o godzinie 10 rano, mówię: Bartek, to co tam, zdobywacie coś czy nie? No i Bartek mi powiedział, że no ja tutaj tam odkrycie roku, a Kasia została zawodniczką sezonu. Mówię: Bartek, to weź mi nagraj, już sobie newsa stworzę, żebym nie musiał później kombinować po czasie. I ten newsik był w oczekiwaniu, on już sobie czekał tylko na to, jak zostanie ogłoszone. Wydawca do mnie dzwoni: ogłosili już, ja mówię: jeszcze nie, bo oglądam. Potem: dobra, ogłosili już, możesz puszczać. Dobra, to puszczam. No i poszło w internet, ale wiedziałem o tym, co się wydarzy później, nieco wcześniej, no bo na galach wszelkich jest tak, że zwycięzca zwykle wie, że

0: będzie wyróżniony. Nie wiem, czy państwo mają świadomość, na Oscarach no też tak jest.
1: Zepsułeś teraz.
2: Zniszczyłem ci świat.
1: Oscary, zepsułeś mi świat. Dzięki, nie, piękne. No dobrze,
0: dużo
1: rozumiem,
0: pracy, dużo, że... dużo, dużo.
1: No właśnie, rozumiem, że moglibyśmy o tym jeszcze długo rozmawiać. A kiedy najbliższa jakaś twoja relacja i będziecie można usłyszeć w sporcie?
0: Sezon we wrześniu. Sezon we wrześniu, teraz mamy sezon ogórkowy raczej. Dzieje się niewiele, jeżeli chodzi o kontekst sportowy. Raczej mamy jakieś jubileusze.
3: Nie, no proszę.
0: LZS-ów. No, no co się dzieje, powiedzmy.
3: Tenis się dzieje, Wimbledon się dzieje.
1: Ale ja pytam, kiedy... No ale Kuba jeszcze póki co Wimbledonu nie komentuje.
2: Życzymy ci tego oczywiście.
0: U nas tylko mączka, ale... to pozdrawiamy kuzynę Cezarego, bo on na tej mączce gra, chociaż kolana słyszałem.
1: A chciałbyś skomentować zawody Hobby Horse?
2: Czyli w ogóle genialny to jest, ty. W tym byłby mistrzem świata. Koń by nie cierpiał, ja mógłbym sobie poskakać.
1: Super, tak mi teraz przyszło do głowy pytanie. O, to by było dobre, to byśmy musieli od razu rolkę nakręcić.
2: Super,
1: z takiego wyczynu jak...
2: Ale wyobraziłem
3: na tym. Wyobraziłam to sobie. Kuba Biel, dziennikarz sportowy Radia Opola. Dzięki bardzo.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
8: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck Lepez i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
9: Czwartek, 2 lipca w kalendarzu, a my zbliżamy się do 14. Słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości. W przydrożnym rowie na trasie Skoroku w Głębinów odnaleziono zwłoki 45-latka. Niewykluczone, że został potrącony przez auto. Mamy też bardzo ważne informacje dla kierowców. Od piątku ulica Tysiąclecia w Opolu czasowo będzie zamknięta, a ponadto z powodu upałów niektóre owoce mogą zdrożeć.
6: Wiadomości Radia Opole.
10: Przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Zwłoki 45-letniego mężczyzny odnaleziono wczoraj po 23 w przydrożnym rowie na trasie Skorochów-Głębinów w powiecie nyskim. Na miejsce od razu skierowano patrol policji i zespół ratownictwa medycznego. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia, mówi młodsza aspirant Janina Kędzierska, oficer prasowy nyskiej policji.
11: Pomimo udzielonej pomocy i prowadzonych działań stwierdzono zgon. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że doszło do potrącenia 45-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury wykonywali wszystkie czynności procesowe. W dalszym ciągu są prowadzone czynności w tej sprawie przez nyskich policjantów.
9: Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drodze, choć zmrok zapada późno. Piesi powinni pamiętać o noszeniu elementów odblaskowych.
6: To są wiadomości Radio Opole.
9: Od piątku kierowcy korzystający z ulicy Tysiąclecia w Opolu muszą przygotować się na zmiany. PKP rozpocznie remont jednego z torów na przejeździe kolejowym, co oznacza czasowe zamknięcie drogi i wyznaczenie objazdów, informuje Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy MZD w Opolu.
12: PKP rozpoczyna pracę na tym odcinku, konkretnie na jednym z torów i będzie wprowadzony objazd. Ten objazd zostanie poprowadzony w kierunku drogi wojewódzkiej 423, czyli ulic Ozimskiej i Częstochowskiej, przez ulicę Wschodnią do Głogowskiej i finalnie do ulicy Ozimskiej.
9: A dodajmy, w związku z pracami autobusy linii 14, 21 i 28 zmieniają trasę. Szczegółowe informacje dostępne na stronie MZK Opole, a utrudnienia mają potrwać do 12 lipca. Poprawiają się warunki natlenienia wody w Bobrze po masowym śnięciu ryb w jeziorze Pilichowickim. Jak informują służby, bieżące pomiary pokazują, że sytuacja jest lepsza niż wczoraj. Trwają jednak kolejne badania jakości wody i osadów dennych.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: Z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce zniszczyło część roślin. A podwyższenia cen jakich owoców najbardziej obawiają się mieszkańcy?
1: Owoce, truskawki, czereśnie. No takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie, tak jak wspomniałam. Albo za dużo słońca, albo wysusza, albo za dużo deszczu.
13: Nie wiem, oby nie podrożało, dziękuję.
9: Upały mogą też podwyższyć ceny warzyw, przy czym w tej chwili spora część warzyw jest tańsza niż rok temu. Za niespełna pół godziny ma rozpocząć się mecz Igi Świątek z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. Mecz odbędzie się na korcie centralnym.
14: Iga będzie mogła liczyć na doping kibiców i to nie tylko z Polski. Fani w sieci zapowiadają, że będą trzymać za Polkę kciuki. Jeden napisał, że ma nadzieję, że dzisiaj na twarzy Igi nie będzie łez, tylko szeroki uśmiech. Organizatorzy przypominają, że nad meczem Polki poza personelem kortu bezpieczeństwa będzie pilnował również słynny jastrząb Rufus, który zadba o to, aby na trawie na korcie centralnym nie wylądował żaden nieproszony ptak. Brytyjskie media z sympatią piszą o Polce, przypominają jej poczucie humoru przy okazji tzw. afery ręcznikowej. Chodzi o to, że Polka z lubością kolekcjonuje akcesoria Wimbledonu i rozdaje je fundacjom i bliskim. Jeden z brytyjskich komentatorów tenisa w mediach społecznościowych napisał: niech mistrzyni wygrywa i bierze tyle ręczników, ile chce.
9: Mówiła Anna Rączkowska. I na koniec Orlen uruchomił w Niemczech pierwszy wielostanowiskowy hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych pod marką Orlen Charge. Obiekt działa przy autostradzie niedaleko Hamburga. Kierowcy mogą skorzystać z 16 punktów ładowania, każde o mocy do 400 kW.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
15: Ależ pięknie się rozpogodziło w naszym regionie, chociaż rano to się nie zanosiło. A tak kilka chmur na niebie do tego pięknie świeci. Można się swobodnie dzisiaj opalać, a podejrzewam, że są tacy, którzy pragną już troszeczkę nabrać opalenizny. Do 26 dzisiaj maksymalnie, nocą od 15 do 17. Do tego spodziewamy się, że może nocą pokropić, popadać. Jutro od 20 do 22 i możliwe są też przelotne opady deszczu. W weekend pogoda taka sobie, raczej załamanie pogody.
10: No to mamy już tego maksa w Opolu, dokładnie w tej chwili 26 stopni w stolicy regionu, ale nie tylko, bo 26 jeszcze także w Namysłowie, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu. Jeden stopień mniej, bo 25 mamy w Kluczborku i Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
15: A po tym deszczu to wejrze do nas tęcza, ona się pojawi na niebie i o tej tęczy teraz Bob Sinclair i Ben Onono będą śpiewać.
10: No i pięknie, a my będziemy słuchać.
15: I elegancko, Iwona Tokarska.
10: Krzysztof Rawi, Marcin Głowienkowski. Cześć, witajcie ponownie.
15: Cześć.

0: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: I mamy 16 minut po godzinie 14. Słuchajcie, powiem tak, trochę nie do końca poważnie. Specjalnie wydłużyliśmy to pasmo o godzinę, żebyście mogli dłużej dzwonić i wygrywać nagrody w naszych konkursach. Takie poświęcenie z naszej strony, chociaż za oknem piękne słońce świeci. Więc korzystajcie, bo macie jakieś mniej więcej ostatnie pół godzinki, żeby zadzwonić pod 774-541-541 i powalczyć o podwójne zaproszenie na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa Non Sola Scripta. To wszystko się dzieje we Wrocławiu w pięknych okolicznościach architektury i przyrody, bo w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja przy Placu Kościelnym. No i mamy na pewno podwójne zaproszenie na taki koncert inaugurujący. Odbędzie się on 5 lipca.
2: A jeśli wam jest teraz za gorąco, to tam na pewno w tym kościele można się schłodzić i przy okazji posłuchać, prawda, sobie znakomitej muzyki. Wystarczy się z nami skontaktować po taką wejściówkę pod 774-541-541 i odpowiedzieć na pytanie, co zamiast soli dodać do potrawy, żeby smakowała. To wszystko ma oczywiście związek z tytułem Non Sola Scripta. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest

0: Słuchajcie, Radio Opole, 26 minut po godzinie 14. Nareszcie nastał idealny moment, żeby zacytować wam nagłówki, jakie dzisiaj z Krzychem znaleźliśmy, wyszukaliśmy specjalnie dla was, żebyśmy się w chłonie pouśmiechali.
1: Tak.
0: To ja startuję w takim razie. Pokaz kiczu na koncercie. Margaret świeci golizną. Górniak jak bombka, a chyży udaje posąg.
1: Ajajajajaj.
0: Ale brzydkie ciekawe, podsumowanie, ciekawe. Prawda?
1: No właśnie, tak. Ja też mam nie najlepszą opinię tutaj o pewnej pani, ale tytuł leci...
0: Ale to nie twoja
1: tak,
0: opinia.
1: No to nie jest, broń Boże, moja opinia to jest cytat teraz, to co powiem. Uwaga, bo to idzie tak. Kasia Nast wije się i wydaje dziwne dźwięki. Internauci zniesmaczeni.
0: O.
1: Ja już nawet w ogóle nie pamiętam, o co chodzi, bo to taki tytuł sprzed
0: dwóch dni. A gdzie? W jakich okolicznościach?
1: Gdzie się wiła i jakie wydawała dźwięki? Dali Bóg, nie powiem.
0: No dobrze. Margaret natomiast ziewa nad jeziorem w mikroskopijnym opalaczu. Jeden szczegół zdradza wszystko.
1: Ja rozumiem, że głównie chodzi o to ziewanie w tym artykule. Cały artykul powstał
0: no
1: o tym.
0: No serio, naprawdę?
1: Nie, żartowałem.
0: Trzeba wypomnieć gwieździe, że ziewa. Może rozgrzewała się przed śpiewaniem, bo to ponoć dobrze robi.
1: A najlepiej robi się to w czymś mikro.
0: Mikroopalaczu.
1: Tak. Odziana w błyszczącą suknię księżna Charlene zdobyła się na uśmiech i to mimo obecności męża na gali. Jest w ogóle tytuł też taki przechowany trochę, ale no, zdobyć się na uśmiech mimo obecności męża.
0: Czyli
1: to jest wyczyn, powiedz.
0: W małżeństwie jej się nie uśmiecha.
1: Niezłe, niezłe.
0: Dostała nowe BMW. Kto Boga temu zabroni? O. Córka Hołowczyca wie, co to znaczy mieć szczęście do rodziny.
1: No ładnie. Tak, ja to widziałem w innej wersji, tak. No nie ma to jak kupić dziecku na pierwsze auto, takie właśnie auto.
0: Tak, kto Boga temu zabroni?
1: Tak, to akurat mieli rację.
0: Ja mam jeszcze jeden, ale to pewnie też.
1: Czekaj, tak, tak, ja mam teraz już dział beauty, wchodzi. Uwaga, po tej masce do włosów z kolagenem pasma są grube i mocne jak stal. Kupisz na zapas.
0: O.
1: Nie wiem, stal jest jakimś wyznacznikiem dobrych włosów.
0: Ale kupię na zapas, bo jest 3 plus 1, czy jak?
1: Nie wiem, a co będzie jak rdza weźmie? No dobra.
0: To ostatni tytuł ode mnie. Wersow wyeksponowała ciążowy brzuch w formie wazonu. Nasza rodzinna pamiątka.
1: What?
0: Ma wazon na pamiątkę tego, że jest w ciąży.
1: Świetnie, świetnie. No to już ostatni, branża beauty jeszcze dalej u mnie, ostatni tytulik, bo tu jest taka trochę gra słowem. Słuchajcie, bo
0: no
1: tytuł
0: dajesz.
1: Leci w oryginale tak. Te perfumy pachną latem. Są lekkie, świeże i tańsze niż myślisz. No i tak sobie myślę, super, ale na zimę trzeba będzie kupić takie, co będą pachniały zimą. Bo te pachną tylko latem.

0: Radio Opole. Zawsze na pokładzie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: słuchacie Radio Opole. Ważna informacja, bo wygląda na to, że taniej to już było i nie chodzi tylko o paliwa, ale także o owoce. Rolnicy szacują straty po upałach i burzach z gradobiciem, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. No a te w niektórych regionach sięgają nawet 100%. Dotyczy to w szczególności owoców jagodowych.
1: Pan Mikołaj, rolnik z powiatu Mszczonowskiego w województwie mazowieckim, powiedział Polskiemu Radiu, że porzeczki dosłownie gotowały się podczas upałów.
2: Mogę nawet powiedzieć jedną historię. Babcia z ciocią wyszły na taras i nieopodal 5 metrów od las przegradzający były porzeczki. Usiadły i zaczęły czuć, o, ktoś zaczął już kompot gotować. Ale po chwili się domyśliły, że normalnie na krzakach zaczął się gotować porzeczka. I ten zapach stamtąd wynika.
1: Producent rolny dodał, że z takim owocem w większości przypadków nie da się już nic zrobić.
2: Już jest strata, jak to pani powiedziała, na amen, panie redaktorze. Nie da się tego już odratować. Niestety się nie da, bo nawet jak kombajn dojedzie, zacznie trząść te krzaki, to nawet nie zdąży tego złapać, a po pierwsze to jest już sok z tego cieknie w niektórych momentach.
1: Podobny problem dotyczy plantacji agrestu. To nie jedyne straty spowodowane wysokimi upałami, ale też burzami.
0: Z dużym problemem mierzą się też rolnicy zajmujący się m.in. uprawą zbóż i kukurydzy, które zostały zniszczone także wskutek gradobicia. Tak jest m.in. na południu Wielkopolski, w okolicach Śremu i Leszna.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: 15 coraz bliżej, ale zanim się pożegnamy, jak zwykle rozstrzygnięcie konkursu i już za chwilę powiemy, do kogo powędruje podwójne zaproszenie na koncert, który zainauguruje cały Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa Non Sola Scripta we Wrocławiu. Przypomnę szybko pytanie. Skoro festiwal nazywa się Non Sola Scripta, no to dziś pytaliśmy, co dodać, jeśli właśnie nie sól do potrawy, żeby ta dobrze smakowała. Takie zabawne i przewrotne pytanie i oto zwycięski telefon.
2: Prawie soli. To powiem tak, jak nie sól, to cukier, bo wiadomo, że co czerwone to ładne, a co słodkie to dobre.
3: Serdecznie gratulujemy i życzymy udanego koncertu 5 lipca o 19 we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim. No a my powolutku będziemy się żegnać.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Zatem piękne dzięki za kolejne 5 godzin spędzone w doskonałym towarzystwie, czyli w waszym, drodzy słuchacze. Mówię już teraz
3: Iwona Tokarska,
1: Krzysztof Rapa, Marcin Głowienkowski. No jeszcze będzie musiał troszeczkę popracować. Dzięki za dziś, papa, do jutra.
3: Przyjemnego popołudnia.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
0: Po reklamie.
4: Przed chwilą było zasięgu liczonym w kilometrach, a teraz liczymy sekundy, bo już ostatnie sekundy. Zostały nam do godziny 15. Czas na wiadomości.
5: Skarb Państwa będzie musiał przejąć działki pod budowę drogi S11 od Gotartowa do początku obwodnicy Olesna. Sprzęt nowoczesny jest, ale kobiety się nie badają. W systemie ponad 800 tysięcy wolnych terminów na mammografię. A ponadto ruszył nabór wniosków o bony ciepłownicze.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Ale na początek uwaga, Raszowa to powiat strzelecki, jak informuje starszy kapitan Arkadiusz Fulneczek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Motocyklista przewrócił się na drogę. W tej chwili jest pod opieką ZRM-u. Na miejscu dwa zastępy Straży Pożarnej i policja. I jeszcze miejscowość Giełczyce to powiat Nyski. Na polu pali się zboże. Na miejscu pracuje 10 zastępów Straży Pożarnej.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Ponad 420 działek musi przejąć Skarb Państwa pod budowę drogi ekspresowej S11 od Gotartowa do początku obwodnicy Olesna. Potrzebne będzie więc blisko 400 decyzji o odszkodowaniach dla właścicieli gruntów. Ten niełatwy proces potrwa około pół roku, a na pewno będzie to wartość rynkowa, zapewnia wicewojewoda Piotr Pośpiech.
6: Nie jest niczyim celem ani zamiarem działać tak, żeby pokrzywdzić czy naruszyć czyjeś interesy majątkowe. Broń Boże, tak nie będziemy robić. Zanim padną kwoty, one trafią do właściwych osób w formie decyzji. Decyzje są zaskarżalne. Zasady szacowania tych działek są powszechnie znane. Są też pewnym rodzajem sztuki. Uprawnieni rzeczoznawcy tego dokonują. Nie ma tutaj interesu, aby je zaniżać.
5: A Piotr Pośpiech podkreśla, że właściciele działek niezwykle nie składają wielu skarg do wyceny.
6: Co chcę powiedzieć jeszcze? Do tej pory, bo przecież decyzji lidowskich wydaje się bardzo dużo, nie nastręczały one jakichś strasznych skarg i problemów związanych z odszkodowaniami dla ludzi. Ilość odwołań waha się między 3 a 5%, więc to nie jest wielka skala. Mam nadzieję i bardzo się będziemy starać, żeby w tym wypadku także tak było.
5: A dodajmy, 10,5-kilometrowy odcinek S11 ma być gotowy w drugiej połowie 2028 roku.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Pod wpływem alkoholu był 19-letni kierowca BMW zatrzymany w sprawie wtorkowego wypadku w Lublinie. W zdarzeniu zginęła 17-latka, która jechała w BMW. W szpitalach nadal przybywa 7 osób, w tym 2 w stanie ciężkim, mówi Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
7: 25-letni obywatel Ukrainy przebywa w stanie bardzo ciężkim w jednym z lubelskich szpitali, natomiast kierujący samochodem marki Toyota 19-latek również doznał dość poważnych obrażeń.
5: Szczegóły tego tragicznego zdarzenia bada policja. Ponad 820 tysięcy wolnych terminów na badanie mammografii jest dostępnych w centralnej e-rejestracji. Są to terminy do wykorzystania w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Liczba zachorowań na raka piersi rośnie, a zgłaszalność na mammografię przez ostatnie lata spadła do 33%, mówi onkolog Piotr Rutkowski.
8: Polska szoruje na dnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie badań profilaktycznych. Zrobiliśmy wszystko w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, aby zapewnić najnowocześniejszy sprzęt i najnowocześniejsze badania. I on jest. I on czeka na Polki po prostu, żeby zgłosiły się na te badania. I on jest prawie w każdym miejscu. 800 tysięcy miejsc to oznacza, że z dnia na dzień można skorzystać z badania, które trwa 10 minut a ratuje życie.
5: Od wczoraj mammografia, test HPV-HR oraz wizyty kardiologiczne w ramach NFZ są umawiane wyłącznie przez centralną e-rejestrację.
9: Wiadomości ważne dla Ciebie.
5: Ruszył nabór wniosków o bony ciepłowniczy. Dodatek finansowy przysługuje mieszkańcom korzystającym z ciepła systemowego. Podstawowym warunkiem jest cena jednostkowa za 1 gigajoule, a kolejnym warunkiem jest dochód w gospodarstwie domowym, mówi Kinga Tokarz, rzeczniczka Polskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10: Przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód nie przekracza 3272 zł i 69 groszy w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454 zł 52 grosze złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
5: A termin złożenia dokumentów upływa 14 września.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
5: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
9: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. W tak zwanej szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający w Polsce cudzoziemcy. Donosi dziennik Gazeta Prawna i powołuje się na dane Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika z nich, że w 2025 roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To 7,5% mniej niż rok wcześniej. Według danych, które przytacza Gazeta, liczba Polaków zatrudnionych na czarno maleje od 2022 roku. Odmienna sytuacja dotyczyła dotąd cudzoziemców, bo liczba nielegalnie zatrudnionych do tej pory rosła. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie także tego trendu. Inspektorzy ujawnili 5800 cudzoziemców pracujących w szarej strefie i jest to o 19% mniej niż rok wcześniej. Korzystny dla frankowiczów wyrok w Luksemburgu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że roszczenie banku w konkretnej sprawie przeciw konsumentom o zwrot kapitału jest przedawnione. Werdykt TSUE stwarza możliwość podobnych rozstrzygnięć w podobnych sprawach, ocenia poznański mecenas Mariusz Korpalski, reprezentujący jednego z klientów.
12: Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że przedawnienie roszczeń banku biegnie od momentu pierwszej reklamacji złożonej przez klientów. Klienci pozwali bank jeszcze w roku 2015. Oznacza to, że dziś nie muszą bankowi już nic oddawać.
11: Powoli stabilizują się ceny mieszkań i domów, tak wynika z obserwacji Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości. Zdaniem ekspertów rynek wyhamował, a ceny nie rosną już tak dynamicznie jak w ostatnich latach. Wpływ na to mają m.in. sytuacja gospodarcza oraz ostrożniejsze decyzje kupujące. Widać, że ceny osiągnęły poziom, który dla wielu osób jest już trudny do zaakceptowania, mówi Tomasz Mrożek, prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości.
13: Potencjalni właściciele, no osoby, które zamierzają się z zamiarem zakupu, no nie mają po prostu zdolności kredytowej i to tak naprawdę dyktuje w dużej mierze po prostu tą cenę i jakby deweloperzy mogą, powiedzmy, testować wysokość cen nieruchomości właśnie pod kątem możliwości nabycia poprzez zdolność kredytową.
9: Pogoda.
4: No, pogodzie dziś krótko, wszak w naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Z wiatrem jest podobnie, wiatr słaby i umiarkowany. Dziś wieje nam z północnego zachodu i zachodu i raczej żadnych niepożądanych zjawisk i chmur nam dziś nad nasz region nie przewieje.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Co na termometrach? W Kluczborku i w Nysie 25 stopni Celsjusza, 1 stopień więcej w Namysłowie, Brzegu, Strzelcach Opolskich, Kędzierznie, Koźlu i w Opolu, gdzie notujemy 26 stopni. To Twoje Radio Opole, za konsoletą Marcin Głowinkowski, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry, zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
5: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
4: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
6: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
7: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
6: Ślub?
7: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
6: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
7: Co prawda, to prawda.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
9: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl. Słyszałaś o

0: orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
1: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
2: Po reklamie.

0: twoje Radio Opole.
1: Ale nas ukołysali przed chwilą Tina Turner i David Bowie Tonight. Na zegarach 20 minut po godzinie 15. Z uwagą śledzimy to, co dzieje się na Wimbledonie. Dziś kolejny ważny dla Polaków dzień. Polka gra z Czeszką, a Polak z Amerykaninem. I tak to wygląda, że jeśli chodzi o Igę Świątek, pierwszy set wygrany, w drugim no na razie minimalnie przegrywa. Czekamy na rozwój wydarzeń, mam nadzieję, że korzystny dla naszej reprezentantki, a jeśli chodzi o Kamila Majchrzaka, pierwszy set wygrany, drugi no niestety zakończony niepowodzeniem, w trzecim na razie mamy remis. Sytuację będziemy śledzić, będziemy informować naszych słuchaczy o tym, co na trawiastych kortach się dzieje. A teraz...

0: Teraz zgodnie z wczorajszą obietnicą, dzisiaj ją oczywiście realizujemy, bo mam tutaj coś dla naszych słuchaczy przygotowane.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
0: Przypominamy, że koncert Małej Armii Janosika już w najbliższą sobotę wieczorem w Opolskim Amfiteatrze. Można się wybrać z naszą pomocą, bo takie dwa podwójne zaproszenia dziś komuś chciałbym przekazać. Ale oczywiście mamy zadanie. Zadanie dla naszych słuchaczy. Trzeba będzie pomyśleć, pokombinować i ciekawą propozycję nam tutaj na naszą konkursową skrzynkę 7745-41541 przedstawić. Dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień UFO. No i tak się zastanawiam, skrzypce? Może niekoniecznie. Choć ktoś może znajdzie ciekawe uzasadnienie. Może ktoś nawet w nietypowy sposób fortepian by uzasadnił. Już tłumaczę, o co chodzi. Nasze pytanie dziś związane jest właśnie z UFO i instrumentami muzycznymi. Który instrument i dlaczego najbardziej swoim kształtem pasowałby na statek UFO, statek obcej cywilizacji? Chodzi o sam kształt. Oczywiście instrumenty muzyczne są różne, o różnych kształtach, a pytanie mamy takie, który instrument i dlaczego najbardziej pasowałby na statek UFO? 7745-41541 to nasz numer telefonu. Czekam na wasze zaskakujące, ciekawe, wesołe, nietypowe pomysły, wasze odpowiedzi, a na was czekają dwa podwójne zaproszenia na sobotni koncert Małej Armii Janosika. To w Opolskim Amfiteatrze w sobotni wieczór. Można się tam wybrać dzięki Radiu Opole. Oczywiście. Przypomnę raz jeszcze, jakie dziś pytanie, zadanie, który instrument i dlaczego najbardziej swoim kształtem pasowałby na statek UFO, statek obcej cywilizacji. 774-541-541. Czekamy na wasze pomysły. Umówmy się do 17.30, a przed 18.00 rozwiązanie naszego konkursu.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Zbliża się 15.30 w twoim Radio Pole Zakopower i nowy singiel zatytułowany O ten tu to ja, a ta tu to ona. Agnieszka Waber, Krajewska w studiu. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Lepszy dojazd do centrów usług publicznych, nowy wiadukt oraz pełna przejezdność ulicy Kośnego. Oficjalnie zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Opolu. Miasto potwierdziło odbiór techniczny przebudowanego skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowej, Kośnego i Pileckiego. W ramach zadania powstała również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, a to za blisko 29 milionów złotych.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Nieprzewidziana ilość osadów dennych i fala upałów. To według Tauron Ekoenergia główne przyczyny masowego śnięcia ryb w jeziorze Pilchowickim i rzece Bóbr. Spółka prowadzi remont zapory i w związku z tym osuszyła zbiornik. Zapewnia, że proces opróżniania zbiornika był prowadzony zgodnie z zaleceniami przyrodników i pod nadzorem odpowiednich instytucji.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Opolski Ogród Zoologiczny w wakacje zachęca do odwiedzin, szczególnie w ciągu tygodnia. Z tej okazji przez cały lipiec od poniedziałku do piątku spółka obniża ceny biletów indywidualnych i rodzinnych. Celem akcji jest odciążenie ruchu turystycznego w weekendy, kiedy do zoo w Opolu przychodzą tysiące odwiedzających. A w wiadomościach o 16:00 zwłoki 45-letniego mężczyzny odnaleziono wczoraj wieczorem w przydrożnym rowie na trasie Skorochów-Głębinów w powiecie Nyskim. Mamy nowe informacje w tej sprawie, a ponadto to wydarzenie przejdzie do historii światowego himalaizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A na razie do historii przeszedł ten skrót wiadomości. Kolejne wiadomości w Radiu Pole o godzinie 16. A teraz informacje o pogodzie. Zacznę od temperatur. Tylko w Nysie 25 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o resztę naszego regionu, patrzę na Mysłów Brzeg, Kluczbork, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Opole i okolice tych miast. 26 stopni mamy na termometrach. W całym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A co za chwilę? Choć mamy wakacje, to pojawi się podpowiedź dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Szczegóły za kilka minut.

0: To oczywiście Pet Shop Boys i Always On My Mind. Za 19 minut będzie godzina 16. Skończył się czerwiec, rozpoczął lipiec, ten przełom miesięcy. No to były spore zmiany, jeśli chodzi o to, co w naszych portfelach się dzieje lub dziać może, bo z jednej strony paliwa podrożały, nawet chyba bardziej niż niektórzy się spodziewali, ale to po zakończeniu programu CPN. Natomiast gdyby ktoś z rodziców chciał sięgnąć po 300 zł, no to jest już taka możliwość. Od wczoraj Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+ na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Ale uwaga! Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się ze złożeniem tego wniosku do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300 zł wypłacane jest raz do roku na ucznia do 20 roku życia, a jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, mówi Małgorzata Korba z ZUS.
1: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W mijającym roku szkolnym w skali kraju, w minionym właściwie roku szkolnym w skali kraju, świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 700 tysięcy uczniów. 4 miliony 700 tysięcy. Po przemnożeniu wychodzi tu kwota 1 411 000 000 zł wypłat łącznie. Za 17 minut będzie 16.

Moi drodzy, przypominam o konkursie. Dzisiaj wprawdzie niełatwe zadanie, ale czekamy. Czekamy pod numerem telefonu 774-541-541. To numer naszej konkursowej skrzynki. Nagroda atrakcyjna, jest o co powalczyć. Konkursowo będzie na pewno też po godzinie 16. A teraz jeszcze krótko o tym, co jeśli chodzi o Wimbledon. No bo tutaj sytuacja chyba się wyjaśniła, jeśli chodzi o pojedynek Igi Świątek z Czeszką, Karoliną Pliskową. Mecz został, spotkanie zostało zakończone. Iga Świątek wygrała 6-1 i 6-3. Natomiast walczy jeszcze Kamil Majchrzak. No i no, mamy nadzieję, że tutaj uda się przechylić szale zwycięstwa na rzecz naszego reprezentanta. Na razie jeden set wygrany, jeden przegrany. No i w trzecim niestety na razie przegrywa. A na zegarach za 11 minut będzie godzina 16. O 16 wiadomości.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
5: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach Koło Namysłowa. Wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fish Tival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na festiwalu ryb w Jakubusie. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
8: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
10: Po reklamie.
11: Pięknie, słonecznie, ale też wietrznie jest obecnie w centrum Opola. Więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach Radia Opole. Na zegarach jest 16.
12: Mamy informacje dla kierowców. Utrudnienia na krajówce w Gotartowie. Sprawdzamy też sytuację w Giełczycach, gdzie strażacy gasili duży pożar zboża. Ponadto zwłoki 45-letniego mężczyzny odnaleziono wieczorem wczoraj w przydrożnym rowie na trasie Skorochów-Głębinów.
0: Wiadomości Radia Opole.
11: Agnieszka Wawer-Krajewska.
12: Na początek uwaga kierowcy. Jak informuje młodszy kapitan Elżbieta Zalewska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w Gotartowie, to powiat kluczborski, na drodze krajowej 11 doszło do zderzenia z udziałem trzech pojazdów. Jedna osoba w tej chwili jest pod opieką ZRM-u, na miejscu trzy zastępy Straży Pożarnej. I jeszcze Dąbrówka Dolna, to z kolei powiat namysłowski. Tam drzewo spadło na jezdnię. Na miejscu działają już dwa zastępy Straży Pożarnej.
10: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
12: Nysty strażacy natomiast opanowali już pożar między Giełczycami a Siedziną, gdzie zapaliło się pole ze zbożem. Na miejsce skierowano 9 zastępów Straży Pożarnej, Zawodowej i Ochotniczej. W akcji gaszenia brał udział także samolot gaśniczy, informuje starszy kapitan Dariusz Pryga, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
13: Potwierdzono pożar jęczmienia na polu uprawnym. Łącznie spaleniu uległo około 60 hektarów jęczmienia. W tych działaniach zaangażowany również był samolot gaśniczy Dromader, który dokonał 3 zrzutów na źródło pożaru.
12: W pożarze nikt nie ucierpiał, ale straty są ogromne. Przyczyny pożaru wyjaśni policyjne śledztwo. I jeszcze jedna informacja. Do służb wpłynęło zgłoszenie z miejscowości Goworowice, to powiat Nyski. Tam z kolei pali się obornik na polu. Na miejsce jadą 3 zastępy Straży Pożarnej. A ponadto służby otrzymały informacje o śnięciu kilku ryb w Nysie Kłodzkiej za zbiornikiem Otmuchowskim. Miejsce to zabezpiecza straż. Byli tam już specjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, by pobrać próbki.
10: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
12: Zwłoki 45-letniego mężczyzny odnaleziono wczoraj po 23 w przydrożnym rowie na trasie Skorochów-Głębinów w powiecie Nyskim. O szczegółach młodsza aspirant Janina Kędzierska, oficer prasowy Nyskiej Policji.
14: Pomimo udzielonej pomocy i prowadzonych działań stwierdzono zgon. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że doszło do potrącenia 45-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury wykonywali wszystkie czynności procesowe. W dalszym ciągu są prowadzone czynności w tej sprawie przez nyskich policjantów.
12: Jak dowiedziało się Radio Opole, nyscy kryminalni zatrzymali w tej sprawie 40-letniego mężczyznę. W cały czas policja prowadzi intensywne czynności, które mają na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.
10: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
12: Do 3 razy sztuka opolski ratusz rozstrzygnął przetarg na wynajem lokalu po dawnej kawiarni Europa. Jaka działalność będzie tam prowadzona? O tym Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
15: Działalność, którą przedsiębiorca chciałby tam prowadzić, to taka działalność rzemieślnicza związana z gastronomią. Ma też plany przedsiębiorca, żeby tam troszkę zainwestować w ten lokal, żeby go nie tylko odświeżyć, ale myślę, że troszkę też podnieść jakościowo i standard tego miejsca.
12: A lokal mieści się w centrum Opola na Placu Wolności. Przez ostatnie 24 lata funkcjonowała tam kawiarnio-cukiernia Europa, którą Opolanie cenili za wyjątkową atmosferę i wypieki. To wydarzenie przejdzie do historii światowego himalaizmu i ski alpinizmu. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii wspiął się na szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach. Polski ski alpinista zrobił to bez użycia dodatkowego tlenu, pokonując całą górę od wierzchołka aż do końca możliwych warunków śnieżnych.
16: Podczas wyprawy na Nanga Parbat zdecydowanie trudniejszy był zjazd. Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów nivelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na nartach.
12: A Polak wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach m.in. z takich szczytów jak Mount Everest, Broad Peak czy K2.
10: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: No pięknie to podsumował. Miałem duży fan zjazdy na nartach. Teraz o pogodzie. Czas najwyższy powiedzieć. 26 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Właściwie wszędzie taka temperatura, wszędzie sporo słońca. Jeśli zachmurzenie, to małe i umiarkowane, ale wiatr. Wiatr słaby i umiarkowany wieje z północnego zachodu i zachodu.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Przypominam numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541. Na pewno się przydam. Przypominam o konkursie, który już trwa, ale za kilka chwil będziemy mieli też informację o nowych filmach, które do kin wkraczają i tutaj też będzie coś do zdobycia dla naszych słuchaczy. Zostańcie z nami. Marcin Głowinkowski i Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
6: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
7: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beklepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
8: Po reklamie.

I Shot the Sheriff, to Eric Clapton. 17 minut po godzinie 16. I zazwyczaj w piątki mówimy o nowych filmach na kinowych ekranach naszego regionu. Dziś wyjątkowo, w tym tygodniu wyjątkowo powiemy o tym w czwartek. Dlaczego? Otóż dlatego, że jutro taki specjalne wydanie naszego programu, Twoje Radio Opole na żywo z Otmuchowa. Tam rozpoczyna się lato kwiatów i właściwie cały program będzie nadawany stamtąd i poświęcony temu właśnie wydarzeniu. To już dziś zapowiadam. No i też dlatego właśnie dzisiaj informacje o nowych filmach, które w ten weekend będą wchodzić na kinowe ekrany naszych regionów. Minionki i straszydła, animowany film przygodowy z elementami komediowymi, które bawią nie tylko najmłodszych, ale i starszych widzów. Po światowym sukcesie komedii lata 2024 roku Gru i Minionki pod przykrywką Studio Illumination rozszerza swój radosny, animowany świat o nowy, pełen szaleństw rozdział w nowym filmie Minionki i Straszydła. To zuchwała, absurdalna historia o tym, jak minionki podbiły Hollywood. Zostały gwiazdami filmowymi, następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły, aby spróbować ocalić planetę przed chaosem. No, chaosem, który same wywołały. Minionki i Straszydła, ten film w ten weekend premierowo w kinach naszego regionu. Jeszcze Zaproszenie, tak brzmi tytuł komediodramatu amerykańskiego. Zaproszenie, dokładnie tak. Film, w którym Joe i Angela, oni są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy, zgodny, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny, jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Świetna obsada. Gwiazdy światowego formatu, wśród których Edward Norton, Penelope Cruz, Olivia Wilde i Seth Rogen. Tyle o premierach tego tygodnia, a za chwilę powiem o tym, co zrobić, by otrzymać wejściówki do kin.

0: sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i w naszym programie czas na rozdanie podwójnych zaproszeń do Kina Helios. A skoro zaproszenia do rozdania, no to filmu Zaproszenie będzie dotyczyło nasze pytanie konkursowe. Reżyserka tego filmu, a zarazem występująca w nim, Olivia Wilde. Ona występowała w jednym z popularnych seriali medycznych, w którym bohaterka przez nią odtwarzana nosiła pseudonim Trzynastka. Jak brzmi tytuł tego serialu? 774-541-541. Umówmy się, że trzecia i szósta prawidłowa odpowiedź, która trafi na naszą skrzynkę. 774-541-541. Autorów tych odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami do Kina Helios.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Iga już wygrała. Kamil Majszak, no ten pojedynek ciągle jeszcze trwa. Kibicujemy oczywiście naszemu reprezentantowi, by pokonał Amerykanina. Zbliża się godzina 16:30. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Uwaga kierowcy, Gotartów, powiat kluczborski, jak na drodze krajowej numer 11, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radio Opole, doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów. Wiemy już, że jedna osoba pojechała do szpitala karetką, natomiast na miejscu są jeszcze trzy zastępy straży pożarnej, więc można spodziewać się utrudnień.
1: Wiadomo, wiadomości Radio Opole.
2: Urzędnicy kryminalni zatrzymali młodego mieszkańca tego miasta, który miał znaczne ilości narkotyków. Przy Dariuszu K. ujawniono ponad pół kilograma marihuany oraz 220 gramów haszyszu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, mówi Przemysław Powirski z prokuratury rejonowej w Prudniku.
3: Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.
2: Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat więzienia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Jerzy Szczakiel, pierwszy w historii polskiego żużla indywidualny mistrz świata, zostanie upamiętniony w Opolu. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika żużlowca. Stanie na rondzie jego imienia i zastąpi zniszczony w zeszłym roku motor. Koszty postawienia monumentu szacowany jest na 150 tysięcy złotych. A w wiadomościach o 17:00 w wakacje nad Opolem będą latały drony. Ma to związek z powstającym w stolicy regionu dronowym centrum kompetencji Górnej Odry. A ponadto na gruntowny remont po powodzi nadal czeka Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I teraz coś dla tych, którzy czekają na prognozę pogody. Pogody, w której zbyt wiele się nie zmienia, bo temperatury ciągle na poziomie 26 stopni się utrzymują, ciągle w naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. No i wiatry, taki ożywczy wiatr, słaby i umiarkowany, tak jest opisany, ale jak tak patrzę na to, co dzieje się za oknami Radia Opole, no to myślę, że przyjemny taki wiaterek. Północno, zachodni i zachodni, to warto dodać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Twoje Radio Opole. I już 16:32 na zegarach, co w naszym programie za kilka minut rozstrzygnięcie konkursu filmowego.

0: sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i czas na rozwiązanie naszego konkursu. Konkursu, w którym bohaterką była Olivia Wilde, występująca w filmie Zaproszenie, ale także reżyserka tego filmu. Filmu, który od jutra na ekranach kinowych w naszym regionie już premierowo, bo na przedpremierowych pokazach też ten film był prezentowany. Ale ona występowała w jednym z popularnych seriali medycznych i pytaliśmy o to, tam odtwarzała rolę trzynastki, taki pseudonim miała. Pytaliśmy o to, jaki to serial, jaki jest tytuł tego serialu. No i sprawdźmy, trzecia i szósta prawidłowa odpowiedź, która trafiła na naszą skrzynkę. No to kto jako pierwszy?
2: Olivia Wilde zagrała w serialu medycznym Dr. House, gdzie nazwali ją trzynastką, ale faktycznie jej postać to była dr Remy Hadley. Pozdrawiam, Mariusz Opole.
1: No Mariusz jako pierwszy zdobywa podwójne zaproszenie. Powiedział, że tak ją nazwali. No, House tak nazwał. Tak to było. A teraz kto jako szósty zgłosił się z prawidłowo odpowiedział na naszą konkursową skrzynkę?
3: Olivia Wilde miała rolę dr Remy, trzynastkę w filmie Dr. House. Pozdrawiam.
1: No gratulujemy, również pozdrawiamy. Podwójne zaproszenia do kina Helios już dziś zostały rozdane. Kolejne oczywiście za tydzień.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

konkurs filmowy już za nami, ale przypominam, że trwa konkurs, w którym nagrodami są dwa podwójne zaproszenia na koncerty, który już w ten weekend w Opolskim Amfiteatrze. I ostatnia szansa, by dołączyć do tego konkursu, będzie po godzinie 17. Wtedy też przypomnę, co trzeba zrobić, by zawalczyć o swoje miejsca w amfiteatrze. W ten weekend możecie się tam wybrać. A teraz czekamy już na wiadomości Radia Opole, to o 17. Śledzę pojedynek na trawiastych kortach Wimbledonu morderczy pojedynek, w którym nasz reprezentant Kamil Majchrzak walczy z Amerykaninem Zakarym Zwajdą o awans do kolejnej rundy. To spotkanie ciągle trwa, jeszcze nic nie jest przesądzone. Za 12 minut będzie godzina 17.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy Pelet Robin, prosto z lasu Sherwood lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina, certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
6: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
7: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
1: Po reklamie.
8: Patrzymy na to, co na zegarze. Tu zbliża się godzina 17. Oczywiście znak to, że czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
9: Wakacje nad Opolem będą latały drony.
10: Od takich niewielkich dronów, po duże takie przemysłowe drony.
9: Na gruntowny remont po powodzi nadal czeka Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach. A ponadto bez wiedzy sąsiada jeździł jego autem. Sprawa z brzegu wyszła na jaw przez ciasteczka.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Ale na początek uwaga, kierowcy, nadal duże utrudnienia w miejscowości Gotartów w powiecie kluczborskim, gdzie jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na drodze krajowej numer 11 doszło do zderzenia trzech pojazdów. Prawdopodobnie w siebie wjechały. Jedna osoba trafiła do szpitala, na miejscu jeszcze dwa zastępy straży pożarnej.
0: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
9: W lipcu i sierpniu nad Opolem będzie latało sporo dronów. Ma to związek z powstającym w stolicy regionu dronowym centrum kompetencji Górnej Odry. Jak podkreśla rzecznik prezydenta Opola, Adam Leszczyński, te ćwiczenia na opolskim niebie odbędą się w ramach działań związanych z rozwojem infrastruktury zarządzającej ruchem bez załogowców przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
10: Rodzaje tych dronów, które będzie można zaobserwować na niebie, są bardzo zróżnicowane. Od takich niewielkich dronów ważących nieco ponad kilogram i mierzących kilkanaście centymetrów, po duże takie przemysłowe drony o wadze nawet 16 kilogramów i rozpiętości sięgającej ponad 1 metra.
9: Ćwiczenia odbędą się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. Zamknięcie przez Rosję przejść kolejowych na granicy Rosji z Finlandią, Estonią i Łotwą to próba wywarcia presji psychologicznej na kraje NATO. Tak ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Patryk Tomaszewski komentuje obowiązujące od wczoraj zawieszenie ruchu osób i towarów na tych przejściach. Rosja próbuje zbudować atmosferę napięcia w krajach bałtyckich. Tłumacz.
11: Zamknięcie pokazuje, że jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejsze się rosyjskie u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia.
12: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: Na gruntowny remont po powodzi nadal czeka Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach. Władze gminy zdecydowały, że są pilniejsze potrzeby i po zeszłorocznym nieudanym przetargu sprawę odłożono na później. Można powiedzieć, że Szewc chodzi boso, bo po powodzi również Urząd Miejski nie przeszedł jeszcze remontu, wskazuje Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz.
13: Centrum Informacji Turystycznej. Drugie podejście do przetargu będzie w tym roku. Jest złożony wniosek o dofinansowanie do Ministra Sportu i Turystyki. On czeka na rozpatrzenie, ale to nie jest problem, bo koszt remontu tego pomieszczenia jest taki, że chcemy go zrobić jeszcze w tym roku. Kwestia tylko naszych mocy przerobowych. Na przykład stadion, kąpielisko, drogi, takich dużych tematów, gdzie trzeba przygotować przetarg, gdzie ludzie są zajęci tak dużo, że jest kolejka.
9: Podczas powodzi w Głuchołazkim Centrum Informacji Turystycznej zalane zostały posadzki, a po intensywnych deszczach remontu wymaga też uszkodzony dach. Mimo to placówka w sezonie letnim pracuje przez 7 dni w tygodniu.
12: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
9: Pewne awansiki świątek do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Obrończyni tytułu w drugiej rundzie singla pokonała Czeszkę Karolinę Pliskową. Spotkanie trwało 70 minut. Tymczasem już kolejną godzinę trwa mecz Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. I jeszcze na koniec. Najpierw z samochodu zniknęły ciastka, innym razem brakowało paliwa, a potem auto było zaparkowane w innym miejscu. Mieszkaniec Brzegu zgłosił policji, że prawdopodobnie ktoś korzysta z jego samochodu. Kryminalni ustalili, że to 26-letni mieszkaniec Brzegu, który na chodniku znalazł klucze do Forda i kilkakrotnie z niego korzystał. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu pod koniec czerwca. Wtedy ujawniono kolejne przestępstwo. Mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
14: Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli w jego mieszkaniu elektryczną hulajnogę. Mężczyzna skradł ją kilka dni wcześniej z klatki schodowej i tłumaczył funkcjonariuszom, że planował nią dojeżdżać do pracy. Wartość skradzionego mienia to blisko 2,5 tysiąca złotych.
9: A sąsiadowi grozi nawet do ponad 7 lat więzienia. I taką oto słodko-gorzką informacją się żegna. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do 18 godziny w wiadomościach Radio Opole z naszymi słuchaczami będzie już Katarzyna Blewniak.
12: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Do więzienia może nie będzie musiał dojechać, może go dowiozą. Na zegarze 5 minut po godzinie 17, teraz informacje o pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane w naszym regionie, a 26 stopni tyle mamy na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany wieje z północnego, zachodu i zachodu. A w nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, potem ma zacząć wzrastać. Nad ranem z kolei znowu przejaśnienia, ale jeśli chodzi o to, co w nocy, to przelotne opady deszczu niewykluczone w nocy na termometrach od 15 do 17 stopni.
12: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Genesis Invisible Touch na dobry muzyczny początek tej godziny. Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Drajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko. Zostańcie z nami na falach Radia Opole.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Adidas.
8: Gun.
9: Karl Lagerfeld.
10: Tommy Hilfiger.
11: Guess.
10: Diesel.
12: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Morawia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
13: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Po reklamie.

0: Kamila Majchrzaka przegrał pojedynek z Amerykaninem czeskiego pochodzenia, Zacharym Swajdą. No niestety to nie są dobre wiadomości, natomiast jeśli chodzi o Igę, ona idzie dalej. No to już wcześniej było wiadome. Na zegarze 18 minut po godzinie 17 obiecałem, że będzie ostatnie przypomnienie i ostatnia szansa na to, by wziąć udział w konkursie.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
0: A ten koncert już w najbliższą sobotę. Ma ktoś czas, by wybrać się do polskiego amfiteatru? Czy ktoś chciałby zobaczyć Małą Armię Janosika? Małą taką z nazwy. Ewentualnie, jeśli tak patrzeć wzrostem, wiekiem, no to też tych mniejszych, niższych chyba jest tam trochę więcej. Mała Armia Janosika wystąpi w najbliższą sobotę wieczorem w opolskim amfiteatrze. Mamy dwa podwójne zaproszenia, ale no tu trzeba wykazać się taką pomysłowością, pomyśleć, odpowiednio uzasadnić, bo w związku z tym, że tam mnóstwo instrumentów w Małej Armii Janosika, instrumentów różnych, dużo takich skrzypków, ale nie tylko, no to pytanie jest związane też z instrumentami, a dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień UFO i gdy to tak powiązaliśmy, to pytanie jest następujące. Który instrument i dlaczego najbardziej swoim kształtem pasowałby na statek UFO, statek obcej cywilizacji? Jakieś pomysły może, jeśli chodzi o tak postawione pytanie? Czekamy. 774-541-541. Nasza pomysłowość naszych słuchaczy jest naprawdę spora. Ciekaw jestem, który instrument, waszym zdaniem, no i dlaczego najbardziej swoim kształtem pasowałby na statek UFO? 774-541-541. Na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze do 17.30.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Twoje Radio Pole i w naszym programie teraz o ochronie naszych danych. To w kontekście wakacyjnych wojaży. Czas letnich wyjazdów rozpoczęty podczas wakacyjnego wypoczynku nie należy w tym czasie wyłączać myślenia. O dane osobowe trzeba dbać także podczas podróży, przypomina zastępczyni prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych profesor Agnieszka Grzelak.
1: Przede wszystkim musimy dobrze zabezpieczyć swoje dokumenty, pilnować tego, co udostępniamy w sieci, z jakich punktów kontaktowych z połączeniem z internetu korzystamy, czy na pewno korzystamy z prawdziwych stron internetowych, a nie ze stron, które są stworzone po to, żeby nas manipulować i żebyśmy mogli podać dane. Po prostu musimy mieć otwartą głowę i być czujni.
0: Profesor Grzelak szczególnie uczula na bezpieczne używanie internetu i ochronę własnej prywatności za granicą.
1: Mogą się zdarzyć niezabezpieczone sieci, mogą się zdarzyć inne standardy ochrony danych osobowych, mogą się zdarzyć wymagania takie, które już u nas nie są typowe, typu, nie wiem, ktoś chce zeskanować nasz dowód osobisty, albo zrobić nam jakieś zdjęcie w nietypowej sytuacji, która naruszy naszą prywatność. Na to trzeba uważać.
0: Wiele cennych danych osobowych zawierają dowody osobiste i paszporty. Kiedyś powszechny był wymóg zostawiania dokumentów w zastaw, na przykład w wypożyczalniach sprzętu wodnego czy w hotelu. Obecnie zatrzymanie cudzego dowodu przez osoby nieuprawnione jest wykroczeniem i warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać.

0: Minęła 17.30 w naszym programie Co Teraz? O błędach językowych będzie mowa. Czas na kolejny odcinek naszego radiowego cyklu.
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, zawsze, gdy mam świadomie użyć niepoprawnej formy, obawiam się, że ktoś popełniający błędy językowe powie: no jak to błąd, przecież w radiu słyszałem. Staram się trochę naokoło zbliżyć do słowa około i problemów wywoływanych przy jego używaniu. Taki właśnie problem został nam zasygnalizowany. Cytuję: strata czasowa to około 10 minut 10 minut.
6: Zacznijmy od stwierdzenia, że około to przyimek oznaczający przybliżoną wartość czasu bądź też innych miar, na przykład wagi, długości, szerokości, objętości itd. Gdybyśmy powiedzieli tak: strata czasowa to mniej więcej 10 minut, czyli zamiast około użylibyśmy mniej więcej, co przecież znaczy to samo, to wówczas wątpliwości co do formy liczebnika 10 znikają, prawda? Tak samo powiemy: autobus spóźni się mniej więcej 10 minut. Jednak, inaczej ujmując to ostatnie zdanie, powiemy: opóźnienie autobusu wynosi około 10 minut. Przyimek około łączy się z rzeczownikami albo też innymi wyrazami występującymi w funkcji rzeczownika w dopełniaczu, przypomnę kogo czego, a nie w mianowniku. Podajmy przykłady. Mieliśmy do pokonania dystans około 3 km, tak poprawnie, a nie około 3 km. Na dyskusję przewidzieliśmy około 20 minut, a nie około 20 minut. Prawidłowa waga rocznych dzieci mieści się w przedziale od około 8 do około 12 kg, a nie od około 8 do 12 kg. Zatem niepoprawne jest łączenie przyimka około z innym przyimkiem, na przykład przyjadę za około 15 minut. Lepiej powiedzieć prościej, a na pewno poprawnie: przyjadę za mniej więcej 15 minut.
5: Albo za mniej więcej kwadrans.
6: Albo za mniej więcej kwadrans, chociaż właśnie ta miara czasu oznaczająca dokładnie to samo co 15 minut jest coraz rzadziej używana. Moim zdaniem szkoda.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

sobie przypominam, jak wyglądały prognozy pogody, jak przygotowywaliśmy te prognozy pogody jeszcze przed tygodniem. Wtedy z niepokojem patrzyliśmy na to, co będzie działo się w trakcie weekendu, jeśli chodzi o wzrost temperatur. Dzisiaj, jak tak patrzę na prognozę na kolejne dni, wygląda to zupełnie inaczej. Więcej o pogodzie mówić będziemy po wiadomościach Radia Opole po godzinie 18:00. Wtedy też

prognoza nie tylko na godziny nocne, ale również powiemy o tym, co czeka nas jutro. Ale tak jak mówiłem, to dopiero po wiadomościach, a wiadomości Radia Opole oczywiście o godzinie 18:00. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Moje Radio Pole, słuchacie nas w czwartek, w kalendarzu już drugi dzień lipca. Na zegarach zbliża się godzina 18. Czas na kolejne wiadomości.
3: Po kilku latach ukrywania się za granicą wpadł wreszcie w ręce strzeleckich policjantów przed 37-latkiem roczna odsiadka. Polska 2050 postuluje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia i zmiany w systemie.
4: Urząd Skarbowy sprawdza każdą złotówkę w prywatnych przedsiębiorstwach. Niech tutaj NFZ będzie równie skrupulatny.
3: W kulturze m.in. o piątkowym wieczorze z winylem w Strzelcach Opolskich.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia.
3: Najpierw jednak trzy zastępy Straży Pożarnej działają w Opolu przy Alei Przyjaźni, gdzie kilkanaście minut po godzinie 17 doszło do pożaru mieszkania. Ponad 20 osób zostało ewakuowanych z budynku. Jedna osoba w tym zdarzeniu jest poszkodowana, mówi młodszy kapitan Elżbieta Zalewska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
5: Ponad 20 osób ewakuowanych. Pozostałym osobom nie ma informacji, żeby się coś stało. 20 osób wyszło przed naszym przybyciem. My ewakuowaliśmy 3. W tej chwili sytuacja tu już jest opanowana.
3: A to oznacza, że ogień się już nie rozprzestrzenia. Z kolei 8 zastępów Straży Pożarnej skierowano do Nowej Wsi Małej, to już powiat brzeski. Tam płonie około 8 hektarów zboża na pniu oraz ściernisko. Działania są w toku. Odblokowana została już natomiast droga krajowa numer 11 na odcinku Kluczbork-Gotartów. Przypomnijmy, doszło tam do zderzenia 3 pojazdów, które na siebie najechały. Do szpitala trafiła jedna osoba, informuje kluczborska policja.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: 3 lata ukrywał się w Niemczech przed polskim wymiarem sprawiedliwości. 37-latek miał do odbycia karę roku pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przez 3 lata poszukiwany był listem gończym, mówi młodszy aspirant Dorota Janać z policji w Strzelcach Opolskich.
6: Dzięki konsekwentnej pracy operacyjnej oraz zebranym informacjom strzeleccy kryminalni ustalili, kiedy 37-latek przyjedzie do Polski, będzie przebywał na terenie miejscowości Toszek. Zaskoczony 37-latek nie spodziewał się wizyty policjantów w swoim domu rodzinnym. Został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, skąd trafił do zakładu karnego w Strzelcach Opolskich.
3: Teraz 37-latek najbliższy rok spędzi już w więzieniu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Polska 2050 chce okrągłego stołu w sprawie zmian w służbie zdrowia. Szef struktur partii w Opolskim Stefan Połonecki przedstawił dziś w Opolu stanowisko ugrupowania. Przekaz postanowił wzmocnić, układając na Placu Wolności buty, a obok nich napisy. Tych pacjentów nie ma już w kolejce. Miał tylko 43 lata, czekała 12 miesięcy na specjalistę. Przedstawiamy kilka propozycji zmian, mówi Stefan Połonecki, przewodniczący Polski 2050 w Opolskiem.
7: Dostosowanie wycen do świadczeń rzeczywistych kosztów leczenia, wprowadzenia limitów czasu pracy. Limit państwo założyło na kierowców tiru. Tam są rozliczani, sprawdzani, więc dlaczego lekarz też nie może być w ten sposób sprawdzany? Urząd Skarbowy sprawdza tak samo każdą złotówkę w prywatnych przedsiębiorstwach, więc niech tutaj NFZ będzie równie skrupulatny jak Urząd Skarbowy względem firm.
3: Nasz postulat to także przeznaczenie dodatkowych pieniędzy z akcyzy na alkohol na cele zdrowotne oraz odpolitycznienie rad nadzorczych w szpitalach, dodaje Połonecki. Remont ulicy Kolejowej w Baborowie wkracza w decydującą fazę. To jedna z największych inwestycji drogowych samorządu realizowanych w ostatnim czasie. Wartość inwestycji sięga 9 milionów złotych. Wykonywana jest teraz pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej, mówi Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
8: Na ulicy Kolejowej obecnie jest wykonywany stabilizat pod drogę, ponieważ te drogi będą przynosiły znaczące dzisiaj obciążenia, ale też chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Nowe chodniki zostały już wykonane, ponad 90% chodników jest już zrealizowane. Dodatkowo tam, gdzie jeszcze widzimy na przyszłość konieczność wykonania nowych przyłączy kanalizacyjnych, czy też wodociągowych, modernizację tej infrastruktury, też robimy zapobiegawczo, żeby już do tego tematu nie wracać na przyszłość.
3: A planowy finał pracy z końcem lipca. Ministra edukacji Barbara Nowacka krytykuje prezydenckie weto ustawy wprowadzającej w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Weto Matyna Wrockiego tym razem uderzył w postulat młodych i wielu edukacyjnych organizacji pozarządowych. Ustawy o prawach i obowiązkach ucznia i rzeczniku praw uczniowskich. Ustawy, która wprowadzała porządek w przepisach, dawała jasny katalog praw i obowiązków ucznia w polskiej szkole i poprawiała obecne mętne przepisy, m.in. dotyczące kar i nieobecności, napisała ministra w serwisie X. W nagraniu w mediach społecznościowych prezydent tłumaczył zawetowanie ustawy tym, że w jego ocenie zamiast wzmacniać ochronę uczniów, ustawa zwiększy biurokrację i doprowadzi do ideologizacji systemu oświaty.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: Niespełna 5 minut po godzinie 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka to wydarzenie dla miłośników muzyki, kolekcjonerów płyt oraz wszystkich, którzy lubią odkrywać niezwykłe historie zapisane w dźwiękach. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich proponuje jutro wieczór z winylem na winylowym szlaku. To będzie już czwarte spotkanie w ramach stałego cyklu. Swoją pasją podzieli się kolekcjoner i znawca tematu, Bogusław Ziembowicz.
10: Muzyka muzyką. Można słuchać to na różnych głośnikach, ale to jest tak, że mamy płytę. Płyta jest duża, z piękną okładką, która jest wyraźna nawet dla ludzi w najlepszych latach. A poza tym mamy jeszcze całą tą celebrację związaną z wyciągnięciem płyty, położeniem na gramofonie, położenie ramienia i to wszystko wymaga od nas większego zaangażowania, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. I to jest właśnie ta magia.
9: Początek wieczoru z winylem jutro o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Opolskich. Kobieca strona stand-upu to wydarzenie zaplanowano w sobotę w klubo kawiarni Opo w Opolu. Na scenie pojawią się komiczki z różnych stron Polski. Całość poprowadzi Małgorzata Bolek-Hulacka. Zamiast biletów będzie można kupić cegiełkę na schronisko opolskie dla zwierząt. Początek w sobotę o godzinie 19 w klubo kawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu.
1: Pogoda.
2: Zacznijmy może od aktualnych wskazań na termometrach. 26 stopni, taka temperatura utrzymuje się jeszcze w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu i w Namysłowie. 25 mamy w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Temperatura będzie spadać, w nocy ma być od 15 do 17. No i coś czuję, że w niejednym domu okna będą też jeszcze w nocy otwarte, żeby oddać to ciepło, które gdzieś tam w murach się nagromadziło w minionych dniach. W nocy zachmurzenie początkowo ma być małe i umiarkowane, potem może wzrosnąć do dużego i niewykluczone, że w nocy miejscami przelotne opady deszczu się pojawią. Przed tym też ostrzegamy, tak a propos tych otwartych okien, może uchylone ewentualnie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, nad ranem może prędkość wiatru wzrastać, informują meteorolodzy. A jutro zachmurzenie umiarkowane okresami może być duże, po południu jutro możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura od 21 do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: I to kolejna godzina z Twoim Radiem Opole. Kolejna godzina, na którą zapraszamy Marcin Głowieńkowski, za konsoletą Dawid Drive'a przed mikrofonem. W tym składzie witamy.

0: Reklama.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Upały ostatnio dały się we znaki nie tylko nam, również jeśli chodzi o inne kraje. Często pojawiały się relacje z tego, co działo się we Francji. Skutki historycznych upałów, które nawiedziły Francję, widoczne są nawet z kosmosu. Jak zauważają francuskie media, zmiany spowodowane upałami dobrze pokazują zdjęcia satelitarne.
2: 11 dni temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Takie warunki pogodowe odcisnęły wyraźne piętno na francuskim krajobrazie. Na zdjęciach satelitarnych, które pokazała telewizja BFM, widać, że kraj stał się wyraźnie bardziej suchy. Jeszcze miesiąc temu zdjęcia pokazywały Francję niemal w całości zieloną. Teraz kraj jest niemal całkowicie w odcieniach żółci. Najbardziej uderzająca zmiana dotyczy zachodnich regionów. Przez lata ta część kraju uchodziła za chłodniejszą dzięki napływowi powietrza znad Atlantyku, ale tym razem ucierpiała najbardziej. Na zdjęciach satelitarnych widać tam rozległe żółte obszary. Zieleń utrzymała się niemal wyłącznie na lazurowym wybrzeżu, zwykle jednej z najcieplejszych części Francji, która tym razem uniknęła najgorszego scenariusza. Francja nie pamiętała takiego uderzenia gorąca. Miniony tydzień był najcieplejszy w historii pomiarów, a przez 3 dni z rzędu notowano rekordy średniej temperatury w kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Sporo ostatnio o zarobkach lekarzy, sporo dyskusji na ten temat. Wysokie zarobki medyków to efekt wieloletnich zmian prawnych i praca medyków na kontraktach. Dodatkowo brakuje należytego nadzoru, uważa Anna Gołębicka, ekspertka ochrony zdrowia z Centrum imienia Adama Smitha. Anna Gołębicka przypomina, że zarobki lekarzy zaczęły rosnąć od strajku głodowego rezydentów.
2: Przez całe lata lekarze zarabiali naprawdę mało i to doprowadziło do protestu głodowego rezydentów i właściwie po tym proteście głodowym rezydentów wiele rzeczy się zaczęło zmieniać. Czyli po pierwsze mamy ustawę podwyżkową, która sama z siebie nie generuje takich zarobków jak mamy teraz u lekarzy, ale została rozliczana w taki sposób, że wygrali na tym i tak ci, którzy zarabiają najwięcej, a nie ci, którzy zarabiają najmniej.
1: Zarobki lekarzy znacznie wzrosły podczas epidemii COVID-u, zaznacza ekspertka.
2: Następnym przystankiem na tej mapie był COVID, kiedy okazało się, że ten popyt na lekarzy jest bardzo duży, a podaż jest niewystarczająca. W takich warunkach rynkowych znowu ceny rosną, pojawiło się wtedy więcej pieniędzy, wtedy zbudowaliśmy sobie takie poduszki w NFZ-cie i wtedy znowu płaciliśmy więcej lekarzom, tym, którzy pracowali przy COVID-zie i znowu ta jakby cena równowaga i te stawki poszły do góry.
1: Jednak obecnie najtrudniejszym elementem systemu są kontrakty, ocenia Anna Gołębicka.
2: Trudnym elementem w systemie są również kontrakty, które na początku były bardzo atrakcyjne dla lekarza i atrakcyjne dla szpitala, bo szpitala lekarz kosztował mniej, a lekarz dostawał więcej na rękę. Ale w tej chwili kontrakty okazały się taką przestrzenią, gdzie można wszystko, czyli można brać dowolną ilość godzin, można brać dwa dyżury w tym samym momencie na dwóch liniach na przykład. Więc kontrakt, który miał być wybawieniem dla systemu, okazał się tak naprawdę pętlą na szyi tego systemu.
1: Świadczenia medyczne wycenia Agencja Oceny Medycznych i Taryfikacji. Natomiast korekty wycen może zmieniać Narodowy Fundusz Zdrowia. Obie instytucje podlegają ministrowi zdrowia.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czwartek do końca dnia, już bliżej niż dalej. Potem piątek, początek kolejnego weekendu. Może znów nad wodą niektórzy będą chcieli ten czas spędzić. I tu apel o rozwagę, by nie dochodziło do kolejnych tragedii. Ratownicy przypominają, że tonięcie najczęściej nie wygląda tak, jak to sobie czasem wyobrażamy. Nie ma krzyku, machania rękami, wołania o pomoc. Jak powiedział Łukasz Iskrzycki z WOPR-u, także ratownik medyczny. Właśnie dlatego powstała kampania Ludzie toną w ciszy, która ma zwrócić uwagę na zagrożenie.
2: Ratownicy wodni przypominają, tonący nie krzyczy pomocy. Te wszystkie obrazki, filmy, gdzie tonący woła pomocy, są nieprawdziwe i służą tylko i wyłącznie obniżeniu naszej czujności. Żeby zacząć tonąć, muszą zalać się drogi oddechowe. To proszę wlać sobie wodę do ust i próbować krzyczeć. Nie ma takiej możliwości. I to jest przede wszystkim. Trzeba poznać tego największego naszego wroga, tonięcie.
1: Łukasz Iskrzycki zwraca też uwagę, że przy nagłym zatrzymaniu krążenia kluczowe są pierwsze minuty i reakcja świadków. Sam telefon po pomoc może nie wystarczyć, dlatego tak ważne są praktyczne ćwiczenia.
2: Od reakcji świadków zależy przeżywalność takiego zdarzenia jak nagłe zatrzymanie krążenia. To głównie strach blokuje nas przed podejściem do takiej osoby nieprzytomnej.
1: Odpowiednie umiejętności są potrzebne, mogą się przydać, jeśli tylko ktoś ma okazję, by udzielania pierwszej pomocy się nauczyć, to na pewno warto.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole, zbliża się godzina 19. Czas więc powoli się żegnać, bowiem przed nami o 19 oczywiście wiadomości, po 19 sezon ogórkowy, audycja, na którą dzisiaj akurat zaprosi Was Witek Słek. Będzie coś o festiwalach muzycznych, między innymi. To tyle mogę podpowiedzieć. A po godzinie 21 audycja Dobry Wieczór tu Opole. Dzisiaj spotkanie z Katarzyną Zawadzką i pytanie, co się dzieje z naszymi mięśniami wraz z wiekiem? Jak ćwiczyć, żeby tej masy mięśniowej nie tracić? Dlaczego to jest tak ważne? Między innymi o tym będzie mowa dzisiaj po godzinie 21. Warto pozostać z nami, z Radiem Opole. Do tego gorąco zachęcam. Zachęcam również do tego, żeby jutro spotkać się z nami w Twoim Radio Opole, studio plenerowe z Otmuchowa, tam lato kwiatów się rozpoczyna, będziemy tam z mikrofonem Radia Opole i jutro więcej właśnie o Otmuchowie, o lecie kwiatów z tego miejsca, z naszego studia plenerowego. Dziś już dziękuję za wspólnie spędzony czas, audycję realizuje Marcin Głowieńkowski, ja się nazywam Dawid Rajwa, dobrego wieczoru, dobrej nocy życzę, do usłyszenia jutro po 15. We'll be right back.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Zbliża się godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Opole upamiętni Ryszarda Zembaczyńskiego. Zostanie patronem skweru na Placu Wolności. Kask chroni, a jego brak nie popłaca, o czym przekonał się 32-letni złodziej w powiecie kluczborskim.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 6 zastępów Straży Pożarnej działa jeszcze w Nowej Wsi Małej w powiecie brzeskim, gdzie, przypomnijmy, doszło do pożaru około 8 hektarów zboża na pniu. Działania gaśnicze dobiegają końca. Zakończyły się już natomiast działania gaśnicze w Opolu przy Alei Przyjaźni. Tam kilkanaście minut po godzinie 17 doszło do pożaru mieszkania. Ponad 20 osób zostało z budynku ewakuowanych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: Skwer na Opolskim Placu Wolności nazwany będzie imieniem Ryszarda Zembaczyńskiego, wieloletniego prezydenta Opola i byłego wojewody opolskiego. Rada Miasta Opola jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie. Miejsce przy pomniku Brońmy Swego Opolskiego nie jest przypadkowe. Ryszard Zembaczyński aktywnie angażował się w działania na rzecz zachowania województwa opolskiego podczas reformy administracyjnej kraju pod koniec lat 90. mówił Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
2: W takim porozumieniu i też z rodziną, co jest, myślę, najistotniejsze. Doszliśmy do wniosku, że to miejsce, gdzie jest pomnik Brońmy Swego Opolskiego, tak, charakterystyczny, który też dość mocno zaangażowany był ówczesny wojewoda, który stracił stanowisko przecież wojewody w związku z tym, że nie przychylił się do planów swojego rządu dotyczących likwidacji. No to taki wymowny symbol, żeby ten plac właśnie i ten pomnik był imienia naszego prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego.
1: Jak najszybciej powinniśmy powołać Związek Powiatowo-Gminny w sprawie transportu, mówili dziś wójtowie i burmistrzowie z powiatu opolskiego. To reakcja na zmiany wprowadzone ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Zakłada ona m.in. minimalną liczbę połączeń, co najmniej 4 dni robocze i co najmniej 2 w dni wolne między stolicą województwa a siedzibami powiatów oraz między siedzibami powiatów i gmin. Nasi mieszkańcy mają dziś zapewnioną komunikację, ale trzeba działać wcześniej, by tego nie utracili. Mówi Rudolf Urban, wójt Tarnowa Opolskiego.
3: Już teraz, zanim ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, pracować nad dobrymi rozwiązaniami. A myślę, że takie dobre rozwiązanie to właśnie współpraca z powiatem opolskim i utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego.
1: Uważam, że powinniśmy też pomyśleć nad innymi rozwiązaniami, takimi jak w województwie łódzkim, stwierdził z kolei Michał Golenia, wójt Murowa.
4: Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy chcieli wejść do autobusu, kupić jeden bilet, którym się przemieszczamy po całym województwie opolskim. Województwo łódzkie zostało wyróżnione pierwszym miejscem w rankingu innowacyjności. No i to rozwiązanie tam funkcjonuje. I dlaczego my nie możemy iść w ślad tego rozwiązania?
1: A ustawa w życie ma wejść z początkiem przyszłego roku. Brak kasku ochronnego zgubił 32-letniego złodzieja w powiecie kluczborskim. Jak wynika z policyjnych ustaleń, mężczyzna przyjechał rowerem do jednego z zakładów, przeskoczył przez płot i dostał się na teren firmy. Łomem sforsował drzwi do pomieszczeń biurowych, skąd ukradł m.in. metalową skarbonkę. Potem włamał się jeszcze do szafek ubraniowych pracowników, zabrał z nich telefony, okulary, portfel. Gdy chodził po hali magazynowej bez wymaganego kasku i z wypchanym po brzegi plecakiem, zwrócił na siebie uwagę innych pracowników.
5: Na miejsce przyjechali kluczborscy funkcjonariusze, którzy zatrzymali 32-latka. Podczas prowadzonych czynności policjanci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty oraz zabezpieczyli metalowy łom, którym podejrzewany dokonał włamań. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem.
1: Mówiła starsza aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Za kradzież z włamaniem mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej Ziobro. Poinformował o tym w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Do sprawy odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Warto przypomnieć, wczoraj sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. Państwo działa, podkreślił minister w serwisie X.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Zachmurzenie mało, ale tych chmur może jeszcze przybywać. Temperatura sięga teraz 27 stopni w centrum regionu, 26 na południowych krańcach. Ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dzień dobry, Witold Sołek. Rozpoczynamy audycję Sezon Ogórkowy, który wcale nie będzie taki ogórkowy, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, bowiem latem dominowała będzie, owszem, muzyka. Najwięcej będzie muzycznych festiwali. Już za chwilę zresztą połączymy się z panią Olgą Nowakowską, która jest dyrektorem Strefy Kultury z Wrocławia. Opowie nam o dwóch festiwalach, pozornie różnych, które jednak mają wiele cech wspólnych. Na razie nie będę zdradzał. Niemniej jednak możecie się nastawić i na muzykę jazzową, i na muzykę klasyczną, na rap, na muzykę popularną, a wszystko to we Wrocławiu już niedługo. Przy czym oczywiście zaznaczę, że i u nas w Opolu już za chwilę, za kilka dni, pierwszy koncert z cyklu Młoda Scena NCPP. Rozpoczynają się również koncerty promenadowe, tutaj głównie o polscy artyści. O tych wydarzeniach też będziemy wam na pewno opowiadali. Natomiast nie tylko muzyka, bo jak tak kwestionowałem ten sezon ogórkowy, to w drugiej godzinie dowiecie się o wydarzeniach, które nie będą muzyczne. Będzie film i będą też wystawy. Chociaż rzeczywiście premierowych wystaw nie jest wcale w czasie wakacji tak wiele. Ale okazuje się, że jednak jakieś są. O nich wszystkich wam dzisiaj opowiem. Zostańcie ze mną przez najbliższe dwie godziny.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną jest pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Opowiemy Państwu o dwóch różnych festiwalach. Teoretycznie skrajnie różnych, chociaż przy tym drugim okaże się, że świat klasyki, czasami muzyki takiej awangardowej, nieco innej, łączenie różnych stylistyk też będzie istotne, więc kto wie, może się to jakoś też połączy. Natomiast ten pierwszy, od którego zaczniemy, to festiwal Non Sola Scripta. Oczywiście edycja 2026. Patrząc po nazwiskach kompozytorów i też podtytule, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Ale czy tylko rzeczywiście Brahms, czy ten festiwal jako Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, bo skala możliwości jest ogromna, a myślę, że jakimś takim punktem ważnym jest dla pani także jako dyrektora Strefy Kultury, żeby czymś ten festiwal się wyróżnił na tle wielu innych festiwali.
1: Tak, dokładnie. I tak jak pan powiedział, niby Non Sola Scripta i Wrosan są dalekie sobie, ale muzycznie dalekie, ale tak naprawdę w pewnym sensie w idei dość bliskie. Dlaczego? Non Sola Scripta jest festiwalem z nazwy, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Natomiast co ją wyróżnia? Przede wszystkim właśnie nazwa festiwalu Non Sola Scripta, czyli nie wszystko co spisane, jest absolutnym wyróżnikiem tego wydarzenia, dlatego że

0: kameralnych na nietypowych instrumentach. Czasem nawet dochodzi do tego, że się artyści, to znaczy organista z artystami z zespołu kameralnego na tyle dogadują wcześniej przed festiwalem i przed koncertem, że w trakcie festiwalu razem z organami wykonują jakieś utwory. Tak więc dużo się dzieje, dużo jakby opowiadać, natomiast to jest przede wszystkim wyróżnik. Wyróżnik, czyli muzyka improwizowana, ale także kameralna, kameralna sama i kameralna w połączeniu z muzyką organową. No i następny jeszcze kolejny wyróżnik. Tu na tym festiwalu usłyszycie Państwo nietypowe instrumenty. Tu nie tylko się pojawiają skrzypce, trąbka czy tam wiolonczela, natomiast grają także dudy szkockie, harfa celtycka, suka biłgorajska, fidel płocka, dudy obręczowe i diofony się pojawiają, harfa, rzadko też, gdzie są koncerty indywidualne dla harfy. I to wszystko Państwo usłyszycie właśnie podczas 9 koncertów Non Sola Scripta we Wrocławiu w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 19.
1: Tak, jeszcze porozmawiamy o wykonawcach, o tym, kto zagości w tym roku, bo warto, bo myślę, że nazwiska jednak też zachęcają, prawda? Bo tutaj ktoś by tylko i wyłącznie teraz zainteresowany naszą rozmową wszedł na stronę internetową i poczytał. Oczywiście do odwiedzenia strony festiwalu zachęcamy, bo tam będzie dokładny program, dokładne godziny i tak dalej, ale jest taka na przykład informacja, że na przestrzeni lat festiwal zyskał status sceny globalnej. Były chóry z Niemiec, Australii, ale między innymi była też Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko, z klasyki poważnej, tak zwanej Konstanty Andrzej Kulka, więc już te nazwiska, które są tutaj podane, pokazują, że jest to naprawdę łączenie wielu różnych światów. Ja przyznaję, że dla mnie to, że to muzyka też improwizowana, autorska, już jest ogromną zachętą, bo na Ostrowie Tumskim, i też myślę, że warto, żebyśmy o tym powiedzieli, no jest oczywiście piękny, ale na Ostrowie Tumskim koncerty, same koncerty organowe odbywają się po prostu w ciągu roku. I to nie byłoby nic szczególnego, ktoś pomyśli, i chciałbym bardzo na to właśnie akcentować te wszystkie rzeczy, że to nie jest tylko tak, że to jest kolejny cykl koncertów latem wakacyjnych na Ostrowie Tumskich organowych. Zdecydowanie nie.
0: Tak, zdecydowanie nie. A żeby dodać jeszcze pikanterii, wśród artystów nie tylko właśnie klasyczni, czy Anna Maria Jopek, jazzowa śpiewaczka, proszę sobie wyobrazić, że nawet wystąpiła kiedyś Halina Frąckowiak, a i orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Tak więc łączymy naprawdę różne światy. I na to wszystko pojawiają się właśnie artyści tacy jak Trio Animato, czyli trio wykonujące utwory na harmonikach ustnych. I wystąpią w tym roku też 19 lipca panowie. Jeden gra na harmonice chromatycznej, drugi na akordowej, a trzeci na basowej. Tak więc na to wszystko mówię, z jednej strony klasycznie, a z drugiej strony bardzo, bardzo nowocześnie. Z jednej strony repertuar klasyczny, ale pojawiają się też muzyka i filmowa się pojawia. Występują naprawdę fantastyczni artyści, bo tak jak powiedziałam, nie
1: wszyscy. Pani dyrektor, ja mam propozycję o artystach, opowiemy za chwilę.
0: Dobrze.
1: Posłuchamy muzyki, a o tym, kto wystąpi, za chwilę Wam więcej opowiemy. Ja tylko dodam od siebie, że na harmoniki niektórzy mówili organki i że grają na organkach, więc dla mnie organki na koncertach organowych jak najbardziej dobry instrument. To tak nieco żartobliwie. Pani Olgo, za chwilę wrócimy do rozmowy, a Państwo teraz dostaniecie odrobinę muzyki.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, razem ze mną jest pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury. I ta Strefa Kultury organizuje między innymi festiwal. Będziemy mówili o dwóch, ale na razie pozostaniemy przy Non Sola Scripta, dlatego że ja oczywiście wiem, kto wystąpi, bo jest szczęśliwie program i Państwo, jak nie zapamiętacie wszystkich nazwisk, będziecie mogli do tego wrócić. Wiecie, że będzie już grupa, która gra między innymi na harmonikach. Wszystko rozpoczyna się 5 lipca. To będzie pierwszy koncert o godzinie 19. I tam pojawi się zespół wokalny Servi Domini Cantores i Andrzej Chorosiński. Ja dlatego mówiłem, że będę chciał z Panią porozmawiać o repertuarze, bo nie ma tutaj kompozycji. To jest dla mnie intrygujące. Bardzo często nie tyle same nazwy, bo nazwy dla melomanów są pewnie znane, ale nie dla każdego. Najczęściej jakieś wielkie nazwiska stara się organizator napisać, prawda, że będzie właśnie Brahms, że będzie Bach, że to ma przyciągnąć. Tutaj przyznaję, że intrygujące jest to, że w repertuarze są wykonawcy. Oni są tutaj jakby najważniejsi, czyli rozumiem ich autorska muzyka i lub też ich autorskie interpretacje muzyki.
1: To znaczy w repertuarze oczywiście jest, w programie będzie, będą utwory wymienione, jakie będą grane lub na podstawie których utworów będą wykonywane improwizacje, ale faktycznie koncentrujemy się na artystach, bo to są wyjątkowi ludzie, którzy przyjeżdżają i fantastycznie albo grają na organach, albo grają na nietypowych właśnie instrumentach i tworzą różnego rodzaju zespoły kameralne. Stąd skupiamy się na tym, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby przyjść na festiwal nie tylko dla repertuaru, który oni wykonują, bo repertuar usłyszycie Państwo już na samym koncercie, ale żeby przyjść i posłuchać tego konkretnego artystę grającego na tym konkretnym instrumencie, bo to jest raczej w mojej ocenie bardziej fascynujące niż sam w sobie repertuar, dlatego że repertuar, no cóż ja powiem Państwu, że pani profesor Maria Pomianowska będzie grała na suce biłgorajskiej i wykona utwory ludowe. No to jakby nic nie niesie, natomiast to, że właśnie pani profesor Pomianowska przyjeżdża i zagra na suce biłgorajskiej i fideli płockiej, to jest wyjątkowe, dlatego że to są instrumenty, które są rekonstruowane i się nie produkuje. One są rekonstruowane z nie tyle zdjęć, co z jakby z takiego obrazów, które gdzieś tam pozostały, jak one wyglądały jeszcze pod koniec XIX wieku. I dopiero teraz, pod koniec XX wieku zostały ponownie zrekonstruowane. Z opowieści tylko wiemy, jak na nich się grało, natomiast pani profesor Pomianowska jest tutaj naprawdę wielką specjalistką od tego grania właśnie techniką paznokci na suce biłgorajskiej. I to jest właśnie fascynujące moim zdaniem dla widzów, którzy przychodzą do nas na festiwal, żeby móc usłyszeć wyjątkowy instrument, na którym się wyjątkowo gra.
0: A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo bardzo często teraz podczas tego typu wydarzeń, festiwali, koncertów jest też organizowana, no nie powiem, że pogadanka, bo to brzmi troszeczkę niepoważnie, ale często, czy też występujący artyści, jeżeli są właśnie profesorami albo wybitnymi specjalistami w jakiejś dziedzinie, bardzo często też robią słowo wstępne, że można poza słuchaniem muzyki czegoś się jeszcze dowiedzieć. Czy tutaj też tego typu w programie będą elementy, jak jakieś słowo, omówienie?
1: Tak, dokładnie. To znaczy w samym programie znajdziecie Państwo wszystko o tych artystach, którzy występują. Będzie też pełny program, jak i krótkie słowo wstępne i pisane, i mówione, bo my mamy zapowiedzi przed każdym koncertem. W trakcie koncertu inauguracyjnego i koncertu ostatniego naszego koncertu finałowego ja i osobiście pan profesor Andrzej Chorosiński także występujemy i słowo od siebie dodatkowo dla Państwa przekażemy na temat repertuaru danego koncertu. Dla nas faktycznie koncert inauguracyjny to jest taki pierwszy, który rozpoczynamy kolejną już wielką edycję festiwalu, a kończymy zapraszając Państwa oczywiście na następną. Natomiast finałowy koncert to jest bardzo, bardzo szczególny koncert, dlatego że on w całości jest improwizowany. I w zależności oczywiście od tego, jak się panowie domówią między sobą, wykonywany zaproponowana jest improwizacja na dany temat. W tym roku finałowy koncert 30 sierpnia oczywiście będzie znowu w wykonaniu księdza profesora Zdzisława Madeja. On jest śpiewakiem w ogóle operowym, fantastycznym. Dysponuje głosem Lirico Spinto, czyli to jest głos taki bardzo wysoki, ale dramatyczny. Do tego z nim razem na organach wystąpi Emanuel Bączkowski. To jest niezwykły artysta, niesamowicie improwizujący, oraz aktor Michał Chorosiński jako narrator. W poprzednich latach mieliśmy taką okazję, gdzie panowie przygotowali na przykład historię Męki Pańskiej. W zeszłym roku na przykład było opowieść Siedem Bram Jerozolimy. W tym roku będą to teksty, autorskie teksty księdza właśnie Zdzisława Madeja, bo on nie tylko jest księdzem profesorem, ale także i wykładowcą, i śpiewakiem operowym, ale i także pisze różnego rodzaju teksty. One są zazwyczaj liturgiczne albo gdzieś na granicy opierające się o teksty liturgiczne i we trzech razem przez jakieś dobre 45-50 minut improwizują. Natomiast są to niesamowite koncerty. Nigdy nie wiemy, jak one do końca będą przebiegać i żałujemy, że nie można tego usłyszeć po raz drugi. Bo faktycznie nigdy więcej nie wykonują tych improwizacji gdziekolwiek razem.
0: Jest jedyna okazja usłyszeć to po prostu na żywo. To od razu dodam, że koncert otwarcia 5 lipca, tam zespół wokalny Servi Dominik Cantores wystąpi, tam między innymi Zdzisław Madej też jest.
1: Nie, w tym roku akurat Zdzisław Madej nie wystąpi, będzie Rafał Kobyliński. Nie zostawił ich. Oni po prostu mają, występują, jest ich czterech, ale występują w różnych składach i czasem faktycznie Zdzisław Madej występuje, natomiast w tym roku, w tym składzie niestety nie wystąpi, nie może, więc będzie Rafał. Wszyscy oczywiście to są księża. Rafał Kobyliński, tak. Paweł Sobierajski, Robert Kaczorowski i Tomasz Jarosz. I to oni jako Servi Dominik Cantores, czyli słudzy pańscy śpiewający, wystąpią dla państwa z fantastycznym naprawdę występem.
0: A mają też na koncie płyty, tak przy okazji dodam, gdyby ktoś chciał posłuchać, i naprawdę sporo koncertują. Czyli tak, ja wiem, że moglibyśmy teraz dzień po dniu tych wszystkich wykonawców omawiać, ale tak jak tutaj pani powiedziała, te szczegółowe informacje będą jeszcze w programie, więc ja życzę dużej, dużej frekwencji. Mam nadzieję, że sam do tej frekwencji się przyczynię, bo bardzo lubię muzykę improwizowaną, bardzo lubię być zaskakiwany i to dla mnie jest rzeczywiście tym największym atutem, że nie tylko te wielkie dzieła, bardzo jestem też ciekaw tych tekstów, bo oczywiście jeżeli chodzi o kantaty i tego typu teksty, utwory wokalne, jest mnóstwo klasyki, można by ją było po prostu grać. Tutaj będzie też pod tym względem repertuar autorski i dla mnie to jest naprawdę powód do tego, żeby poważnie, poważnie przymierzyć się do wizyty na festiwalu. Ale ja pani Olgi jeszcze, tak państwu powiem, nie wypuszczę, bo wspomnimy chociaż krótko również o drugim festiwalu, który Strefa Kultury organizuje. Zupełnie innym, ale jak już się dowiedzieliście, nie tak do końca, więc zostańcie z nami.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną nadal jest pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury z Wrocławia, a ten drugi festiwal to WroSound. No i tutaj WroSound, czyli gra słów, Wrocław jest bardzo mocno akcentowany. I też, gdybym miał powiedzieć, a jaka muzyka jest na tym festiwalu, to musielibyśmy bardzo długo opowiadać, bo jest i muzyka rozrywkowa, jest i pop, elektronika, i jazz, i również pewnie muzyka etno, folk, wszystko właściwie można powiedzieć, ale nie jest to absolutnie tak, że jest to chaos dla każdego coś miłego. Tu też jest konkretna idea, która na WroSound panuje.
1: Tak, to znaczy WroSound pochodzi oczywiście od tego, że to był początek festiwalu, zaczynał się od tego, że to był wrocławski sound, czyli tak brzmi Wrocław. Zresztą jedna z naszych scen przez pewien okres czasu, ta mniejsza, miała taką nazwę, tak brzmi Wrocław. Tam występowały głównie zespoły wrocławskie. Teraz łączymy zespoły wrocławskie i nie tylko wrocławskie, polskie i zagraniczne razem na obu scenach. Natomiast WroSound faktycznie jest też nietypowym festiwalem, bo on nie jest ani popowy, ani czysto rozrywkowy, ani czysto komercyjny, ani czysto rapowy, a chociaż artyści też tacy się pojawiają u nas. Jest to taka szeroko rozumiana alternatywa i fusion różnych rodzajów muzyki, bo to jest i pop z fuzją z jazzem, i jazz z alternatywą. Wszystko zależy oczywiście, jaki ma w danym roku pomysł nasz dyrektor artystyczny, czyli Kuba Więcek. Kuba Więcek jest świetnym jazzmenem, nagrał wiele płyt, gra po całym świecie. To jest młody, cudowny człowiek z niesłychaną energią i otwartą głową i bardzo lubi właśnie także improwizować i lubi łączyć jazz z różnymi rodzajami muzyki i tak też różnych artystów zaprasza. W tym roku 17 i 18 lipca na Zielonym Placu na Mazowieckiej 17 przed dawnym Impartem po raz kolejny dla Państwa zagramy letni przyjemny festiwal, dwa dni koncertów na dużej scenie na Zielonym Placu oraz na wewnętrznym naszym dziedzińcu mała scena eksperymentalna. A na dwóch scenach dla Państwa zagrają w piątek headlinerką będzie Alice Fibilu z RPA, świetna artystka z cudownym głosem, niezwykłą karierę robi teraz właśnie w Europie oraz a w niedzielę headlinerem będzie Sonlux. Sonlux nigdy nie występował w Polsce. Państwo go znacie, lubicie, natomiast pierwszy raz w Polsce i to właśnie we Wrocławiu na WroSoundzie. Poza tym oczywiście cała rzesza fantastycznych polskich i zagranicznych artystów, w tym Kacperczyk, Moses i Ofi Trio, Yin Yin, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski, Kosma, Król, Karuzelka, Kabeuszi, Casino, W Czasy Orkiestra, Gaja Banfi, Alfa, Mlecze, ASL 33P, więc no, będzie się działo plus oczywiście jeszcze planujemy dla Państwa na późny wieczór niespodziankę, ale jeszcze tego nie ogłosiliśmy.
0: Mhm. Ja tylko dodam od razu, bo tak padła nazwa Mlecze, to akurat Mlecze możecie Państwo kojarzyć, bo od dwóch tygodni są na polskiej liście polskiej piosenki. Ja przyznaję, że fantastyczny zespół, a co do Kuby Więcka, no to już to, że jego dwie płyty ukazują się w serii Polish Jazz słynnej, tak to jest. Pokazuje, jak wielkiej klasy jest to muzyk, ale też pokazuje tą wielką otwartość, czyli nie zamyka się, że teraz tylko będę dobierał bliskich sobie i ci bliscy jego, to jest i rap, a wiemy, że bardzo wielu raperów, tak jak Pani mówiła, robi miks z jazzem, już nie wystarczy im tylko zwykły beat elektroniczny. Bardzo chętnie wchodzą w tego typu kolaboracje, bardzo różnie łączą gatunki, łączą style. Zresztą w przypadku Darii ze Śląska, jak mówimy, i tutaj słusznie pani powiedziała, czy nowy projekt Tyszkowskiego, to też są projekty, które starają się wyjść poza klasycznie rozumianą muzykę pop-rockową. To jest znacznie, znacznie więcej i myślę, że tutaj rzeczywiście dla ludzi z otwartą głową, tak, jak ponownie, tak jak w przypadku poprzedniego festiwalu, lubicie troszeczkę zaskoczeń, nieoczywistych dźwięków, to te bez wątpienia na WroSoundzie dostaniecie.
1: Absolutnie. Tutaj właśnie Kuba z wieloma artystami występuje, łączy ten jazz właśnie z różnymi stylami muzycznymi. Ostatnio też przecież wydali chyba singiel, jak dobrze pamiętam, z Kosmą Królem. Więc no tutaj też takim młodym raperem, bardzo, bardzo młodym, już Kosma Król chyba ma 21 lat. Zresztą nie będę Państwu zdradzać, ale Kuba chyba ma sam niecałe 30, więc to jest naprawdę bardzo zdolny zdolny, mądry i o z otwartą głową człowiek, więc i ten program też jest właśnie taki przemyślany, ciepły, otwarty, ale eksperymentalny.
0: A co do Triason Lux, to dodam na zakończenie, że mieli nominację do Oscara za ścieżkę do Wszystko Wszędzie Naraz.
1: Tak.
0: Ale nie powiemy, czy to będzie muzyka filmowa, czy inna. Po prostu
1: nie powiemy. To oni, oni też zrobią nam niespodziankę tutaj na miejscu.
0: Nie dość, że pierwszy raz w Polsce, też jest niespodzianką.
1: Raz jeszcze z niespodzianką. Mhm. Tak, tak.
0: Pani Olgo, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury z Wrocławia, była moją gościnią, czy też moim gościem. Możecie państwo sobie wybrać, jaką formę wolicie. Oczywiście dokładne programy, wszystko macie też na stronie Radia Opole, poza stroną organizatorów, dlatego że objęliśmy je patronatem medialnym, więc i u nas też znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Pani Olgo, ślicznie pani dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Ja również bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu, zapraszamy do Wrocławia, we Wrocławiu też się dzieją fajne rzeczy, naprawdę warto przyjechać, a fajnie, to jest takie może niespecjalnie dobre słowo, ale jednak jest takim właśnie hasłem naszym chyba tegorocznej edycji Wrosoundu, że będzie fajnie i dlatego państwa bardzo serdecznie zapraszam. Z Opola do Wrocławia jest rzut beretem, to damy radę.
0: To prawda, a szczęśliwie klimatyzacja, mam nadzieję, będzie w pociągach działała. Pociąg to jest bardzo dobra opcja w przypadku
1: tak
0: tych festiwali. Dziękuję ślicznie, a z państwem jeszcze się nie żegnam, bo usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Nie tylko muzyka w Radio Opole, także informacje. I właśnie na nie teraz pora, bo godzina 20 na zegarach. Cofnięty status uchodźcy Ziobrze i Romanowskiemu. O krok od tragedii w powiecie oleskim, gdzie dwaj bracia, wypoczynek nad wodą, zakrapiali alkoholem. Powiemy też o odrzuconym w Opolu apelu radnych PiS w sprawie porodówek.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej Ziobro. Takie informacje przekazał na platformie X szef MSZ-u Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości wraz z przyznaniem azylu politycznego. Więcej na ten temat Michał Makowski.
2: Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
3: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego trzech strat. Czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
2: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA.
1: Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: Wypoczynek nad wodą zakrapiany alkoholem to niebezpieczne połączenie, powtarzają wciąż specjaliści. Kolejny przykład potwierdzający tę regułę odnotowano w gminie Olesno. Jak wynika z policyjnych ustaleń, nad jednym z akwenów dwóch braci piło alkohol. W pewnym momencie jeden z nich postanowił wejść do wody mimo obowiązującego zakazu kąpieli, mówi młodszy aspirant Patrycja Czaja z oleskiej policji.
4: Po chwili miał trudności z utrzymaniem się na powierzchni i nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Jego brat natychmiast ruszył z pomocą, wyciągnął go na brzeg oraz wezwał pomoc. Mężczyzna, którego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, został przewieziony do szpitala na obserwację. Ustalono, że jego stan był przede wszystkim następstwem silnego upojenia alkoholowego.
1: Nawet niewielka ilość trunków osłabia koncentrację, spowalnia reakcję i fałszywie wyolbrzymia nasze możliwości.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: Przyjęcia apelu przez Radę Miasta Opola o rozwoju i utrzymaniu szpitali i oddziałów ginekologiczno-położniczych w mieście i całym województwie chcieli radni Prawa i Sprawiedliwości. Projekt nie uzyskał jednak poparcia większości radnych i nie trafił pod obrady. Jak argumentował radny PiS Marek Kawa, należy prewencyjnie wysłać sygnał do resortu zdrowia.
5: Chodzi o nie tylko politykę propopulacyjną, ale też próba przynajmniej jakiegoś zablokowania depopulacji, zwłaszcza województwa i tych regionów, tych powiatów. Przede wszystkim, które zawsze się borykały z problemami, czy to ekonomicznymi, czy społecznymi, bo paradoksalnie tam chce się zlikwidować, czy próbuje się. Są takie plany, jak słyszymy, one są oczywiście nieformalne.
1: Jak mówił z kolei przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Tobiasz Gajda, zbyt mało było czasu, by zapoznać się z apelem, bo wniosek o jego wprowadzenie jego projektu pod obrady pojawił się wczoraj.
6: My stoimy na stanowisku, że gmina ani powiat Opole nie prowadzi w Opolu szpitala. Jest to szpital samorządu województwa. Ta opieka na terenie Opola jest świetna. Nie mamy też kompetencji, żeby wtrącać się w to, co się dzieje w województwie.
7: Nasza wiedza na temat zabezpieczenia mieszkanek Opola jest. My mamy pewność, że szpital przy ulicy Rejmonta funkcjonuje, działa, ma się dobrze. Porodów jest zawsze co roku ponad 2000, więc jakby ten bilans się też tutaj sprawdza.
1: Dodaje wiceprezydent Opola Łukasz Sowada. Teraz sport. Magdalinet po odpadnięciu z singlowego turnieju na trawie tenisowego wielkoszlamowego Wimbledonu walczyła jeszcze w deblu. W pierwszej rundzie Polka i Amerykanka Iwa Jowicz uległy dziś jednak rosyjsko-belgijskiemu duetowi Aleksandra Panowa Magali Kempen 7-6, 1-6-5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 11 minut. We wcześniejszych meczach singla Iga Świątek pokonała w drugiej rundzie Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1-6-3, a Kamil Majchrzak na tym samym etapie przegrał z Amerykaninem Zacharem Swajdą 2-3. Z powodu meczu Anglii z Meksykiem puby w Anglii i Walii będą otwarte wyjątkowo do 5 rano w poniedziałek 6 lipca. Reprezentacja Anglii będzie walczyć z reprezentacją Meksyku o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Mało chmur na niebie, Spada też temperatura, choć nadal jest bardzo ciepło, bo w centrum województwa termometry pokazują 26,5 stopnia Celsjusza, na południowych krańcach regionu 25 stopni. Ciśnienie na razie bez zmian, wciąż na poziomie 1016 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo będzie małe i umiarkowane, później od zachodu będzie wzrastać do dużego, nad ranem większe przejaśnienia, w drugiej połowie nocy miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura wyniesie w nocy od 15 do 17 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
8: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.

0: rozpoczynamy drugą godzinę audycji Sezon Ogórkowy i zgodnie z zapowiedzią razem ze mną w studiu kolejna gościni Marta Miś. Cześć Marto.
1: Cześć.
0: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i porozmawiamy, opowiemy, co będzie się działo w ramach cyklu, no już też kultowego cyklu, myślę, w galerii, latem, zwłaszcza, bo kino letnie w GSW i przyznaję, bo zerknąłem oczywiście na program Marto, zazwyczaj była jakaś myśl przewodnia, jak był ten festiwal blokowiska i tak dalej, to filmy krążące, akcja dziejąca się gdzieś w blokowiskach, w takich właśnie suburbiach czasami, ale jednak tego typu przestrzeniach. Myślę sobie, jaki może być klucz w tym roku. Stawiałem na to, że remont, że może będzie Chudy i inni, prawda, jakieś place budowy, coś takiego, no bo wiemy, że trwa wielka budowa, ale jak popatrzyłem już na pierwsze tytuły, to jednak nie taki klucz i nawet nie wiem, czy jest specjalny klucz, czy też po prostu starałaś się wybrać bardzo różnorodne filmy, które niekoniecznie muszą się jakąś myślą przewodnią łączyć.
1: Tak jest, dokładnie. W tym roku, bo jak Państwo wiecie, przez wiele lat realizowaliśmy cykl, który nazywał się Kino na Placu Teatralnym i rzeczywiście razem ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy od chyba 4 lat przygotowujemy, czy 5 nawet, te wakacyjne pokazy. No w tym roku nie ma placu naszego, prawdziwego placu teatralnego, bo ten plac właśnie za galerią, nasz plac jest placem teatralnym. Więc wymyśliłyśmy z Agnieszką Delą Kropiowską, z którą razem kuratorujemy Festiwal Wspólne Centrum, żeby włączyć tegoroczne kino również w działania festiwalowe. Znaleźliśmy taką alternatywną przestrzeń w centrum. To jest taras Urban Labu Opole, to jest w centrum przesiadkowym Opole Główne, ulica 1 Maja 4, trzecie piętro. I tam będziemy się w każdy poniedziałek spotykać i oglądać filmy pod chmurką, bo jednak ten teras jest odsłonięty, ale no, troszkę wyżej nad szumem ulicy i no, takim życiem w ogóle miejskim będziemy nieco odizolowani, więc może nawet to będzie fajne dla tych doświadczeń już czysto filmowych, takich kinomańskich.
0: Ale jest to centrum na pewno i to wspólne, centrum. Dlatego że jest to centrum wspólne, tak teraz myślę, i dla mieszkańców, ale też dla wszystkich, którzy Opole odwiedzają.
1: Tak.
0: Bo nie będą musieli szukać, brać mapy, zastanawiać się. To jest dobra alternatywa. Ktoś na przykład ma pociąg, a wiemy, że z tymi pociągami różnie bywa. Nie żebym narzekał, ale ostatnio kupowałem bilet, bo kupuję z wyprzedzeniem. Widziałem spóźnienia ponad 100-minutowe. No to jak ktoś ma 100 minut siedzieć na dworcu, to może akurat trafi, że będzie miał kino, prawda? Obok.
1: Tak, tak, to prawda. Wiadomo, wszystkie nasze wakacyjne wydarzenia i jak zawsze filmowe również są bezpłatne, więc serdecznie zapraszamy również tych, którzy mają jakieś gigantyczne opóźnienia, czego nie życzymy. Ale rzeczywiście tak myśląc o tym cyklu, pomyślałam sobie, że może nie ma co na siłę wymyślać tematu. Oczywiście temat by się sam wymyślił, bo mogą być centra miast i dokładnie wielkie budowy i w ogóle o budownictwie, budowach, rozbudowach i innych tego typu rzeczach. Ale pomyślałam, że to jest też fajny moment, żeby po prostu pokazać trochę rzeczy, które nie są zbyt odległe w czasie filmowo, ale są to też filmy, które to, co jest jakby spajało, to jest jednak taka myśl, że mają to być filmy przyjemne, wakacyjne, takie trochę do refleksji, trochę do śmiechu, trochę do strachu, z przymrużeniem oka, więc ten program jest taki właśnie bardzo różnorodny i też w końcu jest bardzo międzynarodowy, bo 2 lata temu robiłam przegląd filmów Jarmusza i rzeczywiście byliśmy w tej Ameryce, były te filmy drogi i jakby wszystko się toczyło wokół tak naprawdę tego, o czym Jarmusz opowiada. On i tak opowiada głównie o Ameryce. W zeszłym roku tak się jakoś też złożyło, że te nasze blokerskie filmy mocno trzymały się Europy. Natomiast w tym roku będzie naprawdę międzynarodowo, bo będą filmy i amerykańskie, i europejskie. Będą 2 filmy polskie, zupełnie nowe. Będzie kino francuskie, zajrzymy na Tajwan, więc wydaje mi się, że trochę właśnie, mimo że będziemy spotykać się w centrum miasta, to blisko dworca głównego, to jednak też troszkę właśnie sobie tak filmowo pojeździmy.
0: O tak, ja powiem, że sprawdziłem i Państwo nie będziemy wszystkich tytułów czytali, no bo to możecie wejść po prostu na stronę galerii i sprawdzić, jaki dokładnie to będzie film, ale rzeczywiście amerykański jest jeden, Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, to dopiero w sierpniu, natomiast wszystko rozpocznie się filmem Perfect Days już 6 w poniedziałek o godzinie 21 i to też proponuję sprawdzić, bo w lipcu będą seanse o 21, w sierpniu o 20.30, tak. To wynika z tego, że robi się, no nie wiem, czy szybciej ciemno, co
1: szybciej się robi ciemno, my tak po prostu działamy zgodnie z zegarem słonecznym.
0: No bo najczęściej tak kojarzymy, że takie filmy w ogóle, kino to ciemne, jak oglądamy w kinie, prawda?
1: Ale też proszę pamiętać, że my o 21 zapraszamy na 21, ale jeszcze oczywiście rozmawiamy, opowiadamy, ja robię jakieś wstępy do filmów, Rafał robi show i też zawsze można coś dostać fajnego, bo też zawsze dajemy jakieś różne gadżety, są takie szybkie konkursy, więc tak naprawdę realnie te filmy zaczynają się o 21.30.
0: Tak właśnie myślałem, a po filmie też zawsze można jeszcze zostać i porozmawiać i tak czasami bywa, więc drodzy Państwo, zapraszamy wspólnie, dołączam do tych zaproszeń, bo kino pod chmurką w takim miejscu to jest sama przyjemność. Marto, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A od razu zapowiem, że spotkamy się jeszcze też z Martą w przyszłym tygodniu. Troszeczkę porozmawiamy jeszcze o filmach, ale także o innych wydarzeniach, bo będzie też w galerii w lipcu nowa wystawa, więc jak mówiliśmy i przekonujecie się, sezon ogórkowy nie do końca w instytucjach kultury jest taki ogórkowy, ale to już w przyszłym tygodniu. A za dzisiaj bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejny gość, pan Sylwester Fulneczek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Możecie Państwo kojarzyć pana Sylwestra, tu od razu odeślę, zanim zaczniemy mówić o nowej wystawie, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o książce Historia fotografii w Głubczycach, której autorem jest właśnie pan Sylwester. Prowadzi pan Sylwester też profil. Może pan powiedzieć, jak ten profil się nazywa dokładnie?
1: Tak, jest to profil na Facebooku Historyczne Głubczyce i Okolice.
0: Mhm. I do tej rozmowy oczywiście odsyłam, bo ona ma swój podcast na stronie Radia Opole. Jak Państwo wejdziecie na naszą stronę, to wtedy możecie całej tamtej rozmowy o książce posłuchać. I tam już było do przewidzenia, że wprawdzie książka dotyczyła fotografii, też kart pocztowych, ale bardzo ogromna jest pana wiedza na temat Głubczyc, regionu i jego historii. I kiedy zobaczyłem tytuł nowej wystawy, Browarnictwo na ziemi głubczyckiej, i wśród nazwisk, bo tam kilku jeszcze będzie kolekcjonerów, pana nazwisko, myślę, oj, to musiało być wcześniej czy później. Nie wiem natomiast, czy rzeczywiście to pan się do tego głównie przyczynił. A tak podejrzewam, że coś tutaj jest na rzeczy, prowadząc ten profil, że chodziła to za panem wystawa i dzięki temu ona jest.
1: Tak, kilka lat temu gdzieś ten pomysł się zrodził przez to, że współpracuję z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej. To też zasoby tego muzeum, innych kolekcjonerów gdzieś motywowały do tego, żeby pomyśleć o wystawie o browarnictwie na ziemi głubczyckiej. Powiat Głubczycki jest stricte związany z rolnictwem, a browarnictwo jest związane właśnie z tą dziedziną. W zeszłym roku w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej miała miejsce wystawa, która również była dosyć dobrze odebrana przez społeczność lokalną i odwiedzających, o stroju śląskim. No i po tej wystawie tak doszliśmy do wniosku, że warto kontynuować i zrobić kolejną wystawę, która przyciągnie publikę do muzeum i do Głubczyc. Padło nam browarnictwo. No i wraz z kolekcjonerami, którymi współpracuję, czyli z panem Jerzym Turzańskim, z panem Tomasem Czorny i z panem Damianem Ruszałą, z tymi panami dogadaliśmy się, że stworzymy taką wystawę. Do tego projektu zaprosiliśmy oczywiście Muzeum w Głubczycach i Browar Głubczyce, który de facto jest chyba ostatnim browarem w województwie opolskim, który jeszcze funkcjonuje.
0: No właśnie miałem pytać, czy on jeszcze działa, bo ja przyznaję, że akurat jest to napój, którego nie używam od wielu, wielu lat i było mi trudno powiedzieć. Natomiast ja powiem, dlaczego ta wystawa mnie cieszy i myślę, że wielu z Państwa ucieszy, bo z jednej strony historia browarnictwa, no to jak możemy się domyślić, będą jakieś kufle stare, butelki, etykiety, ale ja na przykład jestem z takiego pokolenia, że swego czasu zbierałem puszki, prawda? Któż ich chyba wtedy nie zbierał? Te stare butelki, też kolekcjonerów jest mnóstwo, bo to jest naprawdę kawał historii, wzornictwo, jakie tam było, liternictwo. Możemy się dowiedzieć, kiedy, jaka była moda, jakie trendy też, prawda? Bo to wszystko na tych etykietach, kształtach, butelkach, kuflach, to wszystko jest. Więc jak komuś się wydaje, że to od po prostu tylko i wyłącznie sztuka użytkowa, taki design i nic za tym więcej nie idzie, to myślę, że jest w dużym błędzie.
1: Tak, wystawa na pewno posiada w swoich zasobach butelki, kufle. Kufle szczególne są dwa. Jeden jest kamionkowy z XIX wieku z motywem głubczyckim, z moich osobistych zbiorów, a drugi jest ze zbiorów Tomka Czornego, który był wykonany dla browaru Weberbauera, ale jeszcze w jego funkcjonowaniu we Wrocławiu. Oczywiście na tej wystawie znajdują się też szyldy emaliowane z browaru głubczyckiego, które przed wojną funkcjonowały w różnych rejonach Niemiec. No i również nie tylko elementy historyczne, ale przez to, że podjęliśmy chęć współpracy z browarem współczesnym głubczyckim, to także są elementy współczesne.
0: No tak, bo historia to nie tylko to, co było 100-200 lat temu. Najczęściej myślimy, że jak wystawa historyczna, to będą tylko te rzeczy z XIX wieku, ewentualnie z międzywojnia, może te pierwsze tuż po wojnie i tyle. Nic bardziej mylnego, zwłaszcza, że to, co współczesne, zresztą wiele różnych browarów dziś ma czasami części muzealne, takie, że zachowane są stare kadzie i tak dalej. Bardzo często zresztą można je zwiedzać. Jest to taka atrakcja lokalna, jak ludzie przyjeżdżają, to można skosztować tego, co tam jest na miejscu. Oczywiście cały czas mówimy o napojach 0%, bo takie szczęśliwie też są, żeby nie było. A inna sprawa ciekawa, że akurat sami panowie wśród tych kolekcjonerów rzeczywiście się zebrali. Żadnej pani nie ma. Ja myślę, że panie, które słuchają audycji, przełamią to przynajmniej, jeżeli chodzi o frekwencję. Padły też szyldy, padła historia i ja myślę, że o tej historii w ogóle tego browarnictwa powiemy, jak ono daleko sięga, bo kiedy rozmawialiśmy o fotografii, to okazało się, że połowa XIX wieku i tutaj pioniersko w Głubczycach, praktycznie prawie, że od początku. Jak było z browarnictwem, o tym za chwilę Wam jeszcze opowiemy.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal pan Sylwester Fulneczek, współautor i pomysłodawca przede wszystkim nowej wystawy w Muzeum w Głubczycach, Browarnictwo na ziemi głubczyckiej. Od razu powiem, że wystawa będzie czynna do 30 września, bo tak często jest, że rozmawiamy o temacie, bo temat jest ważny, nie te daty, więc na koniec jeszcze przypomnę, że do 30 września macie naprawdę mnóstwo czasu, całe wakacje, a nawet jeszcze cały wrzesień, żeby wystawę obejrzeć i odwiedzić Głubczyce, bo jak pan Sylwester powiedział, działa tam ciągle jak najprawdopodobniej ostatni browar, taki kraftowy, jak dzisiaj mówimy, prawda, wręcz na Opolszczyźnie, ale czy ta historia browarnictwa, bo historia fotografii, jak już mówiłem i wynika to z pana książki, jest bardzo dawna, a historia browarnictwa, zakładam, że podobnie. Właściwie odkąd wymyślono ten trunek, to na ziemi głubczyckiej był, ale nie wiem, jak dawne dokumenty się zachowały, do których panu udało się dotrzeć.
1: Historia browarnictwa w Głubczycach sięga średniowiecza. Mianowicie król czeski Przemysł Otokar II nadał prawo mili zapowiedniej Głubczycom. To znaczy, że miejscowości w odległości tej mili miały prawo, czy Głubczyce miały prawo do sprzedawania tam piwa. Czyli dosyć zyskowny
0: interes,
1: interes dla miasta. Potem w kolejnych wiekach to tylko się rozwijało. Oczywiście to nie były browary przemysłowe, jak to dzisiaj rozumiemy, ale wiele osób miało prawo do ważenia piwa. Takim punktem, gdzie te piwo było ważone, był m.in. browar klasztorny. Nie mieścił się on stricte przy klasztorze franciszkanów w Głubczycach, ale w bliskiej okolicy. Później ten browar został w procesie różnych przemian przejęty przez Szeflera i w tej formie był znany do 20 lat XX wieku. Potem został zlikwidowany i zburzony.
0: Kolejny. Nie jest tak, że obecny, bo mi się tak wydawało, że ten może obecny to jest po prostu cały czas kontynuacja, no niestety.
1: Nie. Przed wojną w Głubczycach istniało kilka takich bardziej znaczących browarów. Można wspomnieć browar Bejera, można wspomnieć browar Dietricha, wspomniany już wcześniej Szeflera, ale najbardziej znanym i potem okazało się, że największym, który też przejmował tych pomniejszych, był browar Augusta Weberbauera. Nie można powiedzieć, że ten browar jest do dzisiaj, bo browar głubczycki w latach działań frontowych II wojny światowej dosyć ucierpiał. W 1945 roku, gdy Głubczyce zostały włączone do Polski, ten browar nie funkcjonował. Został uruchomiony dopiero w 1951 roku. Kolej losu, zmiany nazw firm, aż w końcu potem lata 90. i prywatyzacja zakładu. Na dzień dzisiejszy ten browar jest prywatną firmą, ale ciągłość poniekąd została zachowana.
0: Aha, no bo tutaj ja już oczywiście to wiem, poza tymi eksponatami, jak właśnie szyldy, kufle, butelki, mamy też wiele plansz, już pan Sylwester mówił, że tyle, ile się tylko mogło zmieścić w muzeum, a byłoby jeszcze więcej, podejrzewam, że samych eksponatów też byłoby jeszcze więcej niż to, co się zmieści, więc naprawdę jest tego dużo, kilkadziesiąt, a samych plansz kilkanaście i zakładam, że część z tych przynajmniej dawnych browarów szczęśliwie ocalała przynajmniej na kartach pocztowych, na jakichś zdjęciach, więc można będzie to wszystko zobaczyć.
1: Tak, na planszach informacyjnych o różnych browarach głubczyckich starałem się nie zamieszczać samego tekstu, ale też urozmaicić te plansze zdjęciami bądź pocztówkami, ewentualnie też różnymi dokumentami czy etykietami z danego browaru. To uatrakcyjnia całą postać tej wystawy.
0: No ja jestem ciekaw jeszcze na deser, bo wspomniał pan na początku, że najpierw była jeszcze wystawa o strojach. Nie wiem, czy browarnicy mieli też jakieś swoje stroje, bo górnicy mają, hutnicy mają, jak jest dzień hutnika, wiadomo, wychodzą. A co z browarnikami?
1: Browarnicy niekoniecznie mają jakiś stricte określony strój, ale na wystawie możemy spotkać t-shirty z różnego rodzaju etapów browaru głubczyckiego. W Współczesne.
0: A, można
1: też
0: przyjechać z miłą też pamiątką do tego.
1: To znaczy, z tego co się orientuję, to jest możliwość zakupienia.
0: To sobie już Państwo sprawdzicie sami, natomiast ja wiem, że wiele osób lubi ciekawe koszulki jako eksponaty właśnie, nie tylko do noszenia, bo mówiłem o tym zbieraniu puszek, prawda, kiedyś i tak dalej, ale wiem, że bardzo często właśnie firmy wypuszczały też koszulki właśnie, ubrania z takimi elementami, co miało oczywiście być reklamą, umówmy się. My tutaj reklamować żadnych produktów absolutnie nie będziemy, natomiast wystawę jak najbardziej tak. Ja przyznaję, że jestem wdzięczny, że znowu udało się coś też dzięki po prostu historykom, zbieraczom, kolekcjonerom takim jak pan, bo zebranie tego, ale to też nie jest tak, ktoś wam na pewno pomógł, mam nadzieję, że nie musieliście tylko i wyłącznie we czterech się zebrać we współpracy z muzeum i wszystko tylko i wyłącznie własnym trudem. Mieliście jakieś wsparcie, mam nadzieję.
1: Pracownicy browaru, pomagali nam członkowie stowarzyszenia, miłośników Muzeum i Ziemi Kupczyckiej, kolekcjonerzy, ale też i sympatycy, którzy na co dzień współpracując z muzeum, pomagali nam oczywiście przy tworzeniu tej wystawy, tak. Mhm.
0: No i środki, mam nadzieję, się też znalazły. Teraz tych środków na szczęście na kulturę też jest i muzea też je mają, więc tu mam nadzieję było pod tym względem dobrze, tak na zakończenie.
1: To znaczy wystawa jest dofinansowana przez Unię Europejską.
0: A, tak czułem właśnie, że ktoś to, no bo wypada, no trudno, żeby ludzie dają swoje zbiory, kolekcjonują, przynoszą w pocie czoła, fajnie byłoby jednak mieć jakieś takie wsparcie, to dobrze, że jest.
1: Tak, i to jest też element jubileuszu 25-lecia powrotu muzealnictwa na Ziemię Głubczycką, ta wystawa została też sfinansowana dzięki grantowi lokalnej grupy działania Płaskowyż Dobrej Ziemi.
0: Mhm. No to panie Sylwestrze, ja trzymam kciuki za to, że będzie z tego książka, to podpytywałem, książka taka klasycznie rozumiana może nie, ale katalog z wystawy, miejmy nadzieję, że się uda, bo warto byłoby, żeby był, ale ja trzymam kciuki za kolejną książkę i tak, wie pan.
1: Chciałbym, żeby to się udało, zobaczymy jak to wyjdzie, ale robimy co możemy.
0: Ja trzymam kciuki, żeby tak było. Póki co do 30 września, przypomnę, możecie oglądać wystawę Browarnictwo na Ziemi Głubczyckiej w Muzeum w Głubczycach. Panie Sylwestrze, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również.

kończymy dzisiejsze wydanie audycji Sezon Ogórkowy, ale zanim będę życzył Państwu miłego wieczoru, to jeszcze przypomnę o dwóch wydarzeniach, o których na pewno będziecie słuchali więcej również w innych audycjach. Dwa darmowe cykle koncertowe. Jeden to Młoda Scena NCPP i tutaj już 4 lipca, a więc w najbliższą sobotę, zupełnie za darmo na opolskim rynku będą dwa pierwsze koncerty. Dwa dlatego, że zawsze na każdym koncercie dwoje wykonawców. Jeden to duet Norbi i Wika, a drugi to Beck, Lepes i Warstwy. To jest jeden projekt, wspólnie występują, ale pod solową swoją nazwą, pseudonimem artystycznym Beck, Lepes i Warstwy jako towarzyszący mu zespół. Natomiast drugi cykl darmowych koncertów lipcowych to koncerty nie na rynku, ale na Placu Wolności przed Miejską Biblioteką Publiczną. Myślę, że ten cykl też się już dobrze na stałe wpisał w Opole, jeżeli chodzi o lato, tak zwane koncerty promenadowe, tutaj głównie, ale nie tylko, opolscy wykonawcy. Pierwszy koncert już 5 lipca. Pierwszy zespół to Wiekowe Baszty, przyznaję, nazwa absolutnie fantastyczna, a będzie to ballada turystyczna, taka piosenka autorska śpiewana, troszeczkę poezja też. A drugi to dobrze znany, bo występują często również plenerowo w Opolu, dwa razy dwa, tym razem Wielkie Polskie Przeboje. Czy będą to tylko przeboje na lato skoczne i wesołe? O 18.30 się przekonacie, bo o 17.00 najpierw Wiekowe Baszty, a o 18.30, przypomnę, na Placu Wolności. Również oczywiście za darmo. Wszystko to organizuje Młodzieżowy też Dom Kultury. I teraz życzę Wam już dobrego, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Premier zrzekł się immunitetu w sprawie o zniesławienie Instytutu Polski Suwerennej, półgminnego budżetu polskiej cerekwi na inwestycje w kanalizację. W sporcie będzie zielono, bo dużo futbolu i tenisa na trawiastych kortach Wimbledonu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu w sprawie o zniesławienie. W kwietniu Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto fundacji Instytut Polski Suwerennej 450 tysięcy złotych, z czego część pieniędzy wydano na prawników broniących Dariusza Matyckiego i księdza Michała Olszewskiego.
2: Uważamy, że dobre imię naszej fundacji zostało naruszone poprzez nieprawdziwe informacje przekazywane przez premiera Tuska, powiedział Polskiemu Radiu członek zarządu Instytutu Piotr Cieplucha.
3: Cały szereg insynuacji, cały ton wypowiedzi sugerujący, że doszło tutaj do jakichś rzekomych naruszeń przepisów, co w istocie nie miało miejsca.
2: Poseł KO Witold Zębaczyński odpowiada, że premier Tusk czerpał informacje dotyczące przepływów finansowych między Zonda Krypto i Suwerenną Polską z instytucji państwowych.
4: Osobiście uważam za skandal, że Instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Za zniesławienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub maksymalnie rok więzienia.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Gmina Polska Cerekiew szykuje się do jednej z najważniejszych inwestycji, do budowy kanalizacji i wymiany wodociągu w Zakrzowie. To druga co do wielkości miejscowość w gminie. Mieszka w Zakrzowie ponad 800 osób. Z kolei wartość inwestycji sięga połowy całego budżetu gminy. Będziemy to robić w formule zaprojektuj i wybuduj, mówi Piotr Kanzy, wójt gminy Polska Cerekiew.
5: Duża powierzchnia, duże rozproszenie w ramach funduszy europejskich. Gmina otrzymała, można powiedzieć, rekordową pulę ponad 12 milionów złotych dofinansowania, gdzie cała inwestycja no to prawie 15 milionów. Jest to dla nas wezwanie, patrząc na naszą gminę, której budżet roczny nie przekracza 30 milionów złotych.
0: Sama inwestycja będzie mogła ruszyć w przyszłym roku. Po jej zakończeniu gmina będzie w 90% skanalizowana poza miejscowością Łaniec i trzema mniejszymi wioskami. Według gminnych założeń do 2030 roku skanalizowana ma być cała gmina, zapewnia wójt.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Jerzy Szczakiel, pierwszy w historii polskiego żużla indywidualny mistrz świata, zostanie upamiętniony w Opolu. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika żużlowca. Pomnik stanie na rondzie jego imienia i zastąpi zniszczony w zeszłym roku motor. Koszt postawienia pomnika szacowany jest na 150 tysięcy złotych. Te pieniądze mają pochodzić ze zbiórki, którą przeprowadzi Klub Kolejarzy Opole. Zapytaliśmy dziś, czy miasto nie może pokryć kosztów.
6: Myślę, że miasto by znalazło tą kwotę, natomiast to była taka inicjatywa mieszkańców i samych kibiców i działaczy kolejarza, żeby tak jak 12 lat temu, kiedy ten motocykl ówczesny tam stanął zupełnie czynem społecznym, został przekazany przez klub, odrestaurowany przez mieszkańców Grudzic, to tak w podobnym charakterze, żeby właśnie tę nową instalację zrealizować. Natomiast oczywiście mamy przygotowany też taki list intencyjny, że jeżeli będzie brakowało środków, to my jako samorząd, jako miasto oczywiście dołożymy i zrealizujemy, już fizycznie zrealizujemy ten projekt.
0: Uważam, że Jerzy Szczakiel powinien być upamiętniony przez miasto, mówi Michał Nowak, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
7: Przypomnę, ile wydamy na remont Ciówci, ile wydajemy tutaj na remont wielu innych pomników, więc absolutnie uważam, że to nie powinno być żadnym czynie społecznym. W czynie społecznym to możemy iść trawniki posprzątać, czy jakieś tereny zieleni. I to jest też bardzo cenne. Natomiast tutaj akurat uważam, że jak najbardziej 1,5-miliardowy budżet miasta Opola stać na to, żeby jednak zapłacić za to.
8: Miasto Opole powinno stać na wysokości zadań. Nawet jeśli przyszli mieszkańcy i powiedzieli, że chcą się złożyć na ten pomnik, to miasto powinno wyjść naprzeciw i powiedzieć, my wyłożymy te pieniądze, bo to jest nasz mistrz i trzeba go jak najszybciej uhonorować, bo tego symbolicznego motoru żużlowego już od dawna nie ma na tym rondzie i nie ma żadnego miejsca, gdzie jest upamiętniony.
0: Dodaje radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Pospieszyński, a odsłonięcie pomnika zaplanowano na przyszły rok. Puby w Anglii i Walii będą mogły być otwarte do 5 rano podczas mundialowego meczu Anglii z Meksykiem. Spotkanie 1/8 finału rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o 1 czasu brytyjskiego. Rząd poluzował przepisy, żeby kibice mogli obejrzeć mecz w lokalach do końca, nawet jeśli będą dogrywka i rzuty karne. Anglia zagra z Meksykiem na stadionie Azteca w Meksyku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: Jest pełna 5 minut po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
9: Kuba Biel, dobry wieczór. Stany Zjednoczone uzupełniły grono współgospodarzy Mistrzostw Świata z awansem do 1/8 finału. Wcześniej miejsce w czołowej 16 zapewnili sobie Kanadyjczycy i Meksykanie. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu Amerykanie w 1/16 finału pokonali zespół Bośni i Hercegowiny 2-0. Mecz odbył się w Santa Clarze pod San Francisco. W 45 minucie prowadzenie dał ekipie Stanów Zjednoczonych Folarin Balogun, a wynik spotkania w 82 minucie ustalił Malik Tillman. Od 64 minuty Amerykanie grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Baloguna za faul. Jerzy Podbrożny, który przed laty występował w amerykańskiej lidze MLS, chwali postawę zespołu Stanów Zjednoczonych.
10: Wynik sam robi za siebie wrażenie, że są wszyscy gospodarze, grają dalej. Amerykanie zawsze starali się, żeby w mistrzostwach próbować dojść jak najwyżej. To już było po wcześniejszych, ale się nie udawało. Także teraz mają szansę. To już te przygotowania zawsze po mistrzostwa teraz dla nich wyglądają, myślę, zupełnie inaczej niż na początku.
11: Myślę, że mają dużą szansę awansu do kolejnej rundy, choć na pewno będą musieli się dużo napracować.
9: O ćwierćfinał współgospodarze mundialu powalczą z Belgami, którzy pokonali po dogrywce Senegal 3-2. A przed chwilą rozpoczęło się kolejne spotkanie 1/16 finału. Hiszpanie mierzą się z Austrią. Dziś w nocy także spotkania Portugalii z Chorwacją i nad ranem Szwajcarii z Algierią. Na drugiej rundzie Kamil Majchrzak zakończył występ w singlu wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. Polak uległ Amerykaninowi Zacharemu Swajdzie 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Mecz trwał 2 godziny i 49 minut. W ubiegłym roku Mike Szak dotarł na londyńskiej trawie do czwartej rundy. Wcześniej Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie z Czeszką Karoliną Pliskową 6-1, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy turnieju pań. Rywalką Polki będzie 32. rakieta świata, 21-letnia filipińska tenisistka Aleksandra Ayala. Reprezentant Anglii Elliot Anderson został najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii Premier League. Po tym jak Manchester City zakontraktował go z Nottingham Forest. Rekordowa kwota pomocnika to 116 milionów funtów. Dotychczasowa najwyższa suma za przejście brytyjskiego gracza do innego klubu wyniosła 105 milionów funtów i dotyczyła Declana Rice'a, którego 3 lata temu Arsenal pozyskał z West Hamu.
1: Pogoda.
0: Na termometrach w centrum województwa 25,5 stopnia Celsjusza, 24 stopnie na południowych krańcach naszego regionu. Barometry pokazują 1016 hektopaskali, wiatr jest słaby i umiarkowany północno-zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo będzie małe i umiarkowane, później będzie wzrastać do dużego, nad ranem jednak większe przejaśnienia. W drugiej połowie nocy możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą w nocy od 15 do 17 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
13: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
14: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
15: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
14: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się Katarzyna Zawadzka. Wieczorny program w czwartki poświęcony promocji działalności naukowej i z tej perspektywy dzisiaj będziemy też przyglądać się temu, jak dbamy o nasze ciało. Po 30 roku życia następuje stopniowy zanik masy mięśniowej. To powolny proces, któremu można przeciwdziałać po to, żeby zachować sprawność i zdrowie. Doktor Agata Mroczek, fizjoterapeutka, wykładowczyni Uniwersytetu Opolskiego, podzieli się z nami istotnymi informacjami na ten temat, które też pomogą dbać o siebie. A zanim to nastąpi, parę informacji. Najpierw przenosimy się do Francji. Tam sceny chaosu w supermarketach, po tym jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się towarem wyjątkowo poszukiwanym. Ich niedobór doprowadził nawet w wielu sklepach do kłótni i bójek.
1: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Miluzie i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Ludzie byli tratowani, wszyscy się pchali. Jestem w szoku. Ludzie napierali na mnie z każdej strony i niestety wyszłam bez klimatyzatora. Powiedzieli dziennikowi Le Parisien klienci. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fali upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A teraz zmieniamy temat, przenosimy się do polskich lasów. Ewakuacja leśnych obozów harcerskich nie oznacza, że uczestnikom grozi w danej chwili niebezpieczeństwo. Przypominają leśnicy i wyjaśniają, że takie decyzje zawsze zapadają po dokładnej analizie ostrzeżeń, aby uniknąć niebezpieczeństwa. W województwie świętokrzyskim, gdzie minionej nocy przeszły gwałtowne burze, do budynków przeniesiono uczestników czterech obozów.
2: Decyzje o przeniesieniu obozowiczów z namiotów do budynków są zwykle podejmowane prewencyjnie, aby minimalizować zagrożenia, mówi Tomasz Maćkowiak. Leśnik zwraca uwagę na odpowiednie przygotowanie miejsc i uczestników obozów.
3: Takie przestrzenie wyznacza się wraz z strażą pożarną i harcerzami. Prowadzone są też ćwiczenia z ewakuacji, by w sposób szybki i bezpieczny w razie zagrożenia wydostać się z lasu.
2: Leśnik Damian Grzybowski zwraca uwagę na precyzyjne zasady wyznaczania leśnych obozowisk.
4: Czyli zabezpieczyć taki drzewostan, sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazdu straży pożarnej.
2: W przypadku ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem należy rezygnować z wycieczek po lesie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: I na koniec Lublin. Tam rozpoczyna się 19. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. To nie tylko okazja do posłuchania oryginalnej, ambitnej muzyki, ale także możliwość uczestniczenia w warsztatach, wystawach, seansach filmowych czy spotkaniach autorskich i muzycznych. Staramy się komponować program tak, aby artystki i artyści mieli szansę się wypowiedzieć i pokazać swoją twórczość, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska.
5: To jest festiwal, który jest hołdem dla tych, którzy mają odwagę mówić, mają odwagę stanąć trochę wbrew komercyjnym filtrom, algorytmom, przeciwko terrorowi wskaźników finansowych i sprzedażowych.
0: Jednym z nieodłącznych elementów festiwalu jest prezentacja niezależnej wytwórni, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Rafał Chwala.
6: I w tym roku bardzo się cieszymy, że udało nam się namówić Konstantina Drobila, żeby zaprezentować jego wspaniałą wytwórnię Trost Records. To jest wytwórnia z Austrii, z Wiednia, która ma świetny, fenomenalny katalog jazzowy, około jazzowy, awangardowy, muzyki improwizowanej. W związku z prezentacją Trost Records wystąpi szereg artystów w Lublinie.
0: Festiwal będzie się odbywać na Starym Mieście oraz Parku Ludowym. Impreza potrwa do niedzieli, wstęp jest wolny. I teraz już powracamy do audycji Dobry Wieczór tu Opole, w której za moment dosłownie rozmowa o tym, jak dbać o siebie, o swoje mięśnie, układ ruchowy wraz z wiekiem. Co warto wiedzieć o tym, doktor Agata Mroczek z Uniwersytetu Opolskiego, fizjoterapeutka, będzie mówić za chwilę.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o treningu dostosowanym do wieku, o potrzebach ciała, które wraz z upływem czasu zmieniają się. Doktor Agata Mroczek, fizjoterapeutka, wykładowczyni także Uniwersytetu Opolskiego, jest gościem programu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I to jest bardzo interesujący temat. Pokazuje się, że nasze ciało nieustannie się zmienia i potrzebuje trochę innych form aktywności. Jak to jest, kiedy zaczynamy dojrzewać, jak ono się zmienia po 30 roku życia? Co się wówczas dzieje i czy warto się też zastanowić nad tym, jak o to ciało fizycznie dbać, dokładnie jaką formę treningu wybrać?
1: Ciało człowieka zmienia się wraz z wiekiem. Te różnice dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeżeli chodzi o spadek masy mięśniowej, to u kobiet następuje w około 3-8% na każdą dekadę życia po 30 roku życia. Następuje również wzrost tkanki tłuszczowej trzewnej, szczególnie po menopauzie, jak również stopniowy spadek gęstości kości, szczególnie u kobiet po menopauzie. Jeżeli chodzi o mężczyzn, te spadki nie są tak drastyczne.
0: Mhm. Kobiety są trochę bardziej hormonalnie skomplikowane, wydaje mi się. Ale może się mylę, bo to też łatwo czasem ulegać pewnego rodzaju uproszczeniom.
1: Mają wpływ hormony, szczególnie estrogeny, które chronią przed utratą masy kostnej i tłuszczu trzewnego, jakby jego wzrostem. Natomiast w okresie okołomenopauzalnym i menopauzalnym zmiana właśnie w zakresie ilości hormonów decyduje o tym, że te zmiany następują szybciej.
0: No dobrze, ale po 30 to jeszcze nie czas na menopauzę. Pauzy, nawet nie czas okołomenopauzalny, chociaż też słyszałam, że podobno bardzo się ta granica wieku przesuwa też, ale jak to się dzieje, że w pewnym momencie trening siłowy jest bardzo istotny, bo tracimy podobno tę naszą masę mięśniową wraz z wiekiem, taką naturalną, którą mamy bez większego wysiłku, jak sądzę. Czy dobrze myślę?
1: Tak, oczywiście. Jest to związane z naturalnym procesem sarkopenii, czyli spadkiem właśnie tej masy między innymi mięśniowej, który jest naturalny i występuje wraz z wiekiem. Natomiast upływem lat ten proces przyspiesza i może doprowadzić w takich, można powiedzieć, już w starszym wieku do tak zwanego zespołu słabości, zespołu kruchości, który grozi upadkami i jest też jedną z przyczyn zgonów właśnie w starszym wieku. Dlatego właśnie treningiem siłowym można wzmocnić nie tylko mięśnie, ale także kości. I w ten sposób uchronić się na przykład przed upadkami.
0: Mhm. Czyli to trochę też praca po naszej stronie.
1: Tak, jak najbardziej, dlatego że te zmiany, czyli spadek masy mięśniowej od 3-8% po 30 roku życia, ta różnica zależy od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Czy włączamy aktywność fizyczną, trening oporowy, trening siłowy, czy prowadzimy siedzący tryb życia. Jeżeli to będzie siedzący tryb życia, to wówczas te zmiany prawdopodobnie nastąpią szybciej.
0: Trening oporowy, co to jest?
1: Jest to trening z oporem zewnętrznym albo z oporem własnego ciała, czyli można powiedzieć, że jest to trening z dodatkowym obciążeniem w celu wzmocnienia mięśni.
0: Mhm. Czyli to się kojarzy z siłownią, ale pewnie nie tylko. Też joga ma też takie pozycje, na przykład, gdzie rzeczywiście siłowo trzeba swoje ciało być w stanie unieść, udźwignąć, wytrzymać.
1: Tak, no wtedy mówimy o takim skurczu tak zwanym izometrycznym, czyli utrzymujemy daną pozycję przez dłuższy czas, nie zmienia się długość mięśnia, natomiast zmienia się jego napięcie, czyli na przykład takiej klasycznej desce, jest to taki trening, gdzie utrzymujemy masę własnego ciała na rękach i nogach.
0: No dobrze, jak ten trening sobie wybierać, dostosowywać wraz z upływem czasu, jakbyś mogła to prześledzić właśnie na tej takiej chronologicznej osi naszego życia. Co kiedy ćwiczyć albo o czym myśleć, w jakim czasie?
1: Myślę, że trening oporowy z odpowiednio dobranym oporem jest ważny w każdym wieku, zarówno w wieku nastoletnim, jak również w wieku dorosłym czy w wieku starszym. Natomiast mogą to być różne aspekty, które mogą różnić, czyli na przykład nie zalecałabym nastolatkom zbyt dużo

0: dużego oporu, czyli treningu siłowego z dużymi obciążeniami, dlatego że to może wpłynąć na rozwój kośćca na przykład. Też przed taką, przed można powiedzieć treningiem, zdecydowałabym się na to, żeby udać się do fizjoterapeuty, zobaczyć, czy układ ruchu jest w dobrej kondycji, czy na przykład nie będzie dochodziło do przeciążeń. Kolejna rzecz to jest prawidłowa technika. Jeżeli decydujemy się na ćwiczenia z oporem, z dodatkowym ciężarem, ważne jest to, aby były wykonywane poprawnie technicznie. I tutaj jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na taki aspekt, żeby sprawdzić, czy jest właściwy zakres ruchu w stawach, czy mamy prawidłowe zakresy. To może sprawdzić oczywiście fizjoterapeuta, dlatego że jeżeli mamy ograniczenia ruchowe i dodatkowo dodamy ciężar, to pewne struktury mogą ulec przeciążeniu, bo niektóre nie są odpowiednio elastyczne, aby wykonać ruch w prawidłowym zakresie, więc to jest bardzo ważne.
1: Czyli tak trochę by nam się przydał trener osobisty, fizjoterapeuta jednocześnie.
0: Ja myślę, że warto się udać do fizjoterapeuty. Jeżeli mamy prawidłowe zakresy ruchów i nie mamy żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń, to trener myślę, że sobie doskonale z tym poradzi. Z kolei trener, który zobaczy, że pacjent czy klient ma na przykład ograniczenia ruchomości takie poważniejsze, myślę, że powinien skierować takiego klienta do fizjoterapeuty, aby doprowadzić do tego, żeby te zakresy były prawidłowe i wtedy sobie wrócić na trening. Czyli tym jakby będzie się różnić ta terapia od treningu, czyli trening będzie zdecydowanie dla ludzi zdrowych o właściwych zakresach ruchomości w stawie. Czasem się zdarza, że jednocześnie fizjoterapeuta jest trenerem i może tutaj pomóc w obu przypadkach.
1: To jak często powinniśmy ćwiczyć, żeby tej masy mięśniowej po 30 roku życia nie tracić, jeśli chcemy ją zachować i właśnie dlaczego warto ją zachowywać, a nie poddawać się tym naturalnym procesom?
0: Jeżeli chodzi o Światową Organizację Zdrowia, WHO, rekomenduje ona umiarkowany wysiłek fizyczny w wymiarze od 150 do 300 minut tygodniowo, a intensywną taką aktywność fizyczną w wymiarze od 75 minut do 150 minut. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe i starsze, dodatkowo rekomenduję ćwiczenia wzmacniające mięśnie, wzmacniające też układ sercowo-naczyniowy, a także ćwiczenia koordynacyjne, które też jakby zapobiegają upadkom.
1: Mhm. Próbuję sobie te setki minut przeliczyć na...
0: No to jest mniej więcej możemy powiedzieć, że 150 minut to jest takie 2,5 godziny do 300 minut, czyli do 5 godzin.
1: Czyli te 2 godziny takiej bardzo aktywności dużej, oporowej, tej tylko treningu oporowego, tak?
0: Mogłoby wystarczyć, bo to jest taki ekwiwalent. Albo ten intensywny wysiłek fizyczny wtedy w mniejszym wymiarze godzin, albo ten o średniej intensywności w większym wymiarze godzin, albo kombinację tych dwóch wysiłków. To jest takie minimum, które zaleca jakby WHO. Większa aktywność fizyczna oczywiście działa im plus, pod warunkiem, że nie dochodzi do przeciążeń oczywiście, bo też może ta aktywność być zbyt wysoka. Natomiast tutaj WHO nie uwzględnia niskiej aktywności fizycznej, takiej jak na przykład spacer czy spacer z psem. To już musi być taka aktywność ta umiarkowana, której podnosi się tętno, ale jeszcze możemy rozmawiać z osobą na przykład obok nas w trakcie wykonywania takiego wysiłku. Natomiast intensywny wysiłek fizyczny już na taką rozmowę nie pozwoli, dlatego że tętno będzie zbyt duże.
1: Mhm. Zastanawiam się, na ile po takim treningu, wiesz, oporowym, fizycznym, siłowym, kiedy to jest ćwiczenia izometryczne, tak?
0: Izometryczne to są takie ćwiczenia, w którym rośnie napięcie mięśniowe, natomiast nie zmienia się długość mięśnia, czyli utrzymujemy daną pozycję przez jakiś czas, czyli takie ćwiczenie jak deska, którą myślę wszyscy znamy.
1: No właśnie, czy po takich ćwiczeniach, takich treningach też pewnego rodzaju rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni albo ich rolowanie będzie niezbędne i czy rolowanie dalej jest zalecane, czy się zmieniają też wytyczne a propos tego?
0: Rolowanie jest cały czas zalecane jako forma jakby rozluźnienia powięzi. Myślę, że jak najbardziej jest ono zalecane, dlatego że różni się od stretchingu tym, że w stretchingu bardziej rozciągamy, uelastyczniamy mięśnie. Natomiast czasem może też dojść do takiej sytuacji i to obserwuję bardzo często, że na przykład przy próbie skłonu do przodu nie możemy dotknąć na przykład palcami do podłogi i bardzo dużo osób wtedy rozciąga sobie na przykład tyły nóg, czyli te mięśnie kulszowo-goleniowe, a przyczyna zwykle leży najczęściej leży gdzieś indziej, czyli na przykład w zablokowanych stawach krzyżowo-biodrowych. Czyli sytuacja taka powinna nam dać do myślenia, aby się ewentualnie udać do fizjoterapeuty, dlatego że zdrowy człowiek w zasadzie powinien dotknąć palcami do podłogi w skłonie. Oczywiście może mieć tutaj wpływ też to proporcje kończyn, czyli zbyt długie kończyny dolne w stosunku do jakby kończyn górnych, długości tłowia i tak dalej. Natomiast jakby pomijając te aspekty, to większość ludzi zdrowych powinno dotknąć palcami do podłogi. Jeżeli tak nie jest, to powinno nas to zastanowić, jaka jest tego przyczyna i żeby nie zgadywać, najlepiej udać się do fizjoterapeuty, który sprawdzi te zakresy ruchu. Czy na przykład właśnie rozciągać mięśnie, czy poprzez terapię manualną jest w stanie odblokować stawy krzyżowo-biodrowe, jeżeli to akurat one są zablokowane.
1: A czemu życie z takimi zablokowanymi stawami krzyżowo-biodrowymi jest niezdrowe i czym może skutkować, do czego może doprowadzić?
0: Ja myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że może mieć te stawy zablokowane, szczególnie osoby, które wykonują pracę siedzącą i siedzą bardzo wiele godzin w pozycji siedzącej, na przykład w biurze, albo wykonując też inne zawody, które takiej pozycji wymagają, jak na przykład jazda samochodem też wiele godzin dziennie. I zwykle tak jest, że wiedzą, że mają jakieś ograniczenia, że nie mogą gdzieś się na przykład schylić, tak bym to powiedziała, oczywiście w cudzysłowie. Natomiast niewiele osób wie, że można się z tym problemem zgłosić do fizjoterapeuty, żeby po prostu zdiagnozować, wykluczyć albo potwierdzić, że rzeczywiście te stawy są zablokowane. Jeżeli te stawy będą zablokowane, to stawy sąsiednie będą musiały pracować ciężej, nadrabiając ten zakres ruchu, którego tam nie ma. Czyli sąsiednie stawy, takie jak stawy biodrowe i stawy kręgosłupa wyżej, czyli na przykład odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jeżeli dodatkowo będą stawy biodrowe miały ograniczenia, to wtedy stawy kolanowe będą musiały nadrobić większą pracę i będzie mogło dojść do przeciążeń właśnie w tym odcinku narządu ruchu.
1: Jak dbając o siebie można czuć się na starość? Jakbyś mogła tak właśnie zestawić ze sobą jakby dwa ciała, żeby się zmotywować, oczywiście nie żeby kogoś oceniać, bo myślę, że ta aktywność fizyczna dostosowana do możliwości i potrzeb może być rozpoczęta w każdym momencie życia, ale człowiek, który właśnie dba o siebie i ćwiczy, to jaką może mieć tę starość dzięki tej pracy?
0: Na pewno aktywność fizyczna wpływa na jakość życia, jest to potwierdzone w badaniach naukowych, czyli przede wszystkim ta aktywność fizyczna będzie zwiększała sprawność fizyczną, czyli sprawność taką w codziennym życiu, że nie będziemy potrzebować pomocy innych osób, że będziemy mieć siłę, elastyczność sięgnięcia po różne przedmioty, na przykład w ciągu dnia. Może to skutkować również tym, że będziemy mieć siłę iść na przykład w góry, pojechać na wycieczkę, czyli korzystać z życia w większym zakresie, dlatego że nie będzie tych ograniczeń ruchowych. Dodatkowo trening będzie wpływał na poprawę kondycji krążeniowo-oddechowej, więc będzie jakby zwiększał tolerancję wysiłku i nie będzie jakichś większych duszności przy wchodzeniu pod górę na przykład. Dlatego jakość życia będzie się prawdopodobnie poprawiać.
1: No dobrze, mówisz o tym, że też wtedy ta kruchość mięśni jest tak duża przy ewentualnych upadkach, potknięciach, że te mięśnie jakby są naturalną amortyzacją dla naszego układu kostnego.
0: Przede wszystkim one będą mocniejsze, bo musimy sobie tutaj zdać sprawę z tego, że właśnie wraz z wiekiem w procesie sarkopenii zanika masa mięśniowa. I to jest fakt. Natomiast w przyrodzie nic nie ginie, więc co się dzieje z tą tkanką? Albo jest zamieniana na tkankę tłuszczową, która nie ma zdolności kurczenia się, a dodatkowo zwiększa jakby masę ciała, czyli też może obciążać. Z drugiej strony może się zamieniać też na tkankę łączną, czyli która też nie ma zdolności kurczenia się. Więc może być dodatkowy jakby osoba, która ma jednocześnie sarkopenię i nadwagę. Często jest to trudne do zdiagnozowania z zewnątrz, dlatego że wygląda ta osoba, gdyby miała zespół kruchości. Natomiast ważny jest właśnie skład ciała, czyli proporcje masy mięśniowej do masy tkanki tłuszczowej i ogólnej masy ciała. Dlatego tutaj o tym decyduje przede wszystkim ilość masy mięśniowej, a nie właśnie tej tkanki tłuszczowej. Natomiast ilość tkanki tłuszczowej zmienia się wraz z wiekiem, to jest po pierwsze, i jest różna u kobiet i u mężczyzn ze względu na zawartość wody w organizmie. Kobiety niestety mają więcej tkanki tłuszczowej, a mniej wody w organizmie. Woda się wiąże na przykład z mięśniami, nie wiąże się z tkanką tłuszczową i to jest jakby ta proporcja. Natomiast wraz z wiekiem może ubywać tkanki mięśniowej, przybywać tkanki tłuszczowej, te proporcje będą się zmieniały, a w skrajnych przypadkach może być nawet tkanki tłuszczowej około 47%, więc prawie połowa ciała. Więc osoby będą mieć masę ciała, ale nie będą mieć siły, dlatego że tą siłę będą generować mięśnie, których akurat tutaj nie będzie w takiej odpowiedniej proporcji, jaka by była pożądana.
1: No to jest bardzo motywujące właśnie, żeby nie zaniedbywać tego wysiłku fizycznego, czy tej praktyki właśnie oddziaływania na ciało. Rozumiem też, że ta woda, która jest w naszych mięśniach, ona też te kości nawilża, dlatego ten skład kości jest inny, nie ma tej kruchości. Czy dobrze myślę, czy nie?
0: To może tak, jeżeli chodzi o wodę w organizmie, ona się dzieli na wodę wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową, ta zewnątrzkomórkowa dodatkowo na wodę transkomórkową. Nam woda w organizmie jest potrzebna w komórce po to, aby procesy chemiczne odbywały się prawidłowo. Natomiast oczywiście różne jony mogą mieć wpływ na to, że albo jony, albo różne substancje na to, że woda będzie uciekać z komórki i będzie znajdowała się w przestrzeni międzykomórkowej. Na przykład, jeżeli będziemy spożywać dużo soli, czyli NaCl, wtedy sód, który będzie wnikał do komórki, będzie powodował to, że woda będzie uciekać z komórki, czyli będą robiły się obrzęki, czyli tym płynie transkomórkowym będzie więcej wody, to może wpływać na podniesienie ciśnienia tętniczego i prowadzić do nadciśnienia tętniczego, dlatego pacjenci z nadciśnieniem tętniczym czy chorobami serca powinni ograniczyć sól. To samo będzie się działo, kiedy będzie glukoza wnikać do komórki, to wtedy woda też będzie uciekać z komórki, czyli generalnie w organizmie będzie krążyć, ale nie w tych przestrzeniach, gdzie ona powinna być. Czyli procesy znowu się nie będą toczyć prawidłowo, dlatego że tej wody będzie w komórce brakowało. Dlatego to jest ważne, jakby to stężenie ogólne wody w organizmie, bo możemy w procesach takich patologicznych mieć do czynienia zarówno z odwodnieniem, jak i przewodnieniem hipotonicznym, hipertonicznym i izotonicznym, ale to już jakby niezależnie od takich już takich specjalistycznych jakby terminów, odpowiednie spożycie wody też gwarantuje nam zdrowie. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, która jest związana na przykład właśnie z mięśniami, czy woda, którą mamy w organizmie, u kobiet tej wody mamy generalnie mniej o 10% niż u mężczyzn, a najwięcej wody mają w organizmie dzieci.
1: No to też dlaczego warto pić? I to też takie płyny z elektrolitami, ale chciałam zapytać jeszcze o takie zagadnienie, jak ten wysiłek fizyczny wraz z wiekiem, który nam niestety wzrasta w drugą stronę, to nie działa, a mięśnie na miednicy, jak dobrze dostosowywać właśnie trening? I dlaczego to jest ważne, jak to na siebie oddziaływuje? I dlaczego warto dbać o swoje mięśnie na miednicy? Podobno panów to też dotyczy, chociaż na pewno kobiety w większym zakresie, tak myślę.
0: Tak. Jest to temat, który jest obecnie coraz bardziej popularny i dobrze, dlatego że warto mówić o tych mięśniach na miednicy, ale wraz z popularnością tego tematu również pojawia się bardzo wiele mitów. Mięśnie na miednicy, aby sprawnie działały, należy je wzmacniać. Ale teraz na przykład to, co obserwujemy od kilku lat, to jest to, że mięśnie na miednicy też powinny być trenowane pod kontrolą. Kiedyś jeszcze kilka lat temu, jak nie znaliśmy takich metod jak na przykład SMG, czyli na przykład poprzez sprawdzanie elektrodami, czy na napięcie jest, to nie chodzi o to, żeby te mięśnie zaciskać, rozluźniać, tak jak kiedyś było przy oddawaniu moczu na przykład. Okazuje się, że to jest bardzo niezdrowe. Obecnie trening mięśni na miednicy, my jako fizjoterapeuci, wykonujemy pod kontrolą USG. Taką specjalną głowicą konweks, która jest taka półokrągła, tak można to powiedzieć. I w momencie skurczu tych mięśni i rozkurczu na obrazie USG możemy zobaczyć, czy te mięśnie się kurczą, czy rozkurczają i czy idą w dobrym kierunku. Bo samo napięcie mięśni nam nic nie mówi, dlatego że one mogą się napinać, ale może wzrastać ciśnienie w tłoczni brzusznej i to może powodować właśnie wręcz wypychanie w dół, narządów. Tak. Dlatego pod kontrolą USG fizjoterapeuta może dokładnie jakby instruować czy pacjentkę, czy pacjenta i sprawdzać na monitorze, czy te mięśnie kurczą się w dobrym kierunku, więc może kiedyś 10 lat temu jeszcze bym była w stanie wykonywać takie ćwiczenia u pacjentów bez kontroli USG. Myślę, że dzisiaj właściwym kierunkiem by było oddanie pacjenta w ręce fizjoterapeuty specjalizującego się w takiej fizjoterapii uroginekologicznej, aby pod kontrolą USG zobaczyć, czy te mięśnie kurczą się we właściwym kierunku, czyli czy się one podnoszą, czy wręcz powoduje to wzrost ciśnienia w tłoczni brzusznej i obniżanie się w dół właśnie pęcherza.
1: No to może napierać brzmi niepokojąco, bo można sobie zaszkodzić, chcąc ćwiczyć i się rozwijać.
0: Ja myślę, że to może wynikać tylko na przykład tylko z niewiedzy, czyli ktoś, kto na przykład nie wie, może ćwiczyć tak w taki sposób, na przykład na jakichś ćwiczeniach grupowych, z grupą i tak dalej. Natomiast myślę, że właściwym kierunkiem byłby taki trening indywidualny mięśni na miednicy, przy kontroli USG. Jeżeli chodzi o obecny stan wiedzy, bo kiedyś, jeszcze kilka lat temu o tym nie wiedzieliśmy, a dzisiaj już wiemy i poza tym mamy narzędzia pod na przykład postacią USG, gdzie większość fizjoterapeutów specjalizujących się w tym temacie jest przeszkolonych właśnie z obsługi urządzenia USG i może taki trening mięśni na miednicy przeprowadzić prawidłowo.
1: A jak to jest z innymi ćwiczeniami, takimi właśnie siłowymi, żeby sobie na te mięśnie na miednicy przy okazji, ćwicząc inne partie, nie wpłynąć, nie zaszkodzić? Jak to wygląda? Czy kobiety mogą wykonywać wszystkie ćwiczenia? Czy niektóre mogą być dla nich właśnie pod kątem tego obszaru jakoś niezbyt korzystne?
0: Trzeba tutaj zwrócić uwagę na oddech. Na przykład przy wykonywaniu ćwiczeń izometrycznych, takich jak na przykład deska, żeby nie doprowadzać do sytuacji wzięcia oddechu i zatrzymania oddechu na przykład na 10 sekund, czyli w trakcie trwania ćwiczenia, dlatego że wtedy zwiększa się ciśnienie w tłoczni brzusznej, co może właśnie osłabiać mięśnie na miednicy, czyli jakby pchać je w dół, tak powiedzmy w cudzysłowie. Dlatego ważne jest tutaj, jeżeli na przykład pacjent czy klient jakby tych mięśni jest w stanie jakby kontrolować, to w momencie takiego ćwiczenia deska, żeby na przykład liczył do 10, wtedy musi wziąć wdech i wydech, bo nie da się policzyć do 10, nie wykonując oddechu.
1: Ale na głos, tak?
0: Na głos, najlepiej na głos. Raz, dwa, trzy, ale po żebyśmy widzieli, czy ten pacjent rzeczywiście oddycha. Przy ćwiczeniu takim jak deska, najpierw warto aktywować mięsień poprzeczny brzucha, czyli najpierw mięśnie głębokie, a dopiero mięśnie powierzchowne, tak jak mięsień na przykład prosty brzucha, żeby nie robić tego odwrotnie. Ale myślę, że fizjoterapeuta jest w stanie dokładnie pacjentowi pokazać takie ćwiczenia, wyjaśnić, jakie będą poszczególne jakby fazy, żeby zwrócić też uwagę na technikę. Wtedy takie ćwiczenie będzie wykonywane prawidłowo.
1: Jak się aktywuje mięśnie głębokie? Bo powiedziałaś, że przed tym mięśniem poprzecznym, zewnętrznym należałoby, tak, dobrze pamiętam, zaktywizować te głębokie.
0: Głębokie, tak. Mięsień prosty brzucha, skośne zewnętrzne, wewnętrzne, to są mięśnie jakby powierzchowne. W środku mamy mięsień poprzeczny brzucha i mięsień piramidowy i z tyłu jeszcze jest mięsień czworoboczny lędźwi, czyli mamy generalnie 6 mięśni brzucha, jeżeli już chodzi o szczegóły. No to możemy wykonać takie, powiedzmy, ćwiczenie, że nawet w siedząco, tak jak my teraz siedzimy, położyć sobie tutaj ręce na brzuchu i spokojnie sobie oddychać. Wdech, mięśnie brzucha się jakby, można powiedzieć, rozprężają i na wydechu jakby kierować pępek w stronę jakby kręgosłupa, czyli najpierw jakby zaktywizować stronę kręgosłupa, a później właśnie z lekko jakby wciągniętym pępkiem, to oczywiście mówię takim troszkę w cudzysłowiu, starać się oddychać na aktywnych tych mięśniach, że czujemy, że one są jakby w środku i dodatkowo oddychamy z lekko wciągniętym pępkiem i dopiero wtedy takie ćwiczenie wykonujemy. Żeby na przykład tej deski nie wykonywać w taki sposób, żeby mięśnie brzucha były rozprężone na zewnątrz i dodatkowo jeszcze bardzo zwiększona lordoza w odcinku lędźwiowym, bo to będzie jakby osłabiać też po pierwsze mięśnie na miednicy, po drugie ta zwiększona lordoza, czyli wygięcie do przodu w odcinku lędźwiowym, może powodować bóle kręgosłupa, bo tamten odcinek się będzie napinał, a nie mięśnie brzucha, czyli odwrotnie niż to powinno być w tym ćwiczeniu.
1: To czasami jest taki komunikat, że przykleić pępek do kręgosłupa, to jest to.
0: Tak, to jest takie pilatesowe, można też tak powiedzieć, czyli tak, kierujemy pępek do kręgosłupa, wyobrażamy sobie, że on się tam jakby zbliża do tyłu, ale jednocześnie w trakcie tego zbliżania, żeby też oddychać, żeby to nie było tak, że zbliżamy, bierzemy taki głęboki wdech i na bezdechu dalej wykonywany jest ruch. Więc jest ważne, żeby oddychać, ale żeby mieć wrażenie, jakby te mięśnie były tam w środku, ale nie w dół, tylko jakby do środka i do kręgosłupa.
1: Pod kontrolą mieć tą świadomość tego, co wewnętrznie się w naszym ciele dzieje.
0: Tak, ale można to oczywiście wyćwiczyć kilkoma powtórzeniami, żeby jakby mieć taką świadomość. A myślę, że osoby, które długo chodzą na jakieś zajęcia fitness, czy to są zajęcia grupowe, czy indywidualne z fizjoterapeutą, mają większą świadomość ciała, że już wiedzą, gdzie są na przykład mięśnie brzucha, gdzie są mięśnie na przykład nóg, czy rąk i są w stanie sobie to wyobrazić, bo czują po prostu te mięśnie. To czucie kinestetyczne jest jakby już głębsze i bardziej świadome. Natomiast jeżeli ktoś nigdy nie ćwiczył, to też da się te mięśnie jakby wyćwiczyć, da się poznać swoje ciało, tylko dobrze to zrobić w takich indywidualnych, przynajmniej na początku takich ćwiczeniach, żeby dokładnie poznać, czy wiemy, które mięśnie powinny działać, czy my je w ogóle czujemy.
1: O czym jeszcze warto pamiętać a propos wybierania tej formy aktywności fizycznej wraz z upływem lat, wraz z naszym ciałem, które nieustannie się rozwija albo potrzebuje się rozwijać, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, a warto pamiętać właśnie. Upływ czasu, a nasz trening mięśni, to co dzieje się w środku.
0: Myślę, że wraz z wiekiem będzie dochodziło do tego, że już nie będzie taka dobra koordynacja ruchowa i na przykład równowaga, więc tą równowagę można oczywiście ćwiczyć, natomiast te ćwiczenia powinny być wykonywane z większą świadomością i w wolniejszym tempie. U ludzi starszych raczej nie powinny być wykonywane ćwiczenia z taką szybką, bardzo nagłą, dynamiczną zmianą kierunku w prawo-lewo, czy na przykład padnij, powstań, bo to też nie będzie wpływało jakby korzystnie na układ nerwowy, czyli na przykład tempo się może zmieniać, ilość powtórzeń, rodzaj obciążenia, czyli tego ciężaru zewnętrznego, jest uzależniona też od indywidualnej jakby kondycji, od indywidualnej jakby takiej adaptacji czy sprawności, więc to wiek nie zawsze musi być tutaj wyznacznikiem. Bardziej taki poziom sprawności fizycznej, który oczywiście możemy ocenić na przykład u dzieci czy u młodzieży testem na przykład Eurofit, u osób dorosłych testem Functional Movement Screen, a u osób starszych testem Senior Fitness Test. Czyli na początku przeprowadzić taki u tej osoby ogólny test sprawności fizycznej i pod to dobrać jakby odpowiednie ćwiczenia.
1: Mhm. Obserwujesz, że osoby starsze, które aktywnie spędzają czas, ćwiczą, przychodzą na zajęcia, że jakby ich ciało ma pewnego rodzaju zabezpieczenie właśnie przed takimi różnymi niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą się zdarzyć, kiedy się nie ćwiczy. Czy potrafisz to jakoś przełożyć też właśnie na przykłady osób, które spotykasz?
0: Jak najbardziej. Na przykład to, co jest dla mnie takie może nie tyle zaskakujące, ale też godne podziwu, to osoby starsze, z którymi ćwiczę, bądź miałam przyjemność ćwiczyć na przykład w wieku 65+, 70+, 75+, miały doskonałą sprawność fizyczną, ponieważ były zawsze sprawne przez swoje życie, na przykład uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach. Teraz obecnie jest bardzo szeroka gama i można sobie wybrać bardzo różne ćwiczenia dedykowane dla seniorów, ale wcześniej na przykład taka aktywność fizyczna spontaniczna, na przykład na działce, spacerowanie, czy ogólnie osoby były po prostu aktywne ruchowo. Natomiast to, co mogę też zauważyć, że bardziej obserwuję pewne zaburzenia ruchowe u osób młodszych, na przykład zaburzenia dotyczące koordynacji ruchowej wśród studentów, na przykład ograniczanie ruchomości w stawach właśnie wśród studentów. Jeszcze kilka albo kilkanaście lat temu tego nie zauważyłam. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to te, które są aktywne fizycznie, zazwyczaj mają dobry zakres ruchu, nie mają większych ograniczeń jakby ruchowych. Natomiast oczywiście ruch można, czy aktywność fizyczną rozpocząć w każdym wieku i to nie jest jakby takim wyznacznikiem, że jeżeli ktoś nigdy nie uczestniczył w jakiejś aktywności, to teraz już nie może jej zacząć. Natomiast myślę, że już osoby, które mają 30 lat czy 40 na przykład, są tego świadome, że na przykład mają albo miały mniejszą właśnie tą elastyczność, gibkość niż na przykład ich rówieśnicy gdzieś tam powiedzmy w szkole. Natomiast pewne rzeczy można wyćwiczyć, ale też żeby nie robić pewnych rzeczy na siłę. Mhm. Czyli żeby nie doprowadzić na przykład do przeciążeń, do uszkodzeń mięśni, do naderwań, więc zawsze trzeba dostosować jakby tą formę aktywności fizyczną do indywidualnych potrzeb.
1: Jakie ćwiczenia będą dobre dla seniorów właśnie, albo jaką formę treningu wybrać, na co się zapisać, bo jest tego bardzo, bardzo dużo, więc to może być też to zorientujące, co wybrać, kiedy chce się zacząć na przykład pod wpływem słuchania takich rozmów jak ta.
0: Myślę, że z takiej gamy zajęć, które można wybrać, na pewno pilates jest taką formą ruchu, która wzmacnia mięśnie głębokie i to by były dobre ćwiczenia. Jeżeli by były ćwiczenia typu senior fitness, czy ćwiczenia dla seniorów, czyli dedykowane dla tej grupy wiekowej, myślę, że one by były jak najbardziej odpowiednie, jeżeli by takie były. Natomiast oczywiście ćwiczenia takie jak na przykład zdrowy kręgosłup, tylko musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że ćwiczenia zdrowych kręgosłup nie mają charakteru terapeutycznego, czyli nie leczą kręgosłupa, tylko mają działania profilaktyczne, bo bardzo często takie zajęcia prowadzą instruktorzy fitness, a nie fizjoterapeuci, czyli te ćwiczenia nie mają na celu korekcji kręgosłupa, tylko niedoprowadzenie do niekorzystnych zmian, czyli działania profilaktyczne, więc myślę, że jak najbardziej. Czasem lekarze przepisują jogę dla seniorów, chociaż jak ktoś chodzi na jogę i ma pojęcie o tym, czym jest joga, to wie, że są pozycje z szybką zmianą kierunków, takich jak pies głową do góry, na dół, w dół, deski, które mogą obciążać nadgarstki, gdzie osoby starsze już mogą mieć na przykład problem w tym rejonie ciała i nie są w stanie niektórych jakby pozycji wykonać. Natomiast można zawsze pójść zobaczyć. Myślę, że instruktor, który jest przeszkolony, zawsze może pokazać wariant łatwiejszy ćwiczenia albo inne, które można wykonać w zamian. Wtedy ta osoba jest w stanie ocenić, czy rzeczywiście te ćwiczenia są na przykład dla niej. Raczej bym polecała takie ćwiczenia, które są wykonywane w takim wolniejszym tempie. Mogą być z obciążeniami. Natomiast bym na przykład nie zalecała stepów, na przykład step choreografia, gdzie jest szybka zmiana kierunków, zmiana tempa, gdzie można się na przykład o ten step gdzieś potknąć. Więc raczej takie, które nie mają w sobie elementów na przykład skakania, bo mięśnie na miednicy już mogą być osłabione w tym wieku, więc raczej bym takich nie rekomendowała. Natomiast taki powolny, spokojny trening siłowy jak najbardziej mógł być zalecany.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za dużo inspiracji i uświadomienie sobie, jak ważny jest też ten trening czy aktywność fizyczna regularna dla naszego zdrowia, jakości naszego życia. Dzisiaj o tym wszystkim mówiła dr Agata Mroczek, fizjoterapeutka, też wykładowczyni na Uniwersytecie Opolskim. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

to już wszystko w dzisiejszej audycji Dobry Wieczór, to Opole. Za uwagę serdecznie dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrego wieczoru, a niebawem w Radiu Opole Wiadomości.

0: Zbliża się godzina 22. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. To nie był zwykły pożar w mieszkaniu w Opolu. Poszkodowana kobieta została podpalona. Minister finansów o cenach na stacjach paliw. W tym serwisie także informacje po ukraińsku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. To nie był jednak zwykły pożar. Wracamy do zdarzenia w mieszkaniu przy Alei Przyjaźni w Opolu. Zgłoszenie do służb wpłynęło po godzinie 17. Do akcji gaśniczej skierowano 4 zastępy straży pożarnej. Z budynku ewakuowano przeszło 20 osób, a jedna w tym pożarze została poszkodowana. To kobieta. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu policjanci, do mieszkania 39-latki wszedł mężczyzna, oblał ją łatwopalną substancją i podpalił. Poszkodowana sama wezwała pomoc. Mężczyzna uciekł. Kobieta przewieziona została do szpitala, a policja zatrzymała już w tej sprawie 47-latka. Mężczyzna również ucierpiał podczas pożaru i trafił do szpitala. Pilnują go policjanci.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Program Ceny Paliwa Niżej pokazał sprawczość rządu, ale nie mógł trwać wiecznie. Tak koniec państwowych dopłat komentował minister finansów Andrzej Domański. TVP Info. Od wczoraj benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Jak dodał minister, od początku było wiadomo, że to rozwiązanie jest tymczasowe.
2: Przecież ten pakiet był wprowadzony z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie, blokady cieśniny Ormus. Dzięki działaniom naszego rządu udało się w tym najbardziej newralgicznym momencie radykalnie obniżyć ceny paliw i te działania były podejmowane przy cenie za baryłkę ropy na poziomie 110-115 dolarów. Dziś, dzięki osiągniętemu porozumieniu, sytuacja się ustabilizowała.
0: Funkcjonariusze Opolskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili próbę wprowadzenia do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych. W działaniach wykorzystano też pracę psa służbowego. To on pomógł wytypować podejrzaną przesyłkę, mówi Agnieszka Juś-Windalecka z Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
3: Podczas kontroli wykryli 170 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa zatrzymanego towaru wynosi ponad 42,5 tysiąca złotych. Wstępnie ustalono, że zamawiający przesyłkę planował sprzedaż e-papierosów wśród znajomych. Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty budżetowe w podatku akcyzowym i podatku VAT wyniosłyby 23 420 zł.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Jak wygląda praca pielęgniarki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu? Jakie perspektywy rozwoju daje praca w tym jednym z największych szpitali regionu? Mogli się tego dowiedzieć studenci i studentki ostatnich lat pielęgniarstwa oraz absolwenci tego kierunku, biorący udział w dniach otwartych Szpitala Klinicznego w Opolu, mówi Marcjanna Turczyńska, studentka pielęgniarstwa.
4: Mieliśmy tyle zajęć klinicznych i praktycznych, że już wiem, na co się pisze, tak? To jest cały czas praca z ludźmi. Ja lubię tworzyć relacje z ludźmi, więc... Dlatego też to pielęgniarstwo.
5: Bardzo chcielibyśmy zatrudnić pielęgniarki po szkole pielęgniarskiej z tytułem magistra, z tytułem licencjata. Dlaczego? Dlatego, że no nie ukrywam, że mamy braki w pewnych oddziałach. Szykuje się pewna wymiana pokoleniowa. Część naszych pielęgniarek i pielęgniarzy będzie odchodziła na emeryturę.
0: Dodaje dr Piotr Fezet, dyrektor do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Jak podkreślają przedstawiciele lecznicy, dni otwarte mają pomóc młodym pielęgniarkom i pielęgniarzom świadomie wybrać miejsce zawodowego startu. Kremlowski reżim przeprowadził zmasowany atak na Ukrainę. Rosja wykorzystała ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Większość skierowano na Kijów. W ukraińskiej stolicy są prowadzone akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Wiadomo o co najmniej 23 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 rannych. W wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników z Europy i USA do zwiększenia dostaw środków do zwalczania rakiet i dronów agresora. Katarzyna Peter i Czeszka Anna Szyszkowa wygrały z brytyjską parą Katie Boulter Heather Watson 6-4, 6-7, 6-3 w pierwszej rundzie debla tenisowego turnieju wielkoszlamowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Mecz trwał blisko 3 godziny. W drugiej rundzie zwyciężczynie zmierzą się z Czeszkami Jessiką Maleczkową i Miriam Skoch.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4,5 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю усіх слухачів Радіо Ополе. У студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Вночі на 2 липня російські війська здійснили одну з наймасовіших комбінованих атак Києва. У місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях. Крім житлової забудови, руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель та низка підприємств. За інформацією місцевої влади, кількість загиблих унаслідок обстрілу на 19 годину за київським часом становила 22 людини. Понад 100 людей постраждали. Загалом минулої ночі Росія випустила по Україні більше 70 ракет різних типів, майже половина з яких балістичні, і майже 500 ударних дронів, зокрема, реактивні шахеди. На тимчасово окупованій території Запорізької області представники російської адміністрації розгорнули масштабну кампанію зі збору коштів та майна на потреби російських військових підрозділів. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Основні мішені – підприємці та працівники бюджетної сфери у Мелітополі, Бердянську та Пологах. Від власників малого бізнесу вимагають регулярних фінансових внесків або закупівлі конкретних речей від медикаментів до елементів екіпірування для окупантів. Тих, хто намагається ухилитися від такої благодійності, залякують позбавленням ліцензій, перевірками та навіть звинувачують у фінансуванні Збройних сил України, повідомляють у Центрі національного спротиву. Служба безпеки України та правоохоронці Польщі викрили 11 осіб, які на замовлення Росії організовували проплачені антиукраїнські мітинги в Євросоюзі протягом 2025-2026 років. Серед них два громадянина Білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів. Йдеться про 5 псевдоакцій протесту, інспірованих та проплачених Кремлем у Варшаві та Вроцлаві. Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості. До подій в Ополі. Опольський зоопарк у липні знизив ціни на індивідуальні та сімейні квитки. Літня акція діє із понеділка по п'ятницю протягом липня і, можливо, буде продовжена, повідомляють у зоопарку. Докладніше про це можна дізнатися на сайті Опольського зоопарку. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Pogoda.
0: Temperatura cały czas spada. Na termometrach w centrum województwa nieco ponad 23 stopnie Celsjusza, na południowych krańcach 20,5 stopnia. Bez zmian, jeśli chodzi o ciśnienie, nadal 1016 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, to na południu regionu, bo w centrum bezwietrznie. W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później będzie wzrastać do dużego. W drugiej połowie nocy miejscami możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a temperatura w nocy wyniesie od 15 do 17 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński. Terapeuta uzależnień, psycholog, trzecia dekada pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar, tuż po bardzo ważnej próbie, kolejnej dla pacjentów w tym ośrodku terapeutycznym. Dopiero co wrócili z monarowiska, a także ze spływu. To taki eksperyment, na który co roku jadą prawie wszyscy pacjenci. Marek Łabudziński troszkę protestuje, że to nie eksperyment, bo prawie że do końca są znane efekty całego procesu, który tam zachodzi. Ja jednak myślę, że mimo wszystko do końca nie wiadomo, co komu może przyjść do głowy. Może to być nadmierny powiew pewności siebie, a może być na przykład załamanie, kryzys albo jakaś pokusa. No bo proszę sobie wyobrazić, jadą na spływ, robią ognisko, biwakują, a tutaj w pobliżu ktoś urządza imprezę. No i jak to na imprezie jest, to tamto i owamto. Niestety wszystko zakazane podczas terapii, ponieważ obowiązuje całkowita abstynencja. No, można sobie coś tam zapalić, ale to takie dozwolone substancje, chociaż wiadomo, że niezdrowe. Ale właśnie dziś chciałem kolejny raz porozmawiać o tych trudnych momentach, bo wakacje zawsze są takim okresem, kiedy, szczególnie w przypadku młodszych ludzi, ta kontrola rodziców jest ograniczona, no i później żniwo tego czasu zaczyna się we wrześniu, w październiku, kiedy już się mleko, nazwijmy tak, rozleje. A z drugiej strony, no lato samo w sobie kojarzy się z jakimś rozluźnieniem, relaksem, czyli zmniejszoną dyscypliną wewnętrzną. Od razu uprzedzam, że o tym spływie, a także o bardzo ważnym wydarzeniu dla pacjentów społeczności Stowarzyszenia Monar porozmawiamy za tydzień, dlatego że to jest ogromnie ciekawe wydarzenie, niezwykle ciekawy wątek i warto porozmawiać, jak reagowali pacjenci ośrodka Stowarzyszenia Monar w Graczach. Natomiast dzisiaj kolejny raz, tak ku przestrodze, może dla podniesienia walorów edukacyjnych, nazwę to tak górnolotnie, pochylimy się nad trudnymi momentami w terapii uzależnień.
2: Zgodzę się z tym, że kryzysy w terapii są nieodzowne. Jest ich po drodze przez ten rok pobytu pacjenta w ośrodku stacjonarnym w naszym programie, bo u nas program trwa rok. Tych kryzysów jest wiele. No, czasami jest ich więcej, czasami mniej, ale one się pojawiają. To, co my nazywamy kryzysem, to jest, bym powiedział, taki moment, taki czas, w którym pacjent ma poczucie, że już w ogóle dochodzi do kresu jakiejś swojej wytrzymałości, albo czuje, że motywacja do zmiany, motywacja do leczenia mu słabnie, że rozważa, czy kontynuować, czy nie kontynuować, czy przerwać leczenie. No zazwyczaj jest to związane z jakimiś trudnymi sytuacjami, takimi no, emocjonalnymi, tak, ale za którymi też stoją inni ludzie, więc w wypadku ośrodka najczęściej grupa terapeutyczna. Dzieje się coś trudnego, następuje kryzys, takie wahnięcie motywacyjne, chęć ucieczki od trudności.
1: Chęć, nieraz mówiłeś, że niestety, ale kończy się prawdziwą ucieczką. Człowiek wraca później za pół roku, za rok, za trzy lata, bo okazuje się, że ta ucieczka to nie był zbyt udany pomysł, no, który gdzieś tam wyskoczył mu w trakcie bardzo silnych emocji. I ani grupa terapeutyczna, ani ty nie zatrzymaliście go.
2: Prawda jest taka, że jak się pojawia kryzys, to też uruchamiają się różnego rodzaju takie mechanizmy psychiczne, taki mechanizm na przykład iluzji, tak, że pacjentowi wydaje się, że sobie poradzi. Nie docierają wtedy do niego takie zdroworozsądkowe, logiczne, racjonalne argumenty, tak, on je bagatelizuje, on je odsuwa od siebie, on je wypiera. On jest przekonany, że będzie dobrze, że jakoś sobie poukłada i że nie będzie brał narkotyków. Bardzo często, później jak oni wracają, to bardzo często oni mówią, że właściwie to się zmienia już 10 metrów za bramą, że oni już wtedy widzą, że to chyba był głupi jednak pomysł.
1: Głupio mu jest chyba cofnąć się, no bo wyszedł na takiego twardziela, no więc głupio trochę wrócić.
2: Wiesz, część się cofa, na szczęście. Część bardzo szybko, po paru minutach, właściwie jeszcze dobrze, wiesz, nie przekroczą tej linii ośrodka, a już wracają i pytają, czy mogą zostać jednak.
1: Co odpowiadasz?
2: No oczywiście, że mogą. No, pewnie, że
1: wolę z dziennikarskiego obowiązku dopytać, bo może będzie jakaś kara, mówiąc w cudzysłowie, takiego lekkomyślnego impulsu, no bo zadziałał właśnie impulsywnie, a wy staracie się oduczyć ich takich emocji czy działania pod wpływem silnej jakiejś pobudki.
2: No z drugiej strony to jest jeden z objawów choroby, na którą on się u nas leczy, więc trudno jest, rozumiesz...
1: Ukarać go za chorobę.
2: Tak, ukarać go za to, że ma objawy choroby, z którą przyjechał. No impulsywne zachowania są wpisane jakby w narkomanie, bo trudności emocjonalne są wpisane w narkomanie. W związku z tym to nas nie dziwi. To dobrze, że on wraca. On powinien, że tak powiem, nagrodę nawet za to dostać. Oczywiście nie dostaje wprost takiej nagrody, że go głaszczemy, tylko pokazujemy mu, gdzie popełnił błąd, ewentualnie co było nie tak, że w ogóle do tej sytuacji doszło. No ale to jest sytuacja, którą on też musi w swojej głowie z naszą pomocą, z pomocą grupy terapeutycznej trochę przeanalizować, żeby się zabezpieczyć na zaś, na przyszłość, tak? Żeby nie poddawać się takim właśnie impulsom, takim emocjom, tak? Nie reagować tak sytuacyjnie, tylko jednak podejmować te decyzje o sobie, szczególnie takie ważkie decyzje, które niosą ze sobą no, bardzo poważne konsekwencje, bo to wiesz, nie jest tylko kwestia wyjścia z ośrodka, czy nawet brania tych narkotyków, to bardzo często jest kwestia też, nie wiem, rodzin całych, tak, związków, aspektów prawnych, no mnóstwo powiązanych takich rzeczy, bardzo ważnych dla tych ludzi, więc on niweczy tym wyjściem ze środka wiele takich no, istotnych kawałków w swoim życiu. Ale pytałeś też o ten spływ i o ten powrót ze spływu jako kryzys. Ja myślę sobie, że nie, że to jest jednak dla pacjentów trochę ulga niż kryzys. Oni powrót do ośrodka po tygodniu, czy tam 8, czy 10 dniach takiego spływu kajakowego raczej jest jakimś takim powrotem do spokoju.
1: Tak zrozumiałem, że taki spływ jest dla nich wyzwaniem, zamiast być relaksem, co większość ludzi tak traktuje, wypoczynek, wyjazd, to dla nich jest tak naprawdę no, ciężkim poligonem. Właśnie chociażby taka prosta sytuacja, trywialna wręcz, oni są na biwaku, jesteście wszyscy razem, a obok, dosłownie obok, widzicie się, tam się leje piweczko, różne napoje, śpiewy, a oni to znają, im to chyba odżywa.
2: Tylko to są dwa różne wątki, wiesz, bo to, o czym ty mówisz, czyli te takie zagrożenia wprost, wyzwalacze głodu, wyzwalacze nawrotu, jak pijący obok ludzie, czy widok pijących, widok narkotyków na przykład, albo jakieś tam gadżety związanych z braniem narkotyków, to są bardzo silne wyzwalacze, czyli takie czynniki, które uruchamiają taki proces myślowy, że no, kiedyś to było fajnie.
1: Tak. A trawka w powietrzu się unosi, więc no, od razu myśli przychodzą jedne.
2: To jest oczywiście kryzysowe, ale to jest taki kryzys motywacyjny związany z samym procesem terapeutycznym. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na narkomanię czy na uzależnienia tak już bardzo kolokwialnie i takie generalizując, to można użyć takiego skrótu myślowego, że wiesz, ludzie uzależniają się raczej od przyjemności. Bez względu na to, czy będziemy mówili o internetach, o narkotykach czy o alkoholu, to

0: i muszą się w jakiejś nowej sytuacji odnaleźć. Tak, nie wiem, podjąć jakąś decyzję albo jakoś zareagować. Więc jak wszystko jest tak poukładane i można się odwołać do jakichś precedensów.
1: Pewien automatyzm jest już przećwiczony, procedury takie w mózgu.
0: Tak, to jest wtedy dla nich super. I ośrodek w dużej mierze dla nich taki jest. Czyli wiesz, określone godziny, to określone zajęcia, wiadomo czego się spodziewać, jak reagować w różnych sytuacjach, a jak będzie taki terapeuta na dyżurze, to pewnie będzie tak, a jak będzie taki, to pewnie, wiesz, oni nas też czytają jak książki, tak? Więc oni lubią, jak jest poukładane i przewidywane. Natomiast każda sytuacja, którą po części my jako terapeuci trochę kreujemy w ośrodku, czyli takiego trochę zamieszkania w tym kotle, trochę sprowokowania do zmiany czegoś.
1: Żeby tak nie było wysłane tylko kwieciem i płatkami róż.
0: Ja czasami robię tak, że przyjeżdżam na dyżur i mówię, słuchajcie, dzisiaj kończymy te wasze zajęcia, jakieś tam tą pracę, co tam wykonujecie, kończymy o 12 i robimy społeczność, bo musimy umówić to i to, a jak czegoś nie skończycie, to kończycie po społeczności, nie wiem, o której ona się skończy. Ile trzeba będzie, tyle poświęcimy na tą terapię grupową. Tak, mamy 3 sprawy do załatwienia, bardzo pilne, ważne i zależy mi, żeby to było na moim dyżurze, bo to dotyczy pacjentów, których ja prowadzę. I tyle. I więc tak, nie dość, że im zaburzam rytm dnia, że oni muszą jakoś się do tego dostosować. Mają coś poplanowane, jeszcze nie wiadomo, ile to będzie trwało. A kiedy w takim razie, o której posiłek? A jak SOM ma zrobić przejście? Kiedy ostatnie, żeby wiesz, bo tam czas się liczy, nie może ten czas się wydłużyć, więc oni też szukają jakby rozwiązań. Więc nagle cała grupa jest postawiona w sytuacji, w której musi, że tak powiem, się dostosować. Pojawia się chaos, pojawia się niepewność, pojawia się duże napięcie emocjonalne. Ja robiąc to, zaburzając ten rytm taki codzienności, ja muszę jako terapeuta sobie zdawać z tego sprawę, jakie są tego konsekwencje, że część z nich będzie pogubiona jak pijane dziecko we mgle i trzeba będzie coś z tym zrobić. I oni na pewno będą na to źli, oni, że tak powiem, będą się dopytywać, a dlaczego tak, a przecież nigdy tak nie było.
1: Tak, ale w życiu trzeba być czasami elastycznym, umieć stawić czoło nieprzewidzianym sytuacjom i nie sięgać wtedy po znieczulacz, tak jak oni do tej pory, że jak nie poszło, to się zapił albo naćpał, tylko jakoś to przerobić i rozwiązać problem, a nie zapić.
0: No ale tak się właśnie leczy narkomanie. Narkomanie leczy się właśnie w takich trudnych sytuacjach. Bo kiedy narkoman ma nawrót? Wtedy, kiedy mu w życiu jest źle. Wtedy, kiedy mu się coś zawaliło. Wtedy, kiedy sobie coś zaplanował i nie wyszło.
1: Powiem inaczej, kiedy sytuacja natury emocjonalnej go przerasta. W danej chwili go przerasta.
0: Dokładnie. I naszym celem jest uodpornić tego człowieka na trudne sytuacje emocjonalne, czyli dać mu kompetencje radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych, które na bank mu się w życiu przecież będą pojawiały, jak w życiu każdego człowieka, ale on pod tym względem przychodzi na nas upośledzony, bo on w każdej takiej sytuacji przez ostatnie lata sięgał po, tak jak ty to nazywasz, znieczulacze. Więc my najpierw tworzymy warunki, gdzie znieczulaczy nie ma, więc nie może po nie sięgnąć, a później musimy stwarzać trudne sytuacje. Więc takie sytuacje, w których on będzie musiał jednak szukać na trzeźwo rozwiązań. Natomiast czasami te sytuacje są na tyle trudne, że się pojawiają kryzysy.
1: I wtedy myślę o tym, ja stąd zwieję, ja nie wytrzymam tutaj tego obozu koncentracyjnego w nogę.
0: No i ja jako terapeuta po pierwsze muszę być świadomy tego, że ten pacjent ma taki kryzys. Po drugie, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby go w tym momencie zagłaskać na śmierć, bo ja ten kryzys, że tak powiem, zagłaszczę.
1: Bez sensu, nie po to go stworzyłeś, żeby teraz go przytulać.
0: Więc ja teraz muszę, że tak powiem, mu towarzyszyć w tym kryzysie, towarzyszyć mu w poszukiwaniu rozwiązań, być z nim, motywować go do szukania właśnie tych rozwiązań i zniechęcać go do uciekania przed trudnościami. Na tym polega jakby terapia uzależnień, bo jak on wyjdzie z tego kryzysu, jak on ten kryzys rozwiąże, jak go pokona, jak znajdzie to rozwiązanie tej trudnej sytuacji, jak jakoś się odbije od tego kryzysu, to on wtedy będzie miał poczucie sukcesu. On doświadczy, że można. Można nie biorąc narkotyków, można nie uciekać, tak? Można sobie radzić z trudnościami i im więcej nazbiera w trakcie terapii takich osobistych doświadczeń, tym będzie silniejszy, bo ja oczywiście mogę mu to narysować na tablicy wcześniej, w pierwszy dzień jak przyjedzie. Mogę mu to wytłumaczyć, nawet naukowo, nawet matematycznie, ale on i tak tego nie kupi, dopóki nie będzie miał własnych osobistych doświadczeń. Dlatego każdy pacjent w terapii przechodzi takie trudne sytuacje, przechodzi takie kryzysy i wyciąga z tych kryzysów wnioski i naukę dla siebie. Trenuje konkretne zachowania,

0: trenuje siebie w trudnych sytuacjach, bo to mu się w życiu przyda i myślę sobie, że to jest taki jeden z ważniejszych elementów w ogóle pobytu pacjenta w ośrodku. No i chyba najważniejsze dla mnie, bo wiesz, teraz toczą się różnego rodzaju debaty na temat zasadności na przykład takich długich programów terapeutycznych jak ROK, albo w ogóle zasadności leczenia osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych, no bo przecież taniej jest w ambulatorium, nie? Albo, że można parę rzeczy załatwić lekami. Myślę sobie, że są różne drogi i różne sposoby, ale nikt mi nie wmówi, że da się człowieka nauczyć, czyli wytrenować umiejętności za pomocą leków. Albo w programie, który trwa 2 tygodnie. No nie można. Można człowieka nauczyć, można dać mu wiedzę skondensowaną, ale czy on tą wiedzę będzie umiał wykorzystać? No już niekoniecznie.
1: Wiesz co, to jest nic innego jak formatowanie. Dlatego na przykład kiedyś była zasadnicza służba wojskowa w Polsce i tu nie będę odnosił się z ocenami, czy to dobre, czy niedobre, ale tylko stwierdzam fakt. I ona trwała 2 lata. I ja kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który właśnie zajmował się psychologią tego typu zjawisk i powiedział tak, słuchaj, żeby sformatować postawy człowieka, jego umysł, świadomość, trzeba 2 lat. Oczywiście na początku są to dość nieprzyjemne elementy, ale to jest wszystko celowo. W armii dodatkowo jeszcze jest inny czynnik, o którym nie będę teraz mówił, a to jest coś takiego, że ty masz być w pewnym sensie maszyną, ale to trwa. I to był dopiero człowiek, który tak mówiąc umownie, był pewny. Więc ja się trochę nie dziwię, że ty mówisz o tym co najmniej roku, tym bardziej, że pamiętam, iż wasz ośrodek zaczynał od terapii 2-letniej. No tak trochę jak w wojsku. Gdy popatrzysz na te różne instytucje, które zajmują się właśnie formatowaniem człowieka, no to wychodzi tak czy owak, że rok to jest takie minimum, a 2 lata na przepracowanie pewnych rzeczy i takie utrwalenie to są 2 lata.
0: Wbrew temu takiej pewnie obiegowej opinii, bo wiesz, rzeczywiście w Monarze kiedyś terapia trwała 2 lata. Jak ja zacząłem pracować, to było normalne, w całym Monarze w Polsce leczenie trwało 2 lata. Wtedy dominowali pacjenci uzależnieni od polskiej heroiny, od opiatów, tak brali te narkotyki dożylnie. I wydawać by się mogło, że taka narkomania, której już właściwie w Polsce nie ma, taka właśnie opiatowa, heroinowa, dożylna, że to było jakieś w ogóle dno, jakiś margines narkomanii. Ale to byli pacjenci, którzy byli zazwyczaj uzależnieni głęboko, ale tylko uzależnieni. Oni raczej nie mieli wtedy jakichś, nie wiesz, dodatkowych schorzeń psychiatrycznych. Oni nie wymagali opieki farmakologicznej i tak dalej. Teraz te narkotyki, które są dzisiaj, w 2025 roku.
1: I te wynalazki syntetyczne.
0: Syntetyczne wynalazki, te zamienniki, te nowe substancje psychoaktywne, one w bardzo krótkim czasie generują bardzo dużo konsekwencji zdrowotnych, takich właśnie psychiatrycznych. Więc stosunkowo rzadko zdarza się pacjent, który nie wymaga opieki psychiatrycznej, takiej dodatkowej, farmakologicznej, medycznej, tak? Ponieważ oni w większości mają jakieś drugie dodatkowe rozpoznanie. Nie od razu jakąś drugą diagnozę, która dyskwalifikuje z takiej grupy terapeutycznej jak nasza, ale ewidentnie coś się tam z powodu brania narkotyków rozwija. Więc można by powiedzieć, że tak, skróciliśmy o połowę czas trwania programu, a pacjenta mamy 2 razy trudniejszego. No bo tak to trochę wygląda z perspektywy terapeuty, nie? Więc ten pacjent dzisiejszy wymaga bardziej kompleksowej opieki, no i mamy na to trochę mniej czasu. Ale myślę sobie, że na dzień dzisiejszy ten rok, jeśli się go dobrze wykorzysta, jest raczej wystarczający. Natomiast obawiałbym się, gdybyśmy mieli rozważać jeszcze dalsze skracanie tego programu, na przykład do 0,5 roku. Myślę sobie, że ja, choć uważam się za w miarę skutecznego terapeutę, miałbym problem, żeby zmieścić się ze zmianą, z tego, jak ty mówisz, sformatowaniu tego pacjenta, żeby zmieścić się w 6 miesiącach.
1: To chyba nie zależy od ciebie, bo ty, żebyś tutaj na głowie stawał, tego zewnątrz nie zrobisz. Czyli ten człowiek musi mieć czas. To jest pewien proces, jak zawsze mówisz. I tego się nie da skrócić. No to tak jakbyś chciał, nie wiem, posiać dzisiaj ziarenka rzodkiewki i chciał, żeby pojutrze już była piękna, czerwona i duża i smaczna.
0: Ja pracuję też w poradni. czyli ambulatoryjnie. Przyjmuję raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie, bo te kolejki są ogromne i te terminy też odległe, ale przyjmuję pacjentów też uzależnionych, używających substancji. To są pacjenci, którzy mają za sobą pół roku, rok doświadczeń z narkotykami, może ciut więcej, może ciut mniej. Czasami mieli pecha, ktoś ich złapał, czasami sami podjęli decyzję, żeby przyjść na terapię, bo coś ich już tam kłuło w związku z braniem tych narkotyków. W każdym razie to są ludzie, którzy w takich warunkach ambulatoryjnych są w stanie się z tego wygrzebać. No ale większość pacjentów przyjeżdżających do ośrodka stacjonarnego na roczną terapię ma za sobą już co najmniej kilka lat brania narkotyków i do takiego bardzo intensywnego, zazwyczaj codziennego brania tych narkotyków. Więc można powiedzieć tak, że narkomania ich formatowała, czy oni się wychowywali w tej narkomanii przez parę ładnych lat. To nie jest tylko kwestia brania narkotyków, to jest kwestia licznych zachowań towarzyszących. To jest okłamywanie tych bliskich, to jest psucie relacji z rodziną, to są najczęściej jakaś dilerka, tak? To są jakieś kradzieże, oni z czegoś musieli mieć pieniądze, to są jakieś wałki bankowe, tak? Jakieś zakładanie lewych firm, słupy i tak dalej, bo oni takie rzeczy robią, bo muszą mieć na te narkotyki pieniądze.
1: Chyba jest jeszcze gorsze, że oni w tak młodym wieku to zaczynają, więc nie mieli szans normalnie żyć, bo to byłoby jeszcze pół biedy, gdyby na przykład 25-latek zaczął brać. Oczywiście to jest naganne, proszę mnie dobrze zrozumieć. Natomiast on chociaż znał normalne życie, czyli tutaj trochę się potknął i go uczymy ty, wracamy do tego, czego uczyłeś się od dziecka, później szkoła średnia, studia. A tutaj masz w zasadzie człowieka, mówiąc tak potocznie, zdemoralizowanego od dziecka. On nie zna innego modelu życia.
0: To jedno, bo są mi trochę starsi, którzy mieli wcześniej jakieś doświadczenia, ale w większości są tacy, którzy nigdy nie funkcjonowali w tak zwanej normie w dorosłym świecie, w takiej odpowiedzialności własnej za siebie, tak? Bo właściwie zaczęli brać jeszcze będąc w domu rodzinnym, a później to przyjechali do ośrodka, nie? Natomiast czemu ja o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ terapia w ośrodku stacjonarnym nie dotyczy tylko zdobywania wiedzy o chorobie. I wiesz, jak na takich krótkoterminowych terapiach, gdzie człowiek dostaje kupę informacji na temat choroby, objawów, rozumiesz, głodu i tak dalej, nawrotów i wyciąga sobie z tego wnioski albo nie i albo to zastosuje w życiu, albo nie, ale posiada wiedzę, no i dwa tygodnie czy trzy nie bierze narkotyków czy nie pije alkoholu. My, tego człowieka, który do nas przychodzi, mamy, brzydko powiem, ale mamy oddać takiego wypranego, wyprostowanego, wykruchmalonego, rozumiesz, zmagla, mamy go z powrotem wsadzić jak pionek na szachownicy, rozumiesz, do życia społecznego, żeby on tam więcej nie wywijał. To nie jest tylko kwestia brania, nie brania narkotyków. To jest kwestia życia zgodnie z normą. To jest kwestia niepopełniania przestępstw. Tak, to jest kwestia dbania o własne zdrowie. To jest
1: nauczenia chodzenia do pracy.
0: To pracowania, tak? My oddajemy pełni użytecznego, produktywnego obywatela z powrotem, że tak powiem, państwu, który ma później pracować, zarabiać i tak dalej, żyć normalnie i nie okradać mojej klatki schodowej, bo na tym mi bardzo zależy, tak? Żeby on nie generował kosztów społecznych, takich jak generował przed terapią. Więc to nie jest tylko kwestia brania narkotyków, to jest kwestia, tak jak wspomniałem wcześniej, licznych zachowań, które braniu narkotyków towarzyszą. My chcemy doprowadzić do tego, żeby ten człowiek zaczął normalnie żyć, zgodnie z prawem, zgodnie z normami społecznymi, po roku bycia w terapii, a przychodząc bardzo często prosto z meliny po jakimś detoksie albo i bez, bo już mu na to czasu nie starczyło. Więc mamy przez ten rok naprawdę dużo do zrobienia, tym bardziej, że bardzo często, to już żeśmy o tym wiele godzin przegadali, nadrabiamy elementy z całego procesu wychowawczego od urodzenia do pełnoletności, a później jeszcze życia na ulicy przez parę lat, więc mamy co prostować przez ten rok.
1: Przed chwilą tak tylko napomknąłeś o czymś takim jak efekty narkomanii i ewentualnie co będzie, gdy on wyjdzie z tego piekiełka. I tutaj dotknąłeś bardzo ważnego wątku, bo ktoś tak słuchając nas już prawie 20 minut powie, to taki lump jeden z drugim, bierze narkotyki, ma wszystko gdzieś, nie pracuje, okrada społeczeństwo Marka Łabudzińskiego i sąsiadów, a ja jeszcze mam, kurczę, teraz podatków dawać na jego terapię. No i tak sobie pomyślałem, gdy ty o tym powiedziałeś, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby z tych moich podatków jak najszybciej mu dać i żeby on jak najszybciej wyszedł z tego dołu, bo przestanie mnie okradać, przestanie chodzić do NFZ-u na leczenia i on po prostu będzie w cudzysłowie dla nas tańszy, bo będzie normalny, mało tego, zacznie pracować i też będzie dorzucał do wora z podatkami. Więc inaczej, terapia, mimo że pozornie droga, opłaca się nam wszystkim.
0: Wiesz, gdybym nie był terapeutą, nie znał tego od środka, to miałbym bardzo podobnie. Dlaczego ja z moich podatków, jak ja mam, muszę czekać, rozumiesz, na neurologa pół roku, a na psychiatrę rok, to dlaczego ja mam z moich podatków płacić właściwie niskoprogowy dostęp do lecznictwa stacjonarnego osób uzależnionych? No bo to przecież leczenie jest dla nich za darmo.
1: Jeszcze za pijaka, lumpa, narkomana, prawda?
0: Sam z siebie zrobił narkomana, no bo przecież nikt do niego nie strzelał z tych narkotyków ileś tam lat temu, tak? Tylko chciał i zaczął używać, a później mu się to wymknęło spod kontroli. To wiesz, ja się wcale nie dziwię, że ludzie mają takie myślenie. Natomiast ja się zastanawiam, jaka jest alternatywa. Znaczy, co możemy innego? Ja ci powiem, jak ja to widzę. Ja to widzę tak, że mam tysiące takich, nie wiem, przypadków, doniesień, rozmów z pacjentami, którzy mają za sobą różnego rodzaju formy takie terapii, które trwają krótko, są często incydentalne, raz na jakiś czas i w większości przypadków one nie przynoszą efektów. To znaczy ci pacjenci na chwilę wychodzą z tego nałogu, mają tydzień czy dwa, czy miesiąc abstynencji, po czym wracają, najczęściej wracają ze zdwojoną siłą w ten nałóg. No można tak, ale no, w przypadku części pacjentów, a już na pewno większości pacjentów, którzy trafiają do ośrodków stacjonarnych, im terapia krótkoterminowa albo terapia ambulatoryjna nie pomoże, bo poziom demoralizacji i poziom uzależnienia jest tak głęboki, że oni się nie są w stanie utrzymać od sesji do sesji przez tydzień. Oni będą brać w tym czasie. Ambulatorium może im pomóc zbudować motywację do pojechania do terapii, która będzie dla nich adekwatna. Więc ambulatorium odpada, jeśli chodzi o takich długotrwałych narkomanów. Można ich oczywiście zamknąć w więzieniu i odciąć ich teoretycznie od narkotyków. Wszyscy wiemy, że w więzieniach są narkotyki, tylko trochę droższe. Co to zmieni? No zmieni to tyle, że będziemy za nich płacić dwa razy tyle, bo więzienia są dwa razy droższe od środków stacjonarnych, przeliczając to na osobodobę. W związku z tym no odpada, tak? Jeśli mamy mówić o kosztach. Ja nie mam pomysłu, co można by było zrobić, co by było tańsze na przykład, albo krótsze i tak samo skuteczne. Nie wiem, co takiego. Nauka nie wymyśliła takich sposobów, więc ja uważam, że na tą chwilę dla części pacjentów głęboko i wieloletnio uzależnionych ośrodek stacjonarny jest właściwie jedynym sposobem na to, żeby skutecznie się odciąć od nałogu.
1: Na początku naszej audycji wspomniałeś o tym, że kryzysy występują czasami na początku terapii, że człowiek pod wpływem jakiegoś impulsu, krytycznej sytuacji, może ktoś mu dopiekł, może przygadał mu, a terapeuta postawił zbyt wysoko na ten moment, jego zdaniem, tego pacjenta, postawione zadanie i on idzie w długą, że już tu więcej nie wróci. I powiedziałeś, że to jest właśnie nieraz bardzo wcześnie, mało tego, ten człowiek ucieka w przekonaniu, że on sobie da radę, że on nie potrzebuje tego reżimu. I tutaj właśnie chciałem cię zapytać o to zjawisko ignorowania, pomniejszania problemu, lekceważenia albo przeceniania swoich sił. Bo tego typu odruch, zjawisko może wystąpić u każdego. Nie tylko w leczeniu tym stacjonarnym, takim rocznym, ale także u ciebie w gabinecie, w ośrodku w NESie, do którego przyjeżdżasz co tydzień, że po prostu ktoś, aha, poczuł się, co ten Marek Łabudziński będzie mi tam fanzolił, dobra, już wiem, o co chodzi, idę, cześć, ja zawracam głowy. Może być coś takiego, jak właśnie takie trochę przecenienie swoich sił i to się kończy na ogół niestety źle.
0: Wiesz, jest taki wers w filozofii, już żeśmy kiedyś o tym rozmawiali, że na spotkaniu porannym, takim codziennym, rytualnej jakby odprawie w ośrodku, między innymi mówi się filozofię. I tam jest taki fragment, taki wers, który brzmi tak, tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń albo karłem z moich strachów. To trochę o tym jest, nie? Że osoby uzależnione mają bardzo skrajnie. Albo myślą o sobie w kategoriach, jestem w stanie wszystko osiągnąć, jestem silny, dam sobie radę, tak poradzę sobie z narkomanią i tak dalej. Albo w drugą stronę, jestem nikim, nikt mnie nie chce, jestem samotny, wszystko popsułem w swoim życiu, nic już nie jestem w stanie osiągnąć. To są takie skrajne, ale dominujące sposoby myślenia, czyli tego, co się dzieje w głowach osób uzależnionych. I to nie jest tak, że to jest stałe. Im się to zmienia, tak? Ale tak od bandy do bandy, tak? Od skrajności do skrajności.
1: Normalnie to jest raczej tak, że mamy to wypośrodkowane stany te emocjonalne, a te skrajności to może 5-10% całego naszego czasu obecności.
0: Tak, no właśnie u nich to jest takie, że tak powiem, bardziej wyostrzone. Bardziej te emocje są bardziej wyraziste.
1: I mam przez moment wrażenie, że to też jest chyba zbieżne z objawami człowieka, który ma zaniżoną własną ocenę. Taką zdrową samoocenę.
0: Większość uzależnionych rzeczywiście ma mocno zaniżoną samoocenę. No tu się nie ma co dziwić, no bo oni żyli jak żyli. Przecież byli świadomi tego, w jakim miejscu są w porównaniu z ludźmi, którzy ich otaczają.
1: A jeszcze to otoczenie im dopiekało, wyzywając tak, owak czy śmak. No i to poczucie własnej wartości chyba w gruzach ległe. Tym bardziej, że część z nich, jak mówisz, wielokrotnie podejmowało się terapii. Niestety polegli i jeszcze to gorzej, ja jestem do kitu, do kwadratu.
0: No tak, ale pamiętaj też o tym, że większość osób uzależnionych, o czym mówią najczęściej bliscy rodziny, już post factum, to mówią o tym, że oni się stosunkowo późno zorientowali, że ich bliski jest uzależniony, że ma problem z alkoholem czy z narkotykami, bo on się całkiem nieźle ukrywał. I to mówi każda osoba uzależniona, że wiesz, zrobić w konia swoje otoczenie to jest prosta historia, tak? No ale siebie już nie oszukasz, tak? Więc wiesz, jak często chlejesz, ty wiesz, gdzie chowasz te flaszki po domu, tak? Ty wiesz, ile razy te narkotyki brałeś, ile razy sam sobie obiecałeś, że jutro nie i to już trwa od kilku lat, że jutro nie, ale za każdym razem jednak tak. Więc co musi mieć człowiek w głowie, który wiesz, rano sobie obiecuje, że będzie jakoś i teraz już na pewno będzie jakoś, a wieczorem robi dokładnie coś innego, tak? I rano jest głównie zawiedziony, ale i znowu sobie obiecuje. No to jak on ma o sobie myśleć? Jak on totalnie utracił kontrolę nad swoim zachowaniem, tak? Co innego deklaruje, co innego sam sobie obiecuje, tak? Bo to, że innym to pół biedy, ale sobie, po czym robi dokładnie odwrotnie. To myślenie o samym sobie niestety na tym się też buduje i ono nie jest najlepsze. Natomiast to pytanie, które zadałeś, ono raczej jest związane z zmieniającym się podejściem do terapii, wynikającym właśnie z tych kryzysów i trochę takiej falującej motywacji. Myśmy już wielokrotnie mówili o tym, że rzadko zdarza się pacjent, który przychodzi do terapii jakiejkolwiek, czy w ambulatorium, w poradni, czy do ośrodka, który miałby motywację zbudowaną na tym, czy taką osobistą, tak, taką jego własną, wewnętrzną, że jest przekonany, że chce przestać brać narkotyki, wie dlaczego chce to zrobić i jest świadomy, co on dzięki temu osiągnie.
1: Tak, to chyba tylko brzmi ten pic na początku, który on na użytek tej społeczności przedstawia, jaki on jest fajny i w ogóle jaki silny i że tak w zasadzie to on tu prawie, że przez pomyłkę.
0: Tak, ale jednak, wiesz, bo ja też oczywiście miałem taki czas w moim rozwoju zawodowym, że ja to łykałem jak pelikan, a później miałem taki czas, że wszystkich, jak tylko to słyszałem, to sobie mówię, co ty stary gadasz, chcesz mnie w konia zrobić. A teraz znowu mam jeszcze level wyżej, bo sobie myślę o czymś takim. Pewnie próbujesz mnie ściemnić, ale z drugiej strony jednak tu przyjechałeś. Więc po coś tu jesteś? Czegoś jednak chcesz, nie? Bo gdybyś zupełnie nic nie chciał, to byś nawet do pociągu nie wsiadł, a wsiadłeś. Więc o coś chodzi. Więc być może chodzi tylko o to, żeby zrobić w konia kuratora czy sędziego. Ale to zawsze już jest jakaś motywacja.
1: Ty masz szansę jednak go przechwycić na jasną stronę mocy. Z tego oczywiście jego całego teatrzyku, który on tu przyjechał odwalić przed tobą.
0: Na początku mnie to irytowało, a dziś sobie, wiesz, tak sobie w głowie się trochę podśmiechuję, bo to taki, wiesz, folklor, jak oni tak próbują, wiesz, bajerować tutaj, że oni tacy są, wiesz, on ma dziecko, on był świetnym rodzicem, tylko mu te narkotyki...
1: Bardzo kocha rodzinę, prawda?
0: Bardzo kocha, tak, i dziecko ma 3 lata, on się tak opiekował, mył pupcie i w ogóle przebierał. Właśnie tego typu historie, więc oni to opowiadają, ja oczywiście wyciągam z tego wnioski, ale to później terapia weryfikuje bardzo szybko. Natomiast moim zadaniem jest cały czas jednak tą motywację podtrzymywać właśnie w tych kryzysach i w takich sytuacjach trudnych i tak dalej, i tak dalej. No i oni mają takie etapy w tej terapii, że czasami to łapią takiego doła i tak myślą o sobie, jacy to oni są kijowi, jak to już nic im nie wyjdzie, że to w ogóle nie ma sensu, no bo to jest kryzys ewidentnie wtedy. Ale ta druga banda, ta druga strona, ta druga skrajność też jest kryzysem, jak on tutaj sobie myśli, że on tu jest najważniejszy teraz i będzie wszystkich po kątach rozsadzał, tak, i tylko on ma rację i tylko on się zna, bo on już jest pół roku w terapii i nie takie rzeczy widział, tak. No to też jest kryzys, bo to jest przegięcie, tak, on wcale najmądrzejszy nie jest, wcale nie posiada jakiejś ogromnej wiedzy. Naszym zadaniem jest i w jednej, i w drugiej sytuacji urealnić, czyli jeśli on ma jakieś deficyty, no to nie możemy mu powiedzieć, stary, nie, no nie masz, wiesz, no widzisz mnie, no mógłbym albo, nie wiem, jakoś uwierzyć w to, że jestem szczupłym, wysokim blondynem, no ale nie jestem, tak? I jeśli byś mi to próbował wmówić, no to bym patrzył na ciebie na jakiegoś wariata, no co ty próbujesz ze mną zrobić? Tak samo jest w terapii, no my nie możemy, że tak powiem, udawać, że pacjent jest jakiś. No on ma swoje wady i zalety i o tym trzeba jasno mówić. No każdy z nas tak ma, nie? Że mamy swoje jakieś mocne strony, ale mamy też takie, których się trochę krępujemy i trochę wstydzimy. Wolelibyśmy ich nie ujawniać. No ale w terapii nie da się nie ujawniać, bo to po prostu widać. No jak się żyje pod jednym dachem 24 godziny na dobę, 365 dni, no to po prostu parę rzeczy wychodzi samo z siebie.
1: To na koniec jeszcze taki wątek edukacyjny. Element publicystyki mamy za sobą. Jak można pomóc człowiekowi, niekoniecznie w ośrodku, taka bardzo ogólna ewentualnie wskazówka, właśnie odbudować swoje poczucie własnej wartości, bo tak na mój amatorski nos to chyba jest clue właśnie w tym, żeby zacząć wierzyć w siebie, w znaczeniu mojej mocy sprawczej, że ode mnie coś zależy, a nie tak jak mówisz, że rano się obudzi ze strasznym kacem i powie, nie, to był ostatni dzień, już nie, a wieczór przyjdzie i od nowa. I w tym momencie to poczucie wartości, czy właśnie tej mocy sprawczej leży w grozach, no i się nie ma co dziwić, że to będzie w koło Macieju. No, a jak się właśnie naprawia, albo buduje, albo odbudowuje poczucie własnej wartości, tej mocy sprawczej, jak się to potocznie nazywa?
0: Na skróty to powiem tak. To, jak my myślimy o sobie w różnych aspektach, między innymi w tej mocy, czy w tej samoocenie, tak, w poczuciu właśnie sprawstwa, kim jesteśmy w życiu, kim jesteśmy dla innych.
1: Kim jestem dla siebie, to chyba jest podstawowe.
0: Ale też jakie mamy możliwości, to większość tego, co mamy w głowie, jest budowane w relacjach z innymi ludźmi. Od wczesnego dzieciństwa do momentu, aż o tym rozmawiamy.
1: Tak naprawdę punktem odniesienia jest to, jak nas traktują ludzie i my przez to, jak w lustrze się odbijamy. Aha, jeżeli nas otoczenie Jasia mówi fajnie, z Jasiu i co tyle, to Jasiu myśli, aha, jestem w porządku, a gdyby go tam tępiło, to Jasiu może popaść właśnie w taki obniżony stan samooceny.
0: To Jaś sobie zadaje pytanie, dlaczego mnie tępią? To ja sobie próbuję odpowiedzieć, dlaczego mnie tato tak traktuje, dlaczego mama mnie nie przytula, dlaczego dla mamy ktoś inny jest ważniejszy.
1: A u kolegi z klasy, gdy byłem u niego w domu, to wszyscy tak fajnie tego Tomka przytulali, jak było w szkole, pytali, a u mnie zero.
0: To w dzieciństwie, natomiast tak samo jest później w okresie nastoletnim, czy we wczesnej dorosłości, czy nawet jak się ma 50 lat, to też tak jest, że sobie zadajemy pytanie, dlaczego mój kontakt z kimś jest taki, a nie inny. Jeśli się trochę nad tym zastanowimy, to wyciągniemy wnioski, ale najistotniejsze jest to, że nie da się tego, co człowiek ma o sobie myśleć, albo kim jest, nie da się mu tego wmówić. Nie da się go tego nauczyć.
1: Inaczej, Jasiu, jesteś fajny facet, ty się nie dołuj, człowieku.
0: Tak, i uwierz w to, że jesteś fajny. Ja ci mówię, że jesteś fajny, to znaczy, że jesteś fajny. To tak nigdy nie zadziała. To nigdy nie jest tak, że my jesteśmy w stanie przez samo mówienie komuś, że jest jakiś, spowodować, że on taki będzie i że on będzie wierzył, że taki właśnie jest. To się odbywa w treningu, to się odbywa w doświadczeniach. Czyli ja buduję wiedzę na swój temat, doświadczając tego, jaki ja mam realny wpływ na różne sytuacje, doświadczając tego, jak mnie ludzie traktują, co ludzie o mnie mówią, jak na mnie reagują. Czyli jeśli chcemy komuś pomóc w poprawie sposobu myślenia o sobie, to traktujmy go tak jakby. Tak jakby on, że tak powiem, dobrze już o sobie myślał. Tak jakby on miał różnego rodzaju, jakby widział te swoje zalety, których nie dostrzega. Pokazujmy mu je, ale w praktyce, w działaniu, nie w gadaniu. Jest takie, nawet już to nie pamiętam tego, ale jest coś takiego, takie jakieś porzekadło jakiegoś tam buddyjskiego, że zaangażowanie jest tym sposobem nauki, która jest najtrwalsza, że to samo gadanie to trochę mało, czy pokazywanie, ale jednak osobiste doświadczenia grają tutaj kluczową rolę. No i znowu kołem wracamy do terapii w ośrodku stacjonarnym, która generalnie polega na zdobywaniu osobistych doświadczeń, na przykład w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych, ale też w takich aspektach związanych z relacjami z innymi, myśleniem o sobie, kim ja jestem tak naprawdę. Przez ostatnie parę lat tak mnie świat traktował, wytykali mnie palce, mieszkałem po mylinach, otarłem się o bezdomność, bliscy mnie wrzucili z domu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z jednej strony sobie na to zasłużyłem, bo tak żyłem, tak? Ale z drugiej strony, jak inni mnie tak traktowali, to wpłynęło na to, jak ja dzisiaj o sobie myślę. I żebym ja zmienił myślenie o sobie, to ja muszę zacząć się inaczej zachowywać, co spowoduje inną reakcję ludzi i dopiero wtedy zmieni się moje myślenie o sobie, nie inaczej.
1: Nie tak dawno obchodziliście kolejną rocznicę powstania ośrodka, przyjechali neofici, czyli osoby, które ukończyły taką terapię. Dziś są na dobrej drodze, pozakładali rodziny, normalnie żyją jak wartościowi, fajni ludzie. I tak sobie pomyślałem, że oni mogą być bardzo silnym czynnikiem właśnie tego wzorca, takim motywującym, że się da. Oczywiście jak ktoś jest na tym samym początku i w dole jeszcze emocjonalnym, to może sobie powiedzieć, gdzie mi tam do tego Tomka, który jest taki super, ma firmę. Byłem kiedyś na takim spotkaniu waszym rocznicowym, no to już naprawdę super ludzie przyjechali, którzy z samego dna tego społecznego stanęli na nogi, skończyli studia albo wrócili do swoich zawodów, założyli firmy, prosperują. No naprawdę ludzie, których byś ostatnią rzeczą to pomyślał, że oni kiedyś gdzieś tam na melinie w ogóle leżeli i prawie na śmierć się nie zaćpali. No i jak to przełożyć właśnie, to niskie położenie tego człowieka, który dopiero zaczyna terapię, z tym bożyszczem, które wychodzi na scenę w ośrodku stowarzyszenia Monarch w Graczach. I chłopaki, patrzcie, jestem żywym przykładem. A ten bidak, który tam zaczyna, mówi, no dobra, dobra, ty żywy przykład, ty skończyłeś studia, bo kiedyś zdążyłeś, miałeś fajną rodzinę, a ja zero, zero, zero, zero.
0: Prawie zawsze. Chyba nawet się pokuszę, że zawsze. Jednak takie odwiedziny neofitów i kontakt z neofitami, kontakt z ludźmi, którym się udało, którzy sobie zapracowali na to, jak mają dziś i na to, że mają dobrze dziś, że im się życie układa, to robi tym, nawet tym, którzy są bardzo krótko, raczej dobrze, bo wiesz, rzecz jest w nadziei. To, co hamuje nas przed zmianą bardzo często, można powiedzieć, dlaczego ludzie się nie zmieniają, mimo tego, że wiedzą, że powinni. Taki narkoman, nie?
1: Odpowiem ci za nich, bo nie wierzą w siebie, że oni to zrobią.
0: Nie wierzą, że są w stanie to osiągnąć, bo brakuje im nadziei, albo nie widzą jakby zysków, tak? No bo też tak może być, że nie są świadomi, czy nie są przekonani, że nie branie będzie dawało im więcej zysków niż branie, a mniej strat. Drugim elementem jest brak nadziei. I ci neofici ewidentnie to jest ten kawałek, który tą nadzieję podnosi, podbija, który są żywym przykładem, że można, że się da, że z totalnego dna można się dźwignąć, jeśli tylko będziesz chciał, jeśli tylko będziesz walczył, tak? Jeśli będziesz konsekwentny w tych swoich dążeniach, to jesteś w stanie naprawdę wiele osiągnąć. Ja myślę sobie, że masz rację, że to bardzo często są takie z perspektywy osoby, która jest tydzień w ośrodku, niedoścignione w ogóle jakieś autorytety, tak? Jacyś ludzie sukcesu, tak?
1: Boga za nogi chwycili, a ja tu jestem jeszcze popas w piekle.
0: Tak, taki amerykański miliarder, nie? Ale z drugiej strony, no to jest autorytet, który mówi ich głosem, który mówi ich językiem, który mówi ich doświadczeniami. To nie jest terapeuta, który jest, wiesz, wykształciuchem i jest mądraliński i w ogóle ma władzę. To jest zwykły człowiek, który po prostu przyjechał tutaj z jakiejś Norwegii, kupę pieniędzy wydał na ten samolot, żeby tu przyjechać na te dwa dni na tą wioskę, tylko dlatego, że to jest z jakiegoś powodu dla niego ważne. To oni raczej takie rzeczy czytają, niż to, że on teraz zarabia, wiesz, ileś tysięcy złotych rocznie i że go stać na nowe auto z salonu i tak dalej, co jest oczywiście, nawet oni nie myślą takimi kategoriami, że kiedykolwiek im będzie stać, ale on pokazuje, że jak człowiek chce, to może. I myślę sobie, że to jest najistotniejsze, co nam w terapii robią neofici i ich kontakt z pacjentami aktualnymi.
1: Tak się domyślam, że tego typu przesłanie jest zakaźne i zaraźliwe. I oby tak było. Rozmawiacie o tym w grupie po wyjeździe idoli?
0: Oczywiście, że tak. Co ciekawe, oni się nawet też kumplują. Czyli jak już ten, który się leczy, przyjeżdża na ufita, pacjent jest miesiąc. To jak już jest pół roku, ma swój telefon, może gadać, to na przykład nawiązuje kontakt. Oni sobie rozmawiają przez telefon. Później się spotykają, wiesz, dwa lata później na rocznicy. Gadają ze sobą, wymieniają się informacjami. Wielokrotnie bywa tak, że jeżdżą razem gdzieś na wakacje, później tak, że gdzieś mają jakieś wspólne zainteresowania, nie wiem, jeżdżą wspólnie na jakieś imprezy sportowe w Polsce czy na jakieś koncerty, więc oni utrzymują ze sobą kontakt i często współdziałają, mimo tego, że są z pięciu różnych turnusów, tak, że się nigdy nie spotkali w trakcie terapii w tym samym czasie, ale znają się właśnie z rocznic, czy spotkali się w ten sposób, że jeden odwiedził ośrodek już po iluś latach od zakończenia leczenia.
1: Gdyby ktoś z Twoich obecnych pacjentów chciał o tym porozmawiać, to ja bardzo zapraszam do naszej audycji. Zresztą kilka razy już tak było, że przyjechałem do ośrodka Stowarzyszenia Monar w Graczach i porozmawiałem z tymi chłopakami. To jest niezwykle ciekawe i niezwykle pouczające doświadczenie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, trzecia dekada pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach, a także w swoim terapeutycznym gabinecie. Dobranoc Państwu.
0: Dobranoc.
1: Do usłyszenia i na koniec jeszcze przypomnę adres, gdyby ktoś coś chciał napisać, skomentować, może potrzebuje pomocy, proszę bardzo. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl.
2: Terapeuci.

0: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach godzina 23, pora więc na ostatni dziś serwis informacyjny. To nie był zwykły pożar. W mieszkaniu przy Alei Przyjaźni w Opolu doszło do podpalenia kobiety. Drony na opolskim niebie w lipcu i sierpniu. Powiemy też o wakacjach bez współczesnych udogodnień, za to z nauką przetrwania.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. To nie był zwykły pożar. W mieszkaniu przy Alei Przyjaźni w Opolu doszło do podpalenia. Ustalili wstępnie policjanci pracujący na miejscu zdarzenia. Zgłoszenie o pożarze do służb wpłynęło po godzinie 17. Do akcji gaśniczej skierowano 4 zastępy strażaków. Z budynku ewakuowano przeszło 20 osób. Jedna osoba została poszkodowana, to kobieta. Z ustaleń śledczych wynika, że do mieszkania 39-latki wszedł mężczyzna. Oblał ją łatwopalną substancją i podpalił. Poszkodowana sama wezwała pomoc. Mężczyzna uciekł. Kobietę przewieziono do szpitala. W rękach policji jest już także 47-latek zatrzymany do tej sprawy. Mężczyzna również ucierpiał podczas pożaru i trafił do szpitala, gdzie pilnują go policjanci.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Sporo dronów będzie latać nad Opolem w lipcu i sierpniu. Ma to związek z powstającym w mieście dronowym Centrum Kompetencji Górnej Odry. Jak wyjaśnia rzecznik opolskiego ratusza Adam Leszczyński, te ćwiczenia będą mieć związek z rozwijaniem przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej infrastruktury odpowiedzialnej za ruch bezzałogowców.
2: Rodzaje tych dronów, które będzie można zaobserwować na niebie, są bardzo zróżnicowane. Od takich niewielkich dronów ważących nieco ponad kilogram i mierzących kilkanaście centymetrów, po duże takie przemysłowe drony o wadze nawet 16 kilogramów i rozpiętości sięgającej ponad 1 metra.
0: Ponad 420 działek musi przejąć Skarb Państwa pod budowę drogi ekspresowej S11 od Gotartowa do początku obwodnicy Olesna. Potrzeba będzie więc około 400 decyzji o odszkodowaniach dla właścicieli gruntów. Ich wydawanie ma zająć około pół roku. Rekompensaty będą wypłacane zgodnie z obowiązującym prawem, zapewnia wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
3: Nie z niczyim celem ani zamiarem działać tak, żeby pokrzywdzić czy naruszyć czyjeś interesy majątkowe. Broń Boże, tak nie będziemy robić. Zanim padną kwoty, one trafią do właściwych osób w formie decyzji. Decyzje są zaskarżalne. Zasady szacowania tych działek są powszechnie znane. Są też pewnym rodzajem sztuki. Uprawnieni rzeczoznawcy tego dokonują. Nie ma tutaj interesu, aby je zaniżać.
0: 10,5-kilometrowy odcinek ekspresówki ma kosztować 465 milionów złotych, a gotowy ma być w drugiej połowie 2028 roku.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Wakacje bez telefonów i współczesnych udogodnień, za to z przygodami i nauką przetrwania w naturze. Leśny Survival to drugi z wakacyjnych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesie. W letnich półkoloniach w Walidrogach na terenie Nadleśnictwa Opole udział bierze 30 dzieci.
4: Mi się podobało budowanie tych szałasów i robienie żółty.
5: Jeść można szczawik, z pokrzyw można zrobić napar. Tak a propos opatrunku, to właśnie można użyć babki lancetowatej.
6: Już czujemy, że prawie uda nam się przetrwać w lesie.
7: Wczoraj robiliśmy szałasy, wcześniej schronienia, takie z plandek, a dzisiaj było krzesanie krzesiwem. Można fajnie spędzać czas w naturze, samodzielności i budowa własnej samoocenności. Cenne, że potrafią coś zrobić.
0: Dodaje Małgorzata Więckowicz-Żyła, opiekunka półkolonii. Projekt realizowany jest przy wsparciu niemieckiego MSZ-u oraz Instytutu Stosunków Zagranicznych IFA ze Stuttgartu. Holenderski rząd przeprosił matki, które pół wieku temu zmuszone zostały do oddania swoich dzieci do adopcji. W latach 60. i 70. pozamałżeńska ciąża była postrzegana jako wstyd, dlatego Kościół, Rada Ochrony Dziecka oraz rodziny zmuszały ciężarne kobiety i młode matki do zrzeczenia się praw rodzicielskich. W rezultacie 15 tysięcy z nich zostało na zawsze rozdzielonych ze swoimi dziećmi. A na koniec 3-0 wygrała Hiszpania z Austrią w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszego gola w 36. minucie zdobył Mikel Oyarzabal. Na 2-0 w 66. minucie podwyższył Pedro Porro, a wynik na 3-0 przypieczętował w 89. minucie ponownie Mikel Oyarzabal. Austriacy jadą więc niestety do domu.
1: Informacje z Opolski. Sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później będzie wzrastać do dużego. Nad ranem jednak mają wystąpić większe przejaśnienia. W drugiej połowie nocy miejscami możemy się też spodziewać przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą od 15 do 17 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu także możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalnie wyniesie jutro od 21 do 23 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

ballada na urodziny, stare dobre małżeństwo. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach Ty. Nasze pierwsze wakacyjne wydanie naszego nocnego programu. I tak sobie pomyślałam, że może dzisiaj w takim bardzo letnim klimacie właśnie o wakacyjnych koncertach porozmawiam z artystką pochodzącą z naszego regionu, która robi karierę ogólnopolską. W naszym studiu pojawi się Natalia Zastępa, która zapowie swoje najbliższe wakacyjne koncerty, ale przede wszystkim porozmawiam z nią o pisaniu piosenek. Podobno na pisanie tekstów ma już papiery, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, a zatem, drodzy słuchacze, zagłębimy się w teksty piosenek, no i oczywiście przy okazji też Natalię zapytam o jej drogę i posłuchamy jej piosenek, ale zanim to wszystko, to przed nami teraz klasyka i Edyta Bartosiewicz, Urodziny. Zostańcie z Radiem Opole.

0: studiu Radia Opole Natalia Zastępa. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: No, nasza dziewczyna, którą szersza publiczność mogła poznać wiele lat temu w programie The Voice, ale przecież ona wygrała konkurs premier, a już Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki za nami. Natalia, zanim o twojej najnowszej piosence, to powiedz, czy oglądałaś Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w telewizji, czy go słuchałaś tutaj pod amfiteatrem?
1: Niestety nie miałam okazji ani takiej, ale troszeczkę nadrobiłam kilka wykonów w internecie, więc co nieco wiem. Wiem, kto wygrał na pewno.
0: No, ty też wygrałaś premiery. Jak wracasz do tamtych wspomnień, to jak słuchasz też nowych wykonawców, to te wspomnienia w tobie odżywają?
1: Tak, ale byłam bardzo zaskoczona, bo w tym roku zwycięstwo Sargisa było takie wyjątkowe, wydaje mi się, przez repertuar, że jedna ta piosenka była, no można powiedzieć, nie była zbyt nowoczesna, a jednak jakby no, został doceniony, z czego się cieszę i w ogóle też zabawna historia, bo Sargis wygrał też debiuty. Ja brałam udział w tych samych debiutach, my się tam poznaliśmy.
0: A no to widzisz, to ja nawet tego nie zauważyłam.
1: To taki plot twist, po prostu tak się historia tutaj zaplotła, no ale no, znakomicie śpiewa na pewno.
0: Jemu i tak wyjątkowo ten festiwal tak naprawdę sprzyja, bo z jednej strony to Ormianin, ale z drugiej strony chłopak, który się wychował na Śląsku. No i zobacz, i wygrał i te debiuty, i teraz podwójnie, a ty jako wokalistka, jak to oceniasz, albo jaki masz stosunek do tego? No już powiedziałaś, że piosenka nie do końca jakby nowoczesna, ale jednak złapała za serce. A ciebie złapała za serce?
1: Tak, podobała mi się ta piosenka. Uważam, że fajnie, że coś nowego jakby wygrało, mówię tak, nie nowoczesnego. Bardzo się cieszę, że festiwal w Opolu w tym roku też trochę zmienił swoją formę, że też hip-hop był, więc cieszę się, że się bardziej otwiera, że właśnie w sumie to, że ta piosenka nie była tak nowoczesna, to też znaczy, że jakby Opole się troszeczkę rozszerza i gdzieś tam wracamy też do innych rodzajów muzyki, a nie tylko tak popowo i nie tylko przeboje, tylko jest jakby otwarty na coś innego. No, zresztą rockowa piosenka, która wygrała debiuty, też po prostu no szał, więc fajnie, że jest różnorodnie i ja się z tego powodu cieszę. No co do konkursów, wiadomo, ja mam zawsze to samo zdanie, mimo że też wygrałam i to jest zawsze bardzo, bardzo radosne, ale wydaje mi się, że gdzieś już ludzi chyba tak nie interesują do końca te konkursy, że liczy się najbardziej, czy ta piosenka faktycznie z nimi zostanie. Zobaczymy, jaką Sargis sobie też publiczność tym festiwalem przyciągnął.
0: Czasami jest tak, zwłaszcza z tymi ostatnimi piosenkami, często w radiu o tym mówimy, że one z jednej strony wygrywają, ale z drugiej strony one nie zawsze dzisiaj, zwłaszcza te ostatnie zwycięstwa pokazały, nie mają takiego drugiego życia, chociażby radiowego, że one jednak pozostają w takim klimacie festiwalu, jest wygrana, jest nagroda, jest docenienie, ale jednak te piosenki nie zostają ze słuchaczami na dłużej.

0: studiu Radia Opole Natalia Zastępa, nasza dziewczyna, ale artystka, którą na pewno znacie z naszej anteny, bo bardzo często twoje piosenki po prostu są odtwarzane na antenie Radia Opole. I te, którymi zaczynałaś, takie jak Za późno, i te nowsze. I myślę, że piosenka Urodziny, która miała swoją premierę dokładnie 29 maja, czyli w twoje urodziny, będzie też grana na antenie Radia Opole, a na pewno już za moment. Nigdy chyba nie zapomnisz, kiedy miała premierę ta piosenka, skoro ustaliłaś ją na dzień swoich urodzin.
1: Tak naprawdę ustaliłam ją na dzień po moich urodzinach. Wyszło tak po prostu spontanicznie. Też piątek to był, więc akurat w takim kontekście. No ale jednak po prostu chciałam sobie przedłużyć urodziny, prawda? 28 miałam, to 29 piosenka, więc można dwa dni po prostu świętować.
0: To już wszyscy będą wiedzieć, nie trzeba tych powiadomień na socialach. Wiemy, kiedy Natalia Zastępa ma urodziny. Ale z jednej strony piosenka taka pogodna, wesoła, ale ja jednak odczytałam i znalazłam w niej bardzo dużo refleksji. I w tym tekście, który ty napisałaś, i też w tym opisie pod piosenką, tam bardzo jasno mówisz o takiej refleksji, że urodziny to dla wszystkich nas jest taki moment, kiedy robimy jakieś takie podsumowanie, może jakiś taki plan na przyszłość. U ciebie też tak jest? I właśnie o tym jest ta piosenka?
1: Tak, w sensie ja mam tak, że raczej jestem bardzo refleksyjną i sentymentalną osobą, co czasami w życiu przeszkadza, bo uważam, że taki nadmierny sentymentalizm i rozpływanie się nad przyszłością nie jest do końca dobre. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o taką artystyczną moją część, no to uważam, że to bardzo pomaga w pisaniu. I właśnie urodziny są trochę takim bilansem, no może nie w przypadku jak urodzin takich dziennych, no to nie jest bilans życia, ale bilans po prostu relacji, czyli popatrzenie na nią z dystansu, bo często mamy też taką, wydaje mi się, tendencję do tego, żeby idealizować pewne relacje. Nawet jak się zakończyły, nawet jak nie były dobre, to lubimy sobie wybierać takie dobre wspomnienia i nagle się okazuje, że tych złych w sumie nie było i w sumie to się trochę zatęskni, ale tak ostatecznie wiadomo, no z jakiegoś powodu też się ta relacja zakończyła i ta piosenka trochę ma taki chyba słodko-gorzki wydźwięk i jest takim bilansem, stąd to już urodzin.

0: przeczytałam Natalia, bo Natalia jest dzisiaj naszym gościem w naszej audycji, przeczytałam pod teledyskiem, że to jest pierwsza z czterech nowych piosenek, które pojawią się w tym roku.
1: Tak, to prawda. W tym roku sama się wydaje. To jest dla mnie bardzo wyjątkowy rok, ponieważ jestem odpowiedzialna wydawniczo, tak można powiedzieć, za swoją drogę. Co ciekawe, piosenki, które będę wydawała, tak naprawdę trochę sobie poleżały w szufladzie, bo urodziny napisałam 2 lata temu. Więc cieszę się, że w końcu tak odważyłam się. Nie wiem, dlaczego też tak zwlekałam. Trochę może ze strachu, bo to są całkowicie moje kompozycje, moje pomysły i tak jak powiedziałam, jestem za to odpowiedzialna, co jest dla mnie nowością, bo po wielu latach współpracy z dużą wytwórnią nagle taki ruch jest no, czymś nowym na pewno dla mnie. I tak, i następną piosenkę będę wydawała Wakacje po nocach. Wydaje mi się, że ludzie, którzy już wcześniej słuchali moich piosenek, mogą jakby być zadowoleni z tego, bo ja raczej trzymam się tych takich organicznych brzmień. Jest to muzyka popowa, ale ja staram się, żeby ona była właśnie taka, jakby to powiedzieć, nie chciałam być instrumentalna, bo to jest masło myślane, wiadomo, że muzyka jest instrumentalna, ale że dużo żywych takich instrumentów nagrywaliśmy. Perkusje właśnie na żywo, co też wydaje mi się jest zawsze takim dla mnie ważną częścią muzyki, żeby te instrumenty były też nagrywane na żywo.
0: Bo to nie jest dzisiaj takie oczywiste, nie? Jednak dzisiaj się programuje muzykę. Jak u ciebie wygląda ten proces twórczy?
1: Ja miałam, jeśli chodzi o piosenki, które teraz będę wydawała, właśnie te najbliższe 4 utwory, no 3 już teraz, bo urodziny wyszły. Miałam taką przyjemność pracować z osobami, którzy są też muzykami, multiinstrumentalistami. Więc faktycznie, no wiadomo, że spotykaliśmy się w domu, jest laptop, bo to już jest chyba normalne, że trzeba gdzieś to nagrać, ale każdą partię instrumentalną, właśnie z perkusją, którą nagrywaliśmy później, nagrywaliśmy na żywo, więc to jest dla mnie bardzo takie żywe wtedy dla mnie. Teraz są takie czasy, że też dużo osób

0: sposób może samemu tworzyć muzykę, nawet nie będąc wykształconym muzykiem, dosłownie rozmawiałam o tym, jadąc tutaj tak naprawdę. Z jednej strony to jest fajne, że każdy może spróbować, ale ja jednak jestem chyba trochę tą taką dziaderką, co powiedziała, kiedyś było lepiej. Kiedyś było fajnie, jak wszyscy nagrywali na żywo i trzeba było śpiewać.
1: Ale ty tak zawsze lubiłaś, od zawsze, nie? Jakby te organiczne, takie też takie stare brzmienia były ci bliskie, takie dojrzałe brzmienia. I jesteś jakby cały czas dosyć mocno konsekwentna w tym, od kiedy pamiętam.
0: Tak, w sumie to jest rzecz, która mi się nie zmieniła od dziecka tak naprawdę.
1: No właśnie, no już nie będziemy o tych dziecięcych sprawach rozmawiać, a mogłybyśmy pogadać. W takim razie zainspirowane tymi słowami wrócimy do siebie. Wracam do siebie na antenie Radia Opole. Natalia Zastępa.

0: Natalia Zastępa, polubiłaś Warszawę. Jak tam w Warszawie się żyje, Natalia, powiedz?
1: Z czasem zaczęłam lubić bardziej. Na początku miałam trochę takie, że za duże, że przytłaczające miasto, ale uważam, że w momencie, w którym jestem i w wieku, w którym jestem, jest idealne, jest super.
0: Warszawa daje dużo możliwości takich rozwoju, zwłaszcza na tym polu muzycznym. Ty też skończyłaś studia, co ciekawe, wcale nie tak bardzo muzyczne studia i wydaje mi się, że to też jest ciekawe połączenie, bo możesz te różne twoje talenty, umiejętności łączyć. Czy rzeczywiście ten plan wydawniczy, taki, nad którym ty już teraz czuwasz, to jest właśnie trochę połączenie twojego wykształcenia, trochę połączenie też twojej wrażliwości, doświadczeń muzycznych?
1: Najpierw skończyłam licencjat na dziennikarstwie kulturowym, a teraz kończę, no praktycznie skończyłam sztukę pisania.
0: A no to widzisz, no to czyli bardzo tak. Dobrze to powiedziałam.
1: Tak, szczerze mówiąc, no też poszłam na te studia, jeśli chodzi o sztukę pisania, no teraz magisterkę, ze względu na to, że pomyślałam, że po prostu pomogą mi faktycznie gdzieś moje muzyczne.
0: A na czym polegają takie studia sztuka pisania?
1: No najwięcej to jest czytania jednak, no bo żeby pisać, trzeba czytać, więc to są, można powiedzieć, trochę w takim kontekście literaturoznawcze studia, ale jakby uczą nas takiego kreatywnego myślenia, możemy pisać w różnych gatunkach, jakieś opowiadania, eseje, naprawdę była masa zajęć, które w takim kierunku piosenki też. Jakby forma zaliczenia takich studiów, czyli napisanie pracy, też polega na tym, że można na przykład właśnie swoją twórczość opisać, przeanalizować.
0: Przeanalizowałaś swoją
1: twórczość?
0: Ja
1: swoje nie.
0: To by było ciekawe.
1: Miałam taki pomysł, ale uznałam, że jakbym zaczęła chyba pracę magisterską opierać na swojej twórczości, to bałabym się, że się tym zmęczę, że nie chciałabym, żeby po prostu to się tak połączyło, żebym na przykład miała potem już, nie mogę już czytać
0: tych tekstów. A jaką twórczość analizowałaś?
1: Ja analizowałam płytę The Wall. Znaczy, okay. No, piszę teraz jeszcze tę pracę, więc będę dopiero się bronić we wrześniu, tak planuję, pod względem autofikcjonalności Rogera Watersa, czyli tego...
0: A czy mogłabyś to wytłumaczyć, proszę cię?
1: Czyli jego biografia jest jakby powiązana z tym, co opowiada na tej płycie i w filmie. No na pewno jest, tylko ja to badam, w jakim stopniu szczegółowości to jest i czy ten podmiot liryczny to nie jest trochę rozszczepienie kilku różnych osób, bo też tam się pojawia, tutaj może dla fanów, gdzieś postać Syda Barretta.
0: Ale to jest, Natalia, też inspirujące dla ciebie jako twórczyni, że te drogi, o których ty czytasz, które sprawdzasz, które badasz, one też inspirują ciebie jako twórcę?
1: Na pewno. Właśnie też miałam ostatnio taką refleksję, jak już miałam, że jestem refleksyjna, że no, dużo osób, jak mówię na przykład, że studiuję sztukę pisania, to tak trochę się śmieją, wiadomo, bo to taki kierunek, o czym to w ogóle jest?
0: Aha, czyli moja ciocia pierwsza.
1: A co ty będziesz scenariusze potem pisać?
0: Pozdrawiamy ciocię.
1: Ciocia mieszka po polu, pozdrawiamy. A ja mówię, nie, no że właśnie ja poszłam, bo chciałam się rozwinąć, bo chciałam się właśnie czegoś dowiedzieć. To są ludzie też, literatura no najszerzej chyba potrafi rozwinąć, serio, bo czyta się o tylu rzeczach, no to jakby cała kultura, nie wiem, historia jest zawarta często w książkach, psychologia, jakby więc ja widzę, że faktycznie mi to pomogło. Jak piszę jakieś teksty, to naprawdę czasami mam, ale coś na studiach było, to mnie zainspirowało i faktycznie to zadziałało.
0: To teraz trzeba powiedzieć, że mówiąc tak bardzo kolokwialnie, masz papiery na pisanie piosenek, na pisanie
1: tak,
0: tekstów.
1: Tak, teraz już można pisać, bo bez tego to się nie dało.
0: No bez tego też już napisałaś, więc drodzy słuchacze, do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: studiu Radia Opole Natalia Zastępa. Bardzo się cieszę, bo wkroczyłaś na bardzo własną, bardzo osobistą drogę wydawniczą. Prezentowaliśmy dzisiaj twoją najnowszą piosenkę Urodziny. No i teraz zapytam o te kolejne piosenki, które już zapowiedziałaś. One już są nagrane, czy one są w fazie procesu? Tak, o czym będą? Jaka to będzie droga? Czy to już jest zapowiedź kolejnej płyty?
1: Nie, płyty nie. Będę aktualnie, mam taki plan, żeby wydawać po prostu piosenki nowe, bo mówię, to jest moja taka twórczość już od A do Z tak naprawdę, za którą jestem odpowiedzialna. Mogę zdradzić, następna piosenka nosi tytuł Po nocach. Wszystkie już są nagrane, generalnie do przodu. A w sumie powiem wszystkie. Po nocach, Blue House. Jest to bardzo enigmatyczny tytuł, bardzo osobisty. Boże, jak nazywam czwartą piosenkę? Bo jest roboczy tytuł Drzewo, ale ona się nie będzie tak nazywać, bo często tak jest, że wymyślamy jakieś...
0: Jeszcze nie wiadomo, może akurat zostanie.
1: Czasami zostaje, tak, to prawda, bo w sumie Urodziny też był taki przypadek, że chciałam zmienić, no nie ma tego co złe, bo to jest tekst, który się pojawia w refrenie i bardziej może być intuicyjny, jeśli ktoś by chciał później znaleźć, ale stawiałam Urodziny też.
0: Ale tak. Urodziny to, jak zobaczyłam tytuł, to tak sobie pomyślałam, o, Ryszard Rynkowski.
1: Miałaś
0: miałaś takie skojarzenie? Miałaś, nie?
1: Jak wpisuję sobie na Spotify na przykład, żeby sobie zobaczyć u siebie, to zawsze mi się ten Ryszard wyświetla.
0: Ale to akurat dobre skojarzenie i wydaje mi się tytuł super, bo taki bardzo charakterystyczny.
1: Ja też dlatego stawiam, no.
0: Zapamiętywalny.
1: Wydaje mi się, że jeszcze jakbym mogła coś powiedzieć o nowych piosenkach i teraz też to widzę po moich słuchaczach stałych, że chyba są trochę zdziwieni gdzieś tam tą refleksyjnością i nawet dostaję takie wiadomości, że smutna jest ta piosenka. I że zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy może ludzie, moi fani, nie są przyzwyczajeni do mnie w kontekście takim, nie że wesołym, że, bo moje piosenki też miały dużo refleksyjności, ale chyba zawsze były bardziej takie pełne nadziei, jakiegoś takiego nowego otwarcia, bo tu wracam do siebie, no to właśnie nowy początek i wszystko można na nowo, nie żałuję, takie, że zawsze gdzieś trochę więcej było i to mnie bardzo zastanowiło, że wow, że to ciekawa jestem, jak odbiorą następne, bo chyba też są bardziej smutne i Kamil, z którym pracowałam właśnie nad jedną piosenką, też mi powiedział, że Natalia, ty się z wiekiem robisz coraz smutniejsza.
0: Ojejku. No ale wydaje mi się też, że różne doświadczenia życiowe i życie i to, jak funkcjonujemy, też na pewno rodzi różne refleksje,
1: no,
0: prawda?
1: No, bycie dorosłym jest właśnie smutne. Nie, no, ale faktycznie tak jest, jednak no, człowiek, jak tak sobie myślę, że jeszcze zaczynałam tak wcześnie gdzieś swoją karierę,
0: no właśnie,
1: że
0: bo
1: to inaczej.
0: Tak, bo zaczynałaś w takim wieku dziecięcym i to trzeba powiedzieć, to wtedy też troszkę inaczej zupełnie człowiek myśli, prawda?
1: Tak, trudno, żeby gdzieś tam faktycznie ta refleksyjność jeszcze taka się pojawiła. No wiadomo, każdy ma też swoje osobiste przeżycia i młodzi ludzie też często mogą już być po ciężkich doświadczeniach, ale teraz myślę, że właśnie cieszę się, że po prostu pokazałam też tą swoją drugą stronę, bo właśnie miałam też często takie odczucie, że jak gdzieś przychodzę, bo jestem już bardzo radosna teraz, jak sobie rozmawiamy. Ja lubię ludzi, lubię sytuacje właśnie, kiedy się spotykam i mogę coś opowiedzieć, ale ja też mam tą taką drugą stronę i dużo ludzi mnie z niej w ogóle nie kojarzy, żebym była właśnie taka, mogę być smutna, albo mogę na przykład mieć humoru. No i dla ludzi to jest często zdziwienie, nawet jak się spotykam z kimś i się na przykład nie uśmiecham, to mnie z nim pyta, co ci się stało? Nie, wszystko jest okej, okay, no nie zawsze człowiek taki ma, nie?
0: Za chwilę porozmawiamy o tym, co przed tobą, bo przed nami też wakacje, a gdzieś tam widziałam na Instagramie, że ty też będziesz koncertować, fani będą mogli się z tobą spotkać, a podejrzewam, że takie granie na żywo bardzo lubisz, trochę się znamy i tak przypuszczam i też cię obserwuję w mediach społecznościowych i przypuszczam, że tak właśnie jest. Zostańcie z nami.

0: Rozmawiam dzisiaj z Natalią Zastępą. To dla mnie przyjemność, bo rozmawiamy też o refleksji, o pisaniu tekstów. Śmiejemy się, że Natalia już wkrótce będzie miała papiery, mówiąc kolokwialnie, na pisanie piosenek, ale przed nami wakacje, a ty ruszasz w trasę koncertową. Gdzie będzie cię można zobaczyć, posłuchać?
1: Tak, wyruszamy z zespołem, tak jak to zazwyczaj w wakacje wszyscy wyjeżdżają, artyści. W Słubicach też się szykuje koncert 4 lipca, gdzieś widziałam Skierniewice. Na pewno będą grane urodziny i następny singiel, który przygotowałam na właśnie wakacje, czyli Po nocach. Te dwa jeszcze kolejne na razie wstrzymuję i koncertowo ich nie pokazuję. No myślę, że to jest mój koncert. Ja bardzo, powiem skromnie, uważam, że jest bardzo fajny, ponieważ jest to muzyka popowa, ale my mamy dużo takich, tak jak mówię, mam znakomitych muzyków, którzy są też bardzo muzykalni i my się na scenie często bawimy. Mimo, że gdzieś to są właśnie formy popowe, to je rozwalamy czasami, przedłużamy, bawimy się tą formą, więc to nie jest tak, że ktoś na przykład słucha moich piosenek i przyjdzie na koncert, to dostanie to samo, co ma na płycie, tylko na pewno będzie to trochę inne doznanie. Wydaje mi się, no tak jak mówiłam wcześniej, że lubię taką muzykę organiczną, to my na żywo też tak gramy mocniej raczej.
0: A specjalnie też to prowokujecie, żeby się też nie nudzić na tej scenie?
1: Ja po prostu nie jestem, ja nie lubię czegoś takiego, że jak ja przychodzę na koncert, dlatego też często nie jestem fanką koncertów rapowych, bo ja mówię, ale ja kumam, że można przyjść tam dla tej energii, ale ja lubię na przykład przychodzić na koncerty osobiście sama, żeby usłyszeć coś nowego, że lubię tego wykonawcę, ale ja nie potrzebuję słyszeć płyty na tym koncercie, tylko chciałabym właśnie popatrzeć, jak ci muzycy rzeczywiście, ta muzyka jest żywa, bo to jest właśnie granie na żywo. Więc żeby grać na żywo, to trzeba troszeczkę się bawić, nie? Trzeba, nie wiem, improwizować momentami. Nie wiem, ja raczej nie śpiewam tak od wyklepuję, tylko zawsze, kurczę, zrobię jakąś wokalizę, raz coś zafałszuję w ogóle i okej. Okay. Ja na przykład sama coś takiego lubię, więc też tak koncert chciałam swój poprowadzić.
0: A czy na tym koncercie też jeszcze czasami momentami śpiewasz piosenki coverowe, czy to już się nie zdarza, że nie, tylko swoje?
1: Już nie gramy coverów.
0: No. A czy publiczność czasami od siebie oczekuje? Bo często tak jest, że jak pojawiają się gwiazdy, które zyskały wcześniej swoją popularność, na przykład w takim programie typu Talent Show, to cały czas są takie oczekiwania, żeby jednak pojawił się ten cover.
1: Znaczy powiem tak, no faktycznie mieliśmy taki sezon, nie wiem, 2-3 lata temu, że graliśmy jeden cover i to jest okej, bo ja wiem, że też ludzie na takich dniach miasta, no nie znają wszystkich moich piosenek, no nie jestem tutaj, nie wiem, panią Beatą Kozidrek, że wszyscy znają wszystkie piosenki. Ja rozumiem, że ludzie lubią się bawić do rzeczy, które znają, ale jakoś tak porzuciłam to, że mówię, nie, dobra, bez przesady. Jak zaczynałam, to faktycznie graliśmy koncerty coverowe, ale to nie jest jednak fajne, bo to... No ktoś może powiedzieć tylko po takim koncercie, że fajnie śpiewa, tak, prawda? Ale to jakby, to w ogóle jakoś mnie nie definiuje wtedy już, nie? A ja bym chciała pokazać się jednak jako, no ze swoim repertuarem, żeby ktoś wiedział, czy lubi mnie słuchać.
0: A czy ty już wiesz, kiedy najbliższy koncert w okolicy tutaj u nas, gdzieś w województwie opolskim?
1: Jest jeden, ale chyba zamknięty z tego, co wiem.
0: A nie, no to zamknięty nas nie interesuje.
1: Właśnie tak głupio, no ale właśnie akurat zawsze jakiś jest tu koncert. Mówimy zespołem, że my co roku gramy Tour de Opolszczyzna, bo zawsze jakieś dwa koncerty w sezonie na Opolszczyźnie są, prawda, z wiadomych względów, a w tym roku właśnie już ten.
0: A, to może, żeby publiczność stęskniła.
1: Żeby się stęskniła, też tak.
0: Tak, tak, to może o to chodzi. Zostańcie z nami, do naszej rozmowy wrócimy.

0: Może nie powinnam, a chciałabym zadać takie prywatne pytanie, bo teraz przed tobą w życiu, w naszym studiu Natalia Zastępa, bardzo ważny moment. Studia za chwilę skończone i rzeczywiście ta droga edukacji zamknięta, chociaż nie wiem, właśnie może się tego dowiem, czy to doktorat. Jakie ty masz plany na przyszłość, na najbliższe 2 lata? Wydawnicze, artystyczne? Jak widzisz swoją drogę i taką codzienność? Ostatnio właśnie zapytałam artystów, jak wygląda wasz dzień? Jak wygląda teraz twój dzień? A jak myślisz, że będzie wyglądał? Jakby miał wyglądać dzień twoich marzeń? Dużo pytań.
1: Dużo pytań, dobra. Odpowiem najpierw o planach. Tak, skończyłam teraz studia, ale będę chciała jeszcze kontynuować swoją edukację i pójdę jeszcze na jedne studia, bo ja lubię się studiować, lubię się rozwijać i uważam, że to jest ten czas, w który... I to też pomaga w pracy artystycznej, więc ja jakby idę w tym kierunku. Dla mnie teraz ten moment jest bardzo ważny, tak jak powiedziałam o tym, że sama siebie wydaję, bo miałam takie 1,5 roku, no prawie 2 lata momentu, że nic nie wydawałam nowego i trochę tak się zaczęłam wahać po prostu nad tą drogą muzyczną i to chyba jest też naturalne, że czasami człowiek ma takie przemyślenia, ale w tym momencie się już nastawiłam od początku tego roku, bo jest rok ognistego konia, proszę Państwa, czerwonego, że po prostu będę wydawać. Że nie będę się nad tym zastanawiała, że, bo ja cały czas mam do siebie jakieś ale, nie? Że nie chciałam wydawać, bo albo to nie jest takie za dobre, albo to nie będzie cała płyta. Dzisiaj te czasy są naprawdę takie, że trzeba po prostu robić swoje. Ja tak się ustawiam, że będę po prostu pisać nowe piosenki i będę je pokazywać i to jest mój plan. Jak wygląda mój dzień? Mój dzień wygląda różnie. Zależy od dnia. Czasami jest faktycznie taki dzień, że naprawdę...
0: Ale wiesz, jak ludzie widzą dzień artysty, że 11, kawka.
1: No, czasami tak.
0: Nie, no, czyli tak to jest, prawda, drodzy słuchacze. Tak,
1: czasami
0: tak
1: to
0: się
1: jest
0: żyje.
1: Prawda, ale wydaje mi się też, że ja jestem w trochę innym momencie, bo ja też jestem studentką i ja nie mam innego zawodu aktualnie oprócz muzyki, a trzeba też powiedzieć o tym właśnie, że muzycy i często osoby w zawodach artystycznych, to nie jest ich jedyne źródło utrzymania i pracują też w innych pracach, więc to jest raczej, to są bardziej prawdopodobnie zapracowani ludzie w tym momencie niż ja. Ja na razie jeszcze nie podjęłam nigdy innej pracy zawodowej niż muzyka i mam nadzieję, że tak zostanie, ale może być różnie, wiadomo, życie jest jakie jest. No tak jak mówię, ja się na razie skupiam po prostu w swoim dniu, na studiach, nie wiem, muszę pisać pracę magisterską, poćwiczę coś, no nie wiem, idę pisać, trzeba zrobić promocję, trzeba coś wymyślić, trzeba nagrać TikToki. Ja w tym roku się nie obrażam na TikToka i się okazuje, że to nie jest faktycznie tak, jak influencerzy jednak mają rację, jak mówią, że nagranie TikToka to nie jest czasami 5 minut, tylko to faktycznie jest kilka godzin, żeby to potem zmontować, trzeba nagrać coś na zaś, trzeba w ogóle coś wymyślić. No to praca promocyjna w tych czasach jest dużym zajęciem, zwłaszcza, że ja tak jak powiedziałam, jestem teraz sama sobie wydawcą i menadżerem, więc te wszystkie obowiązki trochę na mnie spadły, czyli ogarnianie klipu, tu już trzeba do przodu, to trzeba zaplanować, to jest dużo takiej logistycznej pracy.
0: I która nie jest do końca związana z artyzmem, z tym, co jest fajne i przyjemne,
1: tak,
0: nie?
1: I wniosek jest taki dla mnie, że właśnie to nie jest do końca dobre, żeby artysta się zajmował wszystkim, ale ja się cieszę, że ja teraz tego próbuję, no bo będę wiedziała po prostu, w czym jestem trochę lepsza i co wolę na przykład zostawić komuś, a co mogę sama ogarniać, żeby trzymać nad tym jednak pieczę.
0: Natalia Zastępa była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję, Natalia. Dziękuję. Czekamy na kolejne nowe piosenki. Na pewno je zagramy w naszych audycjach muzycznych. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: szczęśliwy.
1: Dzień dobry, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję Sezon Ogórkowy, który wcale nie będzie taki ogórkowy, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, bowiem latem dominowała będzie, owszem, muzyka. Najwięcej będzie muzycznych festiwali. Już za chwilę zresztą połączymy się z panią Olgą Nowakowską, która jest dyrektorem Strefy Kultury z Wrocławia. Opowie nam o dwóch festiwalach, pozornie różnych, które jednak mają wiele cech wspólnych. Na razie nie będę zdradzał. Niemniej jednak możecie się nastawić i na muzykę jazzową, i na muzykę klasyczną, na rap, na muzykę popularną, a wszystko to we Wrocławiu już niedługo. Przy czym oczywiście zaznaczę, że i u nas w Opolu już za chwilę, za kilka dni, pierwszy koncert z cyklu Młoda Scena NCPP. Rozpoczynają się również koncerty promenadowe, tutaj głównie o polscy artyści. O tych wydarzeniach też będziemy wam na pewno opowiadali. Natomiast nie tylko muzyka, bo jak tak kwestionowałem ten sezon ogórkowy, to w drugiej godzinie dowiecie się o wydarzeniach, które nie będą muzyczne. Będzie film i będą też wystawy. Chociaż rzeczywiście premierowych wystaw nie jest wcale w czasie wakacji tak wiele. Ale okazuje się, że jednak jakieś są. O nich wszystkich wam dzisiaj opowiem. Zostańcie ze mną przez najbliższe dwie godziny.

0: drodzy Państwo, razem ze mną jest pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Opowiemy Państwu o dwóch różnych festiwalach. Teoretycznie skrajnie różnych, chociaż przy tym drugim okaże się, że świat klasyki, czasami muzyki takiej awangardowej, nieco innej, łączenie różnych stylistyk też będzie istotne, więc kto wie, może się to jakoś też połączy. Natomiast ten pierwszy, od którego zaczniemy, to festiwal Non Sola Scripta. Oczywiście edycja 2026. Patrząc po nazwiskach kompozytorów i też podtytule, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Ale czy tylko rzeczywiście Brahms, czy ten festiwal jako Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, bo skala możliwości jest ogromna, a myślę, że jakimś takim punktem ważnym jest dla pani także jako dyrektora Strefy Kultury, żeby czymś ten festiwal się wyróżnił na tle wielu innych festiwali.
1: Tak, dokładnie. I tak jak pan powiedział, niby Non Sola Scripta i Wrosan są dalekie sobie, ale muzycznie dalekie, ale tak naprawdę w pewnym sensie w idei dość bliskie. Dlaczego? Non Sola Scripta jest festiwalem z nazwy, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Natomiast swoją wyróżnia przede wszystkim właśnie nazwa festiwalu Non Sola Scripta, czyli Nie wszystko co spisane, jest absolutnym wyróżnikiem tego wydarzenia, dlatego że tutaj na tym festiwalu i na mało których festiwalach na świecie pojawiają się artyści, którzy potrafią improwizować nie tylko na organach, ale także na innych instrumentach i wykonują nie tylko utwory klasyczne czy współczesne, a nawet muzykę filmową, ale przede wszystkim improwizują na bazie tych wybranych przez siebie utworów. Do tego wyróżnia Non Sola Scripta przede wszystkim to, że nie jest czysto organowym festiwalem. Występują właśnie artyści także, którzy grają w zespołach różnego rodzaju kameralnych na nietypowych instrumentach. Czasem nawet dochodzi do tego, że się artyści, to znaczy organista z artystami z zespołu kameralnego na tyle dogadują wcześniej przed festiwalem i przed koncertem, że w trakcie festiwalu razem z organami wykonują jakieś utwory. Tak więc dużo się dzieje, dużo jakby opowiadać, natomiast to jest przede wszystkim wyróżnik. Wyróżnik, czyli muzyka improwizowana, ale także kameralna sama i kameralna w połączeniu z muzyką organową. No i następny jeszcze kolejny wyróżnik. Tu na tym festiwalu usłyszycie Państwo nietypowe instrumenty. Tu nie tylko się pojawiają skrzypce, trąbka czy tam wiolonczela, natomiast grają także dudy szkockie, harfa celtycka, suka biłgorajska, fidel płocka, dudy obręczowe i diofony się pojawiają, harfa rzadko też, gdzie są koncerty indywidualne dla harfy. I to wszystko Państwo usłyszycie właśnie podczas 9 koncertów Non Sola Scripta we Wrocławiu w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 19.
0: Tak, jeszcze porozmawiamy o wykonawcach, o tym, kto zagości w tym roku, bo warto, bo myślę, że nazwiska jednak też zachęcają, prawda? Bo tutaj ktoś by tylko i wyłącznie teraz zainteresowany naszą rozmową wszedł na stronę internetową i poczytał. Oczywiście do odwiedzenia strony festiwalu zachęcamy, bo tam będzie dokładny program, dokładne godziny i tak dalej, ale jest taka na przykład informacja, że na przestrzeni lat festiwal zyskał status sceny globalnej. Były chóry z Niemiec, Australii, ale między innymi była też Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko, z klasyki poważnej, tak zwanej Konstanty Andrzej Kulka, więc już te nazwiska, które są tutaj podane, pokazują, że jest to naprawdę łączenie wielu różnych światów. Ja przyznaję, że dla mnie to, że to muzyka też improwizowana, autorska, już jest ogromną zachętą, bo na Ostrowie Tumskim, i też myślę, że warto, żebyśmy o tym powiedzieli, no jest oczywiście piękny, ale na Ostrowie Tumskim koncerty organowe odbywają się po prostu w ciągu roku. I to nie byłoby nic szczególnego, ktoś pomyśli, i chciałbym bardzo na to właśnie akcentować te wszystkie rzeczy, że to nie jest tylko tak, że to jest kolejny cykl koncertów latem wakacyjnych na Ostrowie Tumskich Organowych. Zdecydowanie nie.
1: Tak, zdecydowanie nie. A żeby dodać jeszcze pikanterii wśród artystów, nie tylko właśnie klasyczni, czy Anna Maria Jopek, jazzowa śpiewaczka, proszę sobie wyobrazić, że nawet wystąpiła kiedyś Halina Frąckowiak, a i orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Tak więc łączymy naprawdę różne światy. I na to wszystko pojawiają się właśnie artyści tacy jak Trio Animato, czyli trio wykonujące utwory na harmonikach ustnych. I wystąpił w tym roku też 19 lipca panowie. Jeden gra na harmonice chromatycznej, drugi na akordowej, a trzeci na basowej. Tak więc na to wszystko mówię, z jednej strony klasycznie, a z drugiej strony bardzo, bardzo nowocześnie. Z jednej strony repertuar klasyczny, ale pojawiają się też muzyka i filmowa się pojawia. Występują naprawdę fantastyczni artyści, bo tak jak powiedziałam, nie wszyscy.
0: Pani dyrektor, ja mam propozycję o artystach, opowiemy za chwilę.
1: Dobrze.
0: Słuchamy muzyki, a o tym, kto wystąpi, za chwilę wam więcej opowiemy. Ja tylko dodam od siebie, że na harmonijki niektórzy mówili organki i że grają na organkach, więc dla mnie organki na koncertach organowych jak najbardziej dobry instrument. To tak nieco żartobliwie. Pani Olgo, za chwilę wrócimy do rozmowy, a państwo teraz dostaniecie odrobinę muzyki.

0: I już do Państwa wracamy. Przypomnę, razem ze mną jest pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury. I ta Strefa Kultury organizuje między innymi festiwal. Będziemy mówili o dwóch, ale na razie pozostaniemy przy Non Sola Scripta, dlatego że ja oczywiście wiem, kto wystąpi, bo jest szczęśliwie program i Państwo, jak nie zapamiętacie wszystkich nazwisk, będziecie mogli do tego wrócić. Wiecie, że będzie już grupa, która gra między innymi na harmonikach. Wszystko rozpoczyna się 5 lipca. To będzie pierwszy koncert o godzinie 19. I tam pojawi się zespół wokalny Servi Domini Cantores i Andrzej Chorosiński. Ja dlatego mówiłem, że będę chciał z panią porozmawiać o repertuarze, bo nie ma tutaj kompozycji. To jest dla mnie intrygujące. Bardzo często nie tyle same nazwy, bo nazwy dla melomanów są pewnie znane, ale nie dla każdego. Najczęściej jakieś wielkie nazwiska stara się organizator napisać, prawda, że będzie właśnie Brahms, że będzie Bach, że to ma przyciągnąć. Tutaj przyznaję, że intrygujące jest to, że w repertuarze są wykonawcy. Oni są tutaj jakby najważniejsi, czyli rozumiem ich autorska muzyka i lub też ich autorskie interpretacje muzyki.
1: Znaczy w repertuarze oczywiście jest, w programie będzie, będą utwory wymienione, jakie będą grane lub na podstawie których utworów będą wykonywane improwizacje, ale faktycznie koncentrujemy się na artystach, bo to są wyjątkowi ludzie, którzy przyjeżdżają i fantastycznie albo grają na organach, albo grają na nietypowych właśnie instrumentach i tworzą różnego rodzaju zespoły kameralne. Stąd skupiamy się na tym, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby przyjść na festiwal nie tylko dla repertuaru, który oni wykonują, bo repertuar usłyszycie Państwo już na samym koncercie, ale żeby przyjść i posłuchać tego konkretnego artystę grającego na tym konkretnym instrumencie, bo to jest raczej w mojej ocenie bardziej fascynujące niż sam w sobie repertuar, dlatego że repertuar, no cóż ja powiem Państwu, że pani profesor Maria Pomianowska będzie grała na suce biłgorajskiej i wykona utwory ludowe. No to jakby nic nie niesie, natomiast to, że właśnie pani profesor Pomianowska przyjeżdża i zagra na suce biłgorajskiej i fideli płockiej, to jest wyjątkowe, dlatego że to są instrumenty, które są rekonstruowane i się nie produkuje. One są rekonstruowane z nie tyle zdjęć, co z jakby z takiego obrazów, które gdzieś tam pozostały, jak one wyglądały jeszcze pod koniec XIX wieku. I dopiero teraz, pod koniec XX wieku zostały ponownie zrekonstruowane. Z opowieści tylko wiemy, jak na nich się grało, natomiast pani profesor Pomianowska jest tutaj naprawdę wielką specjalistą.

0: specjalistką od tego grania właśnie techniką paznokciową na suce biłgorajskiej. I to jest właśnie fascynujące moim zdaniem dla widzów, którzy przychodzą do nas na festiwal, żeby móc usłyszeć wyjątkowy instrument, na którym się wyjątkowo gra.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo bardzo często teraz podczas tego typu wydarzeń, festiwali, koncertów jest też organizowana, no nie powiem, że pogadanka, bo to brzmi troszeczkę niepoważnie, ale często, czy też występujący artyści, jeżeli są właśnie profesorami albo wybitnymi specjalistami w jakiejś dziedzinie, bardzo często też robią słowo wstępne, że można poza słuchaniem muzyki czegoś się jeszcze dowiedzieć. Czy tutaj też tego typu w programie będą elementy, jak jakieś słowo, omówienie?
0: Tak, dokładnie. To znaczy w samym programie znajdziecie Państwo wszystko o tych artystach, którzy występują. Będzie też pełny program, jak i krótkie słowo wstępne i pisane, i mówione, bo my mamy zapowiedzi przed każdym koncertem. W trakcie koncertu inauguracyjnego i koncertu ostatniego naszego koncertu finałowego ja i osobiście pan profesor Andrzej Chorosiński także występujemy i słowo od siebie dodatkowo dla Państwa przekażemy na temat repertuaru danego koncertu. Dla nas faktycznie koncert inauguracyjny to jest taki pierwszy, który rozpoczynamy kolejną już wielką edycję festiwalu, a kończymy zapraszając Państwa oczywiście na następną. Natomiast finałowy koncert to jest bardzo, bardzo szczególny koncert, dlatego że on w całości jest improwizowany. I w zależności oczywiście od tego, jak się panowie domówią między sobą, wykonywana jest improwizacja na dany temat. W tym roku finałowy koncert 30 sierpnia oczywiście będzie znowu w wykonaniu księdza profesora Zdzisława Madeja. On jest śpiewakiem w ogóle operowym, fantastycznym. Dysponuje głosem Lirico Spinto, czyli to jest głos taki bardzo wysoki, ale dramatyczny. Do tego z nim razem na organach wystąpi Emanuel Bączkowski. To jest niezwykły artysta, niesamowicie improwizujący, oraz aktor Michał Chorosiński jako narrator. W poprzednich latach mieliśmy taką okazję, gdzie panowie przygotowali na przykład historię Męki Pańskiej. W zeszłym roku na przykład było opowieść Siedem Bram Jerozolimy. W tym roku będą to teksty, autorskie teksty księdza właśnie Zdzisława Madeja, bo on nie tylko jest księdzem profesorem, ale także i wykładowcą, i śpiewakiem operowym, ale i także pisze różnego rodzaju teksty. One są zazwyczaj liturgiczne albo gdzieś na granicy opierające się o teksty liturgiczne i we trzech razem przez jakieś dobre 45-50 minut improwizują. Natomiast są to niesamowite koncerty. Nigdy nie wiemy, jak one do końca będą przebiegać i żałujemy, że nie można tego usłyszeć po raz drugi. Bo faktycznie nigdy więcej nie wykonują tych improwizacji gdziekolwiek razem.
1: Jest jedyna okazja usłyszeć to po prostu na żywo. To od razu dodam, że koncert otwarcia 5 lipca, tam zespół wokalny Servi Dominik Cantores wystąpi, tam między innymi Zdzisław Madej też jest.
0: Nie, w tym roku akurat Zdzisław Madej nie wystąpi, będzie Rafał Tobyliński. Nie zostawił ich. Oni po prostu mają, występują, jest ich czterech, ale występują w różnych składach. I czasem faktycznie Zdzisław Madej występuje, natomiast w tym roku, w tym składzie niestety nie wystąpi, nie może, więc będzie Rafał. Wszyscy oczywiście to są księża. Rafał Kobyliński, tak. Paweł Sobierajski, Robert Kaczorowski i Tomasz Jarosz. I to oni jako Servi Dominik Cantores, czyli słudzy pańscy śpiewający, wystąpią dla Państwa z fantastycznym naprawdę występem.
1: A mają też na koncie płyty, tak przy okazji dodam, gdyby ktoś chciał posłuchać, i naprawdę sporo koncertują. Czyli tak, ja wiem, że moglibyśmy teraz dzień po dniu tych wszystkich wykonawców omawiać, ale tak jak tutaj pani powiedziała, te szczegółowe informacje będą jeszcze w programie, więc ja życzę dużej, dużej frekwencji. Mam nadzieję, że sam do tej frekwencji się przyczynię, bo bardzo lubię muzykę improwizowaną, bardzo lubię być zaskakiwany i to dla mnie jest rzeczywiście tym największym atutem, że nie tylko te wielkie dzieła, bardzo jestem też ciekaw tych tekstów, bo oczywiście jeżeli chodzi o kantaty i tego typu teksty, utwory wokalne, jest mnóstwo klasyki, można by ją było po prostu grać. Tutaj będzie też pod tym względem repertuar autorski i dla mnie to jest naprawdę powód do tego, żeby poważnie, poważnie przymierzyć się do wizyty na festiwalu. Ale ja pani Olgi, jeszcze tak państwu powiem, nie wypuszczę, bo wspomnimy chociaż krótko również o drugim festiwalu, który Strefa Kultury organizuje. Zupełnie innym, ale jak już się dowiedzieliście, nie tak do końca, więc zostańcie z nami.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną nadal jest pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury z Wrocławia, a ten drugi festiwal to WroSound. No i tutaj WroSound, czyli gra słów, Wrocław jest bardzo mocno akcentowany. I też, gdybym miał powiedzieć, a jaka muzyka jest na tym festiwalu, to musielibyśmy bardzo długo opowiadać, bo jest i muzyka rozrywkowa, jest i pop, elektronika, i jazz, i również pewnie muzyka etno, folk. Wszystko właściwie można powiedzieć, ale nie jest to absolutnie tak, że jest to chaos, dla każdego coś miłego. Tu też jest konkretna idea, która na WroSound panuje.
1: Tak, to znaczy WroSound pochodzi oczywiście od tego, że to był początek festiwalu, zaczynał się od tego, że to był wrocławski sound, czyli tak brzmi Wrocław. Zresztą jedna z naszych scen przez pewien okres czasu, ta mniejsza, miała taką nazwę, tak brzmi Wrocław, tam występowały głównie zespoły wrocławskie. Teraz łączymy zespoły wrocławskie i nie tylko wrocławskie, polskie i zagraniczne razem na obu scenach. Natomiast WroSound faktycznie jest też nietypowym festiwalem, bo on nie jest ani popowy, ani czysto rozrywkowy, ani czysto komercyjny, ani czysto rapowy, a chociaż artyści też tacy się pojawiają u nas. Jest to taka szeroko rozumiana alternatywa i fusion różnych rodzajów muzyki, bo to jest i pop z fuzją z jazzem, i jazz z alternatywą. Wszystko zależy oczywiście, jaki ma w danym roku pomysł nasz dyrektor artystyczny, czyli Kuba Więcek. Kuba Więcek jest świetnym jazzmenem, nagrał wiele płyt, gra po całym świecie. To jest młody, cudowny człowiek z niesłychaną energią i otwartą głową i bardzo lubi właśnie także improwizować i lubi łączyć jazz z różnymi rodzajami muzyki i tak też różnych artystów zaprasza. W tym roku 17 i 18 lipca na Zielonym Placu na Mazowieckiej 17 przed dawnym Impartem po raz kolejny dla Państwa zagramy letni, przyjemny festiwal, dwa dni koncertów na dużej scenie na Zielonym Placu oraz na wewnętrznym naszym dziedzińcu mała scena eksperymentalna. A na dwóch scenach dla Państwa zagrają w piątek headlinerką będzie Alice Fibilu z RPA, świetna artystka z cudownym głosem, niezwykłą karierę robi teraz właśnie w Europie oraz a w niedzielę headlinerem będzie Sonlux. Sonlux nigdy nie występował w Polsce. Państwo go znacie, lubicie, natomiast pierwszy raz w Polsce i to właśnie we Wrocławiu na WroSoundzie. Poza tym oczywiście cała rzesza fantastycznych polskich i zagranicznych artystów, w tym Kacperczyk, Moses i Jofi Trio, Yin Yin, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski, Kosma, Król, Karuzelka, Kabeuszi, Casino, W Czasy Orkiestra, Gaja Banfi, Alfa, Mlecze, ASL33P, więc będzie się działo plus oczywiście jeszcze planujemy dla Państwa na późny wieczór niespodziankę, ale jeszcze tego nie ogłosiliśmy.
0: Mhm. Ja tylko dodam od razu, bo tak padła nazwa Mlecze, to akurat Mlecze możecie Państwo kojarzyć, bo od dwóch tygodni są na polskiej liście polskiej piosenki. Ja przyznaję, że fantastyczny zespół, a co do Kuby Więcka, no to już to, że jego dwie płyty ukazują się w serii Polish Jazz słynnej, tak to pokazuje, jak wielkiej klasy jest to muzyk, ale też pokazuje tą wielką otwartość, czyli nie zamyka się, że teraz tylko będę dobierał bliskich sobie i ci bliscy jego, to jest i rap, a wiemy, że bardzo wielu raperów, tak jak Pani mówiła, robi miks z jazzem, już nie wystarczy im tylko zwykły beat elektroniczny. Bardzo chętnie wchodzą w tego typu kolaboracje, bardzo różnie łączą gatunki, łączą style. Zresztą w przypadku Darii ze Śląska, jak mówimy, i tutaj słusznie pani powiedziała, czy nowy projekt Tyszkowskiego, to też są projekty, które starają się wyjść poza klasycznie rozumianą muzykę pop-rockową. To jest znacznie, znacznie więcej i myślę, że tutaj rzeczywiście dla ludzi z otwartą głową, tak, jak ponownie, tak jak w przypadku poprzedniego festiwalu, lubicie troszeczkę zaskoczeń, nieoczywistych dźwięków, to te bez wątpienia na WroSoundzie dostaniecie.
1: Absolutnie. Tutaj właśnie Kuba z wieloma artystami występuje, łączy ten jazz właśnie z różnymi stylami muzycznymi. Ostatnio też przecież wydali chyba singiel, jak dobrze pamiętam, z Kosmą Królem. Więc tutaj też takim młodym raperem, bardzo, bardzo młodym, już Kosma Król chyba ma 21 lat. Zresztą nie będę Państwu zdradzać, ale Kuba chyba ma sam niecałe 30, więc to jest naprawdę bardzo zdolny zdolny, mądry i o z otwartą głową człowiek, więc i ten program też jest właśnie taki przemyślany, ciepły, otwarty, ale eksperymentalny.
0: A co do Triathlon Lux, to dodam na zakończenie, że mieli nominację do Oscara za ścieżkę do Wszystko Wszędzie Naraz.
1: Tak.
0: Ale nie powiemy, czy to będzie muzyka filmowa, czy inna. Po prostu
1: nie, nie powiemy. To oni, oni też zrobią nam niespodziankę tutaj na miejscu.
0: Nie dość, że pierwszy raz w Polsce też jest niespodzianką.
1: Raz jeszcze jest niespodzianką. Mhm, tak, tak.
0: Pani Olgo, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, pani Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury z Wrocławia, była moją gościnią, czy też moim gościem. Możecie państwo sobie wybrać, jaką formę wolicie. Oczywiście dokładne programy, wszystko macie też na stronie Radia Opole, poza stroną organizatorów, dlatego że objęliśmy je patronatem medialnym, więc i u nas też znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Pani Olgo, ślicznie pani dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Ja również bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu, zapraszamy do Wrocławia, we Wrocławiu też się dzieją fajne rzeczy, naprawdę warto przyjechać, a fajnie, to jest takie może niespecjalnie dobre słowo, ale jednak jest takim właśnie hasłem naszym chyba tegorocznej edycji Wrosoundu, że będzie fajnie i dlatego państwa bardzo serdecznie zapraszam. Z Opola do Wrocławia jest rzut beretem, to damy radę.
0: To prawda, a szczęśliwie klimatyzacja, mam nadzieję, będzie w pociągach działała. Pociąg to jest bardzo dobra opcja w przypadku
1: tak
0: tych festiwali. Dziękuję ślicznie, a z państwem jeszcze się nie żegnam, bo usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: co dzień Radio Opole.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia. Zapomniałam, po co wyszłam.

0: rozpoczynamy drugą godzinę audycji Sezon Ogórkowy i zgodnie z zapowiedzią razem ze mną w studiu kolejna gościni Marta Miś. Cześć Marto.
1: Cześć.
0: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i porozmawiamy, opowiemy, co będzie się działo w ramach cyklu, no już też kultowego cyklu, myślę, w galerii, latem zwłaszcza, bo kino letnie w GSW i przyznaję, bo zerknąłem oczywiście na program Marto, zazwyczaj była jakaś myśl przewodnia, jak był ten festiwal blokowiska i tak dalej, to filmy krążące, akcja dziejąca się gdzieś w blokowiskach, w takich właśnie suburbiach czasami, ale jednak tego typu przestrzeniach. Myślę sobie, jaki może być klucz w tym roku. Stawiałem na to, że remont, że może będzie Chudy i Inni, prawda, jakieś place budowy, coś takiego, no bo wiemy, że trwa wielka budowa, ale jak popatrzyłem już na pierwsze tytuły, to jednak nie taki klucz i nawet nie wiem, czy jest specjalny klucz, czy też po prostu starałaś się wybrać bardzo różnorodne filmy, które niekoniecznie muszą się jakąś myślą przewodnią łączyć.
1: Tak jest, dokładnie. W tym roku, bo jak Państwo wiecie, przez wiele lat realizowaliśmy cykl, który nazywał się Kino na Placu Teatralnym i rzeczywiście razem ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy od chyba 4 lat przygotowujemy, czy 5 nawet, te wakacyjne pokazy. No w tym roku nie ma placu naszego, placu, prawdziwego placu teatralnego, bo ten plac właśnie za galerią, nasz plac jest placem teatralnym. Więc wymyśliłyśmy z Agnieszką Delą Kropiowską, z którą razem kuratorujemy Festiwal Wspólne Centrum, żeby włączyć tegoroczne kino również w działania festiwalowe. Znaleźliśmy taką alternatywną przestrzeń w centrum. To jest taras Urban Labu Opole, to jest w centrum przesiadkowym Opole Główne, ulica 1 Maja 4, trzecie piętro. I tam będziemy się w każdy poniedziałek spotykać i oglądać filmy pod chmurką, bo jednak ten teras jest odsłonięty, ale no, troszkę wyżej nad szumem ulicy i no, takim życiem w ogóle miejskim będziemy nieco odizolowani, więc może nawet to będzie fajne dla tych doświadczeń już czysto filmowych, takich kinomańskich.
0: Ale jest to centrum na pewno i to wspólne, to dlatego że jest to centrum wspólne, tak teraz myślę, i dla mieszkańców, ale też dla wszystkich, którzy Opole odwiedzają.
1: Tak.
0: Bo nie będą musieli szukać, brać mapy, zastanawiać się. To jest dobra alternatywa. Ktoś na przykład ma pociąg, a wiem, że z tymi pociągami różnie bywa, nie żebym narzekał, ale ostatnio kupowałem bilet, bo kupuję z wyprzedzeniem. Widziałem spóźnienia ponad 100-minutowe. No to jak ktoś ma 100 minut siedzieć na dworcu, to może akurat trafi, że będzie miał kino, prawda? Obok.
1: Tak, tak, to prawda. Wiadomo, wszystkie nasze wakacyjne wydarzenia i jak zawsze filmowe również są bezpłatne, więc serdecznie zapraszamy również tych, którzy mają jakieś gigantyczne opóźnienia, czego nie życzymy. Ale rzeczywiście tak myśląc o tym cyklu, pomyślałam sobie, że może nie ma co na siłę wymyślać tematu. Oczywiście temat by się sam wymyślił, bo mogą być centra miast i dokładnie wielkie budowy i w ogóle o budownictwie, budowach, rozbudowach i innych tego typu rzeczach. Ale pomyślałam, że to jest też fajny moment, żeby po prostu pokazać trochę rzeczy, które nie są zbyt odległe w czasie filmowo, ale są to też filmy, które to, co jest jakby spajało, to jest jednak taka myśl, że mają to być filmy przyjemne, wakacyjne, takie trochę do refleksji, trochę do śmiechu, trochę do strachu, z przymrużeniem oka, więc ten program jest taki właśnie bardzo różnorodny i też w końcu jest bardzo międzynarodowy, bo 2 lata temu robiłam przegląd filmów Jarmusza i rzeczywiście byliśmy w tej Ameryce, były te filmy drogi i jakby wszystko się toczyło wokół tak naprawdę tego, o czym Jarmusz opowiada, a on i tak opowiada głównie o Ameryce. W tym roku, w zeszłym roku tak się jakoś też złożyło, że te nasze blokerskie filmy mocno trzymały się Europy. Natomiast w tym roku będzie naprawdę międzynarodowo, bo będą filmy i amerykańskie, i europejskie. Będą 2 filmy polskie, zupełnie nowe. Będzie kino francuskie, zajrzymy na Tajwan, więc wydaje mi się, że trochę właśnie, mimo że będziemy spotykać się w centrum miasta, to blisko dworca głównego, to jednak też troszkę właśnie sobie tak filmowo pojeździmy.
0: O tak, ja powiem, że sprawdziłem i Państwo nie będziemy wszystkich tytułów czytali, no bo to możecie wejść po prostu na stronę galerii i sprawdzić, jaki dokładnie to będzie film, ale rzeczywiście amerykański jest jeden. Kopnęłabym cię, gdybym mogła. To dopiero w sierpniu, natomiast wszystko rozpocznie się filmem Perfect Days już 6 w poniedziałek o godzinie 21. I to też proponuję sprawdzić, bo w lipcu będą seanse o 21, w sierpniu o 20.30. Tak. To wynika z tego, że robi się, no nie wiem, czy szybciej ciemno, trochę.
1: Szybciej się robi ciemno. My tak po prostu działamy zgodnie z zegarem słonecznym.
0: No bo najczęściej tak kojarzymy, że takie filmy w ogóle, kino to ciemne, jak oglądamy w kinie, prawda?
1: Ale też proszę pamiętać, że my o 21 zapraszamy na 21, ale jeszcze oczywiście rozmawiamy, opowiadamy, ja robię jakieś wstępy do filmów, Rafał robi show i też zawsze można coś dostać fajnego, bo też zawsze dajemy jakieś różne gadżety, są takie szybkie konkursy, więc tak naprawdę realnie te filmy zaczynają się o 21.30.
0: Tak właśnie myślałem. A po filmie też zawsze można jeszcze zostać i porozmawiać. I tak czasami bywa.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejny gość, pan Sylwester Fulneczek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Możecie Państwo kojarzyć pana Sylwestra, tu od razu odeślę, zanim zaczniemy mówić o nowej wystawie, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o książce Historia fotografii w Głubczycach, której autorem jest właśnie pan Sylwester. Prowadzi pan Sylwester też profil. Może pan powiedzieć, jak ten profil się nazywa dokładnie?
1: Tak, jest to profil na Facebooku Historyczne Głubczyce i Okolice.
0: I do tej rozmowy oczywiście odsyłam, bo ona ma swój podcast na stronie Radia Opole. Jak Państwo wejdziecie na naszą stronę, to wtedy możecie całej tamtej rozmowy o książce posłuchać. I tam już było do przewidzenia, że wprawdzie książka dotyczyła fotografii, też kart pocztowych, ale bardzo ogromna jest pana wiedza na temat Głubczyc, regionu i jego historii. I kiedy zobaczyłem tytuł nowej wystawy Browarnictwo na ziemi głubczyckiej i wśród nazwisk, bo tam kilku jeszcze będzie kolekcjonerów, pana nazwisko, myślę, oj, to musiało być wcześniej czy później. Nie wiem natomiast, czy rzeczywiście to pan się do tego głównie przyczynił, a tak podejrzewam, że coś tutaj jest na rzeczy, prowadząc ten profil, że chodziła to za panem wystawa i dzięki temu ona jest.
1: Tak, kilka lat temu gdzieś ten pomysł się zrodził przez to, że współpracuję z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej. To też zasoby tego muzeum, innych kolekcjonerów gdzieś motywowały do tego, żeby pomyśleć o wystawie o browarnictwie na ziemi głubczyckiej. Powiat Głubczycki jest stricte związany z rolnictwem, a browarnictwo jest związane właśnie z tą dziedziną. W zeszłym roku w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej miała miejsce wystawa, która również była dosyć dobrze odebrana przez społeczność lokalną i odwiedzających, o stroju śląskim. No i po tej wystawie tak doszliśmy do wniosku, że warto kontynuować i zrobić kolejną wystawę, która przyciągnie publikę do muzeum i do Głubczyc. Padło nam browarnictwo, no i wraz z kolekcjonerami, którymi współpracuję, czyli z panem Jerzym Turzańskim, z panem Tomasem Czorny i z panem Damianem Ruszałą, z tymi panami dogadaliśmy się, że stworzymy taką wystawę. Do tego projektu zaprosiliśmy oczywiście Muzeum w Głubczycach i Browar Głubczyce, który de facto jest chyba ostatnim browarem w województwie opolskim, który jeszcze funkcjonuje.
0: No właśnie miałem pytać, czy on jeszcze działa, bo ja przyznaję, że akurat jest to napój, którego nie używam od wielu, wielu lat i było mi trudno powiedzieć. Natomiast ja powiem, dlaczego ta wystawa mnie cieszy i myślę, że wielu z Państwa ucieszy, bo z jednej strony historia browarnictwa, no to jak możemy się domyślić, będą jakieś kufle stare, butelki, etykiety, ale ja na przykład jestem z takiego pokolenia, że swego czasu zbierałem puszki, prawda? Któż ich chyba wtedy nie zbierał? Te stare butelki też kolekcjonerów jest mnóstwo, bo to jest naprawdę kawał historii, wzornictwa, jakie tam było, liternictwo. Możemy się dowiedzieć, kiedy, jaka była moda, jakie trendy też, prawda? Bo to wszystko na tych etykietach, kształtach, butelkach, kuflach, to wszystko jest. Więc jak komuś się wydaje, że to od po prostu tylko i wyłącznie sztuka użytkowa, taki design i nic za tym więcej nie idzie, to myślę, że jest w dużym błędzie.
1: Tak, wystawa na pewno posiada w swoich zasobach butelki, kufle. Kufle szczególne są dwa. Jeden jest kamionkowy z XIX wieku z motywem głubczyckim, z moich osobistych zbiorów, a drugi jest ze zbiorów Tomka Czornego, który był wykonany dla browaru Weberbauera, ale jeszcze w jego funkcjonowaniu we Wrocławiu. Oczywiście na tej wystawie znajdują się też szyldy emaliowane z browaru głubczyckiego, które przed wojną funkcjonowały w różnych rejonach Niemiec. No i również nie tylko elementy historyczne, ale przez to, że podjęliśmy chęć współpracy z browarem współczesnym głubczyckim, to także są elementy współczesne.
0: No tak, bo historia to nie tylko to, co było 100-200 lat temu. Najczęściej myślimy, że jak wystawa historyczna, to będą tylko te rzeczy z XIX wieku, ewentualnie z międzywojnia, może te pierwsze tuż po wojnie i tyle. Nic bardziej mylnego, zwłaszcza, że to, co współczesne, zresztą wiele różnych browarów dziś ma czasami części muzealne, takie, że zachowane są stare kadzie i tak dalej. Bardzo często zresztą można je zwiedzać. Jest to taka atrakcja lokalna, jak ludzie przyjeżdżają, to można skosztować tego, co tam jest na miejscu. Oczywiście cały czas mówimy o napojach 0%, bo takie szczęśliwie też są, żeby nie było. A inna sprawa ciekawa, że akurat sami panowie wśród tych kolekcjonerów rzeczywiście się zebrali. Żadnej pani nie ma. Ja myślę, że panie, które słuchają audycji, przełamią to przynajmniej, jeżeli chodzi o frekwencję. Padły też szyldy, padła historia i ja myślę, że o tej historii w ogóle tego browarnictwa powiemy, jak ono daleko sięga, bo kiedy rozmawialiśmy o fotografii, to okazało się, że połowa XIX wieku i tutaj pioniersko w Głubczycach, praktycznie prawie, że od początku. Jak było z browarnictwem, o tym za chwilę Wam jeszcze opowiemy.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal pan Sylwester Fulneczek, współautor i pomysłodawca przede wszystkim nowej wystawy w Muzeum w Głubczycach, Browarnictwo na ziemi głubczyckiej. Od razu powiem, że wystawa będzie czynna do 30 września, bo tak często jest, że rozmawiamy o temacie, bo temat jest ważny, nie te daty. Więc na koniec jeszcze przypomnę, że do 30 września macie naprawdę mnóstwo czasu, całe wakacje, a nawet jeszcze cały wrzesień, żeby wystawę obejrzeć i odwiedzić Głubczyce, bo jak pan Sylwester powiedział, działa tam ciągle jak najprawdopodobniej ostatni browar, taki kraftowy, jak dzisiaj mówimy, prawda, wręcz na Opolszczyźnie, ale czy ta historia browarnictwa, bo historia fotografii, jak już mówiłem, wynika to z pana książki, jest bardzo dawna, a historia browarnictwa, zakładam, że podobnie. Właściwie odkąd wymyślono ten trunek, to na ziemi głubczyckiej był, ale nie wiem, jak dawne dokumenty się zachowały, do których panu udało się dotrzeć.
1: Historia browarnictwa w Głubczycach sięga średniowiecza. Mianowicie król czeski Przemysł Otokar II nadał prawo mili zapowiedniej Głubczycom. To znaczy, że miejscowości w odległości tej mili miały prawo, czy Głubczyce miały prawo do sprzedawania tam piwa. Czyli dosyć zyskowny interes dla miasta. Potem w kolejnych wiekach to tylko się rozwijało. Oczywiście to nie były browary przemysłowe, jak to dzisiaj rozumiemy, ale wiele osób miało prawo do ważenia piwa. Takim punktem, gdzie te piwo było ważone, był m.in. browar klasztorny. Nie mieścił się on stricte przy klasztorze franciszkanów w Głubczycach, ale w bliskiej okolicy. Później ten browar został w procesie różnych przemian przejęty przez Schefflera i w tej formie był znany do 20 lat XX wieku. Potem został zlikwidowany i zburzony.
0: Kolejny. Nie jest tak, że obecny, bo mi się tak wydawało, że ten może obecny to jest po prostu cały czas kontynuacja, no niestety.
1: Nie. Przed wojną w Głubczycach istniało kilka takich bardziej znaczących browarów. Można wspomnieć browar Bejera, można wspomnieć browar Dietricha, wspomniany już wcześniej Schefflera, ale najbardziej znanym i potem okazało się, że największym, który też przejmował tych pomniejszych, był browar Augusta Weberbauera. Nie można powiedzieć, że ten browar jest do dzisiaj, bo browar głubczycki w latach działań frontowych II wojny światowej dosyć ucierpiał. W 1945 roku, gdy Głubczyce zostały włączone do Polski, ten browar nie funkcjonował. Został uruchomiony dopiero w 1951 roku. Kolej losu, zmiany nazw firm, aż w końcu potem lata 90. i prywatyzacja zakładu. Na dzień dzisiejszy ten browar jest prywatną firmą, ale ciągłość poniekąd została zachowana.
0: Aha, no bo tutaj ja już oczywiście to wiem, poza tymi eksponatami, jak właśnie szyldy, kufle, butelki, mamy też wiele plansz. Już pan Sylwester mówił, że tyle, ile się tylko mogło zmieścić w muzeum, a byłoby jeszcze więcej. Podejrzewam, że samych eksponatów też byłoby jeszcze więcej niż to, co się zmieści, więc naprawdę jest tego dużo, kilkadziesiąt, a samych plansz kilkanaście. I zakładam, że część z tych przynajmniej dawnych browarów szczęśliwie ocalała, przynajmniej na kartach pocztowych, na jakichś zdjęciach, więc można będzie to wszystko zobaczyć.
1: Tak, na planszach tych informacyjnych o różnych browarach głubczyckich starałem się nie zamieszczać samego tekstu, ale też urozmaicić te plansze zdjęciami bądź pocztówkami, ewentualnie też różnymi dokumentami czy etykietami z danego browaru. To uatrakcyjnia całą postać tej wystawy.
0: No jestem ciekaw jeszcze na deser, bo wspomniał pan na początku, że najpierw była jeszcze wystawa o strojach. Nie wiem, czy browarnicy mieli też jakieś swoje stroje, bo górnicy mają, hutnicy mają, jak jest dzień hutnika, wiadomo, wychodzą. A co z browarnikami?
1: Browarnicy niekoniecznie mają jakiś stricte określony strój, ale na wystawie możemy spotkać t-shirty z różnego rodzaju etapów browaru głubczyckiego. współczesne.
0: I można
1: też
0: przyjechać z miłą też pamiątką do tego.
1: To znaczy, z tego co się orientuję, to jest możliwość zakupienia.
0: To sobie już Państwo sprawdzicie sami, natomiast tak, ja wiem, że wiele osób lubi ciekawe koszulki jako eksponaty właśnie, nie tylko do noszenia, bo mówiłem o tym zbieraniu puszek, prawda, kiedyś i tak dalej, ale wiem, że bardzo często właśnie firmy wypuszczały też koszulki właśnie, ubrania z takimi elementami, co miało oczywiście być reklamą, umówmy się. My tutaj reklamować żadnych produktów absolutnie nie będziemy, natomiast wystawę jak najbardziej tak. Ja przyznaję, że jestem wdzięczny, że znowu udało się coś też dzięki po prostu historykom, zbieraczom, kolekcjonerom takim jak pan, bo zebranie tego, ale to też nie jest tak, ktoś wam na pewno pomógł, mam nadzieję, że nie musieliście tylko i wyłącznie we czterech się zebrać we współpracy z muzeum i wszystko tylko i wyłącznie własnym trudem. Mieliście jakieś wsparcie, mam nadzieję.
1: Pracownicy browaru, pomagali nam członkowie stowarzyszenia miłośników Muzeum i Ziemi Kupczyckiej, kolekcjonerzy, ale też i sympatycy, którzy na co dzień współpracują z muzeum, pomagali nam oczywiście przy tworzeniu tej wystawy, tak. Mhm.
0: No i środki, mam nadzieję, się też znalazły. Teraz tych środków na szczęście na kulturę też jest i muzea też je mają, więc tu mam nadzieję było pod tym względem dobrze, tak na zakończenie.
1: To znaczy wystawa jest dofinansowana przez Unię Europejską.
0: A, tak czułem właśnie, że ktoś to, no wypada, no trudno, żeby ludzie dają swoje zbiory, kolekcjonują, przynoszą w pocie czoła, fajnie byłoby jednak mieć jakieś takie wsparcie, to dobrze, że jest.
1: Tak, i to jest też element jubileuszu 25-lecia powrotu muzealnictwa na Ziemię Głubczycką, ta wystawa została też sfinansowana dzięki grantowi lokalnej grupy działania Płaskowyż Dobrej Ziemi.
0: Mm-hmm. No to panie Sylwestrze, ja trzymam kciuki za to, że będzie z tego książka. To podpytywałem, książka taka klasycznie rozumiana może nie, ale katalog z wystawy, miejmy nadzieję, że się uda, bo warto byłoby, żeby był, ale ja trzymam kciuki za kolejną książkę i tak, wie pan.
1: Chciałbym, żeby to się udało, zobaczymy jak to wyjdzie, ale robimy co możemy.
0: Ja trzymam kciuki, żeby tak było. Póki co do 30 września, przypomnę, możecie oglądać wystawę Browarnictwo na Ziemi Głubczyckiej w Muzeum w Głubczycach. Panie Sylwestrze, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również.

Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Sezon Ogórkowy, ale zanim będę życzył Państwu miłego wieczoru, to jeszcze przypomnę o dwóch wydarzeniach, o których na pewno będziecie słuchali więcej również w innych audycjach. Dwa darmowe cykle koncertowe. Jeden to Młoda Scena NCPP i tutaj już 4 lipca, a więc w najbliższą sobotę, zupełnie za darmo na opolskim rynku będą dwa pierwsze koncerty. Dwa dlatego, że zawsze na każdym koncercie dwoje wykonawców. Jeden to duet Norbi i Wika, a drugi to Beck, Lepes i Warstwy. To jest jeden projekt, wspólnie występują, ale pod solową swoją nazwą, pseudonimem artystycznym Beck, Lepes i Warstwy jako towarzyszący mu zespół. Natomiast drugi cykl darmowych koncertów lipcowych to koncerty nie na rynku, ale na Placu Wolności przed Miejską Biblioteką Publiczną. Myślę, że ten cykl też się już dobrze na stałe wpisał w Opole, jeżeli chodzi o lato, tak zwane koncerty promenadowe. Tutaj głównie, ale nie tylko, opolscy wykonawcy. Pierwszy koncert już 5 lipca. Pierwszy zespół to Wiekowe Baszty, przyznaję, nazwa absolutnie fantastyczna, a będzie to ballada turystyczna, taka piosenka autorska śpiewana, troszeczkę poezja też. A drugi to dobrze znany, bo występują często również plenerowo w Opolu, Dwa razy dwa, tym razem Wielkie Polskie Przeboje. Czy będą to tylko przeboje na lato skoczne i wesołe? O 18.30 się przekonacie, bo o 17.00 najpierw Wiekowe Baszty, a o 18.30, przypomnę, na Placu Wolności. Również oczywiście za darmo wszystko to organizuje Młodzieżowy też Dom Kultury. I teraz życzę Wam już dobrego, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia w kolejnej audycji. I wish you breathing, and I wish you stand.